producenci o wspaniali, jak się taplam w błocie. Mówcie mi Salvados Dali, mówcie mi rozkoszek. Pojrzyjcie, jak pięknie przepiłem wypłatę. Sprytnie zapewniłem niedostatek, zaśmieciłem chatę. Pieczętuję się chaosem, jak lakiem. Jestem barwną drogą donikąd na szalej mapie. Życiowym szansom pozwoliłem przeminąć. Oplułem zaszczyty gęstą śliną. Stateczność jest statyczna, a ja to kino. Dostałem złomiarzom rzeczy, a bankom fonse. Oto interesy poety. Patrzcie, poszczę, kupione bilety, gram swój koncert. Bo dziś nawet artyści to drobno mieszczanie. Czujcie ogień mojej misji, wy wygaszacie.

igrzyskach osobowości. Wśród dziarek na twarzy farbowane włoski, wśród patostreamów i obelg, face to face, romanse i plotki. Zabijasz emocje w tych dzieciach świadomie, czy robisz to nieumyślnie jak Baldwin? Boże, proszę, pozwól zostać mi sobą w tej dżungli, chcę być tutaj.

chociaż apetyt jest we mnie i kusi to kusi, jak owoc co zrzucił, klęska na każdą owieczkę.

jeszcze pokażę. Rozkminiliśmy przy flaszce z kumplem biznes jak z marzeń. Biznes jak się patrzy, coś co nie powstało nigdy. Jak się sukcesem nie okaże, zuchło z tym wszystkim. Drapałem z drapki, tułałem się po Angliach. Spod zapyziałej klatki goniłem jointy w Samarach.

0: Zwracam, nie chcesz gadać, chcesz muzykę samą. Biodra kręcą się jak czarne woski, przejmują salon.
1: Wosk, wosk, wosk, wosk.
0: Biodra kręcą się jak wosk.
1: Wosk, wosk, wosk, wosk.

0: That's the group. Jak już pewnie się domyśliliście, przed odbiornikami Wiara tutaj z Gdyni przyjechała.
1: Halo Gdynia
0: i okolic.

I tu pozwalam sobie na uśmiech. Są mocniejsze niż teksty Dylana. Teraz urząd je uzna i hosanna. Ale coś nie idzie. Oponent mi odmawia z powodów jak wyżej. Dziękuję, klapa Donsia buzi. I milczę, w środku naciśnięto zły guzik. Flaki i szczęki zacięte wewnątrz nieskończonej pętli. Aplikacja zatrzymana i nawet reset nie działa.

Zabili w nas uczucia, sami chodzą martwi. Stworzyć z tobą dom, którego mi potrzeba. Wyjałowione z emocji jak po palenisku gleba. Maska uśmiechu, przestaje kryć wspomnienia, a jezy ściągają ze mnie życie jak zwojdone lytem. Jeśli słowa cię zraniły, czy to dalej moja wina?

Kupiłem słodycze i plało na nich. Ale jak chwilę się spóźnię, bo mi się rozwaliło po drodze i lecę po drugie. Zaraz będę.

kraju moim domem. To nie wiem czy na zajutrz będę wciąż na koszykowej. Poszerzam swój dorobek odkąd nie chodzi o portfel. Już nie jeden pechowiec zbroi mnie udany fortel. Nie używaj broni mojej, lecą już do fortec. To co dla jednych znojem inni nazywają sportem. W kieszeni mam pokory, gdy zapytasz mnie o drobne. Gdy lejemy pokorek już nie chodzi mi o mordę. Jak trzeba wzniecę ogień dopóki mam drugą dłoń. By poruszać się tym torem zapewne musiałem dojrzeć. No time.

mnie rozmowy z dziadkiem, bo tutaj w kuluarach wali na kilometr fałszem. A od tych ciepłych słów mam wrażenie, że już zmarzłem. Mam jedno marzenie, proszę niech się stanie żywe, bym nigdy nie zatracił się i stał systemu trybem. Jeśli mówię chodak, mam na myśli grubą rybę, no bo ważę ponad 100 i się w marcu urodziłem.

myślonych reguł. Czułem się szczęśliwy w życiu może parę sekund, nie licząc kilkuset godzin twego uśmiechu. Zamykam oczy przy świecy na pełnym wdechu. Czuję się nową osobą w tym pięknym wieku.

0: co się przyda w przyszłości, więc proszę, bądźmy jak ziomki, choć są żadne z nas ziomki.
1: Zbijam więc piątki, mocno szczerząc swe ząbki. Nie ze wszystkimi, nie z tamtymi, no bo tamci to pionki. Pytam o zdrówko, co u mamy, że całuję jej rączki. A wszystko robię to ze sznytem iście akwizytorskim.
2: I jakiś koleś mnie pyta, czy już mi ktoś mówił, że brzmię tak jak młody Hemingway. Ja pierwsze słyszę, dobrze, że mówisz, bo pracuję właśnie nad storytellingiem, więc dzięki za feedback.
3: Może go wsadzić ze w
4: co mówiłeś?

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Śmiało złapnie tu, powiedz do mnie mój alo. Zgarnę cię i ukradniemy razem całą noc. Skakuj, zapnij pas, otwórz dach do góry, spójrz.

0: sezam.
1: Na rozgrzewkę w czwórce. Zaprasza Weronika Puszkar.
2: Dziś w rozgrzewce będziemy mówić o chyba najbardziej ekstremalnym biegu w Polsce, być może też jednym z najbardziej ekstremalnych biegów na świecie, bo powiemy o Runmagedonie. Ten najbliższy Runmagedon już w najbliższy weekend. Co ciekawe, mogą w nim wziąć udział także amatorzy. Jak się do takiego biegu przygotować? Z czego on się właściwie wywodzi? Dzisiaj o tym wszystkim opowie nam Łukasz Szczepańczyk, który jest dyrektorem tego eventu i też ma na swoim koncie co najmniej kilkanaście udziałów w Runmagedonie. Cześć.
3: Cześć, dzień dobry. Dokładnie tak, nie tylko tworzę, ale też również aktywnie biegałem, brałem udział w Runmagedonach. Wartym podkreślenia jest fakt, że każdy znajdzie formułę dopasowaną do swoich możliwości. Tak naprawdę mamy starty od 3 km aż po 42 km. Pierwsza formuła intro, która zawiera 15 przeszkód, jest naprawdę takim początkiem, gdzieś tam wstępem do naszego świata Runmagedonu, więc nie jest to tak bardzo mocno ekstremalny bieg, jak zostało się podkreślone, bo każdy odnajdzie w ramach swoich możliwości odpowiedni dla siebie dystans.
2: Mnie przede wszystkim Runmagedon kojarzy się z biegiem w błocie i zawsze po Runmagedonie widzę wysyp

0: zdjęć uczestników, którzy są po prostu brudni, są w tym błocie od stóp do głów. Z czego się właściwie wzięła ta konkurencja? Dlaczego ludzie ścigają się właśnie w błocie? To ma tak bardzo nam utrudnić bieg?
1: Nie tyle co utrudnić, ale dać taką, przeżyć przygodę na pewno, bo jednak gdzieś będąc dorosłym, no nie zawsze, jednak kojarzymy z dzieciństwa, że mogliśmy właśnie mieć to błoto, obrudzić się, mieć na to pozwolenie, teraz jednak chcemy gdzieś już trzymać odpowiedni poziom dla osoby dorosłej, a my pokazujemy, że dorośli też potrafią się bawić, potrafią od tego życia codziennego trochę odejść, od tych naszych poważnych obowiązków i przeżyć bardzo fajną przygodę wspólnie, bo często na randomogadanach widzimy nie tyle co osoby gdzieś tam pojedyncze, ale właśnie ekipami, z rodzinkami przychodzą, integrują się, pomagają sobie. Wartym podkreślenia jest też, że formuła open, każdy sobie może pomagać, więc te przeszkody nie są na tyle trudne, jeśli otrzymujemy tą pomoc właśnie od dzieci swoich najbliższych, więc to jest tak naprawdę jedna wielka współpraca. A błoto wynika z tego, że pamiętajmy, każdy event też jest inny, na każdym evencie tego błota będzie mniej lub więcej, ale ma dać naprawdę taką frajdę i doświadczenie, które zostanie z nami na wiele, wiele kolejnych lat.
0: To do tej atmosfery, która panuje na Runmagedonie, jeszcze sobie wrócimy, bo ciekawi mnie to, że tam wszyscy mogą sobie pomagać. To może w ogóle wyjaśnijmy, jakie zasady panują na Runmagedonie.
1: Mamy podział na dwie kategorie. Kategorię Open i kategorię Elite. W kategorii Open właśnie tutaj startujemy i jest możliwość pomagania sobie. Nie biegniemy na czas, więc to tak naprawdę chodzi, porównując do innych, czy to półmaratonów, gdzie tam stricte biegamy na czas i kręcimy taki jak najlepszy wynik. Tutaj chodzi o to, żebyśmy pokonali ten Runmagedon, przeżyli go, doświadczenie wspólnie, we współpracy, więc to odróżnia totalnie nasz bieg od biegów takich miejskich. A seria, formuła Elite, to już stricte dla takich, powiedzmy, zawodowców, gdzie nie ma w ogóle pomocy sobie, każdy musi pokonać przeszkodę samemu i biegamy na czas. Więc tak naprawdę możemy sobie startować na początku w formule Open, a później przejść do formuły Elite, gdzie już mamy całą tutaj klasyfikację i też na koniec sezonu właśnie zdobywam nagrody.
0: Jakie dyscypliny sportowe zawierają się w haśle Runmagedon?
1: Na pewno jest to połączenie biegu oraz sprawności fizycznej, bo jednak jest dużo elementów podciągania się, czy to są ścianki, czy to są liny, czy to jest czołganie, więc na pewno powiedziałbym tak, że nie musimy być dosyć bardzo mocno wysportowani, nie musimy ćwiczyć każdego dnia, nie musimy każdego dnia biegać. Oczywiście warto być wysportowanym, ale być świadomym tego, co nas czeka na Runmagedonie, ale tak jak powiedziałem, to jest doświadczenie, że każdy odnajdzie swoją formułę i do swoich możliwości zostanie dopasowany, więc zaczynamy tak naprawdę od odcinków po 3 km, które biegamy tak naprawdę, nie wiem, w okolicach pół godziny, godzinki, aż po formuły, które są znacznie, znacznie dłuższe, 12 km, 21-42.
0: A jak się w takim razie biegnie albo czołga w tym błocie? Bo pamiętam, jak kiedyś nagrywałam osoby, które się ścigają na piasku, na plaży po prostu, bo to byli ratownicy wodni i też tam organizowane były takie specjalne zawody dla ratowników i oni mówili, że to jest bardzo trudne, że jednak ten piasek bardzo spowalnia. Czy tak samo jest z błotem?
1: Na piasku faktycznie bieganie jest niezwykle ciężkie i męczące, to zgadzam się. Jeśli chodzi o błoto, myślę, że daje to więcej frajdy niż utrudnienia, bo jednak mając możliwość gdzieś tak też, czy wejścia właśnie do wody, czy jednak ubłocenia się, to czujemy się tym takim trochę małym dzieckiem, ale w ciele dorosłego, więc na pewno da więcej frajdy. Nie jest to wymagające, ale musimy być świadomi tego, że raczej po Runmagedonie czyści nie wyjdziemy, więc sugerujemy odzież na zmianę. Mamy też strefę prysznicy, gdzieś my możemy na spokojnie obmyć i być później czystym i dalej świętować i bawić się z nami na imprezie głównej.
0: To za chwilę porozmawiamy sobie o tym, jak przygotować się do tych zawodów. Dzisiaj z nami jest Łukasz Szczepańczyk, dyrektor eventu.
2: To jest Rozgrzewka w czwórce.

0: śpimy. Czas na rozgrzewkę. Czas na rozgrzewkę.
1: Dzisiaj w rozgrzewce Runmageddon. Naszym gościem jest Łukasz Szczepańczyk, dyrektor tego eventu. Łukaszu, wcześniej mówiliśmy o tym, jak bardzo ekstremalny jest to bieg, że to przede wszystkim jest bieg i tarzanie się w błocie. Jak się mamy do tego przygotować? Czy w ogóle da się do tego przygotować? Bo wyobrażam sobie, że no tak nie mamy za bardzo warunków zbliżonych do takich, z jakimi musimy się zmierzyć podczas Runmageddonu.
2: Myślę, że tu nie potrzebujemy ogromnych przygotowań. Na pewno warto być aktywnym fizycznie, ale przede wszystkim odpowiedni ubiór, odpowiednia odzież, czy to właśnie odzież, której nam nie będzie po prostu szkoda, że jak się ubrudzi, gdzieś tam zniszczy, zahaczymy o coś, to po prostu będziemy tego świadomi, więc na pewno odzież, na pewno odpowiednia rozgrzewka. My przed każdym startem prowadzimy serię też rozgrzewek, więc to jest bardzo ważne, bo jednak stając przysłowiowej kanapy, warto być rozgrzanym, żeby podczas różnych pokonywania przeszkód nie doznać żadnego urazu, to jest najważniejsze. Oraz bardzo często też polecamy nawet ubiór rękawiczek, bo jednak poprzez przechodzenie przez różne przeszkody często pojawiają się jakieś obtarcia, więc to też jest bardzo ważny element naszego przygotowania.
1: Jakieś specjalne buty? No wiadomo, że sportowe, ale też zastanawiam się pod kątem tego, że no być może już te buty będą tak zniszczone, że nie będą nadawały się do ponownego nałożenia.
2: Specjalne może nie, ale na pewno buty terenowe, buty w teren, które będą wygodne i też buty na pewno nie nowe, tak jak też tutaj wspomnieliśmy. Po Runmageddonie na pewno zostanie wiele wspomnień również na tych butach, więc musimy przygotować się raczej z jakimiś starszymi butami.
1: W jakim tempie w ogóle biegniemy? Czy w Runmageddonie są jakieś rekordy?
2: Rekordy są, ale każdy ma swoje tempo, bo tak naprawdę możemy zarówno biec, jak i możemy iść, przejść Runmageddon. Marszobiegi są również bardzo popularne, bo tutaj nie chodzi o formułę open, nie chodzi o czas, chodzi o wspólną zabawę, chodzi o integrację, o pomaganie sobie, o to, żeby ten Runmageddon pokonać, a nie przebiec go w jak najszybszym tempie. Jeśli chodzi o ściganie się, to jak najbardziej nasza seria Elite. Tam już ścigamy się na czas i tam już faktycznie mamy klasyfikację generalną, całoroczną, więc tutaj osiągamy wyniki niezależne na każdej sekundzie tak naprawdę.
1: Ale cała trasa ile wynosi?
2: Jest kilka dystansów, tak naprawdę jest od 3 km pierwszy dystans formuła intro, 3, następnie 6 km formuła rekrut, 12 klasyczny Runmageddon i jeszcze mamy takie dwa najwyższe, najdłuższe dystanse. Jest to hardcore 20.

0: 21 km, taki półmaraton terenowy, przeszkodowy i ultra 42 km. Oczywiście w zależności od dystansu mamy też inną ilość przeszkód. Na pierwszym odcinku 3 km mamy przeszkód około 15, na 6 km mamy około 30 przeszkód, no i na klasycznym mamy tych przeszkód około 50.
1: Kiedy ty uczestniczyłeś w Run Magadonie, który fragment był dla ciebie najtrudniejszy?
0: Na pewno, jeśli chodzi o te siłowe aspekty, od podciągania się ścianki i liny. Liny dlatego też, że wymaga odpowiedniej techniki podciągania się na linie, zaplanowania tej liny, więc to nie jest tak proste może dla osoby, która pojawia się pierwsza z Run Magadonie, ale to jest kwestia tak naprawdę jednego, dwóch razy i to już staje się bardzo łatwe tak naprawdę, ale też, co najważniejsze, po każdym Run Magadonie pojawia się taka ta chęć i taki satysfakcja z tego, że go pokonaliśmy i pojawiają się pytania później właśnie, a kiedy następny ten Run Magadon? Więc jakby tutaj dużo osób jest naprawdę takich, na początku są obawy, czy damy radę w ogóle, jak tu będzie wyglądała cały tor, jakie to będą przeszkody, ale po tym, jak przechodzą trasy, jak sobie osoby pomagają nawzajem, na mecie widzimy naprawdę, nie dość, że po pierwsze oczywiście nieco ubrudzone w zależności od trasy osoby, ale z uśmiechem na twarzy i z taką satysfakcją i dumą samego siebie, że w zależności od tego, jak są właśnie osoby wysportowane, to pokonały Run Magadon, dotarły do mety i są pojawiają się właśnie pytania, dobra, co kiedy następny Run Magadon, gdzie robicie dalej? Bo warto podkreślić, że my tak naprawdę co niemal 2 tygodnie w różnych miastach pojawiamy się i jeździmy w sezonie po całej Polsce naszymi wydarzeniami.
1: Łukasz Szczepańczyk, dyrektor eventu, jest razem z nami.
2: Rozgrzewka w czwórce.

Yo, take free, ha. Yeah. Spytasz mnie w 18, jakie mam marzenia. Nie wiem, być raperem z prawdziwego zdarzenia. Ej, bejem, niestety, by Sławy i Jurki brachu. Chcę być wolne i móc żyć.

0: rozgrzewkę w czwórce. Zaprasza Weronika Puszkar.
1: Dzisiaj w rozgrzewce przygotowujemy się do Runmagedonu. Łukasz Szczepańczyk, dyrektor eventu, jest gościem czwórki. No i Łukasz tutaj wspomina, że właściwie każdy może wziąć udział w Runmagedonie, bo mamy kilka tras, łącznie z tą, która mierzy 3 km, a więc wydaje mi się, że to jest coś, co jesteśmy w stanie osiągnąć, nawet jeżeli bardzo dużo tego sportu na co dzień nie uprawiamy. Łukaszu, ty też wspominałeś, że tutaj nam mogą pomagać ludzie w czasie biegu. W jaki sposób?
2: Tak naprawdę przeszkody są różne. Są na przykład ścianki 3-metrowe, gdzie możemy sobie nawzajem podnosić się, pomagać sobie, podawać sobie przez swoją rękę, czy przechodząc przez różne też konstrukcje, zawsze to wsparcie jest cenione, czy możemy podnieść kogoś daną osobę, jeśli ktoś, załóżmy, gdzieś tam nie dosięga do jakiejś przeszkody, więc ta współpraca jest na różnych płaszczyznach, czy podczas nawet czołgania, przechodzenia mamy różne elementy, więc tak naprawdę na każdej przeszkodzie to inaczej wygląda, ale każdy sobie jak najbardziej pomaga.
1: To zauważyłeś, że może tak ekipy się dopasowują, że wśród nich są i osoby, które dobrze biegają, i osoby silniejsze, które w razie czego mogą nas tam gdzieś podnieść.
2: Dokładnie tak. Każdy ma inne predyspozycje i każdy ma inne swoje silne strony, więc są osoby, które są lepsze w bieganiu, są osoby, które są silniejsze, więc dlatego zachęcamy wszystkich do startu właśnie tak

0: naprawdę swoją całą grupą, ekipą znajomymi, z rodzinami, bo też mamy formułę familii, gdzie całe rodzinki z dziećmi biegają, to jest odcinek około 2 kilometrów, więc to naprawdę daje dużo radości, jak widzimy całą rodzinkę z pociechami od najmłodszych lat, które już tutaj, i dzieci mają z tego przyjemność, bo jak wiadomo, dzieci lubią być w błocie, gdzieś tam ubrudzić się, a i dorośli mają tę możliwość też pokazania, że nie zawsze są tacy ładnie wystrojeni, ale też ubierają ubrania sportowe i razem z nimi się czołgają i lekko ubrudzą.
1: To może właśnie ten element sprawia, że te zawody są tak popularne, bo ja kojarzę, że jeszcze, no nie wiem, na pewno 10 lat temu miałam znajomą, która brała w tym udział i właściwie do dzisiaj słyszę, że jakiś Runmageddon gdzieś jest organizowany. To o to chodzi, że nagle możemy wziąć udział w jakimś sportowym wydarzeniu. Jednocześnie nie musimy być niesamowicie sprawni fizycznie, nie musimy tego sportu tak dużo uprawiać na co dzień i jeszcze jest ten element zabawy.
0: Dokładnie tak. Plus też fakt tego, że my rozwijamy tak naprawdę nasze formuły, że również dzieci mogą biegać, więc nie tylko dorośli. Na początku byli tylko dorośli, teraz również dzieci. Dzieci w wieku od 4 do 11 lat również mają swój dedykowany tor. Jest to raptem około kilometra, więc na pewno dadzą sobie radę. Mają dedykowane przeszkody dla dzieci, znacznie niższe, mniejsze, łatwiejsze, więc też odkrywają przyjemność i to doświadczenie z udziału w naszym wydarzeniu.
1: A na świecie też Runmageddon jest organizowany?
0: Organizowaliśmy kilka wydarzeń w różnych częściach, czy to Europy, czy ogólnie świata. Nawet w zeszłym roku byliśmy w Austrii, w Alpach organizowaliśmy edycję. Nie zdradzę szczegółów, ale również są plany na edycje zagraniczne, ale to już pozostawię taką nutkę niepewności i wszelkie ogłoszenia będą na stronie internetowej.
1: Ale jestem ciekawa, czy tam mieszkańcy też biorą chętnie w tym udział?
0: Jak najbardziej tak. Robimy wydarzenia na światowym poziomie. Nawet osoby z zagranicy mogą się od nas uczyć i chętnie biorą udział w naszych wydarzeniach.
1: Powiedziałeś, że no tam przychodzą właściwie całe rodziny. Chyba można powiedzieć, że cała atmosfera jest mocno festiwalowa.
0: Dokładnie tak, bo na naszym miasteczku głównym jest również strefa gastronomiczna, czy mamy konkursy, różne rzeczy, więc i zarówno dzieciaki, jak i dorośli się bawią, spędzają miło czas. Osoby kibicujące czekają na swoich znajomych właśnie na strefie gastro, więc to nie jest tylko wydarzenie, że przychodzimy, aby pokonać Runmageddon i wychodzimy z niego, tylko tak naprawdę mamy zaplanowany cały dzień z wieloma różnymi aktywnościami, więc jak ktoś do nas przychodzi, to zapraszamy tutaj sobie zarezerwować cały dzień na wspólne aktywności, bo na pewno nudy nie będzie.
1: A zauważyłeś, że przychodzą też tacy profesjonalni sportowcy, tacy zawodowi sportowcy, czy może oni raczej na to trochę patrzą tak z przymrużeniem oka, może twierdzą, że to jest tylko zabawa, że to nie jest coś dla nich?
0: Jak najbardziej nasza formuła Elite tutaj zrzesza właśnie takich sportowców, którzy jeżdżą z nami tak naprawdę na wydarzenia przez cały rok. I to widzimy te same osoby, czy to jesteśmy w Warszawie, w Szczecinie, w Gdańsku, czy we Wrocławiu, w każdym mieście widzimy te same osoby, które przez cały rok się ścigają z nami, ścigają się na czas. Na koniec roku jest klasyfikacja generalna z nagrodami, więc to już jest taki sport, powiedziałbym, zawodowy. Więc tak naprawdę my łączymy w Runmageddonie zarówno zabawę, doświadczenia dla osób, które chcą przyjść, czy to pierwszy, czy drugi raz przeżyć wspólnie Runmageddon, jak i zawodowców, którzy z nami jeżdżą, to naprawdę co wydarzenie.
1: A ty w jakim tempie pokonywałeś swoje Runmageddony?
0: Myślę, że odpowiednio jak na moje umiejętności, tak odpowiem dyplomatycznie, ale w zależności od dystansu i od wydarzenia, które było w danym momencie, tak naprawdę ten dystans i czas nie jest tutaj ważny. To totalnie schodzi na drugi plan. Chodzi o tą wspólną zabawę, chodzi o to pokonanie przeszkód, pokonanie swoich barier, tak naprawdę wyjście z strefy komfortu, bo to jest najważniejsze, a na tej mecie to o tym czasie tak naprawdę zapominamy, bo jest tyle różnych rzeczy, które się dzieją na trasie, tyle różnych przygód. Tutaj ktoś, załóżmy, nie wiem, przejdzie, tu się ubrudzi, tu wpadnie do zimnej wody i tak wychodzimy ze swoją i tak tą naszą głowę wzmacniamy podczas całego biegu, że ten czas nie ma najmniejszego znaczenia.
1: Nie korci cię, żeby wrócić?
0: Korci i wrócę na pewno. Wrócę na pewno, na razie organizuję, ale jak tylko mam możliwość, że nie biorę udziału w evencie w roli dyrektora eventu, to jak najbardziej wtedy biegam.
1: Bo najbliższy Runmageddon już teraz, w sobotę.
0: Najbliższy już ten weekend, sobota, niedziela z Zalewem Bartowskiego w Warszawie. Widzimy się, jest to największy Runmageddon w tym roku, więc zapraszamy wszystkich na Zalew.
1: Łukasz Szczepańczyk, dyrektor eventu, był razem z nami. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję pięknie.
2: To była rozgrzewka w czwórce.

Czuję się jak na krawędzi, wciąż idąc po omacku, bo świat już od dawna pędzi. Czuję się jak na krawędzi, wciąż idąc po

0: Minęła godzina 7.
1: Pogoda.
0: Słonecznie i ciepło, choć na razie jeszcze nie tak ciepło jak w ciągu dnia, bo tylko 13 stopni, a temperatura dzisiaj dojdzie do 22, więc naprawdę bardzo przyjemnie. Ciśnienie atmosferyczne to 1026 hektopaskali, obecnie szybko rośnie. Wiatr delikatny, który no wieje, ale bardzo delikatny, 5 km na godzinę, on wieje z zachodu naszego kraju, ale nie jest to zimny wiatr. Słońce wstało dzisiaj o godzinie 4:31, no a zajdzie o 20:34.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Adam Smolarek
3: i Damian Sikorski.
2: W audycji słowno-muzycznej rozmawiamy z fajnymi artystami, gramy dla Was nowości, informujemy o najważniejszych muzycznych imprezach i rozdajemy wejścióweczki.
3: Jeśli chcecie być na bieżąco, to słuchajcie nas w każdy piątek od 12 do 14.
2: Adam Smolarek
3: i Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
0: Dariusz Szpak.

0: Kowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
3: Panie Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
4: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
3: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
5: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.

Piątek dzisiaj mamy, moi drodzy, piątek i który? 22 dzień maja, czyli już powolutku zbliża nam się czerwiec. No jak czerwiec, no to już lato, myślę, że pełną gębą. Aczkolwiek, no jeszcze jest to taki miesiąc, w którym wakacji nie ma, ale już się powoli zaczynają, no bo początek czerwca, nie wiem do kiedy są takie egzaminy, czy kiedy wypadają egzaminy ośmioklasistów, pewnie już były nawet może, chociaż były matury, nie wiem, ale bale ośmioklasistów dopiero chyba w przyszłym tygodniu, czy w ten, nie no, w przyszłym tygodniu. No więc już myślę, że ten etap podstawówkowy powoli się kończy tym, co są w ósmej klasie, no i pewnie jest to czasami naprawdę wielka szkoda kończyć podstawówkę, bo pierwsze kumplostwa, pierwsze przyjaźnie i w ogóle takie pierwsze poznawanie życia tak naprawdę z towarzystwem z klasy, no a potem to już się idzie w świat, tak naprawdę wybiera się różne szkoły i nasze drogi się rozchodzą po to, żeby nawiązać nowe znajomości. Ale wiadomo, że jak coś się kończy, no to coś się musi zacząć, a ten koniec zawsze jest dosyć smutny, ale myślę, tak jest ze wszystkim. Wracamy z wakacji, ostatni dzień wakacji też nie jest zbyt wesoły. Myślę, że jest nawet mniej wesoły niż ostatni dzień podstawówki, ale tu by trzeba było spytać młodzież, która kończy szkołę podstawową. Natomiast no, jeżeli chodzi o wakacje, to już powoli myślę, że można szykować się, kupować wycieczki, walizki, jeżeli nie mamy, bo to też jest dosyć ważne, a no teraz te loty tanie, no niestety powodują, że możemy zabrać bardzo mały bagaż ze sobą do kabiny, no albo za dopłatą większy do luku bagażowego. Aczkolwiek tutaj też ja wychodzę zawsze z założenia, że jadąc na wakacje po prostu biorę plecak, tam się wszystko mieści, nic więcej nie potrzebuję, jest ciepło, chodzi się w krótkich spodenkach, w krótkich t-shirtach, czy w t-shirtach i no tak naprawdę większość czasu spędzamy gdzieś w wodzie, jeżeli oczywiście jesteśmy za granicą, no bo w Polsce to nie będzie takie proste. Szczególnie właśnie koniec czerwca, lipiec, gdzie Bałtyk jeszcze zimny i... Znaczy Bałtyk jest zawsze zimny, tutaj nie ma jakiejś różnicy strasznej, bo czy jedziemy w lipcu, czy jedziemy pod koniec sierpnia, czy w połowie wakacji, to ten Bałtyk jest bardzo zimny. No zdarzają się sytuacje, gdzie jest trochę cieplej, ale jednak jest zimno. Więc jeżeli chcemy trochę cieplejszej wody, no to trzeba wyjechać chociażby do Włoch, do Hiszpanii, czy do tych miejscówek, gdzie, czy do Chorwacji na przykład. Ja pamiętam, że chyba najprzyjemniejsza, nie najcieplejsza woda była właśnie w Chorwacji. Nie pamiętam, gdzie my wtedy byliśmy, ale to był przełom lipca i chciałem powiedzieć lipca i marca, ale to by nie było możliwe. Lipca i sierpnia i wtedy faktycznie były turbo upały, a woda była cudowna, była najlepsza woda, z jakiej miałem okazji korzystać, żeby się ochłodzić. No a najcieplejsza woda niestety w Tajlandii, tam wręcz gorąca. Ale zanim to nastąpi, no to jeszcze musimy przetrwać dzisiejszy dzień. No i jeszcze te kawałek czerwca. Chociaż ja już słyszałem, że niektórzy rezerwują sobie właśnie wypady tak, żeby koniec wakacji, koniec szkoły od razu gdzieś tam się zbiegł z tym początkiem wakacji. Dobrze, jedziemy z muzą. 10 minut po godzinie 10, tak żebyście wiedzieli. No i poranek czwórki ze mną do godziny 10 dzisiaj, także jedziemy.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: La, la, la, la, tak tam sobie podśpiewywała jakaś dama. Rick Ross, moi drodzy, Rick Ross z gościnnym udziałem French Montany, kawałek pochodzący z albumu Mastermind, który został wydany w 2014 roku, czyli ma już 14 lat. Nie, zagadam, 16 lat. Nie, dobrze, dobra, już się zakręciłem. 12 lat, dobrze, 12 lat, musiałem sobie to w głowie ustalić, jeszcze za wcześnie na szybkie dodawanie, mnożenie, dzielenie, więc, no ale ta płyta faktycznie, to jest niesamowite, że to naprawdę mam wrażenie, że ona dopiero co się ukazała, ta płyta Mastermind. To jeszcze były te czasy, gdzie Rick Ross no, był taką topką ścisłą, więc żonglował sobie też swoimi gościnnymi zwrotkami, jak i przyjmował gościnne zwrotki, albo po prostu zapraszał na swoje albumy. No i tutaj mało kto by się nie zgodził, no bo Rick Ross jest królem. A co do Rick Rossa, ostatnio taki komentarz na Instagramie, chyba ktoś mi napisał, jakiś słuchacz moich audycji. Pozdrawiam oczywiście wszystkich słuchaczy, którzy są ze mną od początku, ale też tych, którzy dołączyli stosunkowo niedawno i rozpoczęła się dyskusja, w sensie ja tam za bardzo w tej dyskusji

dyskusji nie uczestniczyłem. Napisałem swoje zdanie i to zdanie zostało oczywiście przyjęte z jakimś tam szacunkiem. Ja też pisząc swoje zdanie, no nikogo nie obraziłem, na pewno nie obraziłem tego słuchacza, który do mnie napisał. I tam był argument taki, że numer, zawiodłem się na tobie, ale żeby Rick Ross. I tak sobie pomyślałem, mówię, ciekawe czemu. I oczywiście nie zapytałem, ale napisałem, że to jest przede wszystkim kwestia gustu, jeżeli chodzi o muzykę. I są rzeczy gorsze, bądź też lepsze. No oczywiście dla mojego słuchacza Rick Ross jest widocznie asłuchalny, nieakceptowalny, jeżeli chodzi o rap. Tym bardziej, że wspomniał o tym, że Rick Ross był wcześniej klawiszem w więzieniu. No i to już zaprzecza temu, że ktoś może robić dobry rap. I z prawdą w rapie też jest różnie, bo tą prawdę tak naprawdę znają najbliżsi ludzie danego rapera. On może sobie wymyślać przeróżne scenariusze, przeróżne teksty, w których wciela się w, nie wiem, płatnego mordercę, w ofiarę, w jakiegoś człowieka polującego, albo wręcz przeciwnie, może stać się tą ofiarą. Ale jeżeli chodzi o sam przekaz, to wiadomo, że Rick Ross może tego przekazu strasznego nie ma, ale z drugiej strony ma tą siłę w wokalu. Myślę, że sami to słyszeliście. Nawet chciałem takie zestawienie puścić, no bo nie wiem, czy wiecie, ale ten kawałek pochodzi oczywiście z drugiej płyty Notoriousa B.I.G. Nobody, też ten kawałek się nazywał. No i to jest taki cover, można powiedzieć śmiało, jeden do jednego, tylko zarapowany przez Rick Rossa i przez Frencha Montanę. No, ale kawałek moim zdaniem bardzo udany. A już za chwilę będzie Luda! I to jest Ludacris Pullover. Ja już ten kawałek grałem, ale wczoraj ukazał się teledysk do tego kawałka i powiem wam, że jak spojrzałem na tego Ludacrisa, to jest ten Ludacris, który był dobrych paręnaście lat temu. I to jest fajne, że pomimo tego, że różną muzę przez ten czas robił nasz gracz z Atlanty, to jednak wrócił do starego, dobrego, zabawnego Ludacrisa, bo sam teledysk musicie obejrzeć. Mnie naprawdę rozśmieszył. Oczywiście Luda tam jest i małym Bobasem, i Karłem, i chyba wszystkimi odmianami Ludacrisa, i afro też ma przedziwne w różnych kształtach, które są potem obcinane przez panią, która trzyma taką piłę mechaniczną. Polecam serdecznie, sprawdźcie. Oglądając teledysk, od razu zmienia się percepcja odsłuchiwania tego kawałka. Naprawdę, bo jak słuchałem samego audio, nie ruszył mnie ten kawałek tak jak z klipem, więc czasami klip się bardzo przydaje. Także Ludacris, moi drodzy, a potem będzie Curious z gościnnym udziałem Kool J'a, Busta Rhymesa i Lil Kim, to znaczy nie Curious artysta, ale Curious nazywa się kawałek, a występują w nim właśnie Kool J, Busta Rhymes i Lil Kim.

0: LSG z gościnnym udziałem LL Cool J'a, MC Lyte, Busta Rhymes. Curious, tak nazywa się ten kawałek, czyli po prostu ciekawski, bądź też ciekawość. Oczywiście artysta Curious, który tak się nazywa, tutaj nie brał udziału, ale jeżeli chodzi o sample, no to jak najbardziej znany właśnie z tego kawałka I'm Curious, tylko tam trochę w innej formie to zostało podane. 97 rok, moi drodzy, to był, a my teraz przenosimy się do roku 83, ponieważ ten rok był bogaty w wydarzenia. W lutym premierę miał film Karate po polsku, w marcu Widzew Łódź awansował do finału Pucharu Europy, no a w kwietniu 83 roku ruszyła budowa warszawskiego metra. Co znaleźliśmy na ten temat w radiowych archiwach? Posłuchajcie.
1: To był rok.
2: Cześć, tu Jacek Paśnik, a dzisiaj zabiorę was na budowę warszawskiego metra. Oficjalnie ruszyła ona w 1983 roku, chociaż pierwsze przymiarki do podziemnej kolejki rozpoczęły się jeszcze przed wojną. Projekt został zatrzymany przez kryzys lat 30. i II wojnę światową, ale powrócono do niego w czasach Polski Ludowej. Miał mieć wtedy nie tylko znaczenie komunikacyjne, ale też militarne. Głębokie tunele miały pełnić funkcję schronów w realiach zimnej wojny, a do pracy zatrudniono wtedy górników.
3: Z całego serca najgoręcej ściskamy dzielne wasze ręce, budowniczowie.
2: Budowa ruszyła, wykonano fragmenty tuneli, do których w roku 1957 zjechała ekipa reporterska Polskiego Radia.
4: Niestety dalej iść nie możemy. Mamy słabe serca. A tam pracuje się pod sprężonym powietrzem.
5: Trzymacie dużo wózków jeszcze o robku? Co? No to dawajcie za rejku. Ślusarza wam dać? Zaraz zawołamy go. W tej chwili. Zaraz wołamy. Już jedzie.
2: I najlepszy ślusarz nie pomoże, kiedy pojawi się problem kurzawki. A właśnie problemy geologiczne i brak pieniędzy sprawiły, że projekt zamrożono. Chociaż stołeczne autobusy i tramwaje były coraz bardziej zatłoczone.
6: Kiedy rano jadę osiemnastką, chociaż ciasno, chociaż tło.
2: W latach 70. Warszawa liczyła już ponad milion mieszkańców. Władze PRL uznały, że bez metra miasto nie będzie w stanie dalej sprawnie funkcjonować.
1: To był rok.
2: 15 lutego 1983 roku zatwierdzono budowę pierwszej linii metra. Wzorów do naśladowania nie brakowało, chociaż przede wszystkim patrzono na wielkiego brata, czyli ZSRR.
7: Oglądaliśmy budowę metra w dziesiątkach miast na świecie, za oceanem i w Europie i przede wszystkim w Związku Radzieckim. W Moskwie, w Leningradzie, w Charkowie, Mińsk jest bardzo zbliżony do Warszawy warunkami hydrogeologicznymi. Buduje metro przez środek centrum miasta i po trzecie buduje go płytko. I stąd doświadczenia budowniczych metra w Mińsku dla nas są ogromnie istotne.
2: A materiały i technologie też kupowaliśmy od ZSRR.
7: Zgodnie z umową międzyrządową dostaniemy nieodpłatnie darze od narodów Związku Radzieckiego dla Warszawy 90 wagonów metra.
2: Bratnia pomoc, powiedzmy, kwitła, ale budowa przebiegała bardzo wolno. Polska znajdowała się wtedy w kryzysie gospodarczym, brakowało materiałów, sprzętu i pieniędzy.
8: Co to dużo mówić, inwestycja jest znaczna. I tu ogólna kondycja naszej gospodarki i możliwości jakoś będą rzutować na możliwości budowy.
9: Za 7 lat, w roku 1990, będziemy mogli wsiąść do pierwszego wagonu metra, tak?
7: No wszystko robimy, żeby ten termin dotrzymać. Ja głęboko w to wierzę.
2: Podobno wiara czyni cuda i przenosi góry, ale tunelu metra wykopać nie pomogła. I termin otwarcia pierwszej linii metra opóźnił się o dobre kilka lat. Warszawiacy pojechali nim już nie w PRL-u, a w III Rzeczpospolitej.
10: Jak panom się podoba wystrój metra? Czy to metro jest ładne, czy brzydkie?
11: Nam to się na pewno podoba. Myśmy budowali, także no musi nam się podobać.
2: Do roku 1995, kiedy to ruszyły pierwsze radzieckie składy w warszawskich podziemiach, zabiorę was za jakiś czas. A na razie do usłyszenia. Jacek Paśnik.
1: To był rok.

No właśnie, tak to było w latach 80., a ja doskonale pamiętam, jak w 95 roku, 94-95, chodziłem po ówczesnych tunelach metra, które jeszcze nie były dopuszczone i to był teren budowy, więc zastanawiam się i próbuję sobie przypomnieć, a naprawdę można to sprawdzić, kiedy to pierwsze metro faktycznie ruszyło, bo Jacek chyba mówił, że właśnie 94-95, ale myślę, że to było trochę później, bo skoro w 95 na metrze Wierzbno ja bawiłem się jeszcze grudkami, które pochodziły z budowy i rzucaliśmy się tymi grudkami, no to chyba to musiało być ciutkę później. No ale w końcu udało nam się to wybudować, no i nadal to metro się buduje, powstaje trzecia nitka, no bo rozbudowa jest jak najbardziej elementem dobrze funkcjonującego miasta. Jego początki z pomocą oczywiście radiowych archiwów prześledziła dla nas Justyna Majchrzak, opowiedział o tym wszystkim Jacek Paśnik. No a teraz piosenka, która zdobywała szczyty list przebojów w roku 1983. Miałem wtedy 7 lat i dopiero zaczynałem poznawać muzykę. A tutaj już taki piękny utwór zespołu The Police, oczywiście ze Stingiem na czele.

0: With success comes challenges. With your wins, you may start to notice people spending a lot of energy trying to tear you down. Try not to take it personally. Unfortunately, it's something that comes along with success.
1: Tak właśnie brzmiał Hit Boy i to jest totalna nowość. Hit Boy nie przestają, cały czas nagrywa i widzę, że teraz wpadł na taki pomysł teledysków nagrywanych jednym ujęciem, czyli tak zwane one-shoty. No i oprócz tego, że widać tam Hit Boya i jakieś inne postaci, to nic więcej się nie dzieje, bo to jest jedno ujęcie, no ale myślę, że ostatnio słyszałem taki komentarz, że jakiejś chyba influencerki, która doradzała muzykom, hip-hopowcom, raperom, co jest lepsze dla nich. To jest też dla mnie zawsze trochę zabawne, jak tacy influencerzy. Nie mówię tutaj o płci w żadnym wypadku, bo to zarówno się tyczy kobiet, jak i mężczyzn, czy też chłopaków, jak i dziewczyn, ale to jest niesamowite, że ktoś coś wyczyta na przykład w jakimś forum, bądź też zasięgnie jakichś informacji i

no po prostu powiela dalej takie dziwne rzeczy. D'Angelo, już teraz w czwórce utwór Wiatr, chciałem powiedzieć, ale Water, czyli woda.

0: I love this song so much. And the thing is, I've been sitting on this for 26 years, and I don't know why, but I don't want it to leak for some reason. But I have it, I'm using it for a project coming up where you will be able to hear it in its entirety. Hopefully. Yeah. So anyway, that's a little taste of that. This goes on for like 6 minutes. Nope.
1: Czwórka. Polskie Radio.
2: Rapowy album tygodnia.
3: Rapowy album tygodnia.
2: Poleca Delem.
4: W rozmowie z Numerem razem przy okazji premiery płyty Slam w 2016 roku o co chodzi opowiedział o tym, jak podszedł do fitów na swoim krążku.
5: Zawsze chciałem coś nagrać z Hadesem i tam już robiliśmy wcześniej jakieś rzeczy na jego płytę. No a reszta, w sensie ZNWP raz i Chopin, to wyszło tak, że po prostu, wiesz, dostałem beat, pisałem coś i wiedziałem, że okej, w tym numerze teraz chcę mieć tą osobę, wiesz, tam chłopaków ZNWP, tu Chopina, no i tak wyszło.
4: Posłuchajmy teraz numeru z Hadesem. Kolejny dzień, za chwilę w czwórce. Mówił do was DLM.

0: Autopromocja.
1: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat Polskiego Radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów Polskiego Radia.
2: Cześć, jestem Ujawa. Zapraszam Was dziś na mój set w 12 calach na godzinę.
1: Takiego klubowego grania jeszcze nie było.
3: Jeszcze nie było.
1: Słuchaj nas na antenie czwórki w każdy piątek o 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit.
11: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
12: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.

0: wybiła godzina 8.
1: Pogoda.
0: Bardzo ładny dzień dzisiaj mamy od rana. Dużo słońca, jakość powietrza dobra, temperatura też w miarę pozytywna, 13 stopni. Zachmurzenie bardzo małe, czyli tych chmur dzisiaj nie powinno być dużo i to na pewno w Warszawie. A patrzę na mapę Polski i wszędzie widzę słońce i to jest niesamowite. W niektórych miastach trochę mniejsze, w niektórych miastach większe. No i największe z tego, co widzę, na północy i na wschodzie, w Gdańsku 12 stopni, w Olsztynie 11 i tam full dzisiaj będzie. Tak samo w Białymstoku 11 stopni i tam lampa. Natomiast schodzę tutaj niżej na południe naszego kraju. Na razie najchłodniej w Zakopanem 10 stopni. No i tam to słońce oczywiście zza chmur wygląda i cały Śląsk bardzo podobnie. No i kieruje się na zachód. Tutaj również 12 stopni wszędzie na całym zachodzie. No i również słońce z delikatnymi chmurami.
1: Autopromocja.
2: Dobrze rapujesz. 25 maja na naszej scenie wystąpi laureatka konkursu Będzie Głośno.

0: Raperka, tekściarka, songwriterka związana z Wrocławiem, który nierzadko przenika do jej piosenek i wersów. Z ciekawostek ma czarny pas w karate Shotokan. Koncert sieni w poniedziałek 25 maja po godzinie 18. Zapraszam, Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80.

0: Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek. Kiełbasa żywiecka XXL Pico 600 gramów. Teraz 1+1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl, to się opłaca.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
5: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
6: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
5: Są sprawdzone przepisy
6: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
5: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
6: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
8: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
9: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
8: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
9: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
8: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
9: No.
10: Dzień mamy w Media

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: O 7, nie 8, 7 minut po godzinie 8, tak miałem zacząć, a nagle ta 8 mi się dziwnie pojawiła. No i zaczynamy kolejną godzinę poranka w czwórce. Ja nazywam się Michał, zwoł mi również numer raz, no i dzisiaj dla was tą audycję prowadzę, a dzisiaj jeszcze dużo atrakcji. Za chwilę Weronika Puszkar, która wbije do studia i pogadamy o bardzo ciekawych rzeczach, bo pogadamy o kinie, moi drodzy, a myślę, że kino jest dla każdego atrakcyjną formą oglądania, przekazywania jakichś informacji. Również po godzinie 8 przyjdzie do nas po raz kolejny Damian ze swoim pieskiem, więc jeżeli chcecie posłuchać czegoś więcej o psiakach z palucha, ale też o rzeczach, które no często zdarzają się w wakacje, czyli po prostu nie mamy co zrobić z psem, wyjeżdżamy na wakacje, to psa oddajemy albo wyrzucamy, przywiązujemy do drzewa, albo na przykład już w najlepszym przypadku zawozimy pod bramę schroniska, chociaż żadne z tych rzeczy nie są dobre i myślę, że o tym też z Damianem pogadamy. Myślę, że ma doświadczenia, a że te wakacje się zbliżają i coraz więcej powstaje takich hoteli dla psów, dobrych hoteli dla psów, gdzie ten pies jest naprawdę zaopiekowany. I oprócz tego coraz więcej możliwości jest zabrania swojego zwierzaka ze sobą na wakacje. I to jest chyba najlepsze, co można zrobić, zabrać swojego przyjaciela ze sobą na wakacje. No bo wtedy my się cieszymy, przyjaciel się cieszy, nie zostaje sam albo z obcymi ludźmi. No jakby to już weszło tak całkowicie, żeby to była norma, to będzie fajnie. Ale myślę, że to nastąpi, bo sytuacja z naszymi towarzyszami się zmienia dynamicznie i coraz więcej mają praw, dzięki czemu my mamy więcej praw, żeby z tymi psiakami wchodzić do różnych przybytków. Także to po godzinie 8, a po godzinie 9 Szymon i Natalia będzie muzyka. I to dobra muzyka polska, ale w wykonaniu anglojęzycznym, ale świetne, naprawdę świetna rzecz. Także polecam serdecznie, zostańcie z nami do godziny 10. Oczywiście potem również, bo poranna rezydencja i super inne audycje. A my teraz zaprezentujemy wam Łoza Łozowskiego, jako że słowo się rzekło. Powiedziałem, że będę w każdej audycji swojej puszczał ten kawałek. Na pewno w tym tygodniu. Czy w przyszłym tygodniu to się zmieni, nie wiem, ale na razie za każdym razem, jak słucham tego utworu, mam ciary, więc to oznacza, że ta muzyka po prostu mnie rusza. Mam nadzieję, że was również. Łoz Łozowski, Knock on Your World.

0: się rozśpiewałem, aż zapomniałem słuchawek założyć. Jejku, ten Łozo. Łoz Łozowski, Berka, Nakon Your World, a w studiu już... O, nie pali się lampeczka.
1: Jest,
0: o,
1: pali jesteś, się, pali dobrze. Się, jest. Wszystko jest tak, jak być powinno.
0: Widziałem panikę w twoich oczach. Lampeczka się nie pali, ale faktycznie dla radiowca jest to zły znak, jak się lampeczka nie pali.
1: Lepiej, żeby się paliła.
0: Lepiej, żeby się paliła. Weronika Puszkar.
1: Cześć.
0: Cześć, siemanko. Będziemy dzisiaj gadali o... No, fajny temat bardzo, bo myślę, że tak jak poczytałem sobie o tym, to zamysł był taki, że te filmy kinowe odejdą do lamusa, ponieważ, znaczy zamysł, tak się, przyszłość się, była tak, skrojona.
1: Tak, takie były, tak wróżono trochę z fusów, że skoro młodzi ludzie, pokolenie Z, no i jeszcze młodsze, bo my cały czas mówimy o Zetkach, a ja już mam wrażenie, że już się powinno zacząć o tym kolejnym pokoleniu, które tam siedzi na tym TikToku, na tym Instagramie, skroluje, tak. 30 sekund
0: nie ma czasu na długie filmy.
1: Nie ma czasu, też jesteśmy rozproszeni. Zresztą ja zauważyłam, że u mnie na Instagramie już właściwie bardzo rzadko pojawiają się posty takich prawdziwych moich znajomych, tylko częściej jakieś takie rolki, że ktoś jest jakimś twórcą, jakiś jest trend, jakieś korpo girl mi się ostatnio wyświetla i tylko wiesz, przewijam i widzę jakąś dziewczynę, która tam w Japonii siedzi przed komputerem i stuka w klawiaturę i co chwila coś je i tylko przesuwam i kolejne to samo.
0: No bo algorytmy, bo jak jeden obejrzysz, to już ci potem podpowiada, ja mam to samo, obejrzę coś jednego i potem zdziwiony jestem, dlaczego mi się to wyświetla, przecież tego wcale nie oglądałem. Okazało się, że jeden raz obejrzany już algorytm
1: starczy.
0: Zaczyna cię napastować.
1: Uważaj, co oglądasz.
0: Treściami, dokładnie.
1: Ale tutaj się okazuje, że jest odwrotnie niż obawiali się tego twórcy kina, no bo to młodzi, właściwie nawet pokolenie TikToka ratuje wręcz kino. Oni najczęściej chodzą do kin. To są wyniki raportu Built by Fandom. No i też TikTok jest dla nich taką platformą, z której czerpią inspirację i dowiadują się, na co właściwie do tego kina mają pójść, bo dziennie na tej platformie publikowanych jest średnio ponad 6 milionów postów dotyczących filmu i telewizji. Także tam szukamy informacji na temat tego, gdzie oglądać, co teraz oglądają też nasi znajomi, no bo wiadomo, że kiedy my wejdziemy na jakiś portal z recenzjami, to tam dostaniemy informacje, czy coś jest dobre, czy coś jest złe, a nie zawsze to, co według krytyków jest złe, też nam się nie spodoba. I ja o tym też rozmawiałam z Michałem Konarskim z Kinoteki.
2: Dostęp do mediów społecznościowych i w ogóle od TikToka, zaczynając, a kończąc nawet na Wikipedii po prostu, no mając możliwość wybierania filmów z innej puli niż tylko to, co jest aktualnie w repertuarze, powoduje no też, że pewnie chętniej się ludzie na to wybierają, bo widzą, że mogą zobaczyć nie tylko to, co aktualnie jest popularne, ale też to, co potencjalnie może ich bardziej interesować. Nie mamy tylko dwóch czy trzech gazet filmowych w Polsce, tylko mamy pole do tego, żeby każdy w teorii mógł się wypowiedzieć, czy to właśnie na TikToku, czy na Facebooku, czy na Filmwebie w komentarzach, czy na Letterboxdzie. To powoduje, że mamy większy dostęp do różnych opinii na temat różnych filmów, także takich filmów, które dotychczas były zupełnie nieznane, no chociażby w Kinotece teraz będziemy pokazywać film Janosik i wszyscy Polacy znają Janosika, wszyscy widzieli serial z lat 70., wszyscy kojarzą tą muzykę, natomiast my pokazujemy Janosika z 1921 roku. Pierwszą w ogóle opowieść o tej legendzie. No i też jest zainteresowanie, to nie jest tak, że przychodzą tylko ludzie, którzy mogą być zainteresowani kinem niemym. Przychodzą też tacy, którzy po prostu nigdy nie widzieli tej konkretnej opowieści o Janosiku.
1: I ja też, szczerze mówiąc, łapię się na tym, że czasami nie włączam jakiegoś filmu, bo widzę, że ma takie średnie opinie. Co w sumie jest takie złudne, bo wydaje mi się, że my jesteśmy coraz bardziej krytyczni co do filmów i dzisiaj jak już widzimy, że coś ma poniżej 6 gwiazdek na 10, to już wydaje nam się, że to jest takie średnie. No a czasami chcemy coś obejrzeć tak dla przyjemności, a nie żeby to była jakaś intelektualna uczta.
0: Oczywiście, że tak. No ja oglądam kino dla rozrywki. Oczywiście czasami zdarza mi się obejrzeć jakiś ambitniejszy film, na którym trzeba się skoncentrować i z którego coś można wyciągnąć.

0: ale często są to filmy po prostu tak zwane odmóżdżacze, czyli żeby usiąść, odpocząć od świata zewnętrznego, od pracy i po prostu wejść w akcję danego filmu. A propos również recenzji, ja czytam sobie, na przykład przeczytałem wczoraj i żałuję potem, że czytałem taką recenzję. Bez oczywiście spoilerów jest ta recenzja, ale żałuję, bo przeczytałem właśnie recenzję najnowszego filmu z serii Gwiezdne Wojny Mandalorian i Grogu, którego premiera jest, zaraz to sprawdzę, bo nie wiem, czy dzisiaj, czy za tydzień. No i oczywiście został zjechany totalnie, ale cały fandom Gwiezdnych Wojen jest dosyć mocno taki ześwirowany na punkcie tych filmów i oni bardzo chcą, żeby znowu to były filmy te, które były w latach 70. No to już nie wróci i tego się nie da powtórzyć. Idziemy do przodu, wszystko się rozwija, efekty się rozwijają, technologia się rozwija, no ale tam pan recenzent powiedział, że to jest w ogóle totalna klapa, że efekty są dziadowskie, scenariusz jest dziadowski, wszystko jest dziadowskie, w ogóle nie idźcie do kina. Uważam, że takich recenzji w ogóle nie powinno być, bo każdy ocenia według własnego gustu.
1: No tak, film to już jest tak subiektywna rzecz.
0: Oczywiście, że tak. Także tutaj ja na pewno pójdę i...
1: I napiszesz swoją recenzję.
0: Tak, i Gwiezdne Wojny są to...
1: Z perspektywy zwykłego człowieka.
0: Oczywiście,
1: zwykłego,
0: że tak, zjadacza chleba takiego.
1: Zjadacza chleba widza.
0: Tak, który nie ma miecza laserowego ani specjalnej mocy. Po prostu jest zwykłym padawanem.
1: Ma popcorn, ma chipsy.
0: Oczywiście, że tak, forma rozrywki. Ja tak traktuję kino i na przykład pójście na trudny film do kina jest dla mnie totalnym absurdem. Nie chodzę na takie filmy. Takie filmy mogę obejrzeć w domu na przykład.
1: No, ja na przykład nie lubię chodzić na horrory, bo ja się męczę. Po co ja mam się stresować? Wiesz, i tak życie jest już tak stresujące,
0: no tak,
1: że jak ja mam się jeszcze denerwować z jakiejś...
0: Ale ile ludzi tam
1: rzeczy,
0: jest, nie musisz się bać.
1: Ja tego nie rozumiem. Ale wiesz, że ja mam takie koleżanki, które na przykład mnie wyciągają do kina i nie mówią mi, że to jest horror i ja się dowiaduję dopiero na miejscu.
0: A
1: ja jestem wtedy załamana. Nie, to jest dramat.
0: A na jakim byłaś horrorze? Taki, co zapamiętałaś w kinie?
1: Kiedyś był taki, to było w zeszłym roku, że, tylko nie pamiętam tytułu, ale ludzie brali udział w takim konkursie kulinarnym i byli...
0: Wiem, co to za film jest, tak, oglądałem ten
1: tak,
0: film.
1: I później zaczęli chyba się nawzajem zabijać.
0: No jakiś
1: byli
0: tak.
1: Zamknięci, odizolowani na jakiejś
0: tam
1: wyspie.
0: Tam był szef, który te dania im serwował i tam
1: straszne.
0: Na końcu jakaś tragedia była.
1: Tragedia, no.
0: Ale bo są różne rodzaje horrorów, są też, są horrory takie, jak ten film, są horrory z duchami, są horrory tak zwane slashery, czyli dużo krwi, dużo mięsa, dużo płynów, wszystkiego. I na przykład jedyny horror, na którym ja się boję, to jest horror z duchami. Bo
1: ja mam
0: wierzę
1: odwrotnie.
0: W takie rzeczy, więc
1: nie,
0: dla
1: to
0: mnie
1: ja
0: jest
1: totalnie.
0: To w ogóle...
1: Dla mnie im bardziej jesteś odrealniona, to jeszcze tego się aż tak nie boję.
0: Gorzej jak... Przecież to jest prawda.
1: No ale ja nie widziałam nigdy, dopóki nie zobaczę, to nie. Chociaż czasami, no tak, wyobrażam sobie, że coś nagle się ktoś pojawi w moim pokoju, kogo
0: no,
1: już nie ma.
0: Tak.
1: Ale bardziej się boję tych rzeczy, które się rzeczywiście mogą wydarzyć. No już na to kompletnie nie chcę iść. Niech to się dzieje poza mną.
0: Dobrze, wrócimy za chwilę do rozmowy. 20 minut po godzinie 8 i wrócimy do kinowych sytuacji.
2: Hollywoodcy twórcy zresztą bardzo robili wszystko, żeby się do tych instagramowych czy tiktokowych właśnie narracji upodobnić. Warto wspomnieć takie filmy jak Barbie, czy Wichrowe Wzgórza, czy nawet niedawna Drama, które nie tylko w sposobie opowiadania czy tematach, które poruszają, bardzo żerują na tych wszystkich tiktokowych trendach, ale też w samej formie, która jest taka poszatkowana, bardzo właśnie neurotyczna, bardzo współczesna, taka, tak jakbyśmy scrollowali, co kilkanaście sekund zmienia nam się kadr, zmienia nam się kompozycja i możemy jakby na nowo trochę w to wejść. Nie sądzę, żeby to robiło dobrze kinu jako sztuce. Wydaje mi się, że widzowie też jakoś niekoniecznie za tym biegną, co pokazuje chociażby no, nie największy sukces Wichrowych Wzgórz, tak? Natomiast nie wiem, czy na Hollywood jakoś wpłynie, że ta zmiana no, na razie jest widoczna w sposobie kręcenia i jakichś takich pomysłów artystycznych. Natomiast jeżeli chodzi o frekwencję, to wszyscy wieszczyli właśnie, że młodzież będzie oglądać filmy na TikToku. Młodzież woli jednak oglądać w kinie. To raczej starsze pokolenia przestały do tych kin chodzić i właśnie siedzą albo grają w jakiegoś blockblasta, albo w telewizji oglądają na streamingu.
1: To Michał Konarski z Kinoteki, który właśnie komentował mi to, że twórcy filmowi na początku próbowali dostosować się do tych naszych tiktokowych treści i jakoś dopasować swoje filmy do tego najmłodszego pokolenia, a tymczasem okazało się, że wcale nie muszą tego robić, bo zetki przebodźcowane, przemęczone już tym, co widzą w sieci, na Instagramie, na TikToku, chcą oglądać zwyczajne kino.
0: No właśnie dzisiaj też mamy tą możliwość, że kino mamy w domu. Czasami możemy sobie zrobić o wiele fajniejsze warunki, czyli projektor albo duży telewizor i nie wychodząc z domu, mając pod jednym palcem pilota dużo kanałów, na których

0: Możemy oglądać filmy oczywiście za opłatą, no ale są to zazwyczaj produkcje też bardzo hollywoodzkie, bogate i kinowe. Więc
1: no tak. I
0: trochę
1: ja sobie
0: później
1: myślę...
0: oczywiście wchodzą niż tak. premiery kinowe, ale one będą wkrótce.
1: No tak, chociaż też to wygląda tak, że no właśnie to kino to jest taki inny świat trochę, że my tam chodzimy, bo już mamy dosyć tego, co mamy pod ręką. No i przede wszystkim, kiedy jesteś w domu, no to masz dostęp do telefonu. W kinie oczywiście też, tak. ale jakoś prosi się o to, żeby włączać te powiadomienia, żeby schować ten telefon. Zresztą zaraz ci ktoś zwróci uwagę, że ci świeci ten wyświetlacz, więc no tak. już lepiej dla własnego spokoju, komfortu psychicznego
0: nie używać. No poza tym płacimy jakieś pieniądze, umówmy się, kino dzisiaj też nie jest tanie, bo wychodząc do kina z całą rodziną, no wydamy pewnie z 400 zł.
1: No ale jak się...
0: Albo z 300. No ja pamiętam, jak we 4 osoby, to popcorn, bilety, to naprawdę wychodziło kupę kasy.
1: No
0: i
1: tak.
0: To, jeżeli ktoś nie ma pieniędzy, wyjść do kina, no to po prostu zostaje mu oglądanie filmu w domu. Dobrze, przerwijmy to muzyką, a za chwilę wracamy do rozmowy.

0: Ouais, bonjour, monsieur, madame.
1: Dobrze ci idzie z tego francuskiego.
0: Oui, oui.
1: Ale uczyłeś się kiedyś?
0: Nigdy w życiu.
1: No nie, no nie gadaj.
0: No nie, byłem dwa razy w Paryżu byłem tylko.
1: No to wystarczyło.
0: No i umiem, perfekt. Z Francuzem to gadam się tak, od razu. Ouais, i od razu wszystko wiadomo, o co chodzi. A my wróćmy do tematu kin i do tego, że starsze pokolenia zamulają.
1: Umówmy no właśnie,
0: się,
1: no to bo... zamulasz, bo to pytanie jest
0: no ja
1: do ciebie.
0: Ja zamulam,
1: czy...
0: ale to jest prawda, ja zamulam, bo naprawdę nie pamiętam, kiedy ostatni raz byłem w kinie, ale to było dawno temu i to nie jest kwestia tego, że ja nie lubię chodzić do kina, tylko po pierwsze nie mam czasu, po drugie zazwyczaj nie ma... to jest największy problem jest, że nie mam z kim iść, bo
1: ale, no tak, no
0: z moją partnerką
1: tak, no możesz sam pójść.
0: Tak, nie pójdę na filmy, które lubię, czyli na kino science fiction. Na sensacje też nie za bardzo. Pamiętam, raz zabrałem ją na Johna Wicka 2 i to do tego kina, o którym gadaliśmy w przerwie, czyli tego 4D czy tam 6D, że masz fotle się rusza, strzały z pistoletu, tu masz te dysze, które wyskakują, tutaj cię oblewa woda z kałuży od samochodu. No i moja partnerka niestety po 20 minutach powiedziała, mówi, słuchaj Michał, ja idę do publikacji i nie wróciła.
1: No co, ty serio?
0: Zostawiła.

0: Nie wróciła pod koniec chyba. Poszła się po prostu przejść po galerii, bo nie była w stanie wytrzymać.
1: Dobrze, że w galerii są taki na...
0: Tak, to tego jest... hałasu.
1: A zdarzyło ci się kiedyś usnąć w kinie?
0: Nie, nie zdarzyło mi się usnąć w kinie i tak samo nie wychodzę do ubikacji w trakcie seansu.
1: No, mi się nienawidzę tego. Wychodzić do łazienki. Może, wiem, że nie powinnam, ale...
0: Ale to,
1: słuchaj,
0: wiesz,
1: co ja mam zrobić?
0: To nie to, że nie powinnaś.
1: Czasami odbieram... zdarzyło mi się też wyjść odebrać telefon.
0: Okej, okay. No ale to są nie. No słuchaj, uważam, że to jest tylko nasza strata, bo to nikomu przechodząc nie przeszkadzam aż tak bardzo, ale na tyle staram się przygotować,
1: nie
0: żeby...
1: wiesz nigdy, na kogo trafisz, idąc, na to seans.
0: To prawda. Idąc do kina, na film, na który chcę obejrzeć... od A do Z, po prostu siedzę i nie wychodzę.
1: No tak, ale ja już czasami ostatecznie mi się ten film nie podoba i nawet się cieszę, jak muszę wyjść, odebrać telefon, bo już nie mogę wytrzymać. Ale to się rzadko zdarza. Natomiast to, co powiedziałeś o tych kinach, tam kilka, tam 4D czy 5D i powiedziałeś, że nie masz z kim chodzić.
0: Tak.
1: Ja mam takie koleżanki, które uwielbiają chodzić do kina.
0: Czyli możesz mi pod taką koleżankę podkopsać?
1: Mogę ci podrzucić, bo one sobie też kupują te takie karty, że tam przez rok chodzisz bez limitu i to się jakoś w ogóle super opłaca. I one zawsze mają te takie właśnie te pakiety i chodzą non-stop do tego kina i uwielbiają właśnie, jakie są te takie fotele, że one się ruszają. Ja kiedyś na tym byłam. Na mnie to nie zrobiło aż takiego wrażenia, bo wydaje mi się, że to jeszcze nie jest u nas tak rozwinięte, bo ten fotel, dobra, trzęsie się tam trochę do przodu, do tyłu i się czujesz tak, jakby jechał samochodem, tak jak bohater filmu.
0: Tak.
1: No i trochę ci tam poleją cię tą wodą. No ale tyle. Ja dużo lepsze miałam wrażenia, albo może wtedy odbierałam to inaczej. Kiedy byłam dzieckiem i zakładało się okulary takie trójwymiarowe i wtedy miałam wrażenie, że w tym filmie jestem.
0: No słuchaj, no bo nie było dostępnej tej technologii, więc jak byłaś mała, to zupełnie inaczej się na takie rzeczy patrzyło. To naprawdę był efekt wow.
1: No tak, ale dzisiaj z tych badań wynika, że rzeczywiście pokolenie Z chodzi do kina i jest to dla nich takie spotkanie ze znajomymi, że spędzają tam trochę czasu, dużo pieniędzy też wydają na te wszystkie przekąski, które się, też umówmy, są bardzo drogie. No, ale dla nich to jest taki rytuał, że co jakiś czas się spotykają, powiedzmy dwa razy w miesiącu, zostawiają tam dużo pieniędzy w kinie, no ale dzięki temu zostawiają telefon, spotykają się ze znajomymi i nie są narażeni na te wszystkie bodźce, które normalnie im towarzyszą, kiedy oglądają czy scrollują coś tam w telefonie. I właśnie o tym rozmawiałam z Michałem Konarskim z Kinoteki.
2: Kino jest jednak taką, to może jest bardzo archaiczne pojęcie, że to jest jakaś tam maszyna przenosząca nas do innej świadomości, ale faktycznie trochę tak jest, bo każdy z nas już ma w życiu doświadczenie oglądania filmu w domu. Wydaje mi się, że każdy mniej więcej ma też doświadczenie oglądania filmu w kinie i każdy powinien zdawać sobie sprawę, że są to dwie różne rzeczy, już pomijając sam fakt tego, że rozpraszają nas telefony w domu, tak? Telefony rozpraszają nas równie dobrze w kinie. Każdy z nas ma włączone wibracje, więc kiedy coś przychodzi, to impulsywnie zastanawiamy się nad tym, co tam przyszło. Natomiast nie doświadczamy w domu takiego obrazu, takiego dźwięku, takiego też zaangażowania w tą historię, bo kiedy ci bohaterowie są tak duzi na tej ścianie, tak? Na tym ekranie, to od razu czujemy, że obcujemy z czymś innym niż tylko jakimiś tam postaciami na ekranie małym w domu.
1: To się w sumie wpisuje w taki trend, że znowu do tych analogowych treści wracamy, że znowu płyty CD, że winyle, może jeszcze zaraz gazety papierowe.
0: No, byłoby fajnie. Tak naprawdę myślę, że wracanie do takich archaicznych możliwości też jest, no, dla młodych ludzi na pewno jest ciekawe, bo oni tego nie przeżyli. Natomiast ja bardziej z sentymentem do tego podchodzę. Jednak, żeby... Tym bardziej też kina takie mniejsze są fajniejsze i myślę, że właśnie im jestem starszy, tym wybieram takie kina. Kino Elektronik na przykład na Żoliborzu. To jest kino bardzo małe, w sensie jest duża sala, ale jest też mała sala z 6 fotelami tylko, czy z 8.
1: Tak.
0: I ja kiedyś byłem z moją partnerką, byliśmy sami na tym jakimś włoskim filmie. Było świetnie.
1: Tak, no ja kiedyś do Muranowa bardzo lubiłam chodzić.
0: Tak,
1: bo rzeczywiście tam też są filmy, których nie zobaczysz w sieciówkach.
0: Przeglądy różne właśnie filmów zagranicznych. Bardzo fajne miejsca, trochę jak teatr.
1: Niektóre miejsca, wydaje mi się, że też się tak zatrzymały w czasie. Że pamiętam, że kiedyś robiłam jakieś nagranie już tam lata temu w jednym z takich kin i weszłam do tego dyrektora i wchodzę do tego jego gabinetu, a tam jakaś popielniczka, wiesz, tak jakby się zatrzymał w tych latach 90. i wszystko robi się to samo, wygląda tak samo jak w tych latach 90., że jeszcze ten zapach dymu nawet papierosowego się unosi.
0: Tak. Słuchaj, a idziesz do kina, który rząd wybierasz zazwyczaj?
1: No na końcu, żeby dobrze widzieć, tak?
0: Na końcu, ale na samym końcu?
1: Na samej górze i tam jeszcze jest takie miejsce, o to moje

0: Siostra zawsze wybiera przy stoliku, żeby sobie postawić przekąski.
1: Tak, przy stoliku. Gdzie masz w kinie stoliki?
0: No masz z boku stoliki, żeby sobie... Znaczy nie wiem, czy to jest oficjalny stolik, czy tam po prostu jest taka przegródka.
1: To w jakim kinie, przepraszam, jest ten stolik?
0: Nie, no to we wszystkich kinach.
1: Tak?
0: Zawsze jest, no,
1: ja
0: taka przegródka.
1: Jest taki do wsadzania napojów, tylko taka dziurka.
0: Tak, ale są jeszcze takie... No, no nie wiem, jak to inaczej nazwać.
1: Okay.
0: No między tam prawie na samej górze. Mhm. No, no może oficjalnie nie jest po to, żeby sobie postawić tam przekąski i żeby denerwować ludzi, że jesz w kinie.
1: Okej.
0: Okay. Ale właśnie do tego je wykorzystuję.
1: A to chyba nie miałem okazji nigdy, tym bardziej, ja, no oczywiście są ludzie, nad tym się zastanawiam, którzy siadają w pierwszym rzędzie w kinie. To w ogóle nie potrafię tego zrozumieć, jak można usiąść w pierwszym rzędzie.
0: Ja też, ale pamiętam, jak byłam lata temu na Zmierzchu, co był taki szał na Zmierzch, to nawet już nie było miejsc i ludzie na schodach siedzieli.
1: A widzisz, no.
0: Super.
1: Ja byłem na Prostej Historii i to był film chyba Davida Lyncha o gościu, który jechał swoim traktorem przez Stany Zjednoczone. I to był idealny film na pierwszy rząd, bo to nic się nie działo. On cały czas jechał.
0: No tak.
1: Więc nie trzeba było robić tak, bo on wolno jechał po prostu. I to było akurat fajne.
0: Fajnie.
1: Tak, dobrze. Zapraszamy do kin. Jeżeli jest weekend, można się wybrać. Jeżeli ktoś chce poczekać na tańsze bilety, może wykorzystać te promocje kinowe, no bo to zawsze tani, a myślę, że warto raz na jakiś czas do kina się wybrać.
0: No pewnie.
1: Także...
0: Ja też się może wybiorę, tak już z sentymentu też.
1: No, to co,
0: tak się
1: idziemy?
0: Miło zrobiło.
1: Idziemy do kina,
0: no,
1: na
0: numer,
1: co?
0: To może ja z tobą pójdę,
1: no,
0: bo tak mówiłeś, że nie masz z kim. No trzeba zobaczyć, co tam teraz grają. Ja chciałam obejrzeć Sposób na morderstwo, bo nie widziałam.
1: No.
0: A to jest trochę taka komedia kryminalna, więc ja lubię takie klimaty. Z taką zagadką jakąś w tle.
1: Tak, zagadka w tle jest całkiem dobra. Oby nie za długa, bo na przykład Detektyw Poirot totalnie mi nie podchodzi i to jest masakra. Na taki film bym nie mógł iść. Dziękuję serdecznie.
0: Dzięki.
1: Weronika Puszkar. 34 minuty po godzinie 8. Jedziemy.
2: Wejdziesz na falę, ta fala cię potem niesie.
3: Niektórzy spędzili na tratwie cały swój życie.

0: Poranek czwórki.
1: 20 minut do godziny 8, a z nami w studiu już, no myślę, można powiedzieć, nasi stali goście. Co prawda jeden gość stały, Daniel, witam cię serdecznie.
2: Cześć.
1: Uszanowanie. Witam. No i dzisiaj Conan, który z tobą przyszedł. Piesek bardzo ładny, dużo energii, fajne umaszczenie, bo takie płowe, rude. No i dosyć tak naprawdę, można powiedzieć, ciężki przeciwnik dla ewentualnie przyszłego właściciela, bo nie każdy takiego psa może dostać, nie każdy takiego psa może wziąć, bo jest to jednak dużo pracy przy takim piesku, prawda?
2: Dokładnie, jest to dużo pracy, biorąc pod uwagę historię tego psa, którą znamy, został odebrany interwencyjnie od ludzi, którzy trzymali go cały czas w zamknięciu, w klatce. Pies w typie husky, młodziutki, no niewybiegany, niewyżyty, ludzie sobie z nim po prostu nie radzili. Mhm. Pies trafił do nas do schroniska, a przez długi czas walczyliśmy o to, o prawa w ogóle do tego psa, bo ludzie, od których został odebrany, niestety nie chcieli się zrzec praw, więc był on przez długi czas zablokowany do adopcji. No ale już po jakimś czasie, 2-3 latach,
1: Ale wy go mieliście u siebie, tak?
2: Tak, był on u nas, ale nie mogliśmy nic z nim zrobić.
1: Straszne. Prawo jest też chyba trochę nie po stronie zwierząt.
2: Niestety,
1: nie?
2: Niestety. No i ten ta szrama na psychice psa, która została po tym, jak on został, jak on był traktowany, była bardzo ciężka do wypracowania. Przebywanie w zamkniętych pomieszczeniach było dla niego czymś niesamowicie trudnym. No już w tej chwili Conan ma prawie 10 lat.
1: Od 2017 jest...
2: Dokładnie, dokładnie. Przez prawie 4 lata był zablokowany i potem dopiero mogliśmy zaczynać jakieś ruchy, jeśli chodzi o adopcję. Niestety nie znaleźliśmy osoby do tej pory, która podjęła

0: by się tego wyzwania, żeby wprowadzić Konana w cztery ściany.
1: Też pamiętajcie, drodzy słuchacze, że macie pomoc w postaci wolontariuszy z Palucha, dokładnie, którzy was do tego wprowadzą, pomogą dokładnie wam tak naprawdę zapoznać się z tym trudnym tematem, bo jest to mega odpowiedzialność, biorąc psiaka, szczególnie takiego po przejściach, bo dokładnie nie możemy robić też zwierzakowi w głowie zamieszania, że go weźmiemy, a potem jednak się okaże, przepraszam, nie dałem rady. No bo takie sytuacje też się zdarzają i ludzie po prostu zwracają te psiaki, no to dla nich myślę, że to jest już jakaś totalna trauma.
0: Dokładnie. Znaczy, jedne znoszą to lepiej, drugie znoszą to gorzej. To już wszystko zależy od psa. Ciężko nam jest to nawet niekiedy przewidzieć.
1: No myślę, że tak jak my, ale tak jak ludzie.
0: Powrót bywa ciężki. No i jeśli chodzi o Konana, już na ten moment nie jest to aż takie wielkie wyzwanie, jakie było wcześniej.
1: Parę lat temu jeszcze.
0: Lata robią swoje, pies się trochę uspokoił, no przyzwyczaił pewno się do ludzi, jest dużo bardziej responsywny, jeśli chodzi o kontakt z nim, bo wcześniej tego kontaktu praktycznie w ogóle nie było.
1: Okay.
0: No nikt wcześniej tej relacji nie budował z psem, więc ciężko było, żeby tak od razu to zaklikało. No. Jeśli chodzi o inne psiaki, no temat jest całkiem spoko, bo nie jest agresywny w stosunku do innych psów, ma swoich haszczych kolegów, przyjaciół, z którymi bryka sobie po wybiegu.
1: To fajne.
0: I spotyka się na spacerach, więc to jest super. No i w przeciwieństwie do wielu innych psów, które posiadamy u nas w grupie, jest też w stanie się wyciszyć. Usiąść w spokoju, tak jak teraz sobie siedzimy, jak głaszczę,
1: no właśnie, czuję,
0: się bezpiecznie. No. No wiadomo, dyszenie, no bo to zamknięte pomieszczenie.
1: No, nerwy zawsze jakieś
0: temperatura,
1: są, wiadomo,
0: tak, i odrobina stresu.
1: Tak jest.
0: Ale bardzo dobrze znosi już to przebywanie w pomieszczeniu, aczkolwiek wiadomo, na dłuższą metę trzeba mieć na uwadze, że to też będzie proces.
1: No i trzeba na pewno mieć czas na to, żeby pójść na długi spacer.
0: Dokładnie.
1: I to też nie raz dziennie, chociaż no raz dziennie na pewno, żeby ten spacer był,
0: przekonanie, ale ogólnie no my podchodzimy do tematu, trzy spacery
1: tak
0: dziennie
1: powinno
0: minimum.
1: To wyglądać, oczywiście.
0: Konan
1: tak
0: jest świetnym biegaczem, także osoba aktywna, która lubi robić kilometry w butach biegowych, no zapraszamy.
1: Będzie miała dobrego towarzysza.
0: Tak, będzie miała dobrego towarzysza do uprawiania sportu. Bardzo dużo medali, biega w biegach z przeszkodami. W niedzielę biegniemy w biegu wegańskim.
1: O, no to powiedz.
0: Także, no, jest super pies.
1: Czyli jest to, że tak powiem, na pewno przyszły czyjś wielki przyjaciel i towarzysz. Ja zawsze się rozczulam, patrząc na mojego małego Filipka, który jest no naprawdę moim kumplem, moim przyjacielem, i tak sobie myślę, mówię, kurczę, jak ja mógłbym go na przykład skrzywdzić w jakikolwiek sposób? No w życiu bym tego nie zrobił, no ale ludzie niestety robią takie rzeczy. Socjalizacja psa, no to jest dosyć konkretny i ważny temat, żeby przed nawet pójściem do Palucha, żeby mieć jakąkolwiek świadomość, a jeżeli nie mamy, to wy też jesteście od tego, żeby powiedzieć parę rzeczy o psie i o tym, jak ewentualnie postępować. Czy jak na przykład możecie do nas dzwonić 226452100, jeżeli macie jakieś pytanie, na przykład jak takiego Konana można by było adoptować, to dzwońcie do nas, wtedy Daniel wam wszystko wyjaśni i będziecie mogli podjechać do Palucha nawet pewnie na jakiś taki wstępny spacer, chociaż pewnie nie od razu.
0: Pierwszy ryt to jest telefon. Zawsze jak tutaj jesteśmy, to przypominamy o procedurze. Procedura zaczyna się od telefonu do nas, no, żebyśmy sobie zaoszczędzili czasu, sobie, psu,
1: tak
0: sobie zainteresowanej, żebyśmy mogli przeprowadzić taki wstępny wywiad środowiskowy, jak to nazywam troszkę.
1: A właśnie jakimi kryteriami kierujecie się wy, którzy znacie te psy i znacie również tą drugą stronę ludzką, no czyli tą złą stronę? Jakimi kryteriami kierujecie się, wybierając na przykład do takiego Konana? Dzwoni do was człowiek, mówi, że chciałby takiego psa, że ma duży dom, piękny ogród, że kocha psy. Co wy mu mówicie, jeżeli chodzi o takiego Konana? Jaką pracę trzeba włożyć?
0: W przypadku Konana i wielu naszych psów na pewno podchodzimy do tematu od strony... Oj,
1: Konan chce pogadać.
0: Tak. Zwracamy bardzo dużą uwagę na wiedzę, którą mają ludzie, i doświadczenie. Jeśli tej wiedzy nie ma, zwracamy uwagę na to, czy ktoś chce się nauczyć czegoś. Przekazujemy podstawowe tematy, których warto byłoby się nauczyć, jeśli ktoś czegoś nie wie. Podczas rozmowy tej telefonicznej właśnie wychodzą takie rzeczy i dochodzimy do wniosków, czego trzeba byłoby się douczyć, doczytać. Mm-hmm. No i jeśli ktoś jest zainteresowany,

0: zainteresowany tym i z otwartymi rękoma przyjmuje naszą zwrotkę, że warto byłoby zasięgnąć pewnej wiedzy z pewnych źródeł, to wtedy podchodzimy do procesu.
1: Dobrze, a jeżeli ktoś na przykład widzicie, że ma bardzo dobre serce, że jest dobrym człowiekiem, że naprawdę się tym psem zaopiekuje, ale mieszka w kawalerce, a pies jest dosyć dużych rozmiarów, czy to jest problem? Czy, bo ja spotkałem się z takimi sytuacjami, że ktoś poszedł i powiedział, że są czteroosobową rodziną, mieszkają w dwupokojowym mieszkaniu i takiego psa po prostu nie dostali.
0: Szczerze mówiąc, jeśli chodzi o kryteria mieszkaniowe, raczej nie zwracamy na to zbyt dużej uwagi. Biorąc pod uwagę, jeśli ktoś jest aktywny, jeśli ktoś spędza dużo czasu, potwierdza nam to jakoś. Zresztą widać po ludziach niekiedy, czy są aktywni, tak, czy nie. Jeśli człowiek jest aktywny, znaczy inaczej, mieszkanie ma być miejscem odpoczynku i spokoju, tak?
1: Tak,
0: wszelkiego rodzaju aktywności, bieganie, zabawy. Wiadomo, że w domu też można się pobawić. Na to może być mało miejsca, jak mieszkamy w kawalerce, ale jeśli jesteśmy w stanie zaspokoić wszelkie potrzeby psa poza domem, to mieszkanie nie musi mieć 100 metrów. Mhm. Dla nawet takiego psa, który waży, nie wiem, 20, 30, 40 kilo.
1: Tak.
0: To są małe przestrzenie, to są małe obszary w mieszkaniu, które ten pies będzie zajmował, jakaś leżanka, miska.
1: No tak, pies nie potrzebuje tego miejsca, dokładnie, nie wiadomo ile.
0: Dokładnie.
1: Ważne, żeby miał człowieka swojego, to jest
0: dokładnie.
1: Chyba...
0: Zaspokojenie potrzeb poza domem, w domu, odpoczynek, spanie. Mhm.
1: Dobrze, a powiedz mi jeszcze a propos klatek, bo klatki są dosyć popularne i sporo ludzi korzysta z tych klatek. Ja zawsze się na to patrzyłem jakoś w strasznym tonie.
0: Bardzo dużo ludzi tak patrzy.
1: Bo w ogóle mówię, jak to klatka dla psa, nie? Ale ja rozumiem też to, bo okazuje się, że klatka dla psa jest jego też taką oazą,
0: dokładnie,
1: gdzie może się schować,
0: dokładnie,
1: i po prostu być sam ze sobą.
0: Dokładnie. Klatka kennelowa to jest jakby... W tej chwili to jest troszkę też jako pojęcie, bo to wcale nie musi być klatka, jakby taka metalowa klatka, która będzie przypominała te boksy ze schroniska, i to się też źle ludziom kojarzy, jak to z klatki do klatki z psem. Zacznijmy od tego, że zamykamy psa w takiej klatce w bardzo ekstremalnych przypadkach. I to tak powinno działać. Pies powinien taką klatkę mieć cały czas otwartą, on powinien móc sobie do niej wejść, wyjść.
1: No tak.
0: I to jest jego miejsce, oaza spokoju, tak jak powiedziałeś. My tam nie wkładamy rąk, nie wchodzimy mu. Po prostu jak pies jest w klatce, to mu nie przeszkadzamy.
1: Okay.
0: I z tym
1: jego
0: ma mu, tak, to ma być jego przestrzeń, z tym ma mu się kojarzyć, że ma tam święty spokój. Szczególnie w przypadku psów ras pierwotnych. One często mają tak, że mają dosyć tego człowieka i chcą sobie po prostu odpocząć od wszystkiego. No i wtedy taki pies wchodzi sobie do klatki i odpoczywa. Taka klatka zazwyczaj jest zakryta jakimś kocem.
1: Tak, żeby miała daszek jakiś.
0: Dokładnie, żeby miała daszek, żeby imitowała troszkę taką norę, schronienie. Na ten moment mamy naprawdę szeroki wachlarz przeróżnych domków, tipi, namiocików i klatkopodobnych rzeczy, które są wykorzystywane przez ludzi. Są takie designerskie, już nawet wymyślają.
1: Dla
0: małych piesków, dla dużych piesków. I taka klatka kennelowa jest bardzo dobrym przyjacielem, jeśli chodzi o wyjazdy. Bo w momencie, kiedy mamy psiaka, który nie do końca jest w stanie się tak zaaklimatyzować szybko w danym miejscu, do którego wyjeżdżamy, no to rozkładając taką klatkę, dajemy mu odrobinę tej jego przestrzeni bezpiecznej z domu. Jest o wiele łatwiej i nam, i psu spędzić wyjazd, bo no bez takiego narzędzia może to się skończyć po prostu udręką.
1: Wychodząc z domu, zostawiamy psa w zamkniętej klatce, w przypadku, gdy pies jest niereformowalny, że może nam zniszczyć mieszkanie?
0: A to wszystko zależy. To wszystko zależy, nie bierzmy tego w ten sposób. Raczej tego typu podejście jak zamykanie w klatce powinno być skonsultowane ze specjalistą, żeby mógł ocenić, czy ten pies rzeczywiście może zostać zamknięty w klatce. Zamykanie w klatce może się bardzo źle skończyć.
1: Na pewno.
0: W przypadku psów silnych, no te klatki są wręcz roznoszone i rozbierane na części pierwsze. Widziałem takie przypadki, gdzie psy były zamykane.
1: No myślę, że Conan
0: i ktoś wracał do domu i pół chaty było rozniesione razem z tą klatką,
1: to bez sensu.
0: Raz, że bez sensu, a dwa, że jest to mocno niebezpieczne, bo pies może sobie zrobić krzywdę.
1: No, może się pokaleczyć, oczywiście, że tak. Dobrze, Conan to jest rasa jakaś, czy to jest kundelek, czy on ma jakąś bazę?

0: Baza Husky.
1: Baza Husky.
0: I to zdecydowanie, i charakterologicznie, i wyglądowo, i sportowo, fizycznie.
1: Tak. Drodzy słuchacze, jeżeli chcecie takiego Conana poznać, zapoznać się z nim, porozmawiać z Danielem czy z innym wolontariuszem, po prostu wpadajcie do Palucha, dzwońcie. Myślę, że psy czekają na was, szczególnie Conan, który już swoje lata spędził w tej klatce, więc fajnie by było teraz, jakby miał jeszcze domek.
0: Prosimy o pomoc.
1: Prosimy o pomoc bardzo serdecznie. Jakby co, dzwońcie 22 645 210 00. A ja dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję Conanowi, że był, żeby był tak cierpliwy i grzeczny i kochany, bo widać, że tam energii jest bardzo dużo i już by z chęcią pobiegł.
0: Ale bardzo dobrze sobie poradził, muszę przyznać.
1: Tak,
0: więc
1: jesteś dumny?
0: Tak, jesteśmy dumni.
1: Dobrze.
0: Na pewno.
1: Super, Ancko. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia w przyszłym miesiącu, bo myślę, że przyszły miesiąc będzie też fajna wizyta, bo będziemy rozmawiać o wakacjach.
0: Jasne.
1: I o tym, co z psem zrobić w takiej sytuacji.
0: Super, dzięki serdeczne. Wielkie.

0: Autopromocja.
1: To już kolejny koncert z cyklu Rap Scena Czwórki. Tym razem zagra artysta, którego możecie pamiętać z naszej anteny.
2: Brawa, cola, kinder, browar, towar, pęgel.
3: Siemano, z tej strony Rap Performance. Ja już się nie mogę doczekać grania w czwórkowym studiu, bo będą zarówno moje kultowe numery, jak i te z ostatniego krążka. Także no, nie może was zabraknąć, kochani. Do zobaczenia.
1: Rap Scena już 28 maja o godzinie 23. Włączcie czwórkę, wejdźcie na czwórka.online. Elo.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit.
10: Cześć, siostrzyczko.
11: Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
10: Ania.
11: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
10: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
11: Obiecuję.
12: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
14: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
13: Latium?

0: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
0: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Po reklamie.

0: Minęła godzina 9.
1: Pogoda.
0: Bardzo ładna pogoda dzisiaj jest, 16 stopni Celsjusza, jakość powietrza dobra, więc możemy oddychać pełną piersią, a jak pojedziemy albo jesteśmy z okolic na przykład Warmii i Mazur, albo Pomorza, bądź też w Zakopane, no to tam mamy to powietrze pewnie jeszcze trochę czystsze, no bo już przestaliśmy palić w piecach, więc jest dobrze. Ciśnienie atmosferyczne dzisiaj to 1000, gdzieś tutaj nagle mi zniknęło, choroba, muszę sprawdzić w drugim źródle. Ciśnienie dzisiaj to 1027 hektopaskali, no i obecnie szybko rośnie.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Adam Smolarek
3: i Damian Sikorski.
2: W audycji słowno-muzycznej rozmawiamy z fajnymi artystami, gramy dla Was nowości, informujemy o najważniejszych muzycznych imprezach i rozdajemy wejścióweczki.
3: Jeśli chcecie być na bieżąco, to słuchajcie nas w każdy piątek od 12 do 14.
2: Adam Smolarek
3: i Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy.

0: kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
4: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
5: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid.
9: Po reklamie.
10: Tu Czwórka Polskie Radio.
9: Tu Czwórka Polskie Radio.

0: 6 minut po godzinie 9, no i tak jak zapowiadałem, już po godzinie 7 goście muzyczni, polscy goście muzyczni, no ciężko, żeby byli zagraniczni. Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Natalia Gałęska, z którą znamy się też prywatnie z pracy, w sensie z pracy się znamy, może nie prywatnie, i Szymon Justyński, witam was serdecznie.
1: Cześć, dzień
2: cześć,
1: dobry.
2: Witamy, hej.
0: Cześć, słuchaj, przyszliście w ogóle z płytą winylową. Płyta winylowa no mocno wraca do łaski. Myślę, że każdy artysta teraz na tym winylu robi, no bo winyle się jednak sprzedają, płyty nie do końca, a mamy też cyfrowe możliwości, ale jakby co, zobaczcie, taki piękny winyl. No i z tym materiałem dzisiaj do nas przyszliście. Powiedzcie mi tak naprawdę, Szymon, zacznę od ciebie, no bo

0: Słuchałem sobie tej płyty wczoraj uczciwie od deski do deski i jak się skończyła, no może Lonely Cowboy taki jest, chociaż też jest bardzo specyficzny numer, w ogóle jest ciekawią mnie produkcję tutaj, bo czasami mam wrażenie, jakby to było nagrane takie demo. Przynajmniej ten Lonely Cowboy jest trochę taki, ale super, bo ja uwielbiam prawdę w muzyce, taki brud, szczerość artysty, no i to jest. Jak mógłbyś określić tą płytę? Czy jest jedno słowo, którą mógłbyś określić ten album? Czy jedno słowo to za mało?
1: Jedno słowo to za mało, ale myślę, że na pewno mój prywatny odlot to są trzy słowa.
0: Mhm. Okej, okay, no jest to jakby nie było odlot, bo ta muzyka różni się od tego, co jest na rynku i zawsze się zastanawiam, jak słucham takiej dobrej muzy, czy to w ogóle ma sens. W sensie wiecie, o co chodzi, tak. Bo człowiek się narobi, nastara. Tu żeś zdradził trochę, że długo nad tą płytą pracowałeś ze swoim tatą i ta płyta wychodzi, no i ten odzew jest od znajomych, od ludzi, którzy lubią taką muzykę, super, ekstra płyta. Natomiast większość ludzi po prostu przejdzie obok tej płyty obok, bo nawet nie będzie wiedziało o jej istnieniu w natłoku tego wszystkiego, a to nie jest taka muzyka, która jest, no, nie chcę mówić komercyjna, ale to nie jest też muzyka, która będzie latała w radiostacjach, a wielka szkoda, bo taka właśnie muzyka powinna być grana w radiostacjach.
1: Zgadzam się z tobą. Tak. Dlatego dzisiaj ja będę grał. W czwórce, super. Dokładnie.
0: Ja będę grał na pewno, dobrze, ale pogadajmy od początku. Ty jesteś producentem?
1: Też.
0: Głównym? Tak. Wokalistą? Też?
1: Momentami, ale wykorzystuję tutaj bardziej właśnie Natalkę i moją siostrę, właśnie różnych ludzi, którzy lepiej śpiewają ode mnie, bo ja niestety, jestem super instrumentalistą, gram prawie na wszystkich instrumentach, ale z tym głosem jest tak różnie, powiedzmy.
0: No ale dobrze, że masz dziewczyny, które dokładnie, z chęcią zaśpiewają. Natalia, która na tej płycie pojawia się w jednym kawałku, ale trasa koncertowa będzie wasza wspólna i będziecie grać. Rozumiem, że Ida, tak? Dobrze
1: Iga,
0: pamiętam?
1: Iga, dokładnie, tak.
0: Która jest na płycie, to twoja siostra właśnie?
1: Siostra rodzona, okay. Dokładnie.
2: Co się pozdrawiamy
0: Igę. Pozdrawiamy, bo myślałem, że już Natalia przyszła, że mówię,
2: nie.
0: Co się stało z Igą?
2: Iga jest bardzo ważną osobą tutaj, częścią zespołu też. Więc...
0: Okay.
1: Tylko, że ona jest tą częścią, jakby ci to powiedzieć, wiesz, taką studyjną. Rozumiem. Ona jest tam taką studyjną myszką, ona na scenie, wiesz, nie ma, ona to nie jest jej świat to jest studio, gdzie ma ona czas, gdzie może, wiesz, no tydzień sobie pośpiewać jeden utwór, zrobić go, dlatego jest producentko zrobiona, ona tam, wiesz, kryształ, diament. A na scenie to jest takie, wiesz, ona jest osobą, która jest po prostu, wiesz, no, myszką sceny, tą studyjną, a na scenie jak wykorzystuje, wiesz, wokalistki, tutaj w tym właśnie Natalię w swoim zespole, jakby dla instrumenty.
0: Czyli tu mamy zwierzę sceniczne po prostu.
1: Dokładnie.
2: Tak, zwierzę sceniczne, ale jest to ciekawe doświadczenie śpiewania muzyki autorskiej, gdzie te kompozycje i teksty nie są moje. I jeszcze bezpośrednio znam autorkę i no to jest, uważam, w ogóle przepiękne, że rodzeństwo razem nagrywało płytę i to są gdzieś ich wspólne przemyślenia i na pewno na jakiejś płaszczyźnie podobne doświadczenia z całego życia. I teraz ja mam okazję i przyjemność śpiewać te teksty. Więc jest to ciekawe, jak Iga reaguje na to, że ktoś śpiewa jej teksty na scenie, no bo właśnie. Ona jest w etapie tworzenia, a ja jestem w etapie wykonania. Ale myślę, że jest okej. Okay. Rozmawiałyśmy o tym, jesteś...
0: No
2: dalej się lubimy.
1: Była aprobata,
2: ale Iga też na ostatniej trasie koncertowej inaugurującej w zasadzie promocję tego albumu była z nami też na koncercie, zaśpiewała.
1: Tak, gościnnie wyszła, to były taki jako dorosłej kobiety, bo ona teraz już ma 23 lata, taki pierwszy występ po latach, bo te występy za dziecka, to prawda, to są za dziecka, no nie jesteśmy świadomi. A teraz taki świadomy jako kobieta już taka, powiedzmy, dorosła, to był jej pierwszy taki występ po latach, gdzieś na scenie przed ludźmi, także też mega szacun, bo wyszła w bogatej naszej rodziny na koncert, zaśpiewała jeden utwór, no i super.
2: No i depcze mi po piętach, jakby... więc muszę się starać, żeby za Iga.
1: Teraz Natalkę tu przyjechałem pilnować, że słuchaj, bo budziłaś demona, otworzyliśmy puszkę Pandory.
2: Tak. Bardzo dobrze, super.
0: Jak ta płyta powstawała w takim sensie produkcyjnym? Bo słuchając tych brzmień wszystkich, no miałem wrażenie, że robił tą płytę ktoś, kto się naprawdę zna na muzyce, w sensie takim, że nie idzie po najmniejszej linii oporu, tylko jednak tutaj jest włożona praca, włożony pomysł, no i włożona dusza, tak chyba to można nazwać, szczególnie na winylu dusza jest przemycana idealnie, ale czy ten proces to był trudny proces, to był taka droga trochę przez no też poniekąd jakimiś problemami. Czy to poszło gładko i po prostu weszliście do studia, pracowaliście nad tym dużo, ale to była tylko czysta przyjemność?
1: To była czysta przyjemność, ale to był taki czas, bo ja ten album produkowałem sam, robię to sam i też wszystkie kompozycje są moje. Oprócz jednej, gdzie jest zrobiony aranż tego Can We Still Be Friends, utworu Todda Rundgrena, ale poza tym jest 18

0: Część utworów tak naprawdę moich kompozycji też wspólnie napisanych i z Rayem Greenem, do którego pewnie dojdziemy potem, z wokalistą Santany i z różnymi ludźmi z Ameryki, z Nowego Jorku i nie tylko. I ja po prostu zapraszałem ich zdalnie do współpracy, ale ja ten album robiłem przez 2 lata, od 2023 roku zacząłem.
1: A to jest dobry czas, dwa lata na album, uważam.
0: Jeśli się go robi samemu, tak, to chyba dobry, prawda? Tak. I do 2025

0: tego słowa znaczeniu, brzmieniu.
1: Tak, ale właśnie mówisz o dokładności, ale nie o sterylności, bo tak, to są dwie różne rzeczy. Sterylność w muzyce uważam, że oczywiście muzyka elektroniczna, są odnogi muzyki, które się nadają, natomiast tego typu muza musi być brudna i ta muzyka jest brudna.
2: Powiedziałeś o studiu, że weszliśmy do studia i nagraliśmy jej i to jest śmieszne, bo studio mieści się w mieszkaniu Szymona w Bogatyni.
0: Między kuchnią a living roomem, wiesz, nie mam ściany, jest między lodówką.
2: Aneks kuchenny to była moja budka nagraniowa i centrum sterowania Szymona już była w salonie, więc a propos właśnie tej sterylności, no to tutaj tego nie było. Tak jak mówisz, ta muzyka wymaga trochę brudu, no i po prostu życia i takiego nawet czasami niedociągnięcia i nieczystości, bo pokazuje... muzę taką, jaka powinna być. No, tak,
0: dokładnie.
2: Ona wtedy chwyta, wiesz, jak czasami coś nie dogra, coś się tam omsknie i to powoduje, że też ludzie się jakoś utożsamiają z tym, bo to nie jest
0: idealne z komputera. Wiesz, jakby to jest wszystko zrobione, ja dlatego to robię tą starą taką szkołę, że jest jakby perfekcyjnie to, ale nie sterylnie, w sensie, że jestem cały czas brud, bo ja jestem wykonany gdzieś tam na rock and rollu, prawda, jako dziecko słuchałem dużo Led Zeppelin, takich rzeczy i ten brud, który ja przekazuję w swojej muzyce, która jest bardziej około soulowa, powiedzmy R&B, takie tak klimaty jest. Bardziej afroamerykańskie, ja jestem w tym, to jakby to chcę przekazać, ale ja ten brud swój rock'n'rollowy mam i też to staram się tak, że to jest takie połączenie, myślę, że fajnie, że to dostrzegłeś, bo ja to wszystko w sobie mam, co nie? Próbuję to właśnie w tej mojej muzyce przekazać.
1: No, posłuchajmy w takim razie pierwszego kawałka dzisiaj, Mellow, z gościnnym udziałem właśnie Natalii Gałęski, no i mam nadzieję, że wam się to spodoba, bo jeszcze dzisiaj w tej godzinie będzie tej muzy więcej.

0: 20 minut po godzinie 9, a w naszym studiu Szymon i Natalia. Witam was bardzo serdecznie po raz kolejny.
1: Dzień dobry.
0: Szymon Witamy. Natalia Gałęska, Last Romantic Warrior, czyli ostatni romantyczny wojownik. Czy tak jest? Bronisz tego romantyzmu w muzyce?
2: Bronię właśnie. Bronię tego człowieczeństwa, tego romantyzmu, tego, że jesteśmy ludźmi i jako ludzie potrafimy tworzyć piękną sztukę, a troszeczkę w dzisiejszych czasach o tym zapominamy. I biegniemy w te telefony, w te rolki, te 10 sekund, wiesz, wszyscy biegną, tak. A nie potrafimy siąść wieczorem, posłuchać płyty, obejrzeć dobry film, wiesz, powiedzieć komuś, że kogoś kochamy. Ja trochę o to walczę, wiesz, żeby jednak spędzać czas z ludźmi na rozmowie, na patrzeniu sobie w oczy, bardzo na powiedzeniu, dobrze. Co ci się nie podoba, co ci się podoba. I wiesz, na tym takim człowieczeństwie, w tym humanizm, ta romantyczność, dlatego ten tytuł, to jest trochę moje alter ego, tak naprawdę, teraz się przyznaję tutaj.
1: To jest prawda, ja potwierdzę, bo ile rozmów odbywamy z Szymonem w trakcie trasy, ten zeszły tydzień był taki intensywny, ale pięknie intensywny, no to tych rozmów o muzie, o tym, co robimy, jak
2: ale
1: chcemy to robić, o wszystkim, po prostu wiecie, to się przeplata jedno przez drugie i to jest taki jakościowy czas i jakoś Szymon ma to szczęście, że skupia takich ludzi dookoła, więc ja też się cieszę, że mogę sobie z kimś pogadać, poplotkować, jak takie ciotki sobie usiądziemy, pogadamy o życiu.
2: Ja powiem jeszcze więcej, nawet dzisiaj wjechała, jak robiłem żelazko sobie ten, bo spałem u Natalii, bo przyjechałem wczoraj i z żelazkiem sobie robiłem koszulę, żeby sobie wypracować, wiadomo, bo idziemy na spotkanie tutaj do radia i już wjechała życiówka o szkołach muzycznych, o dzieciństwie, coś tam, także ta
1: rozmowa
2: cały czas
1: nie, to jest od razu,
2: ogóle,
1: to wskakuje tak, więc...
2: Wiesz, także to jest piękne.
0: A obydwoje jesteście po szkołach muzycznych?
1: Tak.
2: Tak?
0: Tak?
2: Po pierwszym stopniu, tak, za dziecka.
1: Ja też po pierwszym stopniu.
0: Tak, okej, czyli nie brnęliście dalej tak naprawdę w tą wiedzę taką wyuczoną, bo często to niestety jest tak, że ci ludzie, którzy kończą szkoły i są takimi wykwalifikowanymi muzykami, nie osiągają sukcesów. Zdarza się oczywiście, ale myślę, że bardziej ci, którzy się sami uczą grać, ci, którzy dochodzą do tego w sposób taki zwykły, czyli słuchania muzyki, inspirowania się i potem odzwierciedlania tego tak jakby w swoim wydaniu. Czasami mam wrażenie, że szkoła muzyczna psuje troszeczkę.
1: No dzisiaj dokładnie ten temat poruszaliśmy, że wygląda to tak, że dziecko idzie, nie mówimy oczywiście, że zawsze tak jest, ale
2: u nas tak było.
1: U nas tak było
2: niestety,
1: i u naszych znajomych w zasadzie jak rozmawiamy i gdzieś tam konfrontujemy to doświadczenie, to jest bardzo podobnie, że idzie dziecko, które ma ogromną pasję jako dziecko, przecież w wieku 6-7 lat, jak się idzie do szkoły muzycznej, to nie do końca rozumiesz, o co ci chodzi, ale coś cię ciągnie.
2: Już masz tak jakieś jest, coś, nie? Ten
1: coś
2: prąd,
1: takiego
2: który
1: masz, że taki żar, że
2: grać,
1: coś musisz
2: coś,
1: zrobić.
2: Tak,
1: i tak. No akurat w naszym przypadku po pierwszym stopniu zrezygnowaliśmy oboje, bo...
2: Z tych instrumentów, na których byliśmy, co nie?
1: Ja byłam na skrzypcach w
2: szkole, a ja byłem
1: muzycznej,
2: na fortepianie.
0: Okay.
1: Więc takie też, no i szkoła muzyczna to jest bardzo mocne doświadczenie, jak na wiek kilkunastu lat.
0: No, dokładnie.
2: Czytam kilku lat. To nie?
1: Kilku lat nawet.
2: Mówimy
1: 10,
2: o dzieciach, które
1: 11.
2: kopią w piłkę, a muszą grać Chopina i Bacha. Wiesz, ćwiczyć gamy
1: tak.
2: I ogólnie
1: no
2: to
1: tak.
2: Się w ogóle jest straszne.
1: Na pewno uczy dyscypliny, na pewno uczy tego,
2: dyscypliny.
1: Że... trzeba swoje odpracować, żeby coś z tego dla siebie wynieść, ale, no, ale my oboje powiedzieliśmy, dobra, nie, no to jednak to nie jest ta droga i teraz od ciebie zależy, czy to cię złamie w jakimś sensie, że dobra, no to jednak to nie jest moja droga muzyka, ja nie chcę tego
2: tak,
1: robić, to jest jakieś za trudne,
2: innego,
1: będę robić coś innego, a u nas to zadziałało, no nie, kurde, tak nie będzie. I ja się zbuntowałam po szkole muzycznej klasycznej, poszłam po prostu do prywatnej szkoły muzycznej rokowo grać na bębnach.
2: Na bębnach?
1: I poszłam,
0: co to opowiadam?
1: Tak,
0: no, ja w ogóle
1: no,
0: się, wiesz, pracuję, mówię, co, jak na perkusji, to ty.
1: Ja mówię, nie, ja muszę po tych latach po prostu ucisku w szkole muzycznej iść i wyżyć się na bębnach, więc ja zaczęłam grać na bębnach, Szymon wziął basówkę.
2: A ja wziąłem basówkę, bo tato mój grał na basie i ten bas zawsze był w domu. I po prostu było jakieś, wiesz, takie, ja poczułem

0: No tak, chemia, po prostu.
1: Nie chcę fortepianu, dawaj ten bas. Nie,
2: zaczęło się po prostu przekuwanie tego, że dobra, dalej chcemy coś robić, ale nie wiemy co, no i to szukanie. I to szukanie jest też
1: innych,
2: fajne.
1: Wiesz, innej drogi.
2: Bo koniec końców, u mnie się skończyło na śpiewaniu, które też tam gdzieś było z boku, ale jednak instrumenty, powiedzmy, były na pierwszym planie przez długi czas. Więc ta szkoła muzyczna pomaga, ale to jest niestety nasza rola, żeby wyciągnąć z tego, co jest dla nas fajne, a to, co jest ciężkie, gdzieś tam przerobić i przekuć.
0: Mm-hmm. Z muzyką jest trochę jak ze sportem, chociaż mam tutaj na myśli jedną dyscyplinę, czyli tenis, ale to akurat z naszej pracy wyciągnąłem te wnioski po obejrzeniu paru odcinków seriali o tenisistach. I tam było takie sformułowanie, że myślę, że muzykiem bardzo, bardzo analogiczne jest to, że lepiej jest cały czas gonić niż uciekać. Bo jak uciekamy przed czymś, co może nas dopaść, przed przegraną, przed porażką, no to już jest trochę psychika inna, a jednak jak cały czas idziemy do przodu i staramy się osiągnąć kolejne szczeble, to mamy satysfakcję z tego, bo jak już jesteśmy na pewnym etapie, no to co możemy więcej
2: zabawa
0: zrobić?
2: Zabawa się kończy, a chodzi zabawa o to, żeby,
0: się kończy, dokładnie
2: żeby,
0: tak.
2: żeby dalej coś robić. Nawet teraz jesteśmy właśnie z Szymonem na etapie wyciągania wniosków z tej trasy koncertowej, co było fajne, co było takie, że można
1: mamy
2: by
1: jeszcze nagrania,
2: poprawić.
1: Wiesz, są dowody zbrodni.
2: Wczoraj była reprymenda, nie, oczywiście żartujemy, ale to jest potrzebne i na takim poziomie, na którym Szymon też chce to robić, musimy po prostu usiąść i rzetelnie podejść. Moje ulubione słowo, rzetelnie. Dopiero pierwszy raz padło dzisiaj. Zobaczymy, ile razy jeszcze padnie rzetelnie. Podejść do tego i też chcemy to zrobić na jak najwyższym poziomie, więc rozmawiamy o tym, co fajne, co niefajne i że trzeba cały czas gonić tego króliczka, więc ja też
1: tak
2: mam takie
1: podejście.
2: Tak jak w
1: sporcie, podejście. Wiesz, ja jestem tutaj managerem, mówię, słuchajcie, zagraliśmy tą taktyką, musimy zmienić, wiesz, tak jak w piłce nożnej.
2: Dokładnie.
1: To jest sport, ja też bardzo lubię porównania do sportu. W ogóle
2: fajnie, słuchajcie, ale teraz spróbujmy tak i idźmy, zróbmy coś dalej, więc Szymon jest szefem wyrozumiałym, ale wymagającym i nie odpuszczaj, wierci dziurę w brzuchu. Ale to dobrze.
0: Tak, mi się wydaje, że wymagania...
2: Zdecydowanie. Rola też lidera w zespole
1: versus
2: menadżera, versus kolegi, plus jeszcze do tego jest kompozytorem i to jest jego projekt życia w zasadzie. Jest to trudne do połączenia, ale o zespole pewnie jeszcze porozmawiamy, o członkach zespołu.
1: Tak.
2: Ale akurat, no tak jak powtórzę to, Szymon ma szczęście jakoś do ludzi, że się wszyscy zgraliśmy i mamy ten sam cel.
0: No to też jest moim zdaniem taki czasami przypadek, że spotykasz kogoś na swojej drodze, z którym akurat łapisz tą niesamowitą energię, bo są zespoły, które grają, bo muszą ze sobą grać, no bo już są na siebie skazani, już
1: dokładnie,
0: w ogóle.
1: I
2: to będziemy my za 40 lat.
0: Oby dopiero za 40, ale tego wam nie życzę, bo moim zdaniem właśnie otwartość głowy w muzyce jest o tyle ważna, że nie jesteśmy za bardzo w stanie się znudzić, chyba że jesteśmy Rolling Stonesami, że gramy od 50 lat ten sam repertuar, wydając nowy album, ale to jest to samo. A wchodząc trochę na inną ścieżkę muzyczną, zawsze jest to świeże, zawsze jest to odświeżenie artysty. No i też myślę, że chociaż ludzie, niestety, słuchacze są czasami niesprawiedliwi, bo wymagają od nas powtórzenia czegoś, co robiliśmy na przykład 10 lat temu, nie? I to jest tak, że bo Szymon to nagrał fajną płytę 10 lat temu, a już w ogóle co innego, to nie jest fajne. Nie? To jest dopiero dziwne podejście, ale sam się na tym łapię, jako z jednej strony artysta, z drugiej strony słuchacz, że mam pretensje do artysty, że wydał, dlaczego nie wydał takiej płyty jak tam w 93?
1: Z brzmieniem, bitem, coś tam, ale to też świadczy o tym, że jednak ludzie też się rozwijamy, jako artyści musimy iść w inne rejony, tak wygląda życie, tak wygląda rozwój człowieka.
2: Ludzie też lubią to, co znają, jakoś naturalnie im jest do tego, co znają, więc jeżeli mam artystę gdzieś u siebie włożonego w szufladkę, powiedzmy, określonego brzmienia,
1: plus
2: pewnie jakieś nutki nostalgii, sentymentu do tego, co zrobili 10 lat temu, to chcieliby wrócić jakoś emocjonalnie do tamtego czasu, a tu dostają znowu taki punch, znowu ja muszę teraz gonić króliczka, żebym ja ze swojej strefy komfortu wyszedł i posłał czegoś nowego. Więc...
0: Tak, to prawda. Tak. Dobrze, posłuchajmy kolejnego kawałka z płyty, tym razem Radio Love, z gościnnym udziałem Iggy, czyli twojej siostry. Posłuchajcie.

0: Szymon Justyński, Natalia Gałęska dzisiaj u nas w studiu. Słuchamy utworu z albumu Last Romantic Warrior. Kiedy płyta się ukazała?
1: 8 maja 2026.
0: Czyli świeżyzna totalna.
1: Bardzo świeża.
0: Zamknięte, bo bym winyl powąchał, ale nie będę wąchał. W domu ze swój powącham. A ja naprawdę uwielbiam wąchać winyl. To jest coś niesamowitego. Uwielbiam zapach. Chociaż jak byłem tłoczyć, to ten zapach tego polichlorku winyla niestety nie był zbyt przyjemny. Ale sam winyl, nie wiem, jest dla mnie jakimś takim odlotem.
1: Jest, to jest doznanie. To jest jak takie, tak. Jakieś, nie
2: to
1: wiem.
2: To jest jak dzieło sztuki.
1: Dzieło sztuki.
0: Tak.
2: To nie jest tylko do odtwarzania, że tak powiem. To jest
1: cały
2: w ogóle...
1: Ale cała otoczka jest wokół tak, tego.
0: A propos słuchania muzyki, to co zaczęliśmy od początku, a propos też czasu na muzykę w naszym życiu, bo tego czasu mamy coraz mniej. Skracamy to do TikToka, do Instagrama, przeglądamy, te kawałki nam przylatują. Coś nam wpadnie, coś nam nie wpadnie. Tu mamy album, który na dwóch winylach jest, tak? Bo on jest na dwóch.
1: Double, tak, dokładnie, podwójny.
0: Tak, tak, no bo duża ilość kawałków, to ja miałem to samo.
1: Ponad 70 minut muzyki jest, dlatego.
0: Ponad 70 minut, to tak. Ja jestem krótki, ja u mnie tylko 58,5. Sorry. Ale też musiałem zrobić
1: spokojnie,
0: na dwóch
1: winylach. Wyścigi.
0: To nie wyścigi.
1: No, ale wiadomo, tak.
0: Tak. A powiedzcie mi, jakie były w ogóle wasze pierwsze inspiracje, takie muzyczne? Co was zachwyciło i co was pokierowało do tego, żeby śpiewać, żeby robić muzę? Czy był taki artysta, który po prostu wskazał wam tą drogę, czy też powiedział wam podświadomie, słuchajcie, róbcie to, bo to jest wasza przyszłość możliwe.
1: Natka, może zacznij.
2: To jest najgorsze pytanie.
1: Najgorsze, no. Powiedz, to jest spektrum inspiracji.
2: Potem nie powiem o kimś i będzie mi głupio.
1: No, ale wiesz, spektrum jest tak szerokie u mnie, że musiałbym wybrać jakichś na przykład trzech, co
0: no
1: mam na pierwszy
0: strzał. No to mogą być trzy osoby, dobrze.
1: To jakbym miał dzisiaj wybrać, wiesz, za dziecka, za łebka, gdzieś tam pierwsze takie, to Led Zeppelin na pewno. Okay. Zespół Led Zeppelin, to ja miałem, wiesz, plakat, jak oni bez koszuli, wiesz, stoją przy swoim samolocie, Nowy Jork, wiesz, o co chodzi. Ja tak. To miałem, ja wstawałem rano, szedłem do szkoły i mówiłem, ja chcę też tak, ja chcę mieć takie zdjęcie. I wiesz, dzisiaj to się gdzieś tam powolutku dzieje, mam też takie fakty. Tak. Skąd coś tam, ale wiesz, to było Led Zeppelin na pewno, jako ten taki status, wiesz, ikony, wiesz, muzyki rock

0: rockowej, ale przede wszystkim muzycznie Pat Metheny. To okay. Mój tato słuchał i po prostu to są te wszystkie rzeczy, które ja mam w głowie od noty. I George Duke.
1: Okay.
0: Soulowo i jazzowo on połączył ten świat, wiesz, soul z jazzem, gdzie jest funky, jest groove, ale jest taki, wiesz, jakby język, który on przewodzi cały czas jest jazzowy, jest groźny, wiesz, kocur, także ja te trzy światy mieszam, tak bym powiedział. George Duke, Pat Metheny i Led Zeppelin.
2: No to ciekawe. Ale powiedziałeś, kurczę.
1: No i teraz co Natalia teraz musi zrobić? Nie, no, co musi powiedzieć?
2: Natalia jest wokalistką, prawda? Więc Natalia musi trochę... ja nie
3: Britney
2: miałam...
3: Spears.
2: Britney Spears, Backstreet Boys.
1: I Doda.
2: Dokładnie.
1: Oczywiście.
2: Ja nie miałam takich zapędów do gwiazdy, do bycia gwiazdą rocka, ale chciałam być bardzo jak Alicia Keys.
1: O, to cudowna inspiracja.
2: No, i to wszystko bardzo. Było. Najbardziej w ogóle w Alicia Keys mnie
0: super.
2: Kręci.
0: Te teledyski miała fajne w tamtych latach też.
2: No w ogóle ten wiesz, vibe taki 2000... I ona tak chodziła nawet. Jak
0: ale
2: ona
0: wiesz,
2: chodzi.
0: Jak anioł w ogóle też. Ona
2: jak ona chodzi. Ale to pierwsze jak chodzi, ale drugie, jak ona mówi na koncertach. Bo to, że śpiewa, no to jest oczywiste. Ale tak. Ona ma te nawiki w tych numerach. I ona tak po prostu
0: ale
2: ma
0: wiesz,
2: taką
0: wiesz, tutaj piano się zgadza. To
2: no pewnie, że tak.
0: Gra tam ona,
2: więc
0: to
2: tak,
0: też nie ma żartu.
2: Z tej takiej soulowej strony na pewno Alicia Keys, ale to moja siostra też zaszczepiła we mnie bardzo dużo muzycznych inspiracji. Powiedziałem, że Stevie Wonder z tej takiej części hej, soulowej, tam...
0: Hej, siostry Herbiacia, to nie wiadomo. To
2: takie,
0: żeby było
2: takiego,
0: wspólne...
2: nie chcę tutaj tak. użyć brzydkiego słowa, ale takiego wpierdzielu muzycznego po prostu, żeby wszystko na tej scenie jak taka maszyna. I trzecie...
1: Nie musisz, słuchaj, jakby co, to nie jest,
2: nie,
1: wiesz, pytanie na ocenę.
2: Nie, jakoś ta Alicia mnie tam po prostu mocno, ale to tak jak mówię, to moja siostra, zresztą moja siostra w ogóle odegrała też dużą rolę w tym muzycznym rozwoju. Pamiętam, że jak były konkursy szkolne, wiecie, na śpiewanie, no to nie wiem, co dzieciaki śpiewały na konkursach szkolnych, takich... No, co,
0: pieski małe, dwa, tara.
2: No może, albo właśnie jakąś Dodę wtedy, nie wiem, cokolwiek. No nie, no to moja siostra mnie uczyła piosenek Kabaretu Starszych Panów, więc nie było taryfy ulgowej, tam były po
0: mocny
2: prostu...
0: Mocny materiał.
2: Stawka była wysoko, dokładnie, więc zaczynało się różnie, ja też zaczynałam...
1: A twoja siostra śpiewa w zespole Sound and Grace.
2: Sound and Grace,
1: który
2: tak.
1: teraz obchodzi w ogóle jakąś... dzisiaj widziałem w ogóle w telewizji śniadaniowej. Akurat tak. widziałem twoją siostrę też, bo
2: no,
1: bo była.
2: Dokładnie, więc rozbijamy się po radiach i telewizjach.
1: Nie, aktualnie... Ekspansja, dobrze.
0: A zobacz, jak rodzinnie, widzisz, tak. u mnie rodzinnie,
2: nie,
0: tutaj rodzinnie, wiesz.
2: Nie ma przypadku. Family. Tak. Teraz jeszcze jest festiwal w Sopocie, więc też jeszcze festiwal w Sopocie, zahaczam o festiwal w Sopocie. Ja też w ogóle od dzieciństwa, to była pierwsza rzecz, którą zaczęłam robić, to była muzyka dawna. I ja grałam w zespole muzyki dawnej, więc tak, więc mieliśmy przepiękne suknie, stare, stylizowane instrumenty, muzyka średniowiecza, renesansu i baroku. I to jest taka podstawa, która dała mi też bardzo dużo, jeśli chodzi o granie w zespole i takiego słyszenia aktywnego to, co się dzieje na scenie dookoła, żeby gdzieś tam się wpasować, więc to są też takie nieoczywiste podstawy, ale... No, ale dużo dało takiego zespołowego grania.
1: No właśnie, w ogóle myślę, że granie solo, a granie z zespołem, no, jest to mega różnica, chociaż solowi artyści też mają ze sobą zespół, ale oni są wtedy, oni są, a nie zespół, nie? A tutaj jednak zespół jest dużą częścią, szczególnie zgranie i oczywiście trasa koncertowa, która tak naprawdę jest często dopiszczona, gdzie nie ma żadnych elementów, które mogą spowodować, że, chociaż pewnie są, zdarzają się muzycy, ja z takimi nieraz miałem okazję grać, co po prostu chłop za bardzo się wyluzował przed koncertem, no i na tej gitarze tam ledwo było grane, aczkolwiek
0: za długo był na słońcu.
1: Dobrze do końca, ale faktycznie potem były różne rozmowy. Ty, Natalia, jeszcze oprócz tego, że śpiewasz z Szymonem, to jeszcze ty w ogóle śpiewasz, bo ty...
2: Coś tam śpiewam, słuchaj,
1: jeździsz,
2: tak.
1: Dużo jeździsz, dużo grasz koncertów, między innymi z Pauliną Przybysz, tak. Rów, tak? I z kimś jeszcze takim...
2: Na stałe jestem teraz u Paulinki, w składzie tym takim nie jazzowym, bo Paulina teraz koncertuje z płytą jazzową, wydała płytę Insights i teraz jest ta trasa jazzowa. No i też jestem jako muzyk sesyjny po prostu pracuję.
1: A nie masz takich takiego w sobie pierwiastka, że jednak byś chciała być tą solistką, że
2: no, pewnie,
1: stojąc
2: że
1: na
2: jest.
1: Scenie, tak patrzę na Paulinę, mój kurczę, chciałabym być tam, gdzie jest teraz Paulina, albo nawet jeszcze wyżej. Bo wiesz, bo ja się zawsze patrzę na dziewczyny w chórkach i zazwyczaj są to super fajne, piękne, utalentowane dziewczyny. Tak. Które stoją z tyłu, bo robią background dla tej głównej artystki. I oczywiście są sytuacje, że w końcu ten background wychodzi na front i zaczyna być solową artystką. Ale też na to trzeba być gotowym, bo na przykład tak. To jest już duża odpowiedzialność.

0: odpowiedzialność.
1: To jest duża odpowiedzialność, duża do dźwignięcia, ale trzeba przyznać, ja przez lata myślałam, że właśnie dziewczyny, które śpiewam w chórkach, to trochę tak nie mają tego drive'u do grania solowego, ale i u Pauliny mamy bardzo fajny skład i w innych projektach też mamy bardzo fajne składy i to jest duża robota, żeby śpiewać w chórkach, bo... Nie deprecjonuję żadnego, żadnej formy śpiewania, ale śpiewanie w chórkach i bycie tym wypełnieniem, żeby trochę, żeby nie wychodzić na front, żeby siebie trochę ściągnąć, żeby wypełnić to tak jak to ma być, żeby znowu to współbrzmienie się liczyło, no to w chórkach to jest duża lekcja pokory i też taka muzyczna mocno, żeby te wszystkie harmonie poskładać, więc dla mnie to jest ogromna lekcja, zaczynam od tego tak naprawdę i dla mnie to jest bardzo fajna lekcja i też taka warsztatowa sprawa. Jest oczywiście z tyłu głowy cały czas pomysł na solowe rzeczy, ale akurat się tak trafiło, że jak zaczęłam myśleć o tym, że być może solowo coś bym chciała zacząć robić, no to pojawił się Szymon, który jest frontmanem zespołu, ale jest instrumentalistą i trochę powiedzmy, że spełnia mi tą funkcję teraz w cudzysłowie oczywiście, tak, że tak. Jestem na froncie, a nie jest to mój projekt. Ma to oczywiście swoje plusy i minusy, bo tak jak wspomniałam wcześniej, śpiewa się nie swoje rzeczy, ale też w sumie mamy numer razem. Numer raz M. więc myślę, że to jest taki u mnie naturalny kolejny etap projektu zespołowego, który też dużo mnie nauczy i jestem przekonana, że przyjdzie czas na solowe rzeczy.
0: Mhm. Na produkcjach Szymona rozumiem, żebyś się odnalazła, jakby ci zaproponował. To zróbmy płytę, ty będziesz divą. Ja
1: dzięki,
0: będę
1: że o tym powiedziałeś.
0: Skromnym producentem.
1: Rozmawialiśmy wcześniej właśnie z numerem, że coś takiego powiedział Szymon, tutaj zaskoczył cię.
0: Tak.
2: Teraz muszę się zgodzić, że nie na wizji.
0: No,
2: to nie robimy twoją płytkę.
1: Słuchaj, to tak jak oświadczyny przy ludziach, to tak, już trzeba powiedzieć tak, bo nie wypada.
2: Masz nóż na gardle, dobra, słuchaj.
1: Nagrało się, dziękuję bardzo.
2: Tak pomyślimy.
1: Nie, na razie skupiamy się na
2: zespole.
1: Na razie
2: jest zespół Los Romantic, prawda?
1: I mimo, że jest to Szymona projekt życia i on jest w 100% twórcą, no 98% twórcą i on na tym wszystkim czuwa, to myślę, że nikt w zespole nie ma absolutnie takiego podejścia, że Szymon narzuca. Jesteśmy wszyscy w tym razem, tak jak zresztą funkcjonował zawsze zespołu. Trochę tego brakuje właśnie, że nie ma teraz zespołu, tylko jest frontman i gdzieś tam tak zespół jest. Za nim, po prostu instrumentale za nim.
2: A ja chcę wrócić właśnie do tego, że na kanwie nazwy płyty zrobiłem zespół, Less Romantic World. Okay. To nazywa się tak zespół i to jest po prostu unit. Nie to, że Szymon Justyński i zespół, tylko zespół po prostu, że jest jako band, jako
0: no tak.
1: Dlatego tak. Trochę każdy z nas się czuje, no może nie solistą, wiadomo, ale każdy ma swój moment. To
0: też każdy się czuje ważny.
2: Dokładnie. Ja chcę, żeby każdy był na równi.
1: Plus to jest taka,
2: i Natalka, i wszyscy.
1: Plus to jest taka muza, że każdy ma swoje momenty solowe i chłopaki instrumentalnie robią tam no, niesamowite rzeczy live. Na koncertach, więc myślę, że każdy się czuje spełniony tak, jakby był solistą w tym zespole. Każdy ma swój moment.
0: Dobrze, posłuchajmy utworu, bo przegadaliśmy dosyć dużo, więc Why, utwór z Igą i You Know Color, tak? Dobrze mówię?
2: Unknown Color, dokładnie.
0: Unknown Color, dobrze, posłuchajmy.

0: 15 minut do godziny 10, a w naszym studiu w dalszym ciągu goście, czyli Szymon Justyński i Natalia Gałęska, Last Romantic Warrior. Z tego albumu słuchamy i wysłuchacie również utworów. Płyta już jest dostępna, można ją... jest na winylu czy na kompakcie też jest?
1: Jest i CD, i winyl, i streamingi wszelakie, okay. I Bandcamp, wszystko. Wszystko okay. Wszędzie
0: czyli
1: można
0: każdy może każdy spokojnie tą płytę dostać. Trasa koncertowa, ponieważ jesteście po... To jest w ogóle dla mnie niesamowity fenomen też, że wygracie koncerty. Czy to jest... Trzeba mieć znajomości jakieś?
1: Trzeba. No właśnie. Od razu mówię, bez kupów. Trzeba mieć... W sensie trzeba mieć połapane, gdzie można z taką muzyką uderzyć.
0: Tak, ale wy macie jakiegoś menadżera, który wam to załatwia, czy po prostu...
1: Na razie to jest mój tato.
0: To jest twój tato.
1: On się trochę zajmuje czyli, tym, wiesz.
0: Czyli dobrą robotę robi tato.
1: Bo, bardzo dobrą.
0: Bo gracie trochę koncertów. Koncerty gra się z muzykami. Powiedzcie coś jeszcze o ekipie. Jakie instrumenty są na koncertach wykorzystywane? Ile osób się pojawia na scenie?
1: No, mój zespół Last Romantic Warrior, bo taki właśnie tutaj stworzyłem też na kanwie albumu zespół, liczy 7 osób na razie, chociaż chcę to w przyszłości powiększyć, ale to jest jeszcze taki mój cichy plan. Na razie jest 7 osób, co jest bardzo dużym jakby, dużą liczbą, jeśli chodzi o, bo 7 jakby osobowości to jest naprawdę dużo na scenie. No i przede wszystkim wygląda tak, że mam zespół tak naprawdę mieszany, bo połowa składu jest z Niemiec, część chłopaków jest z Berlina, część chłopaków jest z Kolonii, z zachodu Niemiec i część ekipy jest z Warszawy, część ekipy z Wrocławia, a chłopaki z Niemiec mają w ogóle pochodzenie australijsko, Zimbabwe, mieszanki takie, wiesz,
2: że tak naprawdę international, to
1: international totalnie. I lubimy tak się nazywać, bo u nas saksofonista, który nazywa się Paul Andrew, na polskie tłumaczenie to jest Paweł Andrzej.
2: Andrzej.
1: Wymyśliliśmy po prostu, że każdego przedstawiamy imieniem i imieniem. Czyli jest Natalia Maria,
2: Natalia
1: Szymon
2: Maria.
1: Tomasz, Paweł Andrzej.
0: Okay.
1: Janusz Miłosz, wiesz.
2: Janusz Miłosz, Grzegorz
1: Gabriel.
2: Aleks Bernard.
1: Okay.
2: Tak będzie prościej, słuchajcie, niż te wszystkie afrykańsko brzmiące
1: i niemiecko brzmiące nazwiska,
2: tak.
1: Dokładnie. Ale także
2: pozdrawiamy chłopaków, bo słuchają. Nie wszystko rozumieją, ale na pewno...
0: To trzeba mówić wolno, wtedy zrozumieją.
2: Pozdrawiam, zrozumieją. Słuchajcie.
1: Meine Kollegen, Freunde, ich liebe dich. Teraz rozumieją na pewno.
0: Dokładnie.
1: Także, no słuchaj, skład jest mieszany, tak naprawdę jest 3 Polaków do tej pory.
2: Jeszcze Kubuś, przepraszam, wokalista.
1: I Kuba Adamus, tak, nasz kochany z Wrocławia. Fenomenalny wokal w ogóle, Kuba Adamus.
2: Tak.
1: Wow. Soul, Blue-Eyed Soul po prostu można to nazwać. Polski nasz soulowy top. Także i mamy taki skład, że jest 2 wokale, Natalka i Kuba, czyli męski, damski. Ja na basach wszelakich, od gitary, wiesz, bezprogowej po basy, wiesz, z progami.
0: A
1: po...
0: jakieś mugi?
1: Mugi chłopaki robią, a ja tylko gitarowe rzeczy,
0: tylko
1: wiesz,
0: gitarowe,
1: i
0: dobrze.
1: Gitara, wiesz, basowa z 6 strunami, różne takie, wiesz, odloty. Dwóch klawiszowców, jeden, wiesz, na klawiszach, drugi na klawiszach i także naprawdę duże tutaj spektrum, wiesz, klawiszowe, różne landscape.
2: Syntezatory, wszystkie,
1: wiesz, brzmienia. Saksmen, który gra na flecie też i na przeszkadzajkach i dośpiewuje chórki, także też człowiek multi. I Alex, mój kochany, mój groovemeister, którym gram już od chyba 9 lat w składach u Marty High, która, wiesz, jest, była wokalistką Jamesa Browna, u Reya graliśmy, wokalista Santany razem i teraz w moim składzie on gra, mamy już razem, wiesz, po prostu ten groove, że nawet nie patrzymy na siebie, a jest po prostu bioderko.
2: Jest to w ogóle bardzo ciekawe, bo zaczęliśmy, w zeszłym tygodniu była trasa, to były 3 koncerty i próbę zaczęliśmy we wtorek, w piątek był pierwszy koncert i we wtorek po prostu wszyscy przyjechali do Bogatyni, do rodzinnego
1: zjechali
2: miasta
1: się, wiesz,
2: Szymona i było
1: tutaj.
2: Hi, how are you, I'm Natalia and you.
1: I gramy.
2: I 10 minut później gramy. I dopiero w tym momencie się wszyscy poznali, więc to nie było
1: taka
2: udawane.
1: Sytuacja.
2: Naprawdę nie znaliśmy się wcześniej, ale...

0: to jest to, o czym wcześniej wspomnieliśmy, że jak masz tą muzę w duszy, to tak. jakoś to się klei po prostu.
1: Też to pokazuje pięknie, jak muzyka nie zna granic. Nie znasz gościa, a przyjeżdża i gracie twój,
0: nie miało to
1: i masz
0: w ogóle
1: po prostu
0: znaczenia.
1: Ciary, wiesz, bo no. nagle Kuba śpiewać Natalka i masz, śpiewają numery, które to jest niewyobrażalne, to jest nie do pisania.
2: Mhm. No, muzyczny odjazd, to dla mnie też jest właśnie te emocje, szczególnie na koncertach, jak ta energia wypływa z nas i jeszcze dostajemy tą energię zwrotną od publiczności. To jest najlepszy prezent chyba, jaki może być, jeżeli chodzi o odbiór muzyki, bo tak. tych odbiorców, którzy słuchają naszej muzyki gdzieś na streamingach, no to nie wiemy, a na koncertach najlepiej te emocje można oddać. Czy najbliższe koncerty jakieś? Macie plan?
1: Szykujemy drugą część trasy w listopadzie. Dobra. A w przyszłym roku już taką Europę na Europę uderzamy, także zdobywać okay. tam już trochę europejski rynek.
2: Dobrze, bo płyta jest anglojęzyczna w całości.
1: Tak.
2: Co też się nad tym chwilę zastanowiłem, dlaczego nie ma chociaż jednego polskiego kawałka, ale rozumiem, że no też trochę taki zamysł, żeby jednak iść dalej.
1: Iść dalej i ten skład, wiesz, mam też właśnie international, no także tak. żeby jednak, wiesz, tutaj szeroko od razu jakby wypływamy na świat. Nie zamykać się, bo wiesz, jednak Polska to zamykasz się tylko na ten dany kraj.
2: No oczywiście,
1: język
2: tak.
1: polski jest tylko w Polsce, no a jednak tak. angielski jest na całym świecie, tak. dlatego też...
2: Ale czy też, nie wiem, ty Natalia... jak będziesz robiła swoje solo, to też po angielsku, czy będziesz chciała po polsku jakiś kawałek zrobić? Bo jednak Polacy kochają polski język, a tak. żyjemy w Polsce, więc dla nas to też jest fajne, jeżeli artysta z takim vibe'em amerykańskim śpiewa po polsku, nie?
0: No, wspomniałeś wcześniej o Paulinie Przybysz i generalnie tak. Seastars na przykład, albo zespół Sofa no Polski, to ja po prostu, wiesz, tam w pierwszym rzędzie byłam, wszędzie tak. byłam małą dziewczynką, ale chwytało. Więc mam taki pomysł, tak? Oczywiście łatwiej się pisze po angielsku, to jest... Jest coś w tym faktycznie, ale myślę, że tak, że solowe rzeczy będą pewnie połamane. Będzie trochę polskiego, będzie trochę nie w jednej piosence, bo to już było okay. testowane i to nie działa moim zdaniem.
2: No nie, faktycznie.
0: W kilku polskich produkcjach nie, albo w całości w jednym, albo w drugim. Ale tak, jest taki plan. Mhm. Mam to wszystko w głowie, ale...
2: Dobrze. To ja czekam, będę cię w pracy
0: podpytywał. Słuchaj, jeszcze słuchaj, zaprosisz mnie na osobno, będzie coś, wiesz.
2: Ja na to liczę od początku, jak się poznaliśmy, jak będziesz śpiewać.
1: Wtedy ja przyjdę jako chórzystka.
2: Ty wtedy jako chórzystka przyjdziesz.
0: Cześć, jestem Szymek, śpiewam chórki.
2: Słuchajcie, dziękuję wam serdecznie za wizytę.
0: Dziękujemy 10
2: minut
0: bardzo.
2: Do godziny 10 zostało, dziękujemy więc pięknie. Musimy kończyć. Szymon Justyński, Natalia Gałęska dzisiaj byli naszymi gośćmi. Polecamy serdecznie Last Romantic Warrior. Sprawdzajcie, wszędzie płyta dostępna, naprawdę dobra muzyka na weekend, idealna na jazdę samochodem wieczorem, na jazdę samochodem rano.
0: Na randkę.
2: I na randkę, na wszystkie
1: na długie noce też.
2: Możliwe, tak. Także zapraszamy do słuchania. Ja wam dziękuję bardzo
0: serdecznie.
2: Do usłyszenia.
0: Dzięki.
1: Wielkie.
2: Hej.
1: Dzięki.

0: Autopromocja.
1: Halo, szanowni państwo, przerywamy program, by nadać ważny komunikat.
2: Hejterska 4 już dzisiaj po 14:00. Zapraszam, Kamil Jasiński.
3: Pieśni i legendy z pogranicza polsko-litewskiego. Radiowe Centrum Kultury Ludowej zaprasza na koncert Oli Bilińskiej z młodymi wykonawcami z Sejn i okolicznych wsi. Zespół Zegzela wystąpi 24 maja o godzinie 12 w studiu S3 na festiwalu folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja. Wejściówki do zdobycia po wysłaniu maila na adres rckl@polskieradio.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Cześć, siostrzyczko.
8: Gratulacje.
7: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
8: Ania.
7: Po mamie byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
8: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
7: Obiecuję.
9: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
11: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl.
12: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
13: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Po reklamie.

0: Minęła 10.
1: Pogoda.
0: Drodzy słuchacze, na moją odpowiedzialność śmiało możecie robić jakieś plany weekendowe w plenerze, bo zapowiada się naprawdę bardzo ładny weekend. Temperatura ponad 20 stopni niemal każdego dnia, aż od piątku do niedzieli. Właściwie w sumie każdego dnia od piątku do niedzieli. Oprócz tego piękne słońce, żadnych opadów i to w całym kraju. Co więcej, nawet nie, że tylko w jednym kraju. Większość Europy słoneczna, sucha i nieobarczona problemami deszczu, no oprócz Finlandii. Jeśli akurat wybieraliście się na przykład na weekend do Finlandii, na konkretnie ten weekend, no to nie zazdroszczę. Najgorszy możliwy kierunek w tym tygodniu, no ale każdy inny strzał byłby po prostu lepszy.
1: Autopromocja.
2: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat Polskiego Radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów Polskiego Radia.
3: Cześć, jestem Ujawa. Zapraszam Was dziś na mój set w 12 calach na godzinę.
2: Takiego klubowego grania jeszcze nie było. Słuchaj nas na antenie czwórki w każdy piątek o 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
7: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid.

Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

skomplikowanym, surowym, no to myślę, że Death Grips na The Money Store zrobili to troszkę z większą klasą, chociaż nie chcę też umniejszać PGM-u, który przez całą swoją dyskografię zrobił mnóstwo świetnych krążków. Oprócz Death Grips i utworu I've Seen Footage zagramy też zespół rapcore'owy z bardzo dziwnymi, czasami nawet horrorcore'owy, z niepokojącymi podkładami, z dziwnymi tekstami. Do końca nigdy nie było wiadomo, o co im chodzi. Utwór Say The Name od grupy Clipping po Death Grips, czyli macie teraz naprawdę dużo dziwactw.

Say the Name od Clipping. Ludzie, reżyserowie z całego świata, dajcie im zrobić kiedyś jakiś taki soundtrack do filmu, najlepiej filmu grozy, horroru i tak dalej. Chłopaki dadzą radę, naprawdę podołają, zrobią to dobrze, zrobią to oryginalnie, będzie śmiesznie. Jesteśmy przy eksperymentalnym, alternatywnym rapie i dzisiaj nie boimy się hałasu. I taki hałas na pewno usłyszycie u grupy Paris, Texas. Grupy, która na przykład była w Polsce jako support przed Tylerem, The Creatorem. Grupy, która współpracowała na przykład z Kenny Masonem na ostatniej płycie. Grupy, która nie boi się szaleć i absolutnie nie przejmuje się tym, co będzie grane w mainstreamie, tylko robi swoje bardzo dziwne rzeczy. Heavy Metal i Panic już za chwilę na antenie. I can't show with they bop or a bozo. I'm the one dodging bullets in slow-mo. Little bitch, you are not at a dojo. You can't kick it here, bitch, I am JoJo. Bizarre how I'm moving, I'm tripping. Got these tabs on my tongue like a browser. Oh my god, Louis over there spitting. He could beat up this beat for an hour. Bitch from the city of God. Everybody you know is a fraud. Man, I think someone sprayed me a bot. I just wanted my father's applause. I just wanted my mother's applause. I just wanted these crackers applause. So I stand on the stage with the bars. So I stand on the stage with the boys.

0: Paris, Texas, czyli jest głośno, jest intensywnie. A teraz coś, na co dzisiaj czekałem całą audycję, czyli moje największe odkrycie muzyczne ostatnich miesięcy. The Koreatown Oddity. Raper, trochę komik, koleś, który naprawdę wie, co robi. Jego płyta, w sumie taka jedyna, która była jakoś tak konkretnie stworzona, konkretnie wypromowana, bo wszystko inne było raczej luźnym zapisem utworów wrzuconym trochę mimochodem. No ale jedna płyta, czyli Little Dominic's Nosebleed, ukazała się w 2020 i jest po prostu świetna, od początku do końca angażująca. Każdy numer w jakiś sposób jest inny od poprzedniego i tworzy naprawdę świetną opowieść. Bity są bardzo muzyczne, mamy dużo inspiracji jazzem, mamy dużo miejsca na po prostu improwizacje, dużo miejsca na eksperymenty producentów. No ale przede wszystkim sam Koreatown Oddity to jest koleś z niesamowitą charyzmą, charakterem, poczuciem humoru, no i niekończącymi się pomysłami. Co więcej, żaden z tych utworów nie jest po prostu prostym, rapowym kawałkiem, zawsze jest w nim coś ciekawego, o czym za chwilę się przekonacie. Utwór Weed in LA, czyli pierwszy utwór, który usłyszałem od tego gościa, już za chwilę wybrzmi, a potem tytułowy Little Dominic's Nosebleed Part 1 w tym utworze już teraz w czwórce.
1: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Czwórka Polskie Radio. Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Czwórka Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: To już kolejny koncert z cyklu Rap Scena Czwórki. Tym razem zagra artysta, którego możecie pamiętać z naszej anteny.
2: Siemano, z tej strony Raw Performance. Ja już się nie mogę doczekać grania w czwórkowym studiu, bo będą zarówno moje kultowe numery, jak i te z ostatniego krążka. Także no, nie może was zabraknąć, kochani. Do zobaczenia.
1: Rap Scena już 28 maja o godzinie 23. Włączcie czwórkę, wejdźcie na czwórka.online. Elo.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.

0: Na zegarach 12 to Czwórka Polskie Radio.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj nad większością kraju utrzyma się umiarkowane i duże zachmurzenie, ale pojawią się również promienie słońca. Miejscami możliwe będą przelotne opady deszczu, szczególnie na północy, w centrum oraz na południowym wschodzie. Lokalnie mogą pojawić się także burze, więc parasole dziś warto mieć ze sobą, a jeśli chodzi o temperatury, w ciągu dnia wyniosą około 14 stopni nad morzem i także na północnym wschodzie 20 stopni, najcieplej w centrum, to taka będzie temperatura, chociaż cieplej będzie na południowym zachodzie, tam nawet do 22 stopni Celsjusza. A jeśli chodzi o weekend, bo myślę, że dzisiaj w piątek już wielu się zastanawia, co się wydarzy już jutro, pogoda zapowiada się podobnie. Trochę słońca, trochę chmur, lokalnie opady, więc warto mieć przy sobie parasol, ale nie zabraknie też okazji na spacer w promieniach słońca.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Zet Kacper. Zapraszam Was na audycję w Czwórce. Internetowy nieporadnik. Ale uwaga, nie znajdziecie tu nudnych porad, ale masę internetowych historii. Od TikTokowych trendów przez największe wtopy, aż po powroty sprzed lat. Wy, słuchacze, będziecie częścią mojej audycji, ale będą też goście. Zapraszam w każdy piątek z Kacper. Startujemy o 16.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
4: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
5: Jak mnie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
6: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia.
7: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Fokus Rachim i Natalia Przybysz w radiowej czwórce. To nowość, krok w tył. Zaczynamy 6 minut po godzinie 12.
1: Audycja słowno-muzyczna.
0: Damian Sikorski, witam tu, radiowa czwórka. Startujemy do godziny 14. Przede wszystkim z polską muzyką, ale również będą pojawiali się zagraniczni artyści, bo sporo nowości w ostatnich dniach się ukazało, więc no trudno było wybrać na te dwie godziny taką selekcję, by zaprezentować wszystkie nowości. Nie sposób, ale myślę, że w kolejnych audycjach, na przykład jutro czy w poniedziałek, takie nowości również będę wam prezentował. Ale co dziś w programie? Ania Szlagowska w drugiej części programu się pojawi z nowym singlem zatytułowane Ile. To zapowiedź kolejnego albumu. Przy pierwszej płycie pracowała ze znakomitymi producentami muzycznymi jak Mariusz Obijalski, z Dawidem Płonką, z Kubą Więckiem czy Kubą Karasiem. Z kim tym razem i jaki to będzie krążek po nominacji do Fryderyka w kategorii debiut roku? O tym przekonamy się po 13:00, a w pierwszej godzinie połączymy się z Pawłem Drygasem z WROF-u, gdzie jedziemy za tydzień. Mamy patronat medialny nad tym festiwalem. Porozmawiamy o tym, jak zmienia się wrocławska scena, kto w tym roku wystąpi i przede wszystkim, jakie panele będą dyskusyjne na WROF-ie, bo to jest nieodłączna część tego festiwalu. Tymczasem kolejna nowość. Grupa Coles i Kasia Linz, Fanga.

0: No i ciekaw jestem, czy fani są podzieleni od formacji The Strokes Falling Out of Love na antenie radiowej czwórki. W audycji słowno-muzycznej to nowość od tej grupy, drugi singiel zapowiadający ich długo wyczekiwany album, a z nami jest Paweł Drygas, organizator WROF-u, gdzie czwórka pojawi się już w kolejnym tygodniu. Będziemy tam od piątku do niedzieli. Witaj Pawle, cześć!
1: Cześć, siemanko.
0: Czy The Strokes mogłoby zagrać się na WROF-ie?
1: Oczywiście, że nie.
0: Dlaczego?
1: Oczywiście,
0: przez tego autotuna?
1: Nawet nie przez tego autotuna, tylko idea WROF-a jest taka, że promujemy i pokazujemy, występują u nas zespoły tylko z Dolnego Śląska.
0: Ale gdyby tam się okazało, że któryś ma babcię lub dziadka pochodzącego z Dolnego Śląska, to...
1: Mieliśmy już takie sytuacje i też nie. Wiesz co, bo chodzi o kogoś, kto kreuje naszą scenę, kto działa na Dolnym Śląsku. Faktycznie bardzo często dostajemy zgłoszenia od zespołów, które mówią: słuchajcie, mój dziadek od razu po wojnie mieszkał w Warszawie, albo w ogóle jestem pochodzenia niemieckiego i mój dziadek Niemiec mieszkał przed wojną we Wrocławiu. No to też nie. Chodzi... No jest to dość płynna i dość skomplikowana sprawa, ale mamy wielu studentów, którzy też nie pochodzą stąd, ale mieszkają we Wrocławiu, mieszkają na Dolnym Śląsku, studiują i kreują naszą scenę.
0: Czyli nie wystarczy być patriotą lokalnym, trzeba po prostu mieć rodowód tutaj, mieszkać i być z Wrocławia.
1: Znaczy, no tak jak mówię, no studenci niektórzy nie mieszkają, ale po prostu są patriotami lokalnymi i działają tutaj u nas.
0: Okej. Okay. Tak. A powiedz Pawle, co było dla was najważniejsze od początku? Promocja artystów, integracja środowiska, czy może edukacja branżowa? No bo jednak WROF wyróżnia się na arenie Polski, jeśli chodzi o promowanie lokalnego środowiska, co bardzo sobie cenię, no bo jednak to wyróżnia na arenie innych festiwali showcase'owych, no ale jednak ta promocja artystów, integracja środowiska, edukacja branżowa, co tutaj jest kluczowe?
1: Powiem tak, każda z tych stref, każda z tych sfer właściwie pojawiła się już od samego początku, tylko ta

0: A część edukacyjna, ona ewoluowała przez cały czas trwania festiwalu, bo WROF jeszcze z początku nazywał się Wrocław, więc w ogóle trudniejsza nazwa i niedawno ją zmieniliśmy. W każdym razie on powstał w odpowiedzi na taką sytuację, że we Wrocławiu trudno było zorganizować koncerty lokalnych zespołów, bo królowały grania coverowe i trybiutowe. Więc to było jedno takie zarzewie i przyczyna stworzenia festiwalu, na którym będziemy promowali tylko dolnośląskich muzyków. Drugą przyczyną było to wtedy jeszcze tylko wrocławskich. Ale jako że festiwal był bardzo oddolny, przy niskim budżecie, to nam też zależało, żeby wszyscy ci muzycy, którzy się tu zaprezentują przed szeroką publicznością, też dostali jeszcze coś dodatkowego, czyli na przykład poznali ludzi, nawiązali kontakty, czegoś się nauczyli. Więc już przy pierwszej edycji ściągaliśmy na teren czasoprzestrzeni jak najwięcej ludzi związanych z branżą muzyczną. Wtedy to byli, nie wiem, nawet reżyserzy i filmowcy, którzy kręcili teledyski, czy też lokalni dziennikarze. I tym sposobem ta część edukacyjna, networkingowa nam się rozwijała. Ale najbardziej nam oczywiście zależało na tym rozwoju i tej promocji lokalnych muzyków.
1: No jak tylko WROF wystartował, to pamiętam, że zaproszeniem zawsze, za co bardzo dziękuję, startowaliście do mnie i cieszę się, że w końcu w 2026 roku będę we Wrocławiu na WROF-ie, będę uczestniczył w tym wydarzeniu i chętnie ze zgromadzoną publicznością, muzykami porozmawia, więc góry bardzo, bardzo dziękuję. Będzie też Adam Smolarek i będzie DLM. Mam takie wrażenie, że WROF to coś więcej niż właśnie festiwal koncertowy. Jak ty sam definiujesz to wydarzenie? Czy Dolny Śląsk rzeczywiście jest dziś jednym z najciekawszych muzycznych regionów w Polsce?
0: Ja uważam, że tak. Z drugiej strony jest to też region mało wypromowany, w czym też próbujemy pomagać. Ale jak tak popatrzysz na zespoły, które grały u nas na scenie WROF-owej poprzednich latach, czy też no, z line-upu tegorocznego, no to wielu z tych artystów jesteś w stanie zobaczyć też ogólnopolsko na koncertach, no, Paweł, na innych showcase'ach.
1: Ja w swoich audycjach to tyle zespołów z Dolnego Śląska miałem, że pewnie jest tutaj przewaga Dolnego Śląska. To w ogóle nie ma miesiąca, żeby kogoś nie było ze Śląska.
0: Tak, jest duży rozwój Dolnego Śląska i ja to bardzo często powtarzam, ale też u nas w dużej mierze wpłynęło na to powstanie takich szkół jak Szkoła Muzyki Nowoczesnej czy Tony.
1: No tak.
0: To są szkoły, które promują i uczą też produkcji, ale też uczą podejścia biznesowego i promocyjnego, czyli to jest coś, co bardzo rzadko się w Polsce zdarza. No, do tej pory w szkołach, no szkoły państwowe muzyczne nie nauczą cię produkcji, nie nauczą cię biznesu i promocji.
1: Tak, ale z drugiej strony Akademia Muzyczna we Wrocławiu jest bardzo dobra i wielu znakomitych instrumentalistów kończyło właśnie tam kierunki jazzu, czy też muzyki estradowej i swoich instrumentów. To tak od strony może bardziej klasycznej, ale również rozrywkowej.
0: Dokładnie.
1: Więc
0: najbardziej.
1: Tak. Więc tak.
0: Ale też to podejście biznesowe i promocyjne jest bardzo ważne. I
1: oczywiście.
0: Do tej pory to było w Stanach szeroko, prawda?
1: Tak.
0: Więc ten SMN i te Tony trochę, że tak powiem, też otworzyły głowę na muzyków na to, że to jest też ważne. No i z drugiej strony też WROF, który cisnął cały czas takie tematy bardziej przyziemne, czyli nie rozmawialiśmy o tym, jak Dawid Podsiadło wyprzedał stadion, tylko my schodzimy trochę poziom niżej i mówimy muzykom, jak mają sobie poradzić, gdy mają klub na 100 osób i jak zrobić promocję, żeby jak bardziej przyziemne tematy.
1: To zaraz o tych przyziemnych tematach porozmawiamy, ale tymczasem znasz się, nie?
0: Znam.
1: No, a wiesz, że to laureatka konkursu będzie głośno? Już za moment, bo w poniedziałek u nas zagra koncert, a później za kilka dni później pojawi się na WROF-ie. No bo to wasza dziewucha z
0: tak
1: Dolnego
0: jest.
1: Śląska. Posłuchajmy, jak na kobietę Sienia w Radiowej Czwórce, a z Pawłem Drygasem za moment wracamy do rozmowy o WROF-ie.

0: Dobrze rapujesz, super kierujesz, nieźle grasz w pingla, dziękuję. Dobrze rapujesz, super kierujesz, nieźle grasz w pingla, dziękuję.
1: Co do tego nie mamy wątpliwości, że dobrze rapuje Jesienia, która już w najbliższy poniedziałek po godzinie 18 zagra koncert w Czwórce w ramach wygranej w konkursie Będzie Głośno, a kilka dni później wystąpi również na Wrofie, na swoim naturalnym podwóreczku. Paweł Drygas jest dziś z nami. No genialna jest Jesienia. Czekasz na jej koncert?
2: Czekam, dlatego że co mi się podoba w jej twórczości, to to, że to jest taki bardziej oldschoolowy rap.
1: No tak, ona wyjęta jest po prostu... No tak, to nie jest ten rap, który dzisiaj młodzi tworzą, a ona należy
2: tak,
1: do młodych.
2: Znaczy ja nie przepadam, w sensie nie jestem jakimś wielkim fanem New Schoolu i tych wszystkich autotunów albo, jak to nazywam, szczekania.
1: Ale, to ty powiedziałeś.
2: Tak. Tak, to ja bardzo was przepraszam. W każdym razie ja jestem bardziej oldschoolowy chłopak.
1: No i ona bardzo zalicza się z tym rapem też do alternatywy, a hasło tegorocznej edycji brzmi?
2: Siła alternatywy.
1: No i co dokładnie kryje się za tym sloganem?
2: A wiesz co, to, że raz, że to, co mówiliśmy przy poprzednim wejściu, trochę zejście do takich tematów przyziemnych, to zawsze miało miejsce, ale w tym roku też idziemy bardzo w szukanie i ściąganie na Wrofa aktywistów lokalnych. Chcemy też integracji właśnie naszych w ogóle różnych społeczności, bo mamy ich we Wrocławiu naprawdę dużo i one się nie znają. Każdy gatunek muzyczny ma właściwie osobną społeczność. Mamy ludzi, którzy są skupieni na Centrum Reanimacji Kultury, czyli CRK, to jest bardziej środowisko punkowe. Mamy psychodeliczno odjechany klub szalonych. Mamy oczywiście też bendy zgromadzone wokół Wrofa. No, chcemy tych ludzi ściągnąć do nas.
1: Czyli jednym słowem, dziś scena poznać. Alternatywa bardziej potrzebuje współpracy niż konkurencji.
2: Dokładnie tak. I ja uważam, że tak jest wszędzie.
1: Koncerty koncertami, bo w ROW to są koncerty, ale też spotkania, panele. I tutaj mamy dobrą wiadomość dla naszych słuchaczy, nie tylko dla osób z Dolnego Śląska, z całej Polski. Wy również możecie uczestniczyć we WROW-ie i mamy dla was zaproszenie. Wystarczy do nas zadzwonić 22 645 2100. Podajecie swoje imię i nazwisko, później je przesyłam to do Pawła i możecie uczestniczyć w koncertach, a także w panelach. Wiesz, nad czym, Paweł, się zastanawiam? W zasadzie na każdym festiwalu, na jakim się pojawiam, czy to jest 6

0: showcase'owy, czy też ogromny festiwal. Jak wybieracie zespoły do line-upu? Co najbardziej...
1: Do line-upu.
0: No, na co najbardziej zwracacie uwagę? Na wielu festiwalach uciekają też... przede mną, jak zadaję to pytanie. Chowają się.
1: To ja nie uciekam. Ja odpowiem, bo uważam, jestem dumny z naszego systemu, bo uważam, że jest niebywale przejrzysty.
0: Dawaj.
1: I sprawiedliwy.
0: Opowiedz, jak?
1: Co roku mamy grupę ludzi z branży muzycznej. Oczywiście jakiś tam trzon organizatorski zostaje cały czas stały, ale co
0: ale
1: roku
0: tylko
1: wymieniamy...
0: Z Dolnego Śląska? Tylko z Dolnego Śląska?
1: Nie, nie, z całej Polski.
0: Okay.
1: Z całej Polski, a nawet się zdarza, że z zagranicy. Tak, tak, też się zdarza, bo od zeszłego roku współpracujemy też z Czechami i Węgrami, więc oni też no, wysyłamy nasze lokalne zespoły tam za granicę do nich, więc oni też w pewnym sensie robią sobie przesiew i też sobie wybierają zespoły dla siebie. Ale wracając do WROF-a, powołujemy, że tak to ładnie nazwę, komisję złożoną powiedzmy z mniej więcej 30-40 osób z branży muzycznej. To są dziennikarze, aktywiści, organizatorzy koncertów. My, organizatorzy właśnie WROF-a, przyjmujemy zgłoszenia i przesłuchujemy. Każdy z nas przesłuchuje te wszystkie zgłoszenia. I każdy anonimowo głosuje. Wybieramy podstawowy line-up plus listę rezerwową. I tak decydują właściwie tylko liczby w formularzu, a nie sprawny menadżer czy tam znajomości.
0: No, to i bardzo mnie cieszy ta odpowiedź, więc z przyjemnością mogę przejść do kolejnego pytania. Które koncerty mogą być największym odkryciem dla publiczności?
1: Największym odkryciem dla publiczności?
0: No.
1: Wiesz co, u nas jest gigantyczny eklektyzm.
0: No i super.
1: Na WROF-ie. Na przykład już wspominana dzisiaj Sienia. Szczerze mówiąc, ja o Sieni do czasu zgłoszenia na WROF-a w ogóle nie słyszałem. Więc na przykład to może być zaskoczenie. Pamiętam, jak grała u nas też Gestiulka. To też był świetny koncert. Też kobieta, też oldschoolowo bardziej.
0: No i zobacz, w jakim miejscu jest dzisiaj. Nie tylko
1: tak
0: Dolny Śląsk o niej usłyszał, ale cała Polska.
1: W ogóle w tym roku jest mnóstwo zespołów, o których przed WROF-em nie słyszałem. Oczywiście mogę powiedzieć, że na pewno fajną częścią będzie zamknięcie festiwalu, ostatni koncert w niedzielę, bo po 8 latach wraca Messie Premier z nowym materiałem, a oni grali na pierwszym Wrocławiu w ogóle w 2019 roku.
0: Sentymentalny bardzo. Powrót. No tak.
1: Tak, bardzo. Z nowym materiałem. Wiesz, takie zespoły bardziej refleksyjne, jak nie wiem, Oda Nowa, Moa Tears, to są spoko rzeczy.
0: Ale
1: odjazdowy jest... No.
0: Ale muszę ci powiedzieć, że jednym, bo chcę koniecznie zagrać, więc za moment jeszcze sobie wrócimy do rozmowy. Jednym z moich odkryć jest zespół o jakże spektakularnej nazwie, Norbi i Wika, ale to jest jedno z moich odkryć ostatnich miesięcy. Gościłem ich również w radiowej czwórce i teraz z przyjemnością ich zagram na naszej antenie, a oni również wystąpią na WROF-ie. Niebieski kwiat, a do rozmowy wracamy za moment.

0: Niebieski kwiat Norbi Wicka w radiowej czwórce w audycji słowno-muzycznej. Nie bez przyczyny ta formacja się pojawiła. Po pierwsze, grałem świetnie. Po drugie, wystąpią na WROF-ie, a o WROF-ie dziś rozmawiałem z Pawłem Drygasem. Przypomnę, że czwórka objęła patronat medialny nad WROF-em. Również tam będziemy od piątku 29 maja do niedzieli 31 maja. Więc sama końcówka maja we WROF-ie. Słuchamy dobrej muzyki, niezależnych, znakomitych artystów. Choć przyznasz, Pawle, Paweł jest z nami, że Norbi i Wicka ostatnio bardzo wystrzelili. Byłem na ich koncercie w Poznaniu przy okazji innego wydarzenia muzycznego. To było dobre granie na żywo. No i tak dobrze zagrali, że nawet zgarnęli kontrakt płytowy, więc myślę, że z taką pewnością wejdą we Wrocławiu na scenę. No i super, tylko się cieszę z lokalnych artystów, że odnoszą sukcesy.
1: To prawda, jesteśmy bardzo dumni, a tu w ogóle jeszcze się cieszymy, bo Norbi i Wicka, o ile się nie mylę, swój debiutancki albo jeden z pierwszych koncertów zagrali właśnie w ramach naszej też inicjatywy, która się nazywa Włącz się na nowe.
0: No i wspaniale.
1: Więc
0: wielką piątkę przebijam, bo ja całym sercem jestem właśnie z młodymi, niezależnymi artystami, z debiutantami, więc będę miał uszy jak słoń i oczy jak sowa, gdy tylko wjadę do Wrocławia i będę nadsłuchiwał i wypatrywał nowych talentów.
1: I będziesz miał co wypatrywać.
0: No wiem, a cały line-up poznacie na stronie organizatora, a także na naszej stronie. Nie będziemy się tutaj zagłębiali, kto dokładnie zagra, ale też chcę trochę cię podpytać o młodych i branżę muzyczną. Z jakimi problemami najczęściej przychodzą dziś młodzi artyści, muzycy właśnie do was? Jakie problemy pojawiają się na arenie Dolnego Śląska, tej arenie muzycznej? Podobnie
1: w całej Polsce? Tak, ale problemy są różnorakie. Problemy są takie, że choćby oczywiście zdrowie psychiczne, jakieś porównywanie się z innymi.
0: I cieszę mnie, że będzie taka konferencja dotycząca zdrowia psychicznego również we Wrocławiu.
1: Tak, znaczy tak, a w tym roku my na WROF-ie skupiamy się na temacie w ogóle rozwiązywania konfliktów w zespołach. Mhm. Co roku próbujemy poruszać jakiś temat dotyczący właśnie, psychologiczny temat. No i tak w tym roku będzie to właśnie rozwiązywanie konfliktów. Wiesz, no z promocją oczywiście wszyscy się zmagają, bo nie wiadomo co działa, nie wiadomo czy działają reklamy w mediach społecznościowych, czy relacje, czy co, dlatego to też będzie duża część, między innymi w trakcie dyskusji, którą poprowadzicie wy, czwórkowi dziennikarze, która dotyczy alternatywnych metod promocji.
0: No ja z przyjemnością podzielę się swoimi doświadczeniami jako dziennikarz muzyczny, ale także muzyk z wieloletnim, nastoletnim, dziesięcioletnim doświadczeniem, więc z przyjemnością.
1: Tak, a to jest ważne, bo młodzi muzycy już właściwie głównie promują się tylko w

0: social mediach, a zapominają o tym, że rozgłośnie radiowe dalej działają i mają zasięg, mają swoich słuchaczy stałych i to też jest metoda promocji, która działa. Tak, ale wiesz, dodatkowo też jakość klubów muzycznych w całej Polsce jest różna. Trudno zorganizować, chodzi mi bardziej o infrastrukturę sprzętową. Często zespoły chciałyby, albo wręcz wymaga się od nich, aby się same nagłośniły i oświetliły, więc na przykład to jest jeden z tematów.
1: I zapłaciły za klub jeszcze, za wynajęcie klubu.
0: Tak, owszem. Tu akurat jako... uważam, i to może będzie kontrowersyjna opinia, że zarówno właściciele klubów, jak i sami muzycy sobie to zrobili, ale nie będziemy w to wchodzić, w sensie jako
1: Ale fajnie, że szerzej będziemy mogli o tym porozmawiać we Wrocławiu i też zachęcamy was do tego, że jeśli jesteście na początku swojej drogi i gdzieś pogubiliście się w tym, jak poprowadzić swój zespół, stronę artystyczną, solową, to warto przyjechać do Wrocławia i uczestniczyć w tych konferencjach, tym bardziej, że mamy dla was wejściówki 22 645 2100. Cały czas rozdajemy je na antenie. Nie będziemy bardzo wchodzić w szczegóły, jakie tematy będą poruszane na tych konferencjach, ale najważniejsze, że oprócz koncertów jeszcze przypomnij, Pawle, czego mogą spodziewać się festiwalowicze.
0: Oprócz koncertów jest oczywiście część konferencyjna, o której przed chwilą rozmawialiśmy, też trzydniowa, dodatkowo są speed meetingi, czyli można się poznać z innymi przedstawicielami branży muzycznej, z innymi muzykami, wymienić się kontaktami. Oczywiście oprócz tego, jak co roku, będą wystawy. W tym roku wystawa plakatów, ogólnopolska wystawa plakatów, wystawa zdjęć, na których uczestnicy zeszłorocznego WROF-a mogą też siebie znaleźć.
1: No, wspaniale.
0: Tak, jest oczywiście strefa oldschoolowych, vintage'owych konsol do gier, miejsce z grami, można pograć w ping-ponga, będą też rozrywki dla studentów, a w ogóle jeszcze w tym roku nowość, bo w sobotę będzie z nami festiwal Sąsiadówka, czyli chcemy zintegrować też mieszkańców okolicznych i przygotować też trochę atrakcji dla dzieciaków w związku z nadchodzącym Dniem Dziecka, więc jeżeli jakiś muzyk zastanawia się, czy wpaść na WROF-a, ale nie ma co zrobić z dzieckiem, no to dziecko będzie miało co robić też w trakcie WROF-a.
1: No i pięknie. 2026 rok. Ponownie zapraszamy do Wrocławia słuchaczy i przedstawicieli branży muzycznej, by wspólnie przyjrzeć się temu, co najciekawsze i najbardziej aktualne na scenie niezależnej. Paweł Drygas był z nami, organizator WROF-a. Pawle, do zobaczenia. I nasze słuchacze oczywiście również mega zapraszamy. Mysłaki również wystąpią na scenie wrocławskiej, no ale przypomnijmy też tak jeszcze na koniec w podsumowaniu. Czasoprzestrzeń ma też swój niepowtarzalny klimat i tam właśnie odbywa się WROF, prawda?
0: Tak jest, dokładnie no. Tak. Stara zajezdnia tramwajowa.
1: No, to jest dopiero tak. Klimat. Berlin, tak. Reykjavik na koniec naszego spotkania z Pawłem. Do zobaczenia we Wrocławiu, a wy możecie jeszcze dzwonić i zgarnieć wejściówki 22 645 21 00. Mysłaki teraz.

Absolutnie nie chcę zabierać tej przyjemności grania remiksów Bertowi, ale tak mi się spodobała ta wersja, że musiałem, naprawdę. Po pierwsze, uwielbiam formację Tame Impala i w momencie, gdy wychodzą takie rasowe nuty do tego, podbite świetnym syntezatorem i dobrym bitem, no to no wybieram również. 9 minut brakuje do godziny 13, tu Radiowa Czwórka, audycja słowno-muzyczna. Kontynuujemy program, gramy dobrą muzykę polską i zagraniczną, przede wszystkim nowości, a także goście, którzy u nas się pojawiają. Paweł Drygas był w pierwszej godzinie, opowiadał o WROFie, festiwalu, który odbędzie się od 29 do 31 maja, czyli końcówka tego miesiąca. Czwórka również tam będzie. Objęliśmy festiwal patronatem medialnym. Na miejscu będzie Adam Smolarek, będzie Dylem i moja skromna osoba. Będziemy dla was prowadzili audycję, także rozmawiali z wami o środowisku muzycznym, więc zapraszamy do Wrocławia, by posłuchać dobrej, niezależnej muzyki. A tymczasem Louis Beak i Harrison First z utworem Focus, Focus No More, to oczywiście kolejna nowość.

0: Autopromocja.
1: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat Polskiego Radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów Polskiego Radia.
2: Cześć, jestem Ujawa. Zapraszam Was dziś na mój set w 12 calach na godzinę.
1: Takiego klubowego grania jeszcze nie było.
3: Jeszcze nie było.
1: Słuchaj nas na antenie czwórki w każdy piątek o 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie Luzemcena przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Na zegarach 13, tu czwórka, Polskie Radio.
1: Pogoda.
0: No to zaczniemy od temperatur, które dziś tak, no, słabiutko, ale ciepło. I tak 14 stopni nad morzem, 20 stopni w centrum, do 22 stopni na południowym zachodzie, chłodniej tradycyjnie w rejonach podgórskich. Nad większością kraju mamy umiarkowane też duże zachmurzenie, pojawią się deszcze, lokalnie mogą pojawić się także burze. Weekend zapowiada się przeplatany. No, trochę słońca, trochę chmur, lokalnie będą opady. Warto mieć na pewno przy sobie parasol, ale nie zabraknie też okazji na spacer w promieniach słońca.
1: Autopromocja.
2: Halo, halo, halo, halo, szanowni państwo, przerywamy program, by nadać ważny komunikat.
3: Hejterska 4 już dzisiaj po 14. Zapraszam, Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.

0: Daria ze Śląska lubi kolaboracje z raperami. To udowodniała już na poprzednich krążkach, a na najnowszym albumie zatytułowanym Halo, co jest grane w utworze Len, pojawił się gościnnie Fish. Daria ostatnio, tydzień temu, w piątek, w dniu premiery, odwiedziła studio radiowej czwórki. Podcast znajdziecie na naszej stronie. 7 minut po 13.
1: Audycja słowno-muzyczna.
0: Damian Sikorski, witam i zapraszam. Radiowa czwórka do godziny 14. Jestem z wami przez chwilę sam, przez kilka dosłownie minut, a już za moment w naszym studiu pojawi się Ania Szlagowska. Dziś premiera singla zatytułowanego Ile? Polska piosenkarka, kompozytorka, autorka tekstów, która w październiku 2024 roku wydała swój debiutancki album zatytułowany Pierwsza płyta? Pięknie. Współpraca z Mariuszem Abijalskim, Dawidem Płonką, Kubą Więckiem, Kubą Karasiem. Na dziś czas, by zapowiedzieć kolejny album. I to pierwsza zapowiedź. Utwór Ile, który z pewnością usłyszycie. Ale tymczasem dużo nowości. Dużo nowości. Dzisiaj Kajetan Wolas i Mulatę. Kochaj mnie.
2: Może poleżymy dzisiaj w ciszy, wysłuchamy tylko dźwięków z kosmosu. Stawimy na bok każdy z donosów. Podnieca mnie twój dotyk i ciało i oczy, i lepiej zostawmy niedosyt. Bo chcę się budzić obok ciebie coraz częściej, bo nie potrafię wytłumaczyć, czemu blednę. Kiedy twoja dusza mnie udusza, to nie wiem, co robić i cierpię w katuszach.

Patrzę na twoje zamknięte powieki, gdy przenosisz się do miejsca, w których jesteś dla mnie niedostępny, tak jakbym cię nie znał. Dlatego podejdź bliżej, skarbie. Przytul, pocałuj i powiedz, że dzisiaj po prostu masz gorszy dzień.

Go! The Chemilka Brothers w radiowej czwórce na kwadrans po godzinie 13. Nowość o tej formacji. Ależ to było dobre, jakie rasowe. No czuć ogromne doświadczenie i naprawdę znajomość tego, jak się pisze konkretne rasowe kawałki. The Chemical Brothers, utwór Go, i od razu wam powiem, że

0: bąbelki na antenie radiowej czwórki. Ania Szlagowska i we własnej osobie. Dzień dobry!
1: Dzień dobry!
0: No w końcu, doczekaliśmy się. My tutaj już, wiesz, od 12 dreptaliśmy, czekaliśmy na ciebie, ale po północy mogliśmy już usłyszeć twój najnowszy singiel zatytułowany Ile? I znak zapytania. Ile?
1: Tak. Ile?
0: Ile? Ile czekaliśmy?
1: Ile?
0: 2 lata.
1: O, nie, no...
0: No ja liczę od premiery płyty.
1: Tak,
0: październik 2024, wtedy ukazuje się twój debiutancki album.
1: Tak.
0: Zresztą z dużym sukcesem. Album nominowany do w sumie jedynej takiej nagrody w Polsce, jaką mamy, Fryderyk. I dzisiaj przychodzisz z nowym singlem. Nowy image, nowa ja. Prawda?
1: Nowy rok, nowa ja.
0: No.
1: Tutaj się zdecydowanie się to sprawdziło w tym roku. Tak, papryczka zostaje ze mną nadal.
0: Dobrze.
1: Mój talizman i symbol jest obecny i już będzie obecny, myślę.
0: Ale ta papryczka jest pikantna, czy...
1: Ta papryczka, ona, to jest w ogóle symbol szczęścia. Ja ją mam z Neapolu i jest to symbol szczęścia, pasji i odwagi.
0: To ona jest pikantna, na bank. Ale ty lubisz pikantne jedzenie?
1: Właśnie nie.
0: Nie.
1: Właśnie nie.
0: A to dobrze, to tak, wiesz.
1: Właśnie nie, ale jak byłam dzieckiem i...
0: Przykleiłem do telefonu.
1: Właśnie,
0: mam nadzieję,
1: tutaj,
0: że się nie poparzę.
1: Wy tego nie widzicie, ale...
0: Widzę, tutaj jest
1: tak?
0: kamera,
1: zobaczcie. O, to świetnie. Naklejki
0: zrobiłem.
1: Są nowe papryczkowe
0: tak.
1: I tutaj... No dobra, ale jakby wracając do no. tematu, tak, nowy rozdział, nowy image, nowa płyta, nowy też etap, jeśli chodzi o moją taką wydawniczą ścieżkę, ponieważ dotychczas... Pierwszą płytę, czyli swój album debiutancki, wydawałam wszystkie utwory samodzielnie.

0: samodzielnie i niezależnie.
1: To na pewno też musiało być wyzwanie, prawda?
0: Bo, było ogromne wyzwanie.
1: No, robienie muzyki i tak naprawdę z tego wszystkiego, co musiałaś zrobić dookoła, to było pewnie 20, może 30%, a 70% no to socjal.
0: I cała ta oprawa wizualna, ale też jakaś taka prawna. Ja sobie nie zdawałam sprawy, ile to jest dookoła, poza muzą spraw do ogarnięcia, ale jestem bardzo wdzięczna za to, że
1: rzuciłaś
0: tak się...
1: Rzuciłaś się na głęboką wodę od razu.
0: Tak, ale jestem wdzięczna za to, że przeszłam tę drogę, bo teraz po podpisaniu mojego pierwszego kontraktu płytowego w życiu czuję się dużo pewniej i...
1: No doświadczona też artystka.
0: Tak.
1: Myślę, że jak
0: czytywałaś
1: kontrakt, to spokojnie mogłaś mówić nie, nie, nie. O tak? O nie, nie, nie. O tak?
0: No tak. Tak.
1: No i dobrze.
0: No gdyby nie pierwsza płyta, to by tak faktycznie nie było, więc jeśli słuchają nas jacyś ludzie, którzy wydają niezależnie muzę, to serio, to jest najlepsze, co można zrobić, bo nigdzie... W żadnej sytuacji nie da się nauczyć tyle i też tak się wzmocnić, bo jak się już przejdzie, uważam, wydanie płyty własnym sumptem, to już człowiek wychodzi z tego o tyle silniejszy, że niewiele rzeczy może go złamać.
1: Zdecydowanie masz twardszą skórę dziś, to z pewnością. Zastanawiam się, bo tak patrzę też na ciebie, a od kiedy się znamy, bardzo podkreślałaś swoje małopolskie korzenie. Co z Nowego Sącza i okolic najbardziej nosi cię w muzyce?
0: Głośność. To jest może dziwne, ale ci ludzie śpiewają tak głośno i tak pełnym głosem, bez żadnego wstydu. Po prostu jak rykną taki zespół i pieśni i tańca, to żaden mikrofon nie jest potrzebny. I to jest coś, co zawsze mnie przyprawiało o gęsią skórkę, bo ja często tak się trochę może wstydziłam, nie chciałam przeszkadzać, jakoś tak trochę ciszej śpiewałam. Nie mówię, że mówiłam, ale śpiewałam. Miałam jakoś kiedyś z tym dużo większy problem i szczerze mówiąc, chyba do dzisiaj tak jest, że nie mogę jakoś tak się do końca otworzyć na śpiewanie takich naprawdę głośnych i wysokich dźwięków. Jakoś już mam jeszcze strach w sobie, jakieś takie spięcie.
1: No ale poczekaj, przy pracy nad nową płytą nie pozwoliłaś sobie na konkretne ryknięcie w studiu?
0: No, coraz częściej ten ryk tam jakoś się pojawia, ale to są kroczki. Więc ci ludzie i właśnie zespoły pieśni i tańca, one mnie inspirują zawsze, od zawsze tym samym. Po prostu taką odwagą i ścianą dźwięku i to jest takie szczere i mi się to zawsze bardzo
1: podobało. No ja widzę w tobie odwagę, jak o tym opowiadasz, to po prostu ta gestykulacja. Nie no, ja spodziewam się bardzo odważnego albumu, ale dobrym przykładem i zapowiedzią jest najnowszy singiel. Niech będzie dobrym wprowadzeniem do dalszej części naszej rozmowy. Taran, taran, taran, to jest absolutna premiera w radiowej czwórce.
0: To czym w takim razie mogę zapowiedzieć?
1: No proszę bardzo.
0: Przed państwem, uwaga, uwaga, najnowszy singiel z nadchodzącego albumu Ani Szlagowskiej. Ile?

0: Ile? Ania Szlagowska w radiowej czwórce i we własnej osobie w audycji słowno-muzycznej z najnowszym singlem. Piękna kompozycja, bardzo mi się podoba. I tak jak powiedziałem Ani, to jest nowe rozdanie w twojej karierze muzycznej, bo takiego utworu nie miałaś na swojej pierwszej płycie, dosłownie, no bo taki tytuł był tego krążka.
1: Tak.
0: I uwielbiam patrzeć na artystę, gdy ma premierę i słucha swojej kompozycji i ma ten najszczerszy uśmiech z najszczerszych.
1: To ja dzisiaj. Ten utwór to jest opowieść o takiej niezręczności w relacji, kiedy ani jedna, ani druga strona nie potrafi powiedzieć szczerze, co w duszy gra i jakoś tak się robi taka gęsta atmosfera, trudno to przełamać i to jest moja prośba i odezwa, żeby właśnie to zakończyć, tylko przytulić się i bo ja nie potrafię.
0: Ale to jest twoja obserwacja, czy z życia wzięte?
1: Z życia wzięte.
0: Ale coraz łatwiej ci przychodzi, żeby rozmawiać o trudniejszych, łatwiejszych sprawach, albo po prostu rozmawiać?
1: Tak, bo dużo się tego uczę. Duży nacisk na to stawiam.
0: Ile można być w gęstej atmosferze, prawda?
1: No to jest...
0: Można
1: to
0: się
1: jest,
0: udusić.
1: Tak, jest taka zdecydowanie.
0: I lżej, jak wypuściłaś ten utwór?
1: A wiesz, że jeszcze nie zdążyłam się nad tym zastanowić, ale tak, teraz to czuję. Jest mi lżej. Tak, i mam szczęście w sobie teraz. Plus ten utwór jest dla mnie o tyle ważny, że dokładnie mija rok, odkąd zaczęliśmy go tworzyć.
0: Co ty mówisz?
1: Tak.
0: Rok?
1: Tak.
0: Ale co szło nie tak? Nie mieli czasu?
1: Raczej nie to
0: za dużo ludzi nie tak. Zatrudnionych przy tym utworze?
1: To wyglądało to tak, że rok temu w maju ja byłam wtedy w takim okresie, że po Frederykach, no ale nie zdobyłam Frederyka i mimo wszystko...
0: Ale nominacja.
1: No nominacja, wiem, i to w ogóle wspaniałe, ale zakłamałabym, gdybym powiedziała, że totalnie mnie to obeszło. Ja tak było mi troszeczkę smutno, zawsze każdy ma nadzieję jednak. Więc potem było Must Be The Music i półfinał i jasne, że też miałam nadzieję, że no do finału, to kurczę, na pewno. A jakby moja przygoda z programem się też skończyła w półfinale i wtedy miałam taki moment, że jakoś byłam po prostu taka smutna, nie bardzo miałam pomysły na nowe utwory i taki miałam zastój artystyczny, plus wybory, no się wszystko złożyło na to. Idę dalej. I spotkaliśmy się z Kubą Karasiem w studio. Kuba powiedział, że pamiętasz kiedyś ci wysłałem...
0: Demóweczkę?
1: Tak, taką demóweczkę, że robiłaś coś z tym, nie? Nie robiłaś. Ja mówię, dobra Kuba...
0: Nie robiłam, ale zrobię.
1: Więc po prostu proszę, puśćmy to i faktycznie jakby w ciągu jednego dnia powstał cały szkic tego utworu. Nagle zadzwonił dzwonek do drzwi. Okazało się, że to jest Waluś Kraksa Kryzys, który akurat przyjechał do Kuby.
0: O proszę.
1: I mówi, o nie chcę wam przeszkadzać.
0: To muzyk w ogóle z innej parafii.
1: Dokładnie, i to jest też wspaniałe. I mówi, nie chcę wam przeszkadzać. A my nie, to zostań, jak już tutaj jesteś, to dokreśl nam gitary, co? No jest dobra. No więc Waluś dograł nam gitary na cały utwór. Potem ja bardzo chciałam, żeby pojawił się akordeon.

0: Akordeon kojarzy mi się właśnie z moimi strunami, z Nowym Sączem. Moja mama grała na akordeonie, więc chciałam bardzo, żeby ten akordeon się tutaj pojawił.
1: No nie mów, że zadzwonił kolejnym dzwonkiem Czesław Mozin.
0: Tym razem ja wykonałam, my wykonaliśmy telefon do Lolka z Eneja.
1: O, wspaniale, no on też potrafi. On na guzikowym gra chyba akordeonie. No,
0: więc pomyślcie sobie, jakie to jest kombo, jakby Waluś, Enej,
1: Kuba Karas,
0: jeszcze
1: Jania,
0: ja pierwszy raz w ogóle gram na pianinie w jakimś utworze, więc też się z tego cieszę. Plus jeszcze Vicky Drowns dograła żywe swoje piękne bębny. No i takim właśnie sposobem ten utwór po roku ujrzał światło dzienne. Też tylko wspomnę, że otworzyłam się również na pisanie tekstów wspólne. Zawsze robiłam to sama.
1: I z kim pisałaś?
0: Z Goją. Z Magdą. Tak. I dzięki tej współpracy ja już miałam cały gotowy tekst, ale cały czas czułam, że to nie jest do końca to. Śpiewałam ten utwór na koncertach, ludzie mówili, czego, fajne, nic nie zmieniaj, ale ja cały czas czułam, że zwrotki to jeszcze nie jest taki język, którym chciałabym opowiedzieć o tych wydarzeniach i emocjach.
1: No i kiedy nastąpiła zmiana?
0: I właśnie spotkałyśmy się z Magdą i po prostu przepisałyśmy te zwrotki na nowo. Zostawiłyśmy całą historię, cały sens. Refreny również zostawiłyśmy, ale potrzebowałam takiej perspektywy zewnętrznej, żeby tę historię ułożyć w taki sposób, żebym nie tylko ja wiedziała, o co mi chodzi, ale żebym dała też szansę ludziom zorientować się, o czym w ogóle śpiewam.
1: I żeby mogli też tam odnaleźć swoją historię.
0: Tak.
1: Skoro wywołałaś program Azbi The Music, to tym samym wywołałaś do tablicy Marka Niedzielskiego.
0: Tak.
1: No to wspólna kompozycja taka powstała. Jak pięknie wasze wokale się zgrały. W ogóle ekstra. Niby to wiem. Marek Niedzielski i Ania Szlagowska.

0: No ależ fantastyczne te głosy się zgrały. Ania Szlagowska i Marek Niedzielski. Marku, wysyłamy ci dużo dobrej energii. Pozdrawiamy. Fantastycznie. Ania Szlagowska jest z nami. W ogóle, gdy ukazał się ten singiel, to Marek Niedzielski przyjechał do studia radiowej czwórki, siedział na twoim foteliku. Ty miałaś chyba wtedy egzaminy studia, nie mogłaś do nas przyjechać i Marek reprezentował was.
1: Dziękuję ci, Marku, za to i dziękuję ci z tego miejsca za zaproszenie do tego utworu. Bardzo go lubię i to był taki dla mnie chyba potrzebny wtedy utwór, żeby też zaopiekować sobie te emocje właśnie rozczarowania, jakiegoś takiego też żalu w związku z jakimiś, nawet nie wiem, czy niepowodzeniami, ale...
0: Taka szybka kozetka tak. Terapeuty muzyczna po programie.
1: Tak.
0: Ale to było i tobie, i Markowi potrzebne.
1: Zdecydowanie.
0: Bo on podobnie odpowiedział na to pytanie w ogóle, że to było mega potrzebne. Ja trochę się na tym folku zawieszę, tym bardziej, że jeszcze dzisiaj startuje konkurs Nowa Tradycja Muzyki Folkowej. Zdarzyło ci się usłyszeć od ludzi, wreszcie ktoś pokazuje folk inaczej niż wszyscy?
1: Myślę, że zacznie mi się zdarzać. Osoby, które przedpremierowo usłyszały Ile, czyli najnowszy singiel, Nawet mogę powiedzieć konkretnie kto, Szlagiery, czyli moja grupa wsparcia i taka grupa fanowska.
0: Szlagiery, bardzo mi się podoba.
1: To zaprosiłam takich moich najbardziej OG fanów.
0: Ziomali.
1: Dokładnie, no powoli już też, do siedziby Universala, żeby pokazać im nie tylko Ile, ale też w ogóle demówki, które przygotowałam na drugą płytę. Chciałam usłyszeć ich feedback. Przedpremierowo zobaczyli też teledysk do utworu Ile, który dzisiaj również został opublikowany. Powiedziałam im też o koncepcie, pokazałam swoje moodboardy. Chciałam ich też zaprosić do tego procesu twórczego tego albumu.
0: Ale to bardzo ich wpuściłaś do nowego świata.
1: Bardzo, bardzo. I też serio zapisywałam każdy feedback, jaki otrzymałam na tym spotkaniu, bo jestem jeszcze na takim etapie pracy nad tą płytą, że mam przestrzeń, żeby się do tego feedbacku zastosować i czerpać z niego. Więc to od nich, od Szlagierów właśnie, usłyszałam, że ale fajnie, że to robisz. Ale fajnie, że też mówisz, skąd jesteś i że czerpiesz z tej Małopolski. I od nich dostałam taki na razie pierwszy approve, że to jest dobre i że to im się podoba. I sama też to bardzo czuję. Sama też to bardzo czuję. Po prostu uwielbiam ten utwór. Jestem z niego serio dumna i jestem też podekscytowana na to, co jeszcze usłyszycie z drugiej płyty.
0: No wnioskuję, że jakiś koncept album szykujesz, skoro masz tyle rzeczy już przygotowanych.
1: Tak.
0: I mam nadzieję, że te utwory są już na jakimś takim etapie, mielą się w fazie miksu lub masteringu, a nie jak Ile, które zaczęłaś robić rok temu, musiało przejść swój etap.
1: Mamy na ten moment 12 utworów, natomiast dalej piszemy następne numery i jutro, pojutrze i pojutrze jestem w studio i piszemy następne.
0: Ale mówisz w liczbie mnogiej, to jest wielu producentów?
1: Tak.
0: Czy masz na myśli też muzyków?
1: Mam na myśli producentów.
0: Kuba Karaś to wiemy.
1: Nad tym albumie jeszcze usłyszymy współpracę moją z Maurycym Żółtańskim, jednym z najzdolniejszych młodych producentów teraz w Polsce.
0: Świetnie.
1: Z moim szefem zespołu mojego, czyli Miłoszem Olenieckim, z którym już pracowaliśmy też przy pierwszej płycie, między innymi Timotę razem skomponowaliśmy. Usłyszymy też Dry Scala, którego pewnie kojarzycie albo z jego albumu solowego teraz.
0: No Dry Scala to jest Złota Mordka.
1: No,
0: on
1: tak.
0: Teraz tam z Królem pojechał do Azji i kręci program.
1: Dokładnie.
0: No, za chwilę w telewizorze będziemy go widzieli, jak szuka noclegu. Pozdrawiamy i trzymamy kciuki. Ale zabrali chłopaki ukulele. Myślę, że wygrają.
1: I ostatnią osobą, którą usłyszymy na albumie nadchodzącym moim, będzie Olek Świerkot. Strasznie się cieszę z tej współpracy i no i to będzie coś wspaniałego.
0: Zastanawiam się,

0: mając tak różnych producentów, bo Dreiskal inaczej robi jak Kuba Karaś, Olek Świerkot to w ogóle jest bardziej przypisany do Kaśki Sochackiej czy Darii Zawiałow, to jest ten sznyt. Jak znaleźć teraz właśnie tę równowagę, żeby to było jednak równe, skoro chcesz wydać koncept album? Oni się ze sobą komunikują, czy ty jesteś tylko takim łącznikiem, który rozkłada te wszystkie nutki?
1: To, co jest wspólnym trzonem, to jest właśnie ta moja koncepcja i moodboard, który ja zresztą noszę na prawie każdą sesję w studio. Mam wydrukowany wielki swój moodboard, który zrobiłam ręcznie, tak, taki transparent. To zrobiłam ręcznie i wisi nad moim łóżkiem na takiej desce z klejca. Tam poprzyklejałam i zdjęcia, wycinki, coś, co mi się kojarzy z tym nadchodzącym albumem. Coś, co moje zdjęcia właśnie z piłki, z mojej drużyny piłkarskiej, piłki ręcznej. I jest skan tego, wydrukowane, ja to noszę w każdym z tych teamów producenckich inaczej się do tego moodboardu odnosimy, a też to, co będzie spajało te wszystkie produkcje, to jest mój pomysł na to, żeby, i który się już realizuje, żeby dogrywać do tych utworów instrumenty. I ludowe, i takie bardziej typowe jak skrzypce. W tym tygodniu nagrywaliśmy partię skrzypiec właśnie z moją wspaniałą znajomą z Nowego Sącza. Dzisiaj i jutro nagrywamy różne dziwne instrumenty, jakieś liry korbowe i tak dalej. Świetnie. Więc po prostu szukamy, ja też przywiozłam z Nowego Sącza właśnie stary akordeon mojej mamy. I
0: jak ty to przełożysz na koncerty później?
1: Zastanawiam się, ale na razie nie mogę o tym myśleć. Po prostu na razie nie chcę, żeby nic hamowało mnie w tym procesie twórczym płyty.
0: Stemy w lapkę i lecimy. Też tak można.
1: Też tak można, ale wiesz, szczerze, jakby na razie nie zastanawiam się nad tym. Na razie album i ta praca w studio jest dla mnie najważniejsza i próbuję się w różne strony rozciągać kreatywnie. Nawet nie potrafiąc grać, dobrze mówię? Bez umiejętności grania na instrumentach, to nawet to nie jest przeszkodą. Bardzo nam zależało z Maurycem, żeby w jednym z utworów dodać jakoś takiego bardziej organicznego sznytu, ale nie mieliśmy akurat w studio nic takiego. Ja jeszcze nie przywiozłam wtedy akordeonu z Nowego Sącza. I wyszedł na chwilę do Żabki Maurycy. I tak mega go długo nie było. I tak po 40 minutach dopiero wrócił.
0: Pewnie sporo żabsów miał i to by nabrał towaru.
1: Po czym nie wrócił z niczym, co miał kupić w Żabce, ale wrócił z klarnetem.
0: Świetnie. Jeden z raperów kiedyś wyszedł do sklepów, miał wyjść na godzinę, wrócił po 2 tygodniach, więc no to ekstra, z klarnetem. Gdzie go znalazł?
1: W sklepie muzycznym, po prostu poszedł do sklepu muzycznego, kupił klarnet, wrócił do studia, no i resztę dnia spędziliśmy na tutorialach na YouTubie, jak dmuchać w ustnik.
0: No tak, bo to jest najważniejsze.
1: No i nagraliśmy, jakby Maurycy w te kilka godzin się nauczył na tyle, że po prostu ponagrywaliśmy te partie klarnetu.
0: Niesamowite, tym bardziej wzbudziłaś moją ciekawość nadchodzącego materiału. W takim razie mówię do zobaczenia i bardzo ci gratuluję, bo to jest super patrzeć na tak zadowolonego artystę i spełnionego, który już dużo wie o tym albumie, a my dopiero to dostaniemy, a ty to wszystko wiesz. Więc tam pod kopułką się kryją te wszystkie pomysły. Ania Szlagowska była z nami, mówię do zobaczenia następnym razem.
1: Do zobaczenia. I mogę jeszcze ostatnią szybką rzecz powiedzieć?
0: To oczywiście.
1: Że bardzo polecam teledysk do utworu Ile. To jest takie spełnienie mojego marzenia z dzieciństwa o byciu w Camp Rock. I ten Camp Rock przełożyłam na Małopolskę.
0: Wow.
1: Więc zobaczcie to.
0: No to oglądamy. A tymczasem słuchamy Szkoda, Ciche Dni, Ania Szlagowska.
1: Dzięki.

0: Ania Szlagowska na antenie czwórki. Ania Szlagowska, która jeszcze powiem wam, dzisiaj przyjechała do studia nie tylko z nową kompozycją, ale również z oscypkami. Widzę po mojej lewej stronie uśmiechniętą.
1: Wszyscy jedzą.
0: Zajadającą oscypki ekipę.
1: Wiesz, szybko, Damian, musimy tutaj, Kamil, wiesz, załatwić sprawę, tak, bo ja też chcę sobie skównąć oscypka.
0: Zanim hejterska wystartuje, to właśnie oscypa trzeba zjeść. A co
1: ale ja nie wiem, przed sztuką, bo mi później... No. Dużo śliny się zbiera i to słychać.
0: Czyli dopiero po hojterskiej zjesz oscypka?
1: No nie, no zdążymy. Dobrze.
0: Od tego zapachu oszalejesz.
1: Zapraszam serdecznie, bo dzisiaj specjalne wydanie hejterskiej, gościnne występy. Przyjechała do naszego studia ekipa kolektywu Odwiert. W najbliższym czasie szykują solidną imprezę, która nie będzie tylko imprezą z muzyką elektroniczną, ale między innymi na ich wydarzeniu zagra także Mister Polska i o tym na pewno sobie porozmawiamy, więc będzie bardzo ciekawie.
0: Kamil wędruje oczami, zerkając, co dzieje się w studiu koncertowym, ale to właśnie odbędzie się set.
1: Bert wszedł, interweniuje.
0: Interweniuje.
1: Tak, ale chyba uśmiechnięty jest.
0: Nie ma strat w ludziach, jest wszystko okej. Okay. 7 minut brakuje do godziny 14:00. Hejterska już za moment. Damian Sikorski, dzięki za dziś i jutro słyszymy się po 12:00. Oczywiście w czwórce w audycji Soulful Vibes.

0: Autopromocja.
1: To już kolejny koncert z cyklu Rap Scena Czwórki. Tym razem zagra artysta, którego możecie pamiętać z naszej anteny.
2: Siemano, z tej strony Raw Performance. Ja już się nie mogę doczekać grania w czwórkowym studiu, bo będą zarówno moje kultowe numery, jak i te z ostatniego krążka. Także no, nie może was zabraknąć, kochani. Do zobaczenia.
1: Rap Scena już 28 maja o godzinie 23. Włączcie czwórkę, wejdźcie na czwórka.online. Elo.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Cześć, siostrzyczko.
6: Gratulacje.
5: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
6: Ania.
5: Po mamie byłaby z siebie dumna.
6: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć.

0: Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.

0: Autopromocja.
1: W audycji Co oglądać serwuje creme de la creme. Creme de la creme. Od kinowych hitów po seriale, które wciągają od pierwszego odcinka.
2: Mówię szczerze, co jest 10 na 10, a co nie.
1: Rozmawiam z twórcami i zaglądam za kulisy festiwali. To praktyczny przewodnik nie tylko dla pasjonatów, ale dla wszystkich, którzy chcą wiedzieć, co jest teraz na topie.
2: Nie wiesz, co oglądać? Włącz czwórkę w każdy piątek od 18 do 20.
1: Zapraszam, Marcin Radomski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
6: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
7: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.

0: Siemanko, hejterskie świry. Tu Marian Lichtman.
1: Dzień dobry, tu Aldona Orłowska. Zapraszam do słuchania. Czwórka najlepsza.
2: Siema, siema. Tu lektor z hejterskiej. Przed wysłuchaniem audycji dobrze się zastanów.
3: Cześć, tu mówi Jacek Sachulski. Zapraszam was na Dosko audycję.
4: Nie dasz rady odsłuchać tej audycji. Wcześniej odklepiesz. Pozdrawiam cię, Marcin Najman.

Jedne samoloty startują, drugie lądują. Ptaki na niebie śpiewają, psy obcych ludzi do nas podbiegają. Ta pogoda ładna dziś jest, młoda godzina, niedługo będzie trzeba coś zjeść. Słońce na niebie świeci, grill, rodzinka, biegające dzieci. Razem zawsze czas szybciej leci. Ciesz się razem ze mną dobrą pogodą. Gdziekolwiek jesteś, góry, łąki, morze, lasy, spójrz w niebo i jedź z rodziną na wczasy. Nie wydasz tam za dużo kasy. Nie mówię o pociągu z pierwszej klasy. Włącz tą nutę i poczuj te basy.

Pogoda w Powsinie bywa różna. Raz deszczu strug, raz słoneczny dzień długi. W cieniu z matem, na kocyku palimy szlugi. Nie ma dziewcząt, tylko starsi ludzie zewsząd przychodzą. Ładne dziewczyny, uśmiechnięte nadchodzą. Domo z matem, oczami, zapaniami wodzą. Dziś pogoda piękna, mamy wysokie tętna. Może jakaś koleżanka będzie do rozmowy chętna. W trawie świerszcze, żuczki, znamy kobiece sztuczki. Bo mnie nauczki już nie zaczepiają.

0: Hejterska 4.
1: 9 minut po godzinie 14. Dzień dobry, mamy piątek, tydzień czekania i znowu piękna hejterska przez najbliższe 2 godziny w czwórce. Kajetan już pisze na naszej grupce hejterska 4.1. Jeżeli ktoś się jeszcze tam nie zapisał, ten zgniłe jajo, więc czym prędzej jest, trzeba nadrobić zaległości, ale jeżeli klikniesz dołącz do grupki, to wtedy ten brzydki aromat znika, więc warto. Kajetan pisze: pozdrowienia dla wszystkich i powsinowej pogody. Dun, dun, dun. Ale pięknie się złożyło i powsin, pogoda ładna dziś jest na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania. Co mogę powiedzieć o dzisiejszym wydaniu hejterskiej? No będzie jechany do przodu i ból głowy może wystąpić, bo gościnne występy przed nami po godzinie 15. Set, ekipa, Odwiert pojawi się w naszym studiu. Wcześniej będziemy mieli okazję chwilę sobie porozmawiać, czy rzeczywiście tak tłuką, ale tak bum, to w trakcie rozmowy na pewno wyjdzie, więc mam nadzieję, że 2 godziny spędzimy razem. Nie będzie to łatwa i akceptowalna muzyka w Open Space, więc tym bardziej hip hip, hura, hejterska górą. Dobrze, ale zanim to Sandu Ciorba w Jasiek Sorowym remiksie.

Chillera, totalna utopia, ten remix, ale spokojnie, to tylko cisza przed burzą. Chillera, totalna utopia przed burzą. Tomek natomiast pisze, szaleństwo, dzisiaj słyszę lekko, skocznie, sympatycznie, nie ma co hejtować. A gdzie samo gęste? No i najważniejsze pytanie, kiedy zlot? Pozdrowienia od ekipy z Rejspotu. No czas pokaże, jakby się dało, no to na pewno nie będzie tania impreza. Jest i Kefa, serwus zeszłotygodniowych biegów, przywiozłem legitymację psychopaty i grupka hejterskiej, to właściwie miejsce, by się tym pochwalić, ale widzę, że to chyba był jakiś taki wiedźmiński bieg, albo no przynajmniej córka mrocznego elfa wręczała te medale i jest jakiś łuk, czy to był jakiś rycerski fantasy, z elficami tam się ganiałeś, ale fajnie, fajnie to wygląda, gratuluję bardzo serdecznie, no tak jak już pochwaliłeś się tym żelastwem, to powiedz ile przebiegłeś. Jest i Kasia, pozdrawiamy serdecznie. Michał dopytuje, czy będzie ekipa, no dwie osoby, taka ekipka bym powiedział, ekipy, znaczy kolektywu Odwiert. Nadrabiam, jest i Damian, pozdrawiamy serdecznie. Janek, z Michał też jest, pozdrawia. Kręcimy tymi głośnikami. No nie ma sensu kręcić, bo już lepiej na pewno nie będzie. Dobrze, Abba Gabba już teraz i Riot Nation. It's just an old song, but I used to sing it with my...

ABBA, ulubiony zespół tych starszych i tych młodszych, nawet w gaberowym remiksie świetnie brzmi. Jest i Radio, siemano Radziu, siemka, siemka, ale Radziu zostawił taki komentarz, który trudno mi jest odczytać. I co to oznacza, bo to są takie myślniki, gwiazdki i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest jakaś leżąca postać i czy ta gwiazdka jest tym, o czym ja myślę i nie powinienem tego głośno mówić? Czy to jest co innego? Radziu, daj znać, co to jest. Jest i Maciek. Maciek, ciepełko, woda, pozdro hejterzy. Zdjęcia z wakacji, pozdrawiamy serdecznie. Jest i Tomek, który też pozdrawia serdecznie, ale dzisiaj jest przyjemnie, wholesome. Wszyscy siebie pozdrawiają wzajemnie. Mateusz pisze, przepraszam za spóźnienie z powodu, że zagapiłem. Kulturalne towarzystwo. Do grupki dołączyli właśnie Marcin, Rafał, Kamil, Marek i Bartosz. Nie ma to jak powiedzieć, że ktoś będzie zgniłym jajem. Wszyscy tego smrodu tak się obawiają, więc jeżeli ktoś jeszcze nie jest na grupce, ten zgniłe jajo. A propos kulturki, pięknego maila dostałem. Uwielbiam takie krzepiące maile od słuchaczy. Od Bartasa. Dawaj link do remiksu Sandy Ciorby, hejterski świrze. Pozdrawiamy Bartasa serdecznie. Link już wysłany. Możesz sobie słuchać w domowym zaciszu tego utworu. A już teraz DJ Chosen Few.

No nie ma to jak przesterowana stópka w gaberach. No i tak właśnie będzie przez najbliższe 2 godziny. Teraz mówicie, to jest ostre, to poczekajcie, co będzie po godzinie 15. Ekipa Odwiert przejmie czwórkową konsoletę i zagrają back to backa, ale zanim zagrają, to oczywiście sobie porozmawiamy, bo wielkimi krokami zbliża się ich impreza. Hehe, dobry wieczór, haha, uhuhu. Komentarz od Łukasza, mądrego to dobrze posłuchać. Radzie tutaj wyjaśnię, że to są hierogify.

Ale gra słowna. Pozdrowionka od Marcina. Radio EBEB oczywiście zostawił. Agnieszka, czyli stara gabelina. Znaczy nie oceniam wieku, ale że doświadczona muzycznie, bo pisze Chosen Few, klasyczek do tuptania. Pozdrawiamy serdecznie. Aż mi się łezka zakręciła, ale ten numer jest przecudny. Do denerwowania ludzi w różnych sytuacjach życiowych. To komentarz od Andrzeja. Siemka, pozdro z roboty od Marka, w aucie słychać. I jakoś wytrzymuje. Dorzuć do pieca, Kamil. Dobra, już za moment gościnne występy, więc zostańcie z czwórką.

0: Już mamy godzinę 14.30, tak jak się umówiliśmy, tak też jest w zegareczku, tutaj radiowa precyzja i punktualność. Michuwa i Szymon z Flinders, czyli skład kolektywu Odwiert w studiu czwórki. Siemano panowie.
1: Witamy.
0: No bardzo się cieszę, że wpadliście i będziemy mogli sobie troszeczkę pogadać, później zagracie. Dużo się u was dzieje, wielkimi krokami zbliża się chyba wasza najgrubsza impreza i to jest taki pretekst do tego, żeby się spotkać, ale jak się popatrzy na ten line-up, w którym jest między innymi Mister Polska, to nie jest to już taka tylko hardkorowa czy jakaś

0: Taka elektroniczna impreza, tylko jedziecie szeroko bardzo.
1: No, taki był nasz zamysł. Jest to Odwiert Fest, więc chcieliśmy pójść trochę w zachodnie klimaty. Domyślnie chcieliśmy zorganizować imprezę outdoorową, czyli festiwal, ale no jest to bardzo duże przedsięwzięcie.
2: Jest to ryzykowne też na pewno.
1: Dokładnie.
2: Co gdy pogoda na przykład nie dopisze, tak?
1: Więc w tej imprezie postawiliśmy na to, żeby ściągnąć jak najwięcej headlinerów, tych popularnych, ale dodatkowo chcieliśmy trochę pomieszać, pobawić się tą konwencją i wpleść właśnie coś takiego jak właśnie na przykład Mistera Polskę, który zagra swojego seta w trochę innym klimacie.
0: Czyli on będzie grał set?
1: On gra w takim formacie, że jest jakby takim MC trochę.
2: Tak, on jest MC i
1: śpiewa
2: on ma
1: swoje kawałki, natomiast ma swojego DJ-a, który puszcza te jego kawałki, a on tam robi show, że tak powiem.
0: Czyli będzie jechał ze skuterkiem skur.
2: Jest to bardzo prawdopodobne. Tylko
1: chociaż
2: troszkę...
1: nie wiem, chociaż on jakby na tych imprezach hardowych gra inaczej. On ma duży repertuar tych swoich kawałków zremiksowanych, właśnie takich hardowych i raczej nie ma tam za dużo jakichś rapowanych rzeczy. On raczej...
0: No ale to na pewno będzie bardzo ciekawe, bo on przecież jednak wychowywał się w Holandii, a jak tam się mieszka, no to jednak gaber płynie ci we krwi.
1: No on przez większość czasu robił w ogóle taką inną muzykę, w sensie hardową, bardziej taką holenderską. W Polsce ten jego epizod rapowy to jest raczej taki side quest, który on tutaj wykonał. Też nie chcę za bardzo mówić aż tak bardzo o nim, bo nie znam go osobiście, natomiast za młodu, gdzie jeszcze słuchałem trochę rapu, no to śledziłem jego karierę i jakby cieszę się, że odbił w naszą stronę ostatecznie.
2: Tak. Chociaż jest to taki artysta bardzo polaryzujący, mi się wydaje, tak patrząc po tym, tak, po ogłoszeniu jego.
0: Ale wśród waszej publiczności,
2: wśród naszej publiczności, tak?
0: Tak,
2: aczkolwiek no my się tych eksperymentów nie boimy na pewno.
1: Oczywiście, dla mnie to jest w ogóle bardzo fajna, ja bardzo chciałem, żeby on zagrał u nas, właśnie żeby trochę pomieszać, trochę dodać czegoś innego do tych setów, żeby nie było cały czas tej łupanki, tylko żeby ludzie faktycznie też pobawili się, poskakali, ale no nie ukrywamy, że trochę spolaryzował naszą publikę. Wydaje mi się, że jest to związane z tym, że ludzie kojarzą go po prostu głównie z tych rapowych kawałków.
0: Ale to ludziom przeszkadzało to, że on jest rapowym artystą, czy to, że on jest takim bardziej trochę, nie wiem, komercyjny, czy to, że gra w mniejszych miejscowościach?
2: Znaczy właśnie mi się wydaje, że największym problemem jest to, że ludzie raczej kojarzą go z tej kariery rapowej i nie do końca wiedzą, z czego on się wywodzi tak naprawdę. No ja na przykład osobiście śledzę jego karierę troszeczkę od dłuższego czasu i ja jestem bardzo zadowolony z tego. Ja śledziłem jego poczynania w Holandii zawsze.
0: Tak, ta holenderska odnoga jego twórczości jest bardzo ciekawa. Te wczesne klipy też bardzo ciekawe.
2: Zdecydowanie tak. I swoją drogą też niewiele osób o tym wie. Aczkolwiek Mister Polska zaliczył występ na głównej scenie Defcon 1 w 2015 roku podczas Power Hour, czego jednak wielu artystów pozostałych z tego line-upu mogłoby mu pozazdrościć, co mi się wydaje.
0: No dobrze, panowie, to może za chwilę porozmawiamy teraz o tym, jak w ogóle kolektyw Odwiert funkcjonuje, kto wchodzi w skład, jak to działa, co organizujecie poza taką dużą imprezą, o której jeszcze na pewno dzisiaj sobie pogadamy. Za moment wracamy do rozmowy. Zostańcie z Czwórką.

0: Szymon i Michał z kolektywu Odwiert są dzisiaj razem z nami. Rozmawiamy o ich najgrubszej imprezie Odwiert Fest na początku czerwca. Jeżeli ktoś chciałby się wybrać, bo ta impreza odbywa się w Warszawie 3 czerwca, tak?
1: Dokładnie.
0: 3 czerwca w Progresji.
1: Progresji.
0: Jeżeli ktoś chciałby się tam wybrać i tańczyć całą noc do białego rana, to mamy dla was podwójną wyjściówkę, tylko trzeba zadzwonić i na antenie ogólnopolskiej stacji zaśpiewać swoją ulubioną piosenkę Uptempo. Wybór repertuaru dowolny, tylko trzeba coś tam zanucić. Komisja na pewno uzna każde nucenie i każde śpiewanie. 226452100 to jest numer do naszego studia. Dzwonicie, nucicie i wyjściówki są wasze. Powiedzcie panowie trochę o początku waszego kolektywu, ile już Odwiert działa, no bo żeby dojść do takiego miejsca, że całą progresję się wypełnia i robi się taki no bardzo różnorodny line-up, no to trochę musicie działać i mieć jakieś doświadczenie w organizowaniu tych imprez.
2: Okej, okay, to może ty byś powiedział.
1: Oczywiście, generalnie my jesteśmy dosyć świeżymi członkami tego kolektywu. O to byłoby najlepiej zapytać naszego kolegę Olka, który był w zeszłym roku w studio, natomiast...
2: Możemy o naszych początkach opowiedzieć, skąd my się wzięliśmy.
1: Będzie chyba tak najlepiej, ponieważ nie chcemy tutaj mieszać, też Olek słucha tej audycji, pewnie jak będziemy gadać głupoty, to nas później zje.
0: To co, pozdrawiamy Olka,
1: pozdrawiamy
0: tak?
1: Czyli
0: gadamy na Olka jakieś głupoty.
1: Natomiast nasze początki wyglądały tak, że my, przynajmniej ja, we Wrocławiu grałem sobie po różnych imprezach. Ta kariera, że tak powiem, można powiedzieć, rosła. No i gdzieś tam Wrocław jest małym miastem, wszyscy się przecinamy na tych imprezach. No i tak poznałem właśnie Olka, który wraz z ówczesnym również właścicielem Witkiem byli uczestnikami tych imprez. No i z czasem, jak nabierałem tej popularności, moja muzyka bardzo im się podobała, po prostu zaprosili mnie do kolektywu, chcieli powiększyć tą ekipę właśnie o DJ-ów, o producentów też przede wszystkim, bo nasz skład składa się tylko i wyłącznie z producentów. No i w taki sposób właśnie ja zostałem zrekrutowany i teraz wspólnie właśnie tworzymy ten kolektyw. Właściwie jesteśmy ludźmi od wszystkiego, bo to nie jest tylko muzyka i granie,

0: tylko pomagamy sobie nawzajem we wszystkim, w prowadzeniu socjali, w organizacji, w logistyce. Jakby jesteśmy taką maszyną, która działa wspólnie, jesteśmy tymi trybikami, wszystkie chodzą
1: jednocześnie. Tak, uzupełniamy się wzajemnie też.
2: A we Wrocławiu dużo osób jest takiej potencjalnej publiczności, jest dużo? Dużo osób patrząc jest w klimacie?
0: Tak, wydaje mi się, że Wrocław jest jednym z lepszych miast do organizacji tego typu imprez, bo publika jest spora, publika cały czas rośnie i ludzie właśnie bardzo, bardzo lubią hardową muzykę, bo tu nie mówimy tylko o hardstyle'ach, uptempo i tak dalej, tylko jeszcze hard techno, techno ogólnie. Jest mało miast, w których właśnie, w których jak powstaje impreza, w sensie wydarzenie jakieś powstaje, to sale są zapełnione. Właśnie Wrocław jest jednym z tych miejsc.
1: Aczkolwiek też ostatnio taką zaobserwowaliśmy taką tendencję. Graliśmy na Juvenaliach, gdzie w zasadzie nie jest to impreza typowo hardowa. Graliśmy tam hardy na scenie DJ-skiej i w zasadzie to spostrzeżenie nasze jest takie, że ludzie lubią tą muzykę, tylko mamy wrażenie, że nikt im po prostu jej nie pokazał.
0: Jeszcze
1: tak?
0: Nie wiedzą, że ją lubią.
1: Nie wiedzą, okay, że ją lubią, tak.
2: No dobra, ale graliście hardstyle, tak?
1: Graliśmy hardstyle.
0: Tak, musieliśmy trochę się przystosować do publiki, więc oczywiście nie graliśmy na naszej pełnej mocy. Graliśmy dużo remiksów, graliśmy dużo jakichś melodycznych kawałków i ludziom naprawdę bardzo, bardzo się to podobało, więc właśnie taka refleksja nasza jest, że
1: bardzo
0: ludzie
1: optymistyczna.
0: Lubią tą muzykę, ale jeszcze nie wiedzą, że ją lubią, bo po prostu nikt im jej nie pokazał.
2: Wiecie co, bo ja się absolutnie z tym zgadzam, bo hardstyle, pomimo tego, że to jest ekstremalna muzyka, umówmy się, no to jednak w porównaniu do innych ekstremalnych odmian, ten poziom wejścia jest całkiem niski, bo tak, pojawiają się tam melodie, są bardzo znane remiksy, znaczy, a wiadomo, najbardziej lubię te melodie, które już znam. No i do tego jest 4x4, więc można tym wszystkim się bawić. Ale padło słowo klucz, słowo wytrych w ostatnim czasie, hard techno. Czy na waszych imprezach ten gatunek też się pojawia? Czy to jest konkurencja? Bo dużo się dzieje w tym klimacie.
0: Nie jest to absolutnie żadna konkurencja. Aktualne hard techno bardzo mocno shiftuje w stronę właśnie hardcore'u, hardstyle'u i my nie jesteśmy hejterami tego gatunku, jesteśmy raczej jesteśmy neutralni, ale
2: Szwajcaria, tak?
0: Cieszy nas fakt, że ludzie zaczynają słuchać coraz mocniejszej muzyki, no bo dla nas to są potencjalni nasi nowi odbiorcy.
1: Tak.
0: No aktualne hard techno, mam takie wrażenie, nie ma w ogóle nic wspólnego z tym starszym hard techno, bardziej industrialnym, brudnym, bardziej szrancowym. Teraz to właściwie jest mix raw stylu, hard stylu, trochę hardcore'u, gaberu. No i gdzieś te hard techno tam jest wplatane między wierszami, nie?
1: Tak, dlatego my nie staramy się z tym walczyć, a w zasadzie próbujemy z tego korzystać po prostu. Tak?
0: Dokładnie, ale na naszej imprezie, bo tutaj nie odpowiedzieliśmy pytania, tak. Na naszej imprezie jeszcze nie było nigdy DJ-a hard techno, natomiast chcielibyśmy na pewno w jakimś stopniu to zmienić właśnie tak samo, jak zrobiliśmy to z Misterem Polską.
1: To jest też taki krok trochę w te klimaty bardziej.
0: Tak, tak? Żeby trochę to zdywersyfikować, żeby właśnie dodać coś, jakiegoś DJ-a hard techno, którego ludzie lubią, po prostu, no bo aktualnie ta muzyka jest bardzo podobna i chcielibyśmy trafić we wszystkie gusta, nie?
2: Tak, z drugiej strony też mam wrażenie, że ta estetyka hard techno jest taka jasno określona. Jak ktoś tam pójdzie, to wie czego się spodziewać, a przy takich ogólnie hardach, wszystkich różnych, no to tam jest bardziej eklektycznie i to też zmienia się ta muzyka, więc ona jest bardziej, takie mam wrażenie, dla poszukujących, ale mogę się mylić.
1: Może też tak być w zasadzie, że jeśli ktoś pochodzi chwilę na te imprezy hard techno, to później przejdzie na imprezę hardstyle'ową i ten hardstyle się okaże za słaby po prostu. Na to. Bo są melodyjki, gdzie w hard techno to w sumie to
2: nie ma,
1: nie ma aż tak często tych melodii.
2: Młotek.
1: I się znudzi ten ktoś.
2: Chociaż w hard techno też pojawiają się jakieś takie remiksy.
1: Pojawiają się, jak najbardziej, tak. Ale tam jest to wszystko bardziej takie... Jest to nastawione na tą moc, tak?
2: Wiemy, jakie jest hard techno. Dobrze, widzę, że wszyscy obawiają się nucenia piosenek uptempo, ale może ktoś jednak się przekona. Agnieszka napisała: czego jak czego, ale Yoshiko, Lil Texasa i Mistera Polski w jednym line-upie nikt się nie spodziewał. Pozdrawiamy serdecznie Agnieszkę. 226 45 21 00 to jest numer do naszego studia.

0: To dr Peacock i Paul Elstak. Hej Mambo! I już tylko 11 minut pozostało do godziny 15. Marcin się do nas dodzwonił. Halo, halo Marcinie.
1: No jestem.
0: No siemano, będziesz coś śpiewał chyba, tak? Bo chciałbyś wybrać się na imprezę odwier. Dobra, czy to będzie uptempo, hardstyle? Co to będzie za gatunek, żebyśmy się przygotowali mentalnie?
1: To będzie jeszcze chyba coś z Okudżawy, coś mi się wydaje.
0: Dobra, próbujemy, słuchamy.
1: To głośno. A gdzież ty był, kto z nami oddachnił, uszła i ty, i nam z tobою, jebierka nie paputił. No i koniec.
0: Uznajemy? Tak, w remiksie można. Marcinie, podwójna wejściówka jest już twoja. Trzymaj się, wszystkiego dobrego.
2: Dzięki.
0: Bit jeszcze nie wszedł, ale później byłby drop. Wielkie dzięki, trzymaj się, wszystkiego dobrego. No nikt by się tego nie spodziewał. Panowie, a jak wasza droga wyglądała do tego momentu? Od razu hardstyle skradły wasze serce, czy jakieś były jeszcze inne gatunki? Mieliście taki okres, że słuchaliście jakiegoś takiego early hardcore'u, innych rzeczy?
3: Tak. Może ja najpierw, bo u mnie to była troszkę bardziej taka zawiła droga. Też jeśli chodzi o produkcję, ja produkowałem różne, wszelakie rodzaje muzyki elektronicznej z mniejszym lub większym sukcesem, aczkolwiek w pewnym momencie wpadłem na pomysł. W ogóle odkryłem muzykę hardstyle prawdopodobnie, to był utwór Wasted Penguins w ogóle, artysty, z którym udało mi się zagrać na imprezie w zeszłym roku, też swoją drogą, więc to jest też całkiem ciekawa historia. Aczkolwiek, jeśli chodzi o tak typowo działania moje artystyczne, to ciekawostka jest taka, że przez wiele lat próbowałem rozwijać swoją solową ścieżkę, aczkolwiek w jednym momencie uznaliśmy z kolegą, że zrobimy duet jako taką misję poboczną. I nagle się okazuje, że ten duet idzie lepiej niż solowa kariera, więc to totalnie poszło w odstawkę i teraz i żyjemy długo i szczęśliwie. Mhm.
4: U mnie to wyglądało tak, że w zasadzie za mało lata słuchałem bardzo dużo elektroniki wszelakiej, od dubstepów, po drum and bassy, właściwie wszystko gdzieś tam ze wszystkim romansowałem.

0: po trochu. I w momencie, kiedy przeprowadziłem się do Wrocławia, poszedłem na pierwszą imprezę rave'ową, powiedzmy, nie lubię tego określenia, natomiast pierwszą imprezę hardową, no to momentalnie się zakochałem w tej muzyce, skradła moje serce i to było dosłownie chwilę przed pandemią. W momencie, kiedy pandemia uderzyła, siedzieliśmy bardzo długo w domu, nudziliśmy się, no i naszła mnie taka myśl, że chciałbym zacząć z produkcją. No i z racji tego, że miałem bardzo dużo wolnego czasu, no to złapałem baksyla i praktycznie siedziałem dzień, noc, cały czas i tworzyłem utwory. No i od tego momentu jakby hardy skradły moje serce. Bardzo lubię się do tego bawić, bardzo lubię to tworzyć. I taka jest moja historia.
1: A co się teraz dzieje ogólnie na scenie hardowej? Czy ten gatunek jeszcze się rozwija, czy on już doszedł do jakiejś ściany? Bo ja pamiętam, tutaj kolektywy przewijają się przez Studio Czwórki. Ja z nimi tak rozmawiam, no już myślę, że około 10 lat. To kiedyś była taka zajewka jeszcze mocniej, jeszcze szybciej, up tempo i z detempo. A co teraz się dzieje?
2: Teraz jest w zasadzie absolutnie w drugą stronę. I z tak zwanym up tempem też jest tak, że raczej jest tendencja teraz do zwalniania tych utworów, żeby tworzyć dalej podobną muzykę z podobnymi kickami, ale w niższym tempie.
0: Tak, tak. Ja mam takie wrażenie, że jakby za każdym razem, kiedy śledzę scenę, śledzę jakieś utwory, nowe kawałki, to mam wrażenie, że ludzie nie są, że już jakby nie jesteśmy w stanie wymyślić czegoś nowego. Natomiast zawsze się zaskakuje, bo zawsze jakiś nowy trend się pojawia i wydaje mi się, że w pewnym momencie dojdziemy do takiego miejsca, w którym już będzie za mocno i ta muzyka wróci może do swoich melodycznych korzeni, do spowolni, będzie bardziej właśnie tak melodycznie, jakoś klimatycznie. Natomiast nie wiem, kiedy to nastąpi. Ja lubię, jak jest mocno, ja lubię, że tak powiem, aktualny stan sceny, jak to wygląda, więc nie narzekam.
1: Słuchajcie, a jak ktoś mówi, że hardy i poboczne gatunki, one są syntetyczne i nie mają duszy, jak wy do tego podchodzicie?
2: Nie do końca tak jest. Kiedyś miałem taką obserwację odnośnie dubstepu starego. On faktycznie brzmiał syntetycznie, aczkolwiek jest wiele utworów hardstyle'owych, które mają gdzieś, no nawet takie są utwory, które mają żywe instrumenty, gdzie takie przestrzenne nawet są te utwory mocno emocjonalne są też.
0: Ja uważam, że to jest w ogóle jakby nietrafione, ponieważ to jest muzyka, która ma zabawiać ludzi. Ta muzyka ma poruszać tłum do zabawy, do jakby takiej ekspresji, żeby ludzie,
2: ma takie,
0: że tak powiem,
2: bodźce w tobie
0: wybuchli.
1: Właśnie.
2: To jest.
0: Więc jakby,
1: cytując Lecha Rocha, Pawlaka, najważniejsza jest wielka bomba imprezowa.
0: O. Dokładnie, to jest właśnie muzyka, która ma to osiągnąć. Oczywiście są hardstyle, niektóre właśnie, tak jak Szymon wspomniał, są bardzo emocjonalne, natomiast uptempo, rowstyle i tak dalej, to ma wzbudzić w słuchaczu po prostu, no, rozwalić mu łeb, nie? Tak.
1: No dobra, to w jakim klimacie będzie wasz set back to back po 15? Co będziecie grać?
0: Będziemy grali dużo rowstylu.
2: Zaczniemy hymnem przede wszystkim.
0: Przede wszystkim zaczniemy naszym hymnem.
2: Wczoraj hymn imprezy nowej.
0: Tak, hymn imprezy nowej, który otworzy naszą imprezę. Będzie dużo rowstylu, będzie trochę reverse bassu, trochę hardstylu, może trochę hardcore'u.
1: Dobra. Ale emocjonalnie reverse też bass, będzie. Reverse bass na czym polega? Na czym się opiera ten gatunek?
2: To jest w zasadzie coś teraz...
0: Taki early hardstyle,
2: tak,
0: można powiedzieć.
2: Teraz to nawet w hard techno jest to motyw popularny, tak. Po prostu, gdzie masz offbeatowy bas.
0: Taka stopa, która, jak to można powiedzieć,
2: stopę
0: niesie.
2: Z offbeatowym basem.
0: Tak, offbeatowym basem, który tak niesie, wiezie.
1: Panowie, no to ja was zapraszam do drugiego studia. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że wpadliście. Impreza Odwiertu 3 czerwca, ale dzisiaj też balujecie, tak? Gdzie wy dzisiaj się bawicie? Co
0: dzisiaj
1: robicie?
0: Się bawimy w klubie Ciało we Wrocławiu. Gramy na otwarciu dziedzińca, przejmujemy główną scenę, więc słuchacze z Wrocławia
2: scenę
0: bardzo,
2: w środku,
0: bardzo
2: tak,
0: serdecznie,
2: dla ludzi,
0: tak,
2: którzy się wybierają.
0: Bardzo serdecznie zapraszamy słuchaczy z Wrocławia.
1: To dopiero jutro położycie się spać pewnie, tak?
0: Prawdopodobnie.
1: Dużo pracy, ciężka praca tej imprezy.
0: Nie narzekamy.
1: Szymon Pastwa i Michał Borek z kolektywu Odwiert byli razem z nami. Wszystkiego dobrego i miłego granka w naszym studiu.
0: Dziękuję
1: na
0: bardzo za zaproszenie.
1: Wielkie dzięki, trzymajcie się, wszystkiego dobrego.
3: Autopromocja. Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat polskiego radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów polskiego radia.
4: Cześć, jestem Ujawa. Zapraszam was dziś na mój set w 12

0: festiwalach na godzinę.
1: Takiego klubowego grania jeszcze nie było.
2: Jeszcze nie było.
1: Słuchaj nas na Antenie Czwórki w każdy piątek o 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
11: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.

0: Nie znajdziecie tu nudnych porad, ale masę internetowych historii. Od TikTokowych trendów przez największe wtopy, aż po powroty sprzed lat. Wy, słuchacze, będziecie częścią mojej audycji, ale będą też goście. Zapraszam w każdy piątek z Kacper. Startujemy o 16.
1: W audycji Co oglądać serwuje creme de la creme. Creme de la creme. Od kinowych hitów po seriale, które wciągają od pierwszego odcinka.
2: Mówię szczerze, co jest 10 na 10, a co nie.
1: Rozmawiam z twórcami i zaglądam za kulisy festiwali. To praktyczny przewodnik nie tylko dla pasjonatów, ale dla wszystkich, którzy chcą wiedzieć, co jest teraz na topie.
2: Nie wiesz, co oglądać? Włącz czwórkę w każdy piątek od 18 do 20.
1: Zapraszam, Marcin Radomski.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: Po reklamie. Słuchasz czwórki.
9: I już mamy 4 minuty po godzinie 15, mili Państwo. Za chwilę przeniesiemy się do naszego dużego czwórkowego studia, żeby nadać sygnał w klimacie raw style i hard style i być może będzie też up tempo, ale zanim to, oczywiście tradycji musi stać się zadość i Hanina Ranina, hejterska w czwórce do godziny 16.

0: raperka, tekściarka, songwriterka związana z Wrocławiem, który nierzadko przenika do jej piosenek i wersów. Z ciekawostek ma czarny pas w karate Shotokan. Koncert Sieni w poniedziałek 25 maja po godzinie 18. Zapraszam, Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
4: Blik. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
8: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
9: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
8: Są sprawdzone przepisy
9: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
8: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
9: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
10: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
11: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
10: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
11: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
10: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
11: No.
12: Dzień mamy w

0: eye contact. Talk to me. Realize that it's real to me.
1: Minęła 16.
2: Pogoda.
1: Ależ fantastyczny weekend nam się rozpoczął. Słońce chyba w całej Polsce. Nie chyba, na pewno, ale spójrzmy na prognozę pogody na jutro, sobotę. No i będzie jeszcze lepiej. Najzimniej, zacznijmy od tych najgorszych sytuacji, będzie w Lublinie i Kielcach 21 stopni, ale najcieplej Zielona Góra, znowu muszę was pozdrowić serdecznie, 27 stopni. W całej Polsce zdecydowanie powyżej 20 stopni, słońce w całym kraju, zero opadów deszczu. No nic, tylko brać ręcznik, jeżeli ktoś ma blisko plaży, iść na plażę i po prostu poopalać się troszkę.
2: Autopromocja.
3: Jeden cel.
4: Jeden cel.
3: Sześciu prowadzących. Dominika Płonka, Adrian Suma, Eldo, Numer Raz, Kosma Król i Delem zapraszają do swojego świata. Dwugodzinna audycja o rapie, której nie można przegapić. To jest Cypher. Usłyszycie duety, które wylosowano, aby wnieść na antenę prawdziwy rap. Prawdziwe rymy, prawdziwe bity. Co piątek o 20:00 przejmujemy antenę. Elo.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Panie Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
6: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
5: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
7: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny.

0: Sztuczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Po reklamie. Słuchasz Czwórki.

0: na internetowy nieporadnik. Nieporadnik. Zaprasza Z. Kacper.
1: Dzień dobry, 6 minut po godzinie 16. To jest czas na audycję internetowy, nieporadnik. Kacper Zembrzucki, kłaniam się, witam was serdecznie. 22 dzień maja, wreszcie wymarzony piątek. Mamy to, na co wszyscy czekali, czyli weekend. No i zresztą jak tak patrzymy za okno, to naprawdę bardzo przyjemnie się robi, bo jak tak wspomnimy z kolei ubiegłe tygodnie, to była jakaś istna masakra. Deszcz, chłód, brak słońca, chmury, naprawdę nic ciekawego się na niebie nie działo, a teraz wreszcie, no ja przyznaję, dzisiaj w krótkich spodenkach, więc to już jest ten czas, kiedy można śmiało, naprawdę krótka koszulka, krótkie spodenki i wszystko się zgadza. Moi drodzy, jak zawsze zaczynamy od tego sprawdzenia, co dzisiaj się dzieje w kalendarzu. 22 dzień maja, wybrałem dwa najciekawsze święta, o których warto powiedzieć. Światowy Dzień Gotów na przykład. Goci z całego świata świętują właśnie ten dzień jako międzynarodowy.

Międzynarodowe wydarzenie poświęcone celebracji ich subkultury. Co prawda zapoczątkowane w 2009 roku przez brytyjskich DJ-ów, święto błyskawicznie rozprzestrzeniło się globalnie. No i tak właśnie goci mają swój dzień dzisiaj, więc wszystkim gotom wszystkiego dobrego, tak mi się powiedziało. Ale jeszcze jedno święto, dzień Pac-Mana, bo tego gościa znają naprawdę wszyscy. Nawet ci, którzy gry komputerowe uważają za pewnego rodzaju wcielenie zła. Pac-Man, czyli wiecznie głodna żółta kulka, ma dziś swoje święto. Grę Pac-Man wydała japońska firma w 1980 roku. Ja miałem wtedy mniej więcej minus 20 lat, więc absolutnie nie mogę tego pamiętać, ale to właśnie dziś, mija tak na szybko, liczę 46 lat temu ta gra powstała. Wiecznie głodna kulka. Ojcem Pac-Mana jest Toru Iwatani. Japończyk musiał nieźle kombinować z nazwą swojego bohatera, bo najpierw był to Pac-Man, co odnosiło się do japońskiej frazy paku paku taberu, która oznaczała z kolei jedzenie kłapiąc ustami. A teraz mamy po prostu Pac-Mana oczywiście. Co dzisiaj w audycji internetowy nieporadnik? W pierwszej godzinie podsumujemy sobie internet z tego tygodnia, bo działo się wiele. Przede wszystkim Eurowizja, to może poprzedni weekend, ale to było wciąż po poprzedniej audycji. A także, moi drodzy, afera. Afera jest, bo Olga Tokarczuk przyznała się, że używa sztucznej inteligencji. Trochę porozmawiamy o tej noblistce naszej, która powiedziała, że ChatGPT nie jest jej obcy, po co i dlaczego go używa, a także, uwaga, trend internetowy, ale nie w Polsce, w Ameryce, ale dotyczący Polski i bardziej tak krajów słowiańskich. Amerykanie odkryli kompot i rosół. No i dzieje się już na polskim TikToku. W drugiej godzinie, czyli kilka chwil po godzinie 17, odwiedzi mnie Tytus Chmielewski, czyli podróżnik, który przejechał, ja podziwiam, wyobraźcie sobie, po Brazylii 1200 km, po Japonii 2700 km. I wszystko byłoby okej, gdyby nie zrobił tego rowerem, bo zrobił to właśnie rowerem. Jak to jest? Skąd bierze się na to siły? Jak się przygotować na taki wyjazd? I jak to jest tak spełniać czyjeś marzenia? Bo poznawać kulturę obcego państwa jeszcze na rowerze powoli, ze spokojem, to jest coś. Zostańcie z nami za moment internetowe podsumowanie tygodnia.

0: internetowy nieporadnik. Nieporadnik. W czwórce.
1: I raz jeszcze witam Was serdecznie w audycji internetowy Nieporadnik. Tak jak zapowiadałem, rozpoczniemy od internetowego podsumowania tygodnia, a bezwzględnie najgorętszym tematem całego tego tygodnia i poprzedniego weekendu był temat Eurowizji. 70. konkurs piosenki Eurowizji w Wiedniu. Działo się wiele, internet to po prostu był rozgrzany do czerwoności nie tylko w Polsce, uwierzcie mi, w całej Europie. No i w Australii, ponieważ ta od 2015 roku bierze udział w tym konkursie. Wtedy była zaproszona jako po prostu gość, a teraz już jest stałym członkiem Europejskiej Rady Nadawców. No ale dobrze, co tam się działo, bo trzeba przez to przejść etapami, dlatego podzieliłem to na takie dwie części. Zacznijmy od tego, kto wygrał. Eurowizję wygrała reprezentantka Bułgarii, Dara z piosenką Bangaranga. Kolejne miejsca to Izrael oraz Rumunia, Aleksandra Kapitanescu. Moi drodzy, bardzo miło, ale przypomnijmy, że w tym konkursie brała udział Polka. Alicja Szemplińska reprezentowała nasz kraj z utworem Prey. No i tu jest bardzo, bardzo ciekawa historia, dlatego że na początku, w ogóle od początku zaczynając, bo przypomnijmy te preselekcje polskie, które doprowadziły do tego, że Alicja

pojechała na Eurowizję, były bardzo, bardzo burzliwe. Tam TVP próbowało robić jakiś koncert, odwołało koncert, potem zrobili jakieś przesłuchania. No i finalnie ta Alicja pojechała.

No i pojawiły się pewne lęki, pojawiły się problemy, że może faktycznie my do tego ścisłego finału nie dotrzemy. Ale potem przyszły próby. Już pierwsze próby dziennikarskie, potem jurorskie, a potem po prostu przygotowania do półfinału. No i wreszcie naszym oczom ukazała się wizualizacja tego, jak występ Alicji i Polki będzie wyglądać. No i okazało się, że jest to jeden z lepszych stagingów podczas tegorocznej Eurowizji. Ba, jak Alicja zaczęła śpiewać, to okazało się, że jest to jeden z lepszych wokali na tegorocznym konkursie. No internet wtedy zapłonął, ponieważ nagle również w obstawieniach bukmacherskich nasz kraj szybował do góry. I to 12, 11, 10, 8, 9, 7 miejsce. Czyli ten awans do finału jednak okazał się możliwy. No i przyszedł wtorek, to był ubiegły tydzień, kiedy to był półfinał pierwszy, gdzie braliśmy udział. No i finalnie, tak jak już mówiłem wam też tydzień temu, przeszliśmy do finału. Fajnie, tylko wtedy jeszcze było, jakby nie było opublikowane to, które miejsce kto zajmuje w danym półfinale. Wtedy powiedziano, że wszystkie te statystyki będą udostępnione po wielkim finale, jak już kurz opadnie. No i mamy już te statystyki, moi drodzy. Wyobraźcie sobie, że artystka w półfinale zajęła drugie miejsce. Dokładnie tak. To jest bardzo ciekawy case. To drugie miejsce, bo to jest skomplikowany system, natomiast na to drugie miejsce składają się dwie punktacje. Po pierwsze widzów SMS-owe, po drugie jurorów z każdego kraju. No i wyobraźcie sobie, że pośród jurorów zajęliśmy pierwsze miejsce. Tam troszeczkę niżej, jeżeli chodzi o widzów, ale pierwsze miejsce wśród jurorów. Dlaczego mówię o tych jurorach? Dlatego, że to przez lata był nasz problem na Eurowizji. My nigdy nie byliśmy doceniani przez jurorów, nigdy nie dostaliśmy żadnej dwunastki w finale, my w ogóle nie byliśmy, że tak powiem, następnie przekazywani do finału, bo po prostu jurorzy decydowali się nie dawać nam żadnych punktów. No i to właśnie zmieniło się w tegorocznym konkursie Eurowizji. Przyszedł finał. I my w tym finale z takim lekkim przytupem, można by rzec, tam byliśmy. Jeszcze troszeczkę tak potrzymam was w niepewności, żeby opowiedzieć background całej tej sytuacji. Wróćmy do tych obstawień bukmacherskich, gdzie mówiono, że wygra Finlandia lub Grecja. Oni ostatecznie zajęli kolejno 6. i 10. miejsca. Ta Bułgaria wcale nie była aż tak wysoko, a jednak no, to jest zawsze tak, że ta Eurowizja jest bardzo, bardzo nieprzewidywalna. Ale dobrze, o tym, co wydarzyło się w finale i jakie historyczne rzeczy wydarzyły się dla Polski w finale, o tym już za moment, zostańcie z nami.

internetowy Nieporadnik. Nieporadnik. Kontynuujemy internetowe podsumowanie tygodnia i przechodzimy chyba do sprawy związanej z Eurowizją, która najbardziej rozgrzała internautów, media społecznościowe, bo to był finał, kiedy to przyszedł czas na głosowanie. Oczywiście nasza reprezentantka bardzo dobrze zaprezentowała się na scenie, czyściutko, wokalnie, po prostu scenicznie też fenomenalnie. No i przyszedł czas na głosowanie. Ja przypomnę, że od 2003 roku Polska w finale Eurowizji nigdy nie otrzymała ani jednej dwunastki, a ta dwunastka w tych notach jurorskich ze wszystkich krajów biorących udział w konkursie jest najwyższą notą. Wyobraźcie sobie, że to właśnie zmieniło się w ubiegłą sobotę, bo Polska otrzymała aż cztery dwunastki. Od Niemiec, Belgii, Mołdawii,

i gospodarzy Austrii. Uwaga, to jest o tyle ciekawsze, że te cztery dwunastki to była największa liczba dwunastek w całym konkursie. Otrzymaliśmy tyle samo dwunastek, co Bułgaria, która wygrała przecież finał Eurowizji tegoroczny. I dzięki temu w głosowaniu jurorów mieliśmy siódme miejsce. My otrzymaliśmy ogólnie od wszystkich krajów 133 punkty, co jest absolutnym rekordem, jeżeli chodzi o Polskę i liczbę punktów od jurorów. Wreszcie można powiedzieć, że ta klątwa związana z tym brakiem punktów ze strony jurorskiej została odczarowana. Natomiast kiedy już widzieliśmy Polskę w tabeli na tym siódmym miejscu, to siódme miejsce byłoby naszym drugim najlepszym wynikiem, bo w 2016 bodajże roku Michał Szpak zajął miejsce ósme, no a oczywiście Edyta Górniak miejsce drugie, to jest nasz absolutny rekord dotychczasowy. I jak zobaczyliśmy tą Polskę na miejscu siódmym, to wreszcie była nadzieja, bo tutaj jest ciekawa sytuacja o tyle, że Polska zawsze, naprawdę, już od paru dobrych lat otrzymuje od widzów bardzo wysokie noty. To było tak, że od jurorów mieliśmy bardzo niskie prawie w ogóle punktów, a od widzów 200, 100 coś i tak dalej, więc jak zobaczyliśmy to siódme miejsce, 133 punkty i każdy sobie pomyślał, no przecież my dostaniemy z 200 punktów od widzów, to my mieli 333 punkty, to jest niesamowite. No i wtedy magia prysła, bo od widzów otrzymaliśmy bardzo, bardzo mało punktów. Okrągłe 17, co jest bardzo mało, bo na przykład taka Bułgaria, która wygrała, otrzymała 316 punktów. No i przez to spadliśmy z siódmego na zaszczytne 12 miejsce i też jest się z czego cieszyć, bo 12 miejsce na 25 uczestniczących krajów to naprawdę dobry wynik. Powyżej połowy, prawie top 10, naprawdę jest okej. Ostatnie miejsce to już chyba taka, bym powiedział, tradycja. Oni się wymieniają. Albo Wielka Brytania, albo Niemcy. W tym roku padło na Wielką Brytanię. Otrzymali całe zaskakujące łączny jeden punkt. My 150 na miejscu 12, Wielka Brytania na 25 i jeden punkt. To i tak jest dobrze, bo zazwyczaj kończyli z wynikiem 0 punktów. W polskim głosowaniu też nie obyło się bez afery, bo tak jak każdy kraj przyznajemy punkty od 1 do 12 i naszą 12 zdobył Izrael. Oczywiście wiemy, że w tym roku te wszystkie problemy z Izraelem i te wszystkie jakieś polityczne treści są bardzo gorące i to jest o tyle ciekawe, że żaden z krajów innych, które głosowały, nie przekazał 12 punktów Izraelowi. Polska była jedyna. No i oczywiście w internecie wybuchła absolutna afera, że my jesteśmy okropni, jak my tak możemy. I wtedy ujawniono, kto był w składzie jury polskim. Między innymi Wiki Gabor czy Stasiek Kukulski. Oni się już wytłumaczyli, że oni akurat tego Izraela wysoko nie umieścili na swojej liście. No, ale jest to jednak pewnego rodzaju afera, która również wpłynęła w pewien sposób politycznie, bo tam nawet niektórzy politycy wypowiadali się na ten temat. Ale dobrze, skończmy już temat Eurowizji. Za rok 71. konkurs piosenki Eurowizji w Bułgarii, prawdopodobnie w Sofii, więc dla wszystkich fanów tego przedsięwzięcia nie lada gratka. Już można bilety bukować na maj 2027, a my natomiast nie będziemy bukować żadnych biletów, ale będziemy sprawdzać, jaką relację ma nasza noblistka Olga Tokarczuk ze sztuczną inteligencją. Zostańcie z nami.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas gada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.

przyszłości dzwonię do teraz, w gości jestem na melanż. Dorośli to my plus 10 lat, też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali.

0: Internetowy nieporadnik. Nieporadnik. W czwórce.
1: I kontynuujemy nasze internetowe podsumowanie tygodnia, bowiem jest kolejny temat. Kolejny temat, który wywołał taką burzę w polskim internecie, że dawno o takiej nie słyszałem.

Ja szczerze powiedziawszy, dopóki nie wgłębiłem się, o co chodzi w tym temacie, to troszkę go nie zrozumiałem, ale już wszystko tłumaczę. Olga Tokarczuk, bo o niej mówię, laureatka Literackiej Nagrody Nobla, znalazła się w absolutnie medialnej burzy po swoich wypowiedziach, bo był taki kongres, on się nazywa Impact. Impact 26, on się odbywał w Poznaniu w dniach 13 i 14 maja. No i jedną z prelegentek, bo tam jest wiele wykładów na różne tematy i politycy i znane osobistości medialne i wolontariusze i tak dalej, i tak dalej. Jedną z prelegentek była właśnie Olga Tokarczuk. No i wyobraźcie sobie, że noblistka podczas jednego ze swoich wystąpień otwarcie wręcz powiedziała, i tu cytuję: wykupiłam sobie najwyższą, zaawansowaną wersję jednego modelu językowego i bywam w głębokim szoku, patrząc na to, jak fantastycznie powiększa on horyzonty i pogłębia myślenie kreatywne. To już jest pewnego rodzaju niepokojące wyrażenie, natomiast to nie wszystko, bo najwięcej emocji wzbudziło jej kolejne stwierdzenie, i tu znowu otwieram cytat. Często wprost rzucam maszynie pomysł do analizy z prośbą: kochana, jak mogłybyśmy to pięknie rozwinąć? W sieci absolutnie zawrzało. Internauci i przedstawiciele również środowiska literackiego zaczęli dyskutować, gdzie są te granice twórczości, jakiejś autentyczności i roli sztucznej inteligencji w literaturze. No i pojawiły się takie głosy, że może to jednak jest tak, że książki Olgi Tokarczuk nie są napisane spod jej ręki. Może to sztuczna inteligencja pozwalała jej zdobyć Nagrodę Nobla. Naprawdę teorie spiskowe pojawiły się absolutnie różne. No, z drugiej strony oczywiście głosy, które nie skupiły się ani trochę na tym, co powiedziała pisarka, tylko w jaki sposób. I ci ludzie bardzo ekscytowali się tym, że Olga Tokarczuk do czata GPT mówi kochana, że to jest jej przyjaciółka i po prostu jak mogłybyśmy to pięknie rozwinąć, kochana, podpowiedz mi, i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to trzeba zostawić i gdzieś na drugi plan odłożyć, bo wypowiedzi Tokarczuk nie przeszły bez echa. Wśród komentujących znaleźli się znani pisarze, ale krytyczne głosy dotyczyły nie tylko samego korzystania ze sztucznej inteligencji, ale także potencjalnego wpływu takich praktyk na autentyczność literatury oraz przyszłości zawodu pisarza. Bo wiecie, jak się pozwoli raz, to można pozwolić drugi, trzeci, czwarty i enty. Wielu internautów zarzuciło Oldze Tokarczuk, że korzystanie AI w procesie twórczym może prowadzić do rozmycia granic między dziełem ludzkim a wytworem maszyny. Inni z kolei bronili noblistki, że sztuczna inteligencja to jedynie narzędzie, z którego no przecież każdy teraz korzysta. No i ta burza tak narastała, narastała, narastała, aż w pewnym momencie Olga Tokarczuk ponownie zabrała głos i opublikowała na swoich mediach społecznościowych obszerne oświadczenie, gdzie przyznała, że chciałaby się odnieść do tego, co dzieje się wokół jej wypowiedzi na temat sztucznej inteligencji. No i jednocześnie podkreśliła, że uwagi wygłaszane podczas publicznych spotkań na żywo mogą być niewłaściwie zrozumiane. Wiecie co? Ja bardzo lubię, kiedy osoby publiczne, politycy czy inne gwiazdy powiedzą coś publicznie i to jest dość jednoznaczne, a potem wydają oświadczenie, że ale nie, nie, momencik. To jest źle zrozumiane. Ja w ogóle miałam na myśli kompletnie co innego. Dobrze, co napisała Olga Tokarczuk, bo oświadczenie jest długie, ale nie będę was zanudzał całą jego treścią. Napisała tak: nie napisałam książki, która ukaże się jesienią w Polsce, ani za jaj, ani z nikim innym. Od kilkudziesięciu lat piszę sama. Też przedstawiła takie trzy kluczowe punkty, że korzysta ze sztucznej inteligencji na takich samych zasadach jak większość ludzi na świecie. Oczywiście jest to dla niej narzędzie pozwalające szybciej dokumentować, sprawdzać fakty. Po drugie, żadne z jej tekstów i powieści, które ukaże się jesienią, no, nie powstała przy pomocy sztucznej inteligencji. No i trzeci punkt dla mnie, nie wiem dlaczego on się tu znalazł, ale przeczytam. Czasem inspiruje się snami, ale zanim i to zdanie zostanie osaczone i zagryzione przez ekspertów, spieszę donieść, że są to moje własne sny. Co wy myślicie o tym, czy można wykorzystywać sztuczną inteligencję w literaturze, czy można posiłkować się tym, co internet nam wytworzy? No i jak to wtedy oceniać? No bo rzeczywiście to już nie jest w pełni wtedy praca ludzka, tylko praca maszynowa. Bardzo jestem ciekawy waszej opinii, piszcie na social mediach. A my teraz zbliżamy się do kolejnego tematu, bo jeszcze jeden został w tym podsumowaniu internetowym tygodnia. Jest to trend, amerykański trend, w którym to Amerykanie odkryli kompot i rosół.

Moi drodzy, i ostatni punkt naszego internetowego podsumowania tygodnia, bo to była nowość czwórki, Jan Kleosia chce tak, a my teraz o nowości, którą odkryli Amerykanie, tylko że dla nas nie jest to nowość, a bardziej dla nich. Jeszcze niedawno w mediach społecznościowych głośno było o Amerykankach, które pokochały tak zwaną dietę słowiańską. No i tam była kasza gryczana, popularna w krajach Europy Wschodniej. Teraz poszli o krok dalej. Wyobraźcie sobie, że Amerykanie odkryli kompot. Tradycyjny polski kompot. Oczywiście wiem, jak się przygotowuje. Z truskawek, jabłek czy śliwek. Zalewa się to gorącą wodą i cukrem. Potem się gotuje i mamy miękkie owoce. No i mamy kompot, który jest na naszych stołach w święta, latem, gdy jest gorąco, bary mleczne itd., itd. Ale w Stanach jest to wszystko inaczej, że tak powiem, pokazywane. To w Stanach nazwano wodą truskawkową. Po prostu się wrzuca truskawki do wody, gotuje się. No, robi się to tak jak nasz polski kompot. TikTokerki wlewają kompot do miski, a następnie wyjadają z niego owoce pałeczkami. No, a na samym końcu piją sam sok. To jest ciekawe, bo jedna z twórczyń napisała, że soczystość takich truskawek jest niesamowita. No i my jako Polacy jesteśmy zaskoczeni i tam się polskie komentarze pojawiły. Na przykład kompot się pije ze szklanki, a nie je pałeczkami, wodę wypij, owoce zjedz na koniec, kompot to napój i tak dalej, i tak dalej. No i inni w ogóle stwierdzili, że taka dieta kompotowa może pomóc na ładną cerę. Stwierdziła też, że swoją konsystencją i wyglądem gotowane truskawki kojarzą się z językami, ale smakują dobrze, co jest bardzo ciekawe. Od razu w internecie pojawiły się pewnego rodzaju teorie, że jeszcze chwila i Amerykanie odkryją na przykład rosół. No i co? No i minęła chwila. I Amerykanie odkryli rosół. Wtedy wszyscy się śmieli, że... Bo to jest tak. Odkryli kompot i nazwali to wodą truskawkową. I wtedy w komentarzach były żarty, że zaraz odkryją rosół i nazwą to, jak to, chicken tea, czyli herbatą z kurczaka. I wiecie co? Stało się. Jakby tego było mało, pojawił się właśnie kolejny trend, gdzie wiele amerykańskich TikTokerek pokazuje przepis na właśnie chicken tea. Ja jestem przerażony. Dlaczego tea? Ale domyślacie się, o co chodzi, bo Amerykanki gotują kurczaka w wodzie z dodatkiem warzyw, przypraw, czyli robią rosół i potem to po prostu piją jako napój. Brzmi zupełnie znajomo, bo oczywiście u nas polski rosół tradycyjny i do tego właśnie kompot do popicia. Oni robią to troszkę źle, prawda? Bo z kompotu wyjadają truskawki i zostawiają wodę, a z rosół po prostu piją. Jakby robili to odwrotnie, prawdopodobnie byłoby lepiej. Ale dobrze, odkrywają tu naszą europejską, słowiańską kulturę. Widziałem kolejne komentarze, co tam było, że niedługo odkryją kotlet schabowy i nazwą go wielkim nuggetsem z kurczaka. Czy mnie to zdziwi? Prawdopodobnie nie, ale jak dodam do tego, że mizerię mogliby jeszcze odkryć, myślę, co jeszcze takiego typowo polskiego. No właśnie, ta mizeria mi od razu przyszła do głowy. W ogóle jak Amerykanie odkryją polskie zupy, żurek jakiś, to by było coś, tylko nie wiem, jak mogliby nazwać żurek, bo tam tutaj mam jednak herbatę z kurczaka, a żurek to co? Herbata z kiełbasy? No nie wiem. Zobaczymy, co przyniesie czas. Internet zaskakuje nas codziennie i mam nadzieję, że za tydzień też wam kolejne trendy internetowe przyniosę, a my słyszymy się po godzinie 17, bo dołączy do mnie wtedy Tytus Chmielewski, który podróżuje na rowerze po całym świecie, bo przyjechał i Japonię, i Brazylię. O tym właśnie porozmawiamy. Jak się do tego przygotować? No i jak to jest tak wolno jeździć po kraju? Znaczy, jako wolność, a nie, że tempo wolne. Więc zostańcie z nami, słyszymy się chwilę po godzinie 17.

0: Autopromocja.
1: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat Polskiego Radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów Polskiego Radia.
2: Cześć, jestem Ujawa. Zapraszam Was dziś na mój set w 12 calach na godzinę.
1: Takiego klubowego grania jeszcze nie było.
3: Jeszcze nie było.
1: Słuchaj nas na antenie czwórki w każdy piątek o 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Po reklamie.

0: Minęła 17.
1: Pogoda.
2: Piątek, sobota piękne. Co wydarzy się w niedzielę? Spójrzmy na to. Temperatury w całej Polsce powyżej 20 stopni. Przepraszam, w Kołobrzegu równe 20. Najcieplej Wrocław, Zielona Góra, tam 27 stopni, ale średnio w całym kraju około 25 stopni. Ale jest małe ale. W całym, absolutnie całym kraju mocne opady deszczu. Jeszcze gorzej będzie w okolicach Wrocławia i Opola, bo tam nawet silne burze pojawią się w niedzielę, więc uważajcie na siebie, parasole w dłoń, tam gdzie burze lepiej nie wychodzić. Jeśli chodzi o wiatr, około 14-18 km na godzinę, więc tak powiem spokojnie.
1: Autopromocja.
3: To już kolejny koncert z cyklu Rap Scena Czwórki. Tym razem zagra artysta, którego możecie pamiętać z naszej anteny.
4: Siemano, z tej strony Rao Performance. Ja już się nie mogę doczekać grania w czwórkowym studiu, bo będą zarówno moje kultowe numery, jak i te z ostatniego krążka. Także no, nie może was zabraknąć, kochani. Do zobaczenia.
3: Rap Scena już 28 maja o godzinie 23. Włączcie czwórkę, wejdźcie na czwórka.online. Elo.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.

0: spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
1: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
1: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Po reklamie.
3: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz czwórki.
2: Tu Czwórka Polskie Radio.

0: na internetowy nieporadnik. Nieporadnik. Zaprasza Zet Kacper.
1: I witam się z wami 7 minut po godzinie 17. Kacper Zembrzucki, to jest druga godzina audycji internetowy nieporadnik. Do mnie już dołączył.

0: Włączył zapowiadany Tytus Chmielewski. Witam ciebie serdecznie.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Słuchaj, zawsze pierwsze pytanie do moich gości jest takie samo, żeby mi ułatwić po prostu. Zadaję pytanie, kim są, więc Tytusie, kim jesteś?
1: Jestem studentem Politechniki Gdańskiej, studiuję budownictwo i w wolnych chwilach nagrywam sobie na TikToku i na Instagramie i robię content podróżniczy. Zrobiłem teraz ostatnio podróż rowerową po Japonii.
0: I o tym wszystkim właśnie będziemy rozmawiać. Zaskoczyłeś mnie z tym studentem budownictwa, naprawdę. Czyli będzie pan inżynier.
1: Tak, już za miesiąc i dwa dni
0: powodzenia. Będę się bronił. Wiem, jak trudne są studia inżynierskie, naprawdę. Dobrze, skoro wspomniałeś o tym, że w wolnych chwilach robisz sobie content podróżniczy i jeździsz sobie na rowerze, to od początku, jak zaczęła się twoja przygoda z rowerem?
1: Teraz mówić?
0: Śmiało.
1: No to zaczęło się tak, że wygrałem właśnie na tej mojej uczelni Politechnice Gdańskiej konkurs podróżniczy i to właśnie dzięki niemu wyjechałem na moją pierwszą podróż rowerową. To była podróż z Kurytyby do Rio de Janeiro, 1200 km. I jak to mi tak fajnie poszło, że pomyślałem, że kurczę, fajnie byłoby zrobić jakąś kolejną podróż. No i tak właśnie pojechałem do Japonii.
0: 1200 km. Przecież to jest ogrom trasy po prostu.
1: Tak, jakby ja wcześniej nie jeździłem w ogóle na rowerze, więc no to było dla mnie takie bardzo dużo. To było dla mnie takie wow. I no ja składając moją propozycję na ten konkurs, bo trzeba było wymyślić najlepszy projekt podróży i potem najlepszy wygrywał, no to nie wiedziałem, że wygram, jakby no nie nastawiałem się na to, że wygram i dałem sobie takie trochę abstrakcyjną odległość i abstrakcyjny kierunek, ale no dałem radę. I no. Potem w Japonii już było 2700.
0: I do tej Japonii zaraz dojdziemy. Przecież Brazylia to w którym było roku?
1: 2023.
0: Czyli 3 lata temu. Dobra, czy do takiej... Mówisz, że wcześniej nie jeździłeś aż tak dużo na rowerze, a tutaj 1200 kilometrów. Jak się do takiej podróży przygotowuje?
1: No właśnie, kurczę, to było po pierwszym roku studiów i akurat ta końcówka drugiego semestru była całkiem ciężka, więc nie miałem za dużo czasu, ale no starałem się jeździć na uczelnię rowerem po prostu i czasami sobie chodziłem na siłownię i coś tam pedałowałem, także no nie byłem jakoś super przygotowany, no ale tak powoli, czasami sobie robiłem dzień przerwy, czasami dwa dni przerwy, no i tak przejechałem to w 4 tygodnie.
0: Właśnie, 4 tygodnie, a to jest, jak przygotowywałem się do naszej rozmowy, to pierwsza rzecz, która bardzo mnie ciekawi, i to jest to, Ty brałeś rower ze sobą, jak się ten rower tam w ogóle wiesz, o co chodzi, to lecisz tam samolotem, ale to z rowerem?
1: Tak, miałem rower ze sobą z Polski, no i potem przyleciałem z nim, to było w ogóle też jest ciężkie logistycznie dosyć, bo miałem dwie przesiadki i trzeba było się z nim przesiadać, to jest też zawsze stres, ale no wylądowałem tak w Kurtybie ostatecznie. No i tam go złożyłem, no i ruszyłem w trasę.
0: A to jest tak, że ty byłeś tam sam, czy ktoś ci towarzyszył?
1: Właśnie w tej Kurtybie to też była taka śmieszna historia, ale to właśnie dzięki takiej pani, którą poznałem na Facebooku, bo już miałem tam polecieć do tej Kurtyby i nie znałem tam dosłownie nikogo, ale Kurtyba to jest drugie największe miasto poloniny na świecie, po Chicago. Tam jest 700 tysięcy osób polskiego pochodzenia, więc pomyślałem, że może znajdę jakąś osobę, która mogłaby mnie przenocować albo jakoś pomóc w tych pierwszych dniach i znalazłem taką panią, która uczyła polskiego. No i akurat mogłem u niej się zaklimatyzować i tam u niej złożyłem w domu ten rower i potem od niej pojechałem. I właśnie dzięki Bogu, że na nią natrafiłem, bo plan był taki, żeby drugiego dnia od razu jak wyląduję pojechać. Ale się tak stresowałem, że no nie dałem rady w ogóle wyjść z łóżka, więc byłem tydzień u tej pani. No i jakoś się zebrałem w końcu i pojechałem tam dalej w dzicz.
0: Czyli to jednak są emocje, to jednak jest stres, żeby ruszyć, no bo tak jak mówisz, dzicz i różne przygody po drodze mogą cię spotkać. A no właśnie, jak po drodze? To jest tak, że gdzie ty spałeś? Jak to wyglądało?
1: No właśnie, to było, w ogóle była moja pierwsza podróż rowerowa ever. Nigdy wcześniej nawet nie spałem w namiocie, nigdy nie jeździłem rowerem.
0: Czyli namiot był.
1: Tak, spałem w namiocie. No i perspektywa tego, że mam wyjechać od tej pani z domu i jechać i spać nie wiem gdzie, była dla mnie przerażająca, więc już 7 dnia jak się zebrałem, żeby jechać, no to wyruszyłem, ale tak przejechałem 30 km i zadzwoniłem do niej, czy mogę jednak wrócić, bo

0: Już się zaczynało robić ciemno i nie wiedziałem, gdzie mam rozstawić ten namiot i to było dla mnie przerażające. I wróciłem, no i następnego dnia pojechałem, no i już wtedy to już nie wróciłem i akurat miałem problem z rozstawieniem namiotu, a pamiętam, że ta pierwsza noc była taka, że już zaczynałem panikować, że robi się ciemno, jestem gdzieś w jakimś, to było koło jakiejś autostrady, nigdzie tam nic nie było. I zagadałem do jakiegoś policjanta, czy on może mi jakoś pomóc. Mhm. I on miał jakąś koleżankę, która prowadziła jakiś bar motocyklowy i tam mogłem za tym jej barem się przespać. No i tak potem już każdy dzień, aż dojechałem tego Rio, no to jakoś tam to było po prostu.
1: Mhm, czyli po prostu gdzie padło, tam spałeś. Jak się ściemniało, to przygotowywałeś się do tego, żeby po prostu rozłożyć namiot i spać. Dobrze, za moment też porozmawiamy o tej Japonii, bo tam ten dystans ponad dwa razy większy, więc zostańcie z nami.

0: Internetowy nieporadnik. Nieporadnik. W czwórce.
1: I wracamy do rozmowy ze mną, wciąż Tytus Chmielewski. Wspomniałeś o tym, że podczas twojej wyprawy rowerowej po Brazylii, przypomnijmy 1200 kilometrów, czyli tak, spałeś tam, gdzie popadnie tak naprawdę, bo trzeba było rozstawić namiot, ale to jest tak, że raczej starałeś się jeździć tam, gdzie byli ludzie, czy zdarzało ci się pokonywać takie odcinki dzikie?
2: Akurat właśnie ta podróż po Brazylii była na tyle wyjątkowa, że miałem bardzo zróżnicowaną trasę i miałem taki jeden odcinek, gdzie jechałem przez dżunglę, przez rezerwat przyrody i tam co prawda też mieszkali jacyś ludzie po drodze, ale to tak no bardzo ich niedużo było, no i to też nie do

końcu także spałem gdzie popadnie, bo nigdy nie spałem tam na dziko, zawsze się bałem rozstawić namiot gdzieś tam w dżungli na przykład. Mm-hmm. Tam ludzie mnie straszyli jaguarami, że mam w ogóle nie wierzę, że tej dżungli, więc tam spać to w ogóle się bałem. No i akurat jak byłem w tej dżungli, to tam mieszkali jacyś ludzie, widziałem, że jest jakiś domek i jak zaczęło się robić tak ciemno, no to pomyślałem, dobra, no już nie chcę dalej jechać,

0: akurat okazali się bardzo życzliwymi i kochanymi ludźmi i każdy, kogo napotykałem na mojej drodze, taki był.
1: No właśnie chciałem się spytać o to, jak reagowali na ciebie Brazylijczycy. Czyli mówisz, że w większości na spokojnie zapraszali cię, żeby możesz się rozłożyć, rozstawić i nie było z tym problemu.
0: Tak, no różnie to było. Czasami na przykład oni aż sami zapraszali, że byłem gdzieś w sklepie i na przykład pytali się, co tu robisz, a czy masz gdzie spać, i mnie zapraszali. Byli zawsze tacy bardzo otwarci, tacy zawsze byli mega zdziwieni, że co ty tu robisz? Gdzieś w jakiejś dżungli jakiś chłopak w koszulce polskiej jedzie jakiś na rowerze, nie? To było takie szokujące dla nich, dlatego byli dla mnie bardzo zawsze gościnni i no, byli przekochani. No i tak, i zawsze starałem się właśnie gdzieś tam za płotem spać, nie tam gdzieś na dziko, bo też ktoś mógł mnie okraść czy coś.
1: No tak, a ile średnio kilometrów przejeżdżałeś wtedy?
0: Tak średnio chyba za 40, no to nie jest dużo, ale tam na przykład czasami robiłem sobie dzień przerwy, czasami dwa dni przerwy, więc tak średnio to wychodziło 40, no i spoko właśnie. Ludzie mi pisali, że no, 1200 km 4 tygodnie, że ja bym to tam szybciej zrobił, ale no ja właśnie no, nie ścigałem się z nikim, nie?
1: Dokładnie.
0: Cieszyłem się tą drogą, jak gdzieś było ładnie, to się tam zatrzymywałem i nigdy nie chciałem tak jakoś cisnąć, żeby jak najwięcej w ogóle.
1: No właśnie, jak ci się podobała sama w sobie Brazylia?
0: No właśnie, było cudownie. Bałem się strasznie, jak tam miałem jechać. No głównie się bałem właśnie ludzi, że będą no jacyś nieprzyjaźni, że dużo się mówi, że tam jest duża przestępczość, no i to prawda, no ale akurat zawsze trafiłem na przekochanych ludzi. No i strasznie mi się podobała, to była moja taka pierwsza podróż samemu w ogóle. Pierwsza podróż poza Europę. Chociaż nie, kiedyś też byłem w Tunezji na All Inclusive z rodzicami. Także tak wyglądały moje podróże wcześniej. Okay.
1: No to ale zawsze coś. I jaki jest najlepszy moment takiego wyjazdu? Czy to jest trochę ludzie, którzy, czy to są ludzie, których spotykasz, czy to są miejsca, w których jesteś, czy jednak docierasz do celu i to jest ten najlepszy moment, że jest ulga, że udało się i dotarłem do Rio?
0: Akurat ta podróż była cudowna pod każdym względem i bardzo mi się spodobali ci ludzie, tacy otwarci właśnie, weseli, roztańczeni, no nigdy czegoś takiego nie widziałem, no ale też te widoki były przepiękne, wybrzeże Brazylii jest przecudowne. Jedzenie w sumie nie było aż takie super, ale jak dotarłem do Rio, to też poczułem taką ulgę i takie spełnienie, że no dużo osób mówiło, że mi się to nie uda, ja sam w siebie też wątpiłem, a tak dojechałem i wtedy właśnie jakoś, nie wiem, zrozumiałem, że jak już tutaj dojechałem, to ja chyba wszystko mogę w życiu osiągnąć i no to też był taki super moment.
1: No jest to zdecydowanie, a właśnie sam, czy sam uważasz, że to był wyczyn?
0: No uważam, że to był wyczyn. Taki może właśnie nie ze względu na to, że to było 1200 kilometrów. Niektórzy powiedzą, że to nie jest jakoś nie wiadomo jak dużo, ale to był wyczyn, wydaje mi się, dlatego, że no nigdy wcześniej czegoś takiego nie robiłem i no, rzuciłem się na bardzo głęboką wodę. To był skok na główkę. Więc jak dla mnie na tamten moment to było no niesamowicie duże osiągnięcie.
1: No słuchaj, jest to grube, jeździć samemu, spać nie wiesz gdzie, nie wiesz kogo spotkać. Podziwiam ogromnie, a potem pojawiła się Japonia i o tej właśnie Japonii za moment porozmawiamy, bo myślę, że tam mogło być zupełnie inaczej.

0: internetowy Nieporadnik. No i wracamy do tej rozmowy, bo tak jak wspomniałem, Brazylia odhaczona i teraz porozmawiamy o Japonii. 2700 km w 7 tygodni rowerem przez Japonię. Zacznijmy od tego, skąd w ogóle ten pomysł, bo na naszym stole redakcyjnym pojawił się kapelusz właśnie i powiedz mi, skąd był pomysł na Japonię?
1: Pomysł na Japonię był taki, że jak już udała mi się ta brazylijska podróż, no to pomyślałem sobie, że kurczę, fajnie mi to poszło, że fajnie byłoby zrobić coś kolejnego. No i myślałem nad kierunkiem, jaki to by następny wybrać. No i Japonia wydawała mi się taka od zawsze mega niedostępna, że tam jak byłem w gimnazjum, ktoś był w Japonii, to było dla mnie takie nie wiadomo co. Jak już dojechałem tego Rio, zrozumiałem, że mogę wszystko. Pomyślałem, że no to mogę też Japonię. Że to i tak totalnie to jest inny kraj niż Brazylia, totalnie przeciwny biegun świata, jak można by tak powiedzieć. Ludzie są inni, wszystko jest inne i chciałem po prostu spróbować w innej rzeczywistości to zrobić.
0: Dobra, to zanim wgłębimy się w tą Japonię, to tak powiedz, już ty wiesz, mnie to ciekawi. Czy była naprawdę duża różnica między tą Brazylią a Japonią i ludźmi i podejściem i bezpieczeństwem itp.? Czy to jest naprawdę dwa bieguny?
1: Tak, to jest totalnie jakby totalne przeciwieństwo i było tak jak się spodziewałem. No było to totalnie inaczej pod każdym względem.
0: Okej, czyli ruszasz do Japonii, startujesz i czym cię Japonia zaskoczyła? Może zacznijmy od tego.
1: No właśnie tam kolejny raz też najbardziej zaskoczyli mnie ludzie, tak samo jak w tej Brazylii, że ich się obawiałem, że będą jacyś niebezpieczni, że no będą jakieś zagrożenie z ich strony i było totalnie inaczej. No i tutaj w Japonii też mnie ludzie zaskoczyli, bo tam z kolei już się nie bałem ich, że coś mi zrobią, tylko myślałem, że no nie wiem, będę taki może trochę niezauważony w tej Japonii, że oni jakoś nie będą na mnie tak pozytywnie reagować jak w tej Brazylii. No a właśnie
0: było odwrotnie
1: i też zawsze pomagali mi, byli przecudowni, dawali mi różne prezenty. Tam jest taki zwyczaj, to się nazywa Osetai i to jest taki zwyczaj dawania prezentów pielgrzymującym i podróżnikom. I to jest taki zwyczaj na zasadzie: proszę, tutaj jest upominek ode mnie, chcę być częścią twojej podróży, ale nie mogę iść z tobą, więc
0: fajne.
1: To jest super. I to naprawdę działa w całej Japonii. Ja codziennie coś dostawałem. Może było parę dni, że czegoś nie dostałem, a tak to oni mi dawali albo jakąś wodę, albo jakieś przekąski, nocleg mi proponowali też, albo nawet czasami pieniądze mi dawali.
0: Tam z noclegami było łatwiej niż w Brazylii?
1: No było łatwiej pod tym względem, że tam już czasami spałem na dziko, że się nie bałem, że ktoś mnie napadnie. Tam czasami tylko takie były parę nocy, że się bałem niedźwiedzi.
0: O Jezu, tam są niedźwiedzie?
1: No właśnie jest i to bardzo dużo. Tak dla porównania, w Polsce jest 150 niedźwiedzi tylko, a tam Japonia jest tylko trochę większa, no 20% większa od Polski, a tam niedźwiedzi jest 60 tysięcy.

0: miesięcy.
1: Ojej, to w ogóle nie wiedziałem o tym.
0: No ja też nie wiedziałem. Ja się dowiedziałem, jak zobaczyłem takie plakaty, że jest zagrożenie niedźwiedziami. I oj. Musiałem tam, no bałem się, jak spałem na dziko parę razy. No ale nic mi się na szczęście nie stało.
1: No dobra, a tam gdzie startowałeś, gdzie finiszowałeś w Japonii?
0: No właśnie, miało być tak, że zaczynam w Kagoshimie i kończę w Sapporo. No ale jak doleciałem do Japonii, do Tokio i miałem mieć przesiadkę do Kagoshimy, to okazało się, że tam jest tsunami, w ogóle tajfun i odwołane loty na parę dni. Więc tak spontanicznie pomyślałem, że zacznę od końca. I przejechałem tą samą trasę, ale od końca.
1: Okej.
0: Czyli jechałem z Sapporo do Kagoshimy, tak. Mhm.
1: Dobra, czyli to, co cię zaskoczyło, to na przykład ja już jestem zaskoczony absolutnie tymi niedźwiedziami, czyli podejście ludzi było inne niż w Brazylii, ale takie poczucie bezpieczeństwa też było lepsze w Japonii?
0: Właśnie to jest największa różnica, że to bezpieczeństwo. W tej Japonii było tak bezpiecznie, że ja przysięgam, że nigdy w życiu się tak nie czułem bezpiecznie, nawet w Polsce. Że nawet jak chodziłem do sklepu, to nie przypinałem roweru. Kiedyś w ogóle ukradli mi rower w Polsce, jak wszedłem do sklepu.
1: No to typowo, prawda? No. Ale w Japonii nie.
0: W Japonii nie. I no, w Brazylii to już w ogóle bym nigdy go nie zostawił nieprzypiętego. Tam to nawet jak go przypinałem, to się o niego bałem. A tutaj no, było tak bezpiecznie, że naprawdę czułem się bardzo komfortowo i ze spaniem na dziko, i z samym podróżowaniem, ze wszystkim.
1: No wiem, kolejna rzecz, która mnie ciekawi. Ty jeździłeś z jakimś dużym plecakiem? Czy jak ty rzeczy przewoziłeś?
0: Miałem takie dwie duże sakwy na tylnym kole, tak, i miałem jeszcze namiot na bagażniku, no i tam wszystko miałem.
1: Wszystko wbudowane w rower po prostu.
0: Tak.
1: No dobrze, to zaraz porozmawiamy dalej o tej wyprawie. Co cię jeszcze zaskoczyło? One, two, one, two, three.

0: internetowy nieporadnik. Nieporadnik. W czwórce.
1: Mówisz, że Japonia to jest taki vibe, że ciężko to opisać. Bo tak, rozmawialiśmy sobie troszeczkę podczas utworu teraz, że tam jest kompletnie bezpiecznie, że tam jest kompletnie inaczej. Czyli po prostu Japonia ci się podobała bardziej niż Brazylia.
2: No właśnie też czasami mnie o to pytają ludzie. No nie mogę powiedzieć, że mi się bardziej podobała, no bo tam też było cudownie i tam trasa była totalnie też inna. Jechałem przez właśnie te dżungle, przez takie plaże. To były totalnie dwie inne podróże i ludzie byli też totalnie inni, ale tak samo gościnni, więc nie powiedziałbym, że mi się bardziej podobała. I też ta Brazylia była pierwszą podróżą.
1: Czyli po prostu było inaczej.
2: Było inaczej, ale było tak samo cudownie. To są dwa moje ulubione kraje.
1: Okej, a podczas podróży, czy tu, czy tam, czy na przykład, bo ciekawi mnie wtedy twoje podejście do tego, zdarzyły ci się jakieś awarie rowerowe?
2: No właśnie zdarzyła się taka jedna poważna awaria, że musiałem zezłomować rower.
1: I gdzie to było?
2: To było pod górą Fuji, przy lesie samobójców.
1: Ojej!
2: No i to było tak, że jak dojeżdżałem do góry Fuji, to zapowiadali, że tam będzie tajfun przez dwa dni. I umówiłem się z takim polskim youtuberem Emilem, on robi content taki japoński, on ma swojego kampera. No i on zaproponował, że na ten czas podjedzie tam pod tą górę Fuji kamperem i żeby sobie tam przeczekamy tą burzę. Mhm. No jak jechaliśmy gdzieś tak jednego dnia się jakoś przepogodziło, to tam koło tej góry też jest ten las. No to pojechaliśmy sobie tam tym kamperem, no i ten rower spadł z tego kampera i go tak wlekliśmy za sobą po prostu. Nie zauważyliśmy tego. I on się tak doszczętnie zniszczył, że trzeba było go zezłomować. No i wtedy Emil pożyczył mi swój rower na szczęście.
1: Czyli ty dojechałeś na rowerze Emila.
2: Tak, i potem mu go odesłałem pocztą.
1: Jak się odsyła rower pocztą?
2: No właśnie, tam w Japonii jest jakaś taka cudowna usługa, że można zamówić do hotelu karton. Ktoś dostarcza karton, pakujesz do tego kartonu rower i potem ten ktoś zabiera ten karton z tym rowerem.
1: Po prostu kurier taki.
2: No taki rowerowy kurier, ale nie słyszałem w Polsce o takiej usłudze. Także dzięki temu też mogłem wracać bez roweru, więc też miałem takie bardziej szalone przesiadki. Miałem jeden dzień w Szanghaju, tam pół dnia w Londynie z tym rowerem. To było dosyć problematyczne.
1: Mhm. A powiedz mi, tak już jakbyś miał podsumować i pierwszą, i tą drugą swoją wyprawę, czy podczas takich wyjazdów gdzieś tam nie czujesz się samotności i tęsknot? No bo tu 4 tygodnie, tam 7 tygodni, jedziesz sam. Co wtedy człowiek sobie myśli?
2: Ja byłem tam sam, ale właśnie nie byłem samotnym. Tam było tyle ludzi zawsze dookoła i zawsze coś się działo. Piękne widoki i wszystko było nowe. I czułem się tam po prostu, jakbym był bohaterem jakiegoś anime.
1: Okej. Okay. I główna rola w filmie.
2: Tak. I ani przez chwilę nie byłem tam jakiś samotny. Było tak cudownie, że mogłem jechać. Co prawda już tak pod koniec już byłem trochę zmęczony i chciałem wrócić do domu, ale to nie ze względu na tą samotność.
1: Okej, okay, ale czujesz na przykład podczas takich wypraw tęsknotę za Polską? Czy tam jest lepiej po prostu?
2: Nie, no akurat czułem tęsknotę za Polską, wiadomo, za polskim jedzeniem.
1: O, tak.
2: Już miałem dosyć tego jedzenia tam, cały czas ten ryż i w ogóle chciałem sobie zjeść jakiegoś schabowego albo jakiś dobry chleb.
1: A polskiej knajpy po drodze brak?
2: Tak, aczkolwiek jadłem na Expo w Osace, był pawilon polski można było zjeść bigos, zupę pomidorową, sernik.
1: Pomyślałem, że rzuciłeś się na to ze smakiem.
2: Tak. No i najbardziej brakowało mi tego chleba w sumie, bo oni tam jedzą taki tostowy chleb jak w Ameryce, to jest straszne.
1: To w ogóle przeraża mnie ten koncept, że normalny chleb jest tak naprawdę tylko w Europie kontynentalnej, bo już nawet w Wielkiej Brytanii po prostu tostowy wszędzie, Ameryka. Ale totalnie rozumiem to, co mówisz. Ja niedawno byłem w Azji, co prawda tylko na 2 tygodnie, nie 7, ale do dziś nie mam ochoty na żadne azjatyckie jedzenie, bo jedzenie tego na śniadanie, obiad, kolację codziennie, ja już dziękuję bardzo, już tęskniłem za tym schabowym tak samo.
2: No szczególnie, że ja też nie stołowałem się zawsze w jakichś takich super restauracjach, nie? Jadłem z tych sklepów coś, 7-Eleven, no to były takie gotowe dania, że ryż, jakiś kurczak,

0: No to na początku to się mega jarałem, że tutaj taki wybór tego, no ale potem już trochę mi się to znudziło po tych 7 tygodniach.
1: A powiedz mi, co byś poradził osobom, które chciałyby gdzieś tam zaszaleć z takimi wyjazdami na rowerze i zacząć takie podróżowanie? Co jest ważne?
0: Ja bym radził, jakby ktoś chciał pierwszą podróż odbyć, no to żeby po prostu spakować się i ruszyć w drogę, no bo nie ma co rozkminiać tego. Jak tak będzie się rozkminiać, to się nigdy nie pojedzie. Trzeba podjąć decyzję, no jadę i jechać.
1: Czyli w nosie opinie innych, jadę i tyle.
0: Tak, no w ogóle opinią innych to totalnie się nie przejmować. No mama nie była zbyt zadowolona z tego, że
1: do tej
0: Brazylii jadę, no ale no pojechałem ostatecznie.
1: No co zrobi, no nie zatrzyma cię.
0: No.
1: Dokładnie tak. I ty w pewnym momencie zacząłeś też tworzyć w internecie, pokazywać te swoje wyczyny. Jak ludzie na to reagowali w internecie?
0: No właśnie też po tej brazylijskiej podróży, w sensie ja w ogóle nigdy wcześniej nic nie nagrywałem, więc to było dla mnie też takie nowe wszystko i ciężko mi było, więc no ale jakoś tam nagrywałem coś tam w tej Brazylii, no i byli zawsze tacy w szoku, że wow, fajna podróż. No i też pytali się, gdzie ta kolejna, więc też do tej Japonii pojechałem. No i w tej Japonii już tak o wiele lepiej to relacjonowałem, już zrobiłem taki duży progres, czułem, to też było satysfakcjonujące. No i do tej pory no, ludzie mi piszą, że tam na przykład ich motywuje, że dzięki mnie, ostatnio widziałem jakąś dziewczynę, która jedzie teraz z Danii do Polski i napisała mi, że to dzięki mnie, że ją zmotywowałem, no to jest przemiłe.
1: To jest bardzo, bardzo fajne uczucie i jeszcze za moment rozwiniemy kwestię tego internetu, więc zaraz wrócimy do rozmowy.

0: Internetowy nieporadnik. Nieporadnik. W czwórce.
1: I wracamy do tej kwestii internetu, czyli tak jak wspomniałeś, to jest tak, że to jest bardzo miłe, że... A czujesz się właśnie inspiracją dla innych?
2: No jak dostaję takie wiadomości, to się czuję i to jest naprawdę bardzo miłe. O, albo wczoraj ktoś mi napisał, że dzięki tobie wstałem z kanapy. Mhm. Na kanapie przeleżałem cały ostatni rok i oglądałem twoje relacje z Japonii. No i właśnie z niej wstałem dzięki tobie i no i to jest no, cudowne.
1: Ale wiesz, że to jest idealna po prostu definicja słowa influencer, bo ty masz influence na kogoś no, i
2: właśnie,
1: wpływ.
2: No właśnie wiem. I super. I ja na przykład ostatnio też ktoś do mnie podszedł na ulicy i powiedział, ej, ty jechałeś rowerem przez Japonię? No i właśnie fajnie, kurczę, że na przykład nie pytają, ej, to ty jakieś nagrywasz

0: takie śmieszne, głupie filmiki, tylko wiesz...
1: Ty zrobiłeś coś, słuchaj. Ja nagrywałem śmieszne, głupie filmiki właśnie i teraz żałuję, że na przykład nie wsiadłem na rower.
0: Nie, no to też były super.
1: I pojechałem do Brazylii. Słuchaj, ponieważ zbliżamy się do końca naszej rozmowy, to teraz musisz mi zdradzić, jakie są twoje dalsze plany. Więc słucham, gdzie może na rowerze się udasz?
0: No to mam plan na rowerową podróż, już ją przygotowuję i ruszam w połowie sierpnia. Ale to na razie nie chcę zdradzać, gdzie to będzie.
1: Ale w Europie czy poza?
0: Poza Europą.
1: Poza Europą, dobra, no to zobaczymy, co nas czeka. A to jeszcze z ciekawości podpytam, czy ty takie podróże planujesz toczka w toczkę, czy jednak pozwalasz sobie na spontaniczność tam? Czy nie da się w ogóle tego zaplanować?
0: No właśnie się nie da, tak jak ci powiedziałem właśnie przed chwilą, że planowałem tą podróż po Japonii, mhm. że zacznę w Kagoshimie mhm. i skończę w Sapporo, no tam zaplanowałem sobie, wiesz, jakieś tak po kolei przewyższenia, jakie są, odległości, jakieś pomiędzy jakimiś noclegami, no i przyjechałem tam i się wszystko wysypało, że musiałem zacząć od drugiej strony, gdzie już tamtej części trasy nie miałem tak super zaplanowanej, więc wiesz.
1: A to jest wtedy stres, jak dochodzi do ciebie, że musisz to odwrócić?
0: Nie, no to było strasznie stresujące. To akurat ja nie wiedziałem, co mam zrobić. Nie wiedziałem, że muszę to odwrócić. Myślałem, może zacznę z Hiroshimy, ale tam było podobnie i wiesz, właśnie te podróże też są spoko, że uczą cię takiego działania pod presją i musisz sobie poradzić po prostu. No nikt nie pomoże, musisz sam sobie poradzić.
1: To teraz bardzo mnie ciekawi. Studiujesz budownictwo. Czy teraz na przykład wiążesz swoją przyszłość z tym, co studiujesz?
0: Studiuję budownictwo. Teraz piszę, no właśnie oddałem przedwczoraj pracę inżynierską na temat drewnianych konstrukcji budowlanych. No jest to tak totalnie niezwiązane z tymi podróżami. Ale no, takim moim marzeniem jest to, żeby podróżować i jakoś z tego się utrzymywać. No, wydaje mi się, że jakbym robił takie fajne podróże, to może jest na to szansa.
1: Powiem ci tak, studia nie stoją na przeszkodzie. Ja skończyłem biotechnologię, absolutnie nie pracuję w zawodzie, jak widać, osiadłem w mediach, więc tego ci właśnie życzę. To tak podsumowując, powiedz mi, co jest taką najpiękniejszą rzeczą w twoich wyjazdach, że jesteś za coś wdzięczny?
0: Najpiękniejszą rzeczą w tych wyjazdach wydaje mi się jest to, że zmienia mi się światopogląd, to jak postrzegam świat i właśnie super jest to, że mogę przekonać się na własne oczy, jak to tak naprawdę wygląda, że miałem jakieś tam stereotypowy obraz Japończyków, a dzięki temu, że tam byłem i przekonałem się na własne oczy, no to wiem jak to wyglądało z mojej perspektywy i mogę poznawać świat własnymi oczami, a nie dzięki temu, co tam przeczytam w internecie, więc to jest takie najcudowniejsze. No i doświadczenie tej dobroci ludzi.
1: Ale to ten obraz Japończyków zmienił ci się na plus.
0: Na plus, zdecydowanie. Ale no wiadomo, to są moje spostrzeżenia i moje doświadczenia. Każdy będzie miał inne. No mógłbym trafić na jakichś złych Japończyków.
1: No tak.
0: Ale no właśnie to jest cudowne, że mogę na własne oczy się przekonać, jak to wygląda i doświadczyć tej dobroci ludzi. No to jest piękne.
1: No ale chyba zgodzisz się ze mną, że wszędzie dobrze, ale polska kuchnia najlepsza.
0: No tak, zdecydowanie. Ja uwielbiam polską kuchnię. Właśnie będę na przykład, ostatnio zrobiłem rosół i jutro też będę robił.
1: Rosół, wiesz, teraz Amerykanie odkryli rosół i nazwali to chicken tea.
0: Więc, no widziałem i kompot odkryli.
1: I kompot i rosół. Widziałem komentarz kogoś, że następny etap to kotlet schabowy, który nazwał, nie wiem, Big Nuggets czy coś takiego. Zobaczymy, co ci Amerykanie jeszcze myślą. A może do Ameryki trzeba pojechać na rowerze? Może trzeba w całą Amerykę przejechać? Nie, to jest chyba ja nie wiem, to jest dużo.
0: Że Stany czy obydwie Ameryki?
1: Nie, całe Stany, od wschodniego do zachodniego.
0: Też tym myślałem, 5000 kilometrów jakoś jest od Los Angeles do Nowego Jorku.
1: Sporo.
0: Ale no... Kiedyś może się to uda.
1: Słuchaj, to może być trip życia. No i tego ci właśnie życzę. Moim gościem był Tytus Chmielewski. Czego ci jeszcze mogę życzyć?
0: Szczęścia.
1: To życzę ci szczęścia i życzę ci, żeby te podróże dawały ci jak najwięcej tego, co chciałbyś, żebyś otrzymywał po prostu. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję, że przyjechałeś do nas z odległego Gdańska, żeby porozmawiać z nami. Bardzo nam miło, że do nas padłeś.
0: Ja również dziękuję za zaproszenie. Bardzo miło było z tobą porozmawiać.
1: No i do usłyszenia.

0: I audycja internetowy Nieporadnik już zbliża się nieubłaganie do końca, ale jak zawsze zostają was w bardzo dobrych rękach, bo po godzinie 18 audycja Co oglądać? I Marcin Radomski, którego witam jakże serdecznie.
1: Witam cię również serdecznie i wszystkich, którzy nas słuchają.
0: Powiedz mi, co warto oglądać?
1: Co warto oglądać? Na pewno warto oglądać dobre kino i dobre seriale, które było, kino było na festiwalu filmowym w Cannes. Ja z niego właśnie wróciłem, więc opowiem o tym.
0: Zazdroszczę ci.
1: Nie dziwię się, powiem ci, bo to jest bardzo fajne miejsce, takie czuję się, że jest się w centrum świata filmowego, twórcy wszyscy tam zjeżdżają, prezentują swoje kino i to takie dobre kino i opowiem o tym, co za chwilę będzie można też u nas zobaczyć na dużym ekranie, ale też pewnie i w streamingu część z tych filmów, ale będzie też u mnie rozmowa z Michałem Sikorskim, porozmawiamy oczywiście o fenomenie 1670, już wkrótce,
0: no czekamy na trzeci sezon.
1: Tak, trzeci sezon, a Michał opowie też o tym, co lubi oglądać, jakie filmy i seriale poleca oraz opowie też o filmie Berek, do którego zakończyły się zdjęcia, a on zagrał tam jedną z głównych ról.
0: A kiedy jest premiera trzeciego sezonu?
1: Prawdopodobnie lato albo i początek jesieni.
0: Czyli, ale w tym roku?
1: Tak.
0: Nie mogę się doczekać tak bardzo, że naprawdę sobie nie wyobrażasz. No tak jak widzicie, warto. A dobra, powiedz mi jeszcze, jak było w Cannes.
1: No w Cannes było wspaniale. No. Miałem spotkania z różnymi aktorami, aktorkami, reżyserami. To jest też tak, że tam się ich spotyka na ulicy. Mhm. Tak, wszędzie. Na pokazach, na konferencjach prasowych. Oczywiście w niektóre miejsca jest trudno też wejść, nawet jeżeli ma się takie akredytacje dziennikarskie, bo są jednak tłumy tam ludzi. Ale są też tłumy widzów, którzy chcą zdobyć autograf albo zdjęcie i czekają przy tym czerwonym dywanie w długich kolejkach.
0: A takie niektórym zdjęcie, się autograf, udaje. Coś tam się udało?
1: Coś mi się udało, tak. Widziałem na przykład Penelope Cruz, widziałem Javiera Bardema, widziałem Adama Drivera, no więc...
0: No dobrze, no to jeszcze raz mówię, pozazdraszczam ci tego. Tak jak mówiłem, zostałem was w dobrych rękach, za moment audycja Co oglądać. My natomiast słyszymy się bez zmian za tydzień w audycji internetowej Nieporadnik od 16:00. A ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Kacper Zembrzucki, do usłyszenia.

0: Scotland. 10, 10, 10, 10. I be with this chick and she be 10, 10. Smoking a weed and it be 10, 10. If it be with me, then it be 10, 10. Like 10, 10, 10, 10. I be with this chick and she be 10, 10. Smoking a weed and it be 10, 10. If it be with me, then it be 10, 10. Like.
1: Autopromocja.
2: Jeden cel.
3: Jeden cel.
2: Sześciu prowadzących: Dominika Płonka, Adrian Suma, Eldo, Numer Raz, Kosma Król i Delem zapraszają do swojego świata. Dwugodzinna audycja o rapie, której nie można przegapić. To jest Cypher. Usłyszycie duety, które wylosowano, aby wnieść na antenę prawdziwy rap. Prawdziwe rymy, prawdziwe bity. Co piątek o 20:00 przejmujemy antenę. Elo.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
2: Czwórka. Rap gra.
3: Rap gra.
2: Rap gra.

0: Co oglądać? Oglądać. Kinowa premiera tygodnia. Premiera
1: tygodnia. Słuchajcie, co oglądać i jak wiecie, jednym z moich ulubionych seriali ostatnich lat jest 1670. Czekam bardzo na trzeci sezon, dlatego też dzisiaj zaprosiłem Michała Sikorskiego.
2: Chciałem powiedzieć szczęść Boże, jak już usłyszałem tytuł. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć. Witaj serdecznie.
2: Ale zdradziłeś się, nie wiedziałem, że jesteś takim fanem.
1: Jestem. To już rozmawialiśmy wcześniej, ci mówiłem.
2: No, rozmawialiśmy o serialu, ale rozmawialiśmy przy okazji premier i jednak takiego czasu promocji, więc jednak w takim duchu się zawsze mówię, a tutaj się tak otworzyłeś, że...
1: Otworzyłem się, jak na spowiedzi.
2: Jak na spowiedzi, tak. To możemy państwu obiecać, że będzie szczerze jak na spowiedzi.
1: Będzie szczerze. A dodam państwu też, że Michał ostatnio został uhonorowany tytułem najlepszego polskiego aktora w internetowym plebiscycie Top Seriale 2026. Gratulacje.
2: Dziękuję bardzo.
1: I to między innymi za rolę właśnie w 1670.
2: Za rolę w tym serialu i muszę... Ja jestem dumny z tego dlatego, że głosów było tak dużo, że to nie jest możliwe, żeby tylko moja rodzina głosowała.
1: Niemożliwe.
2: Niemożliwe.
1: To cieszy tym bardziej i właśnie chciałem cię zapytać o to, co daje ci większą satysfakcję? Takie uznanie branżowe czy głosy widzów, tak jak właśnie w takim plebiscycie?
2: Myślę, że ta nagroda jest jedną z najważniejszych dla mnie. W ogóle sama nominacja, ale też docenienie przez widzów, dla których jednak robi się tę robotę, jest najwyższym możliwym wyróżnieniem. Mhm.
1: Myślę, że widzowie pokochali serial 1670. On się stał fenomenem popkulturowym w pewnym momencie. Pierwszy, drugi sezon. Teraz czekamy na trzeci sezon, który pojawi się w drugiej połowie roku, prawdopodobnie latem. A pamiętasz ten moment, kiedy poczułeś, że nie jest to taki zwykły serial, ale jednak jest to część popkultury?
2: Że jest częścią popkultury, to poczułem, kiedy było to takie pierwsze boom po premierze pierwszego sezonu. Było to trochę inaczej niż przy drugim sezonie, bo przy drugim sezonie cała Polska na tę premierę czekała i mam wrażenie, że wszyscy obejrzeli zaraz po premierze ten drugi sezon, a pierwszy sezon to tak został opublikowany, pojawiły się pierwsze recenzje, a później poszła lawina, bo ludzie zaczęli sobie polecać, zaczęli tworzyć TikToki, edity, no i przeszło to do popkultury i myślę, że tak zaraz po premierze takim wyznacznikiem tego, że zrobiliśmy coś ważnego i takiego dyskutowanego było to, że dwóch premierów cytowało nasz serial.
1: Niesamowita sprawa, to się nie zdarza często.
2: Nie zdarza się często, tak.
1: A jak dla ciebie zmienił się Jakub, ksiądz Jakub na przestrzeni tych dwóch sezonów?
2: No, na przestrzeni tych dwóch sezonów na pewno się zmienia, bo Jakub jako osoba zapatrzona w ojca w pierwszym sezonie, w drugim przeżywa duże rozgoryczenie, które jest właściwie taką osią narracyjną dla tej postaci, dla mojej postaci. Jednak to rozczarowanie i już nawet walka o względy ojca ma trochę inny smak. No i tutaj nie wiem, czy mogę zaspoilerować, jak kończy się drugi sezon, bo część z państwa na pewno jeszcze nie widziała serialu, do czego zachęcamy. Myślę, że twoje wyznanie na pewno wiele osób zachęci do tego, żeby obejrzeć jednak serial 1670. No ale na końcu mamy takie duże przełamanie, do którego moja postać dążyła, czy dojrzewała przez cały sezon.
1: Ciekaw jestem, co się zdarzy w trzecim sezonie.
2: O matko! Zdarzy się duża rzecz.
1: O, wow. Jest na co czekać. Wydaje mi się, że teraz stałeś się z jednym z najbardziej charakterystycznych aktorów swojego pokolenia. Chciałem cię zapytać, czy czujesz, że to zaczęło się właśnie z 1670 i z popularnością serialu?
2: Na pewno tak, bo dla wielu osób ja się zacząłem wtedy i zaistniałem w jakiejś powszechnej świadomości. Cieszę się, że na fali popularności tej postaci i serialu ludzie zaczęli odkrywać inne rzeczy, które zrobiłem wcześniej. I trochę tak jest z filmem Sonata, że wiele osób odkrywa go teraz dopiero w dystrybucji internetowej, po prostu w streamingu, a jest to film już sprzed pięciu lat. Więc myślę, że na pewno do takiej szerokiej świadomości trafiłem dzięki tej roli, no ale pracowałem już kilka lat wcześniej.
1: Ale miałeś też szansę rozwinąć się, prawda?

0: grając księdza Jakuba. Też komediowo.
1: Oczywiście, tak, tak, tak.
0: Mhm. Świetna sprawa. Chciałem cię zapytać, czy czujesz to, że ten serial ma szansę jeszcze się rozwinąć, właśnie pojawią się kolejne sezony, czy myślisz, że ten trzeci będzie już domknięciem?
1: Myślę, że trzeci nie będzie domknięciem, jeżeli, wydaje mi się, że jeżeli państwo dalej będą tak kochać ten serial, to być może pojawi się kolejny sezon, a może jeszcze kolejny. Na pewno trzeci sezon, dzięki głównie Kubie Różyło, który go napisał, jest zupełnie nowym otwarciem na losy Adamczewskich. Tutaj już drugi sezon pokazał, że twórcy nie chcą robić tego samego, nie chcą odcinać kuponu. Pojawiło się takie ryzyko, twórcy zaryzykowali i stworzyli troszeczkę coś innego i ten trzeci sezon też jest troszeczkę inaczej opowiadany. Mam wrażenie, że trochę wracamy do korzeni komediowych, takich jak w pierwszym sezonie, ale pewnego rodzaju rozmach z drugiego sezonu pozostaje, ale jest to i kamerowo, i narracyjnie troszeczkę inaczej opowiadane, ale to mogę się podzielić takimi opiniami, które funkcjonują wśród aktorów, wśród obsady, ale i wśród twórców, że to jest dla wielu z nas ulubiony sezon.
0: O, trzeci.
1: Trzeci, tak. Mhm,
0: czyli jest na co czekać. Porozmawialiśmy o 1670, a za chwilę przejdziemy do bardziej osobistych tematów. Feeling a bit bougie today, so I went to Asda instead of Aldi. Got a taxi up there, a man was bumping out Lewis Capaldi. It's that one song, that one song, it gets you in a

0: Co oglądać? Twój przewodnik po filmach i serialach. Zaprasza Marcin Radomski.
1: Ze mną w Co oglądać jest Michał Sikorski, aktor. Porozmawialiśmy o 1670, dwóch sezonach tego serialu. Zapowiedzieliśmy trzeci, który już niedługo na platformie streamingowej. A teraz chciałem cię zapytać o autentyczność, bo przeczytałem w jednym z wywiadów, że jest to dla ciebie ważne i też obserwując ciebie, znając ciebie z rozmów, które mieliśmy wcześniej, ale też z mediów społecznościowych, wydaje mi się, że ta autentyczność jest dla ciebie ważna, a w świecie show biznesu nie jest to łatwe. Zgadzasz się z tym?
2: Zgadzam się z tym, aczkolwiek nie pamiętam, w jakim

0: W jakim kontekście to powiedziałem? Czy mówisz o funkcjonowaniu w życiu, czy o pracy?
1: I pracy, i życiu, wydaje
0: mi się. W pracy wydaje mi się, że zawsze walka się toczy o to, żeby oddać coś takiego prawdziwego, nawet jak gra się grubo i forma jest duża, narzucona, to trzeba się tak w niej rozmościć, żeby jakąś prawdę jednak opowiadać, żeby pozwolić sobie przekazać coś, co jest w jakiś sposób osobiste, że jest w jakiś sposób opowiadaniem pewnej tajemnicy, że można się zachować tak, jakby się nie zachowało w prawdziwym życiu, tak zwanym prawdziwym życiu. Chodzi o takie życie, za które się bierze odpowiedzialność pod swoim nazwiskiem. Natomiast w życiu prywatnym, tak jak mówię, nie pamiętam, w jakim kontekście to powiedziałem, ale wydaje mi się, że autentyczność jest istotna. Jest istotna jakiegoś rodzaju prawda, albo nie jakiegoś rodzaju, tylko po prostu prawda, bo wydaje mi się, że granie w życiu prywatnym i tworzenie jakichś narracji, kłamanie po prostu takie na okrągło jest tak obciążające, że się życie traci i można przysłonić sobie na niewidok i odebrać sobie możliwość doświadczania go. I tylko takie życie w zgodzie ze sobą, to oczywiście ja słyszę to, że to ogromny frazes, ale wydaje mi się, że tylko życie w zgodzie ze sobą i w pewnej prawdzie i szczerości może pozwalać doświadczać życia.
1: Mhm. Myślę o takiej autentyczności, którą można czasem zobaczyć w swoich mediach społecznościowych, kiedy, nie wiem, na przykład odbierasz jakąś nagrodę, albo kiedy odzywają się do ciebie fani i ty to komentujesz z taką radością, prawdą. Wydaje mi się, że tym, a nie jakąś kreacją, która często pojawia się na przykład w internecie.
0: Jasne, mimo tego, że moje życie prywatne jest chronione i chronię też prywatność moich bliskich, moich najbliższych, to rzeczywiście lubię się dzielić, odpowiadać na komentarze fanów czy wiadomości. Nie na wszystkie jestem w stanie odpowiedzieć, ale ja mam takie poczucie, że to są trochę osoby, dzięki którym ja mam robotę, którzy pośrednio mnie zatrudniają, bo gdyby nie to, że moja praca się podoba, ludzie oglądają filmy, seriale, czy właśnie są aktywni w moich socialach, no to ja bym po prostu nie miał roboty, więc czuję się, że fair jest jednak być w tym kontakcie z odbiorcami.
1: Ale aktorstwo to jest taki zawód bardzo emocjonalny. Jak ty sobie radzisz z tym? Dużo czerpiesz z życia prywatnego też, ze swoich doświadczeń, czy dużo z inspiracji, z otoczenia? Co jest dla ciebie najistotniejsze?
0: Myślę, że te dwie rzeczy łączę, bo oczywiście zawsze staram się szukać tego, jak ja bym zareagował, ale jestem człowiekiem w jakiś bardzo konkretny sposób ukształtowanym. I zawsze mnie ciekawi przesuwanie takich granic, że a co by było, gdyby w moim życiu się wydarzyło coś, że ja bym był dzisiaj w zupełnie innym miejscu. I lubię sobie tak wariantować i często się do tego dochodzi właśnie jednak oglądając innych, inspirując się innymi dziełami sztuki, no głównie filmami.
1: Mhm. Właśnie o to chciałem cię zapytać. Jakie filmy i seriale oglądasz? Co ostatnio dobrego widziałeś? Co ci się podobało?
0: Przede wszystkim mogę opowiedzieć o tym, że nadrobiłem Sopranos.
1: Okay.
0: Była to wspaniała przygoda. Trwała w moim przypadku kilka miesięcy, żeby te 6-7 praktycznie sezonów, bo potem obejrzałem dokument, gdzie twórca serialu mówi o 7 sezonach. Ktoś go strofuje, że przecież było 6. On mówi, no tak, ale tam było w 6 dwa razy więcej odcinków, bo chodziło o to, żeby aktorom nie płacić za, nie dawać podwyżek, bo rzeczywiście jest tak, że dostajemy podwyżki z każdym sezonem, czy można negocjować.
1: Tak? Przy 1670 tak jest?
0: Że stawki rosną?
1: Tak.
0: No myślę, że nie jest to tajemnica, ale jest to określone, jak ile
1: to jak, dobrze,
0: jaki to jest wzrost.
1: Kolejny sezon to kolejna podwyżka.
0: No jakaś tam tak. Ja nie wiem, czy mogę o tym mówić, ale myślę, że każdy się może tego domyślać. Przecież są to normalne warunki rynku pracy,
1: tak,
0: jednak jesteśmy.
1: Tak. Na rynku pracy.
0: Jednak pracujemy. Więc obejrzałem na przestrzeni kilku miesięcy, bo pomiędzy oglądałem inne rzeczy i tak dalej, ale była to ogromna przyjemność. Bardzo to jest dziwne, że podobają nam się

0: seriale o tak zaburzonych osobach, tak do kości złych, socjopatach.
1: Ale coś w tym jest, prawda? No to już filmy Milczenie Owiec na przykład to pokazało, czy generalnie w ogóle ciągnie nas do tego. Joker, to też są takie historie o takich właśnie dziwnych,
0: no osobach, o których nigdy byśmy nie chcieli w prawdziwym życiu spotkać, w ogóle mieć do czynienia, stanąć na drodze. Nikomu w ogóle nie życzę kontaktu i życia z takimi ludźmi i w takiej matni. Ale było w tym serialu coś, co mnie bardzo fascynowało, ale też niesamowite jest to, no chyba to jest już taki przywar starej telewizji, że mamy długie sezony, długie odcinki i możliwość opowiadania tak delikatnie historii, tym co się dzieje w tle, te wątki nie są nachalne, wydarzenia nie są co 5 minut nas atakujące, nie mamy twistów tak częstych i przez to można się oddać zupełnie innemu tempu historii, w ogóle doświadczania. Mhm.
1: To za chwilę zapytam Michała, co jeszcze ostatnio oglądał? Jakie filmy i seriale?

0: co oglądać. Oglądać. Kinowa premiera tygodnia. Premiera tygodnia.
1: W czwórce w co oglądać jest Michał Sikorski, aktor. Zapytałem Michała, co ostatnio oglądał. Serial Rodzina Soprano. Kilka sezonów ostatnio.
2: No, wszystkie
1: miesięcy.
2: Sezony.
1: Wszystkie
2: nawet. Tak.
1: Jeszcze nawet dokument.
2: Jeszcze dokument o powstawaniu serialu.
1: Rzeczywiście. Uzupełniłeś sobie, nadrobiłeś to, co...

0: to co warto, bo to dobry bardzo serial.
1: Tak,
0: co absolutnie. Jeszcze widziałeś ostatnio? Filmy i seriale ostatnich miesięcy, twoje ulubione?
1: Widziałem, o Boże, to co teraz oglądam, to chyba powiem na koniec.
2: Dobra.
1: Bo nie, może powinno mi być wstyd. Ale powiem z takich, no oczywiście oscarowych filmów, to mam wrażenie, że jakoś tak pominięty i bardzo mało dyskutowany, to kopnęłabym cię, gdybym mogła. Mm-hmm. Historia o matce, która wychowuje dziewczynkę, która jest żywiona pozajelitowo, jeśli dobrze pamiętam, no i się mierzy z służbą zdrowia amerykańską, która trochę tę matkę osoby z niepełnosprawnością wspiera, ale trochę tak naprawdę przerzuca na nią odpowiedzialność. Mam nadzieję, że film jest dostępny w streamingu albo za niedługo będzie, bo myślę, naprawdę wszystkim państwu polecam. Kopnęłabym cię, gdybym mogła. Jest to bardzo taki delikatny film i też opowiadany w rytmie jednak funkcjonowania tej kobiety, a ten rytm życia jest wyznaczany tam właśnie wymianą tej sondy i jednak opieką nad dzieckiem i myślę, że wszystkie osoby, które tak jak ja są rodzicami, znają ten rytm życia, który jest dostosowany do dziecka i do tego, kiedy zaśnie, ale tutaj mamy osobę z niepełnosprawnością i w przypadku dzieci, które są zdrowe lub względnie zdrowe, mamy taką obietnicę, że to się skończy kiedyś i będzie tylko lepiej, tej opieki dzieci będą wymagały mniej, będą się stawać coraz bardziej samodzielne, a tutaj mamy jednak rodzicielstwo z perspektywy braku tej obietnicy.
0: Tak, i główną bohaterkę gra Rose Byrne.
1: Tak.
0: Świetna aktorka, nominowana do Oscara, więc myślę, że też z tego powodu warto ten film zobaczyć. Jest dostępny w streamingu i to jest też historia ciekawa gatunkowo. To też warto o tym wspomnieć, że to jest dramat psychologiczny, ale też z takimi elementami thrillera, sci-fi trochę.
1: Tak, tak, tak.
0: Katastroficznego filmu nawet momentami można byłoby powiedzieć.
1: Tak, i powiedziałem, że to jest taki wolno się dziejący film, ale też tam się dużo dzieje w takim napięciu i w takiej tkance filmowej, więc...
0: Kopnęłabym cię, gdybym mogła. Polecamy ten film. A jakie jeszcze inne
1: No
0: tytuły?
1: Powiedziałem, że aktorka powinna dostać Oscara, gdyby nie Jesse Buckley, to pewnie byłaby pierwsza na liście. Więc widziałem też Hamleta, wiem dlaczego taki werdykt Akademii, zupełnie rozumiem, no ona zgarnęła za Hamleta chyba wszystkie możliwe nagrody.
0: Tak, po kolei, jedna po drugiej.
1: Zeszłego sezonu. Wspaniała historia o rodzicielstwie, o naturze, o takim kontakcie człowieka z naturą i o żałobie niestety, bardzo, bardzo specyficznej, ale ten film nie przygnębia, ale może wyciskać łzy wzruszenia na pewno. Mhm.
0: A powiedz mi o nowym filmie, w którym wziąłeś udział, ponieważ zakończyły się zdjęcia do filmu Berek w reżyserii Bartosza Prokopowicza. Co to jest za historia?
1: Tak, Bartek Prokopowicz wyreżyserował film o Annie i Pawle. To jest historia kłótni sąsiedzkiej. Osób, które no, różnią się pokoleniowo, ale różnią się też podejściem do życia, czy upraszczając poglądami. No i oczywiście mamy takich samych swoich w bloku, ale no później oczywiście incydent, który się wydarza, pewien wypadek powoduje, że bohaterowie muszą o siebie nawzajem zadbać i tutaj zaczyna się najciekawsza część filmu. Scenariusz powstał na podstawie książki Mariusza Szczygielskiego pod tym samym tytułem. Później był bardzo słynny spektakl z Ewą Kasprzyk w Teatrze Kwadrat, który był absolutnym fenomenem. No my tę historię uwspółcześniamy. Annę gra Kinga Price.
0: Świetna ja aktorka. Gram.
1: No wspaniała, no ja jestem urzeczony Kingą Price. Jak się tylko dowiedziałem, że Kinga to gra, to już wiedziałem, że chcę to zrobić. A też miałem tak, że niestety w tym zawodzie klęska urodzaju, więc albo nic się nie dzieje, albo kilka rzeczy naraz, ale wybrałem to głównie ze względu na Kingę i nie rozczarowałem się, mimo tego, że jest takie powiedzenie, czy takie przekonanie, żeby nie poznawać swoich idoli, żeby się nie rozczarować. No ja się nie rozczarowałem, a wręcz przeciwnie. Myślę, że jakaś

0: bardzo duża zawodowa fascynacja, slash zakochanie. Wspaniała to była przygoda. Mam nadzieję, że wyszedł... jest takie powiedzenie, że śmiechy na planie, kupa na ekranie. Mm-hmm. Mam nadzieję, że okaże się nieprawdziwe być to powiedzenie w kontekście tej produkcji, ponieważ atmosfera na planie była zadziwiająco wspaniała i też Bartek Prokopowicz, byłem urzeczony tym, jak on pracuje, jak bardzo dba o ekipę, o samopoczucie ekipy, więc mam nadzieję, że ten film będzie tak fajny, jak był ten plan.
1: Mm-hmm. To czekamy w takim razie na film Berek, pewnie w przyszłym roku będzie.
0: W styczniu. Mamy nadzieję, że po nowym roku, jeśli nic się nie zmieni, to film się pojawi.
1: To czekamy w takim razie na ten film, pewnie wtedy się spotkamy, żeby porozmawiać, super, co oglądać, a w międzyczasie będzie jeszcze trzeci sezon opowieści o rodzinie Adamczewskich 1670. To już w lato, więc myślę, że jest na co czekać, a o filmach, serialach opowiadał Michał Sikorski. Dziękuję ci bardzo.
0: Dziękuję bardzo.

0: Co oglądać? Co oglądać?
1: Michał Sikorski polecał swoje ulubione fabularne filmy ostatniego czasu. Nie wymienił żadnego filmu dokumentalnego, ale wiem, że jest fanem kina dokumentalnego i na pewno wybrałby się na festiwal Millennium Docs Against Gravity. Ja z kolei zdradziłem wam już kiedyś, że kocham ten festiwal. Jeżeli ktoś zapyta za co, to oczywiście odpowiem za filmy opowiadające o świecie, o emocjach, o uczuciach, o tematach psychologicznych, ekologicznych, politycznych, ale też na przykład o nowych mediach. Mnóstwo wspaniałych filmów. Dwa tygodnie temu nadawaliśmy audycję z Kinoteki, prosto z festiwalu, a teraz każdy z was może obejrzeć te filmy w domu. Na projektorze, na laptopie, z ulubionym jedzeniem, napojem, w pojedynkę, z drugą połówką, ze znajomymi, pod kołdrą, ekstra, prawda? Program 23. edycji online znajdziecie na mdak.pl, a teraz pora na moje polecenia. Szczególnie polecam wam Lis i Różowy Księżyc, to jest irańsko-duński film nagrodzony na festiwalu. Posłuchajmy zwiastuna filmu.
2: امروز 17 سالم شد.
3: میخوام برم پیش مامانم. اگه نتونم برم، تا آخر عمر بمونم اینجا و کلفتی کنم.

0: ولی اون ازم خیلی دوره، اون اتریشه.
1: Lis i Różowy Księżyc opowiada o 16-letniej artystce Sorai, która przez 5 lat nagrywała film, rejestrując telefonem komórkowym kluczowe momenty swojego życia. I powiem wam, że to jest wyjątkowa podróż z motywem Lisa i Różowego Księżyca, bo one są obecne zarówno w filmowych sekwencjach, ale też w twórczości plastycznej Sorai i budują taki wyjątkowy język filmu. A tak naprawdę to jest opowieść o dorastaniu, o 16-letniej dziewczynie, o jej migracji, o próbie ucieczki z Iranu. Tam też dochodzi do różnych nieprzyjemnych sytuacji związanych z jej życiem prywatnym, ale jest to też film dający dużo nadziei właśnie też poprzez tą swoją formę, właśnie ten motyw Lisa i Różowego Księżyca. Polecam wam bardzo ten tytuł, a w streamingu zobaczycie też na przykład Lombard, film sprzed kilku lat, ale warto do niego wrócić, o Joli i Wieśku, parze, którzy prowadzą biznes w Bytomiu, największy Lombard w Europie. Z takich filmów, które jeszcze wam polecam, to na pewno Love 22. Love to jest holenderski film o artyście, który opowiada historię o miłości i mroku. Przez 30 lat prowadził dziennik wideo, dokumentował sztukę, miłość i swoje życie. A też z ciekawszych filmów to na pewno Na Krańcu Internetu, kanadyjski film dokumentalny, który opowiada o haktywistach i kryptoanarchistach walczących z korporacjami o wolny i zdecentralizowany internet. Powiem wam, że to jest bardzo ciekawa historia, aż nie wiedziałem, że mnie tak ta historia wciągnie, o technologii, o tym, jak ona wpływa na nasze życie codzienne. No i jeszcze polecam wam też Na niebieskiej drodze. To jest film o irlandzkiej pisarce Ednie O'Brien, ale pokazuje też cały XX wiek, bo jej życie odbywało się właśnie w tamtym wieku. Długie życie, bardzo ciekawe, pełne sukcesów, romansów, luksusu, ale też straty. Na niebieskiej drodze historia Edny O'Brien. No i oczywiście mam dla was kody dostępu, o których wam mówiłem. Mam 6 kodów dostępu do strony internetowej z filmami. To jest najważniejsze. Jeżeli chcecie oglądać dobre kino dokumentalne, to dzwońcie, pogadamy, a wy dostaniecie dostępy. Podaję numer 22 645 21 00. Czekam na wasze telefony. Some of them try to rhyme, but they can't rhyme like this. Some of them try to rhyme, but they can't rhyme like this. Some of them try to rhyme, but they can't rhyme like this. Some of them try to rhyme, but they can't.

0: Autopromocja.
1: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat Polskiego Radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów Polskiego Radia.
2: Cześć, jestem Ujawa. Zapraszam Was dziś na mój set w 12 calach na godzinę.
1: Takiego klubowego grania jeszcze nie było.
3: Jeszcze nie było.
1: Słuchaj nas na antenie czwórki w każdy piątek o 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: ten... Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Agencja GoFest i czwórka Polskie Radio zapraszają na Carbon Silesia Festival. 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
0: Po reklamie. Czwórka, radio i podcast.

0: Minęła 19. Pogoda. Przed nami spokojny wieczór i dość chłodna noc. Temperatura spadnie do około 10 stopni, a miejscami w Kotlinach Karpackich nawet do 5. Na północy i północnym zachodzie możliwe mgły oraz zamglenia. Wiatr słaby, a jutro pogoda zrobi ukłon w stronę lata. Będzie więcej słońca i zrobi się cieplej, w centrum około 23 stopnie, na zachodzie nawet do 26. Najchłodniej nad samym morzem i w górach, tam około 17-19 stopni. Ale zapowiada się idealny dzień na rower albo kawę na mieście lub w ogródku.
1: Autopromocja.
2: Jeden cel. Jeden cel. Sześciu prowadzących. Dominika Płonka, Adrian Suma, Eldo, Numer Raz, Kosma Król i Delem zapraszają do swojego świata. Dwugodzinna audycja o rapie, której nie można przegapić. To jest Cypher. Usłyszycie duety, które wylosowano, aby wnieść na antenę prawdziwy rap. Prawdziwe rymy, prawdziwe bity. Co piątek o 20:00 przejmujemy antenę. Elo.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Agencja GoFest i Czwórka Polskie Radio zapraszają na Carbon Silesia Festival. 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
1: Po reklamie. Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki. Czwórka. Radio i podcast.

0: Witajcie w drugiej godzinie Co Oglądać. Przed nami kolejny spędzony czas z filmami i serialami, ale też opowieściami z czerwonego dywanu, bo prosto z Cannes. Opowiem wam o filmie Erupcja z Charlie XCX i Leną Górą, Gwiezdnych Wojnach, Mandalorian i Grogu oraz serialu Testamenty. Przy mikrofonie Marcin Radomski, a to jest audycja Co Oglądać. A teraz wracamy do festiwalu Millennium Docs Against Gravity Online, bo mamy słuchaczy, którzy się z nami połączyli. Czy słyszą się ze mną Bartek i Dominika?
1: Cześć
0: Bartek, to ty jesteś ze mną teraz, super. Z jakim miejscem się połączyłem, gdzie jesteś?
1: Z Poznaniem,
0: jak twój piątkowy wieczór?
1: A dobrze, właśnie wróciłem z żoną z pieskami z Cytadeli ze spacerku, także teraz już tylko chillout.
0: O, super, no to na ten chillout przyda się właśnie dostęp do filmów Millennium Docs Against Gravity, prawda? Oglądasz filmy
1: oczywiście
0: dokumentalne?
1: Tak, niemniej jednak ostatnio troszeczkę inny gatunek, troszeczkę w science fiction, science fantasy poszedłem, ale generalnie co gatunek to jest mile widziany.
0: Okej, w streamingu oglądasz dużo, czy do kina też czasem zdarza ci się pójść?
1: Bardziej streaming, natomiast kino jak najbardziej jest moim drugim miejscem poza telewizorem.
0: Mm-hmm. A ostatnio jakiś film, jakiś serial, który byś innym polecił, może który właśnie ci się podobał, może science fiction albo inny?
1: Obejrzałem ostatnio na Apple TV jedyna. Nie wiem, czy kojarzysz, tak, czy też słuchacze kojarzą, naprawdę godne polecenia. No mogę powiedzieć tylko, że jak włączycie, to nie będziecie żałować.
0: Tak, no właśnie, wiesz, to kiedyś opowiadałem o tym serialu dosyć dawno już i rzeczywiście to jest też taki łączący te wątki science fiction.
1: Tak, no. Szczególnie te momenty, kiedy nagle jest ona, czyli jedyna versus ci wszyscy inni.
0: Tak,
1: nie chcę tutaj dużo zdradzać.
0: Tak, taka postapokaliptyczna trochę historia.
1: Tak.
0: O ludzkości, tym co może się stać w pewnym momencie. No właśnie, ciekawy serial. To fajnie, że zadzwoniłeś, cieszę się bardzo. Oczywiście otrzymujesz od nas kod dostępu do Millennium Docs Against Gravity. Myślę, że spędzicie sobie super czas, na przykład w weekend oglądając filmy, te, które polecałem, ale możecie też znaleźć całą listę na stronie festiwalu i tam dużo dobrego kina.
1: Jasne, dziękuję bardzo.
0: Dzięki, dobrego wieczoru i dobrego weekendu.
1: Dzięki nawzajem.
0: Cześć. Dzięki. A czy Dominika jest z nami też?
2: Jestem,
0: Dominiko, cześć Dominika. A jak skąd ty dzwonisz do nas?
2: Niedaleko Poznania, 70 km na północ, z Chłodzieży.
0: O, widzisz, a byłem kiedyś w Chłodzieży. Piękne jezioro tam macie.
2: I to nie jedno.
0: Nie jedno, tak, ale pamiętam właśnie to, że tam byłem na plaży nad jeziorem kiedyś w super lato. Tak, pod Poznaniem. Widzisz, blisko Bartka w takim razie gdzieś może się nawet znacie. Albo będziecie mieli okazję, bo tak jak Bartek, ty również otrzymujesz od nas kod dostępu do festiwalu. Oglądasz filmy festiwalowe albo dokumentalne.

0: zdarza ci się czasem?
1: Tak jest. Jestem fanką ogromną Millennium Dogs Against Gravity. Z uwagi na to, że nie mieszkam w samym Poznaniu, więc w kinach studyjnych, w których te filmy są prezentowane, niestety nie oglądam, ale oglądam online. I w ubiegłym roku zdarzyło mi się obejrzeć najwięcej w sumie dotąd.

0: zostać Japończykiem.
1: Okej, okay, super, tak, Siostrzeństwo Świętej Sauny to polecamy. On możliwe, że jest dostępny też cały czas online na stronie festiwalu. Wydaje mi się, że tak i to jest świetna rzeczywiście opowieść o Estonii, prawda? Bo ta akcja tego filmu dzieje się w Estonii, w saunie. Ciekawa, ciekawa historia. A masz jakiś może pomysł na to, co będziesz w tym roku oglądała? Miałaś okazję obejrzeć ten program, czy nie bardzo? Nie zdążyłaś jeszcze?
0: Programu nie, natomiast widziałam jedną, powiedzmy, recenzję lub taki post z propozycjami. Bardzo mi się spodobał nagłówek, jak zrobić film o betonie.
1: O betonie, tak. Słyszałem o tym filmie. Nie widziałem go, ale słyszałem.
0: Także nazwa na pewno zachęca i na przykład bibliotekarki. Chodzę do biblioteki regularnie, także odkrywanie tego, co mają do powiedzenia albo czym jest ich zawód, może brzmieć i myślę, że brzmi bardzo intrygująco.
1: Właśnie, wiesz co, świetne jest w tych filmach dokumentalnych, ja lubię za to, że możemy odkryć pewne światy, do których nie mamy dostępu. Powiem ci, że jest też taki, był w tej części stacjonarnej, nie wiem czy online, film o winylach w Tokio, to znaczy o tych, którzy słuchają, którzy są fanami winyli i akcja działa się w Tokio, więc taki, czasami są to takie historie, te filmy nas przenoszą do takich światów, do których właśnie może sami byśmy nie dotarli. To jest dla mnie najlepsze, nie wiem czy się zgodzisz.
0: Oj, pewnie, tak, zdecydowanie.
1: Fajnie,
0: zdecydowanie.
1: Cieszę się bardzo i super, że słuchasz, co oglądać i oczywiście kody za chwilę do ciebie trafią i będziesz mogła sobie w weekend już włączyć i obejrzeć ulubiony film.
0: Świetnie, dzięki bardzo.
1: Dzięki wielkie, dobrego wieczoru i weekendu. A my mamy dla was jeszcze kody dostępu online, więc dzwońcie pod numer telefonu 22 645 21 00. Czekam, a za chwilę posłuchacie o tym, jak było na festiwalu w Cannes.

0: oglądać. Odpowiada Marcin Radomski.
1: To teraz przenosimy się na Lazurowe Wybrzeże, na festiwal w Cannes. Wróciłem przed chwilą z tego festiwalu. On jeszcze potrwa do jutra. Jutro wieczorem ogłoszenie zwycięzców. Powiedziałem wam, że opowiem o kulisach, a więc trochę zdradzę wam tego, jak wygląda to miejsce. Festiwal odbywa się w wielkim pałacu festiwalowym. Tam są trzy duże sale kinowe. Takie też, w których odbywają się pokazy galowe, to z czerwonym dywanem, schodami, fotoreporterami. Nie wiem, czy wiecie, czasem na zdjęciach można to gdzieś zauważyć, że ci fotoreporterzy mają porezerwowane miejsca, mają takie drabinki, na które wchodzą, aby być wyżej, widzieć więcej i zrobić lepsze zdjęcia, szczególnie na tych pokazach wieczornych, galowych, gdzie gwiazdy są ubrane w piękne suknie, mężczyźni w garnitury. To jest też taki dress code. Na tych zaproszeniach jest taka mała mucha narysowana, to znak, że trzeba ubrać się elegancko, że to jest ten pokaz galowy. W Pałacu Festiwalowym znajdują się też sale konferencyjne. Jest wielkie centrum medialne, gdzie dziennikarze siedzą i pracują, piszą swoje teksty, wysyłają zdjęcia, ale są też tarasy. Są dwa takie piękne tarasy. Z jednego z nich opowiadałem wam w czwórce tutaj, zdając z relacje w tamtym tygodniu, właśnie z pięknym widokiem na bulwar w Cannes, na morze, na plażę. No i oczywiście tam są stoliki, tam są krzesła, tam można sobie usiąść i popatrzeć też na port.

jednocześnie popracować. Jak się domyślacie, wiele teraz osób nagrywa tam różne swoje materiały, które później wysyła lub publikuje w mediach społecznościowych. A obok tego długiego bulwaru, który jest nad morzem, przy plaży, znajdują się namioty i każdy kraj ma swój namiot. U nas też Polski Instytut Sztuki Filmowej miał swój jeden namiot, inne kraje też mają namioty, takie filmowe namioty, gdzie można przyjść, gdzie są targi filmowe, gdzie odbywają się spotkania branżowe. Tak to wygląda, jeżeli zajrzymy za kulisy. Natomiast jeżeli chodzi o filmy, czyli to, co było pokazywane na ekranie, to na pewno największe emocje wywołał we mnie film Pawła Pawlikowskiego, Ojczyzna. No to jest nasz film, można powiedzieć, nasz twórca Idy i Zimnej Wojny. Trzymam za niego mocno kciuki, bo w takim rankingu dziennikarzy jest na wysokich miejscach, na pierwszym, drugim, trzecim, w tej pierwszej piątce gdzieś jest sytuowany. Więc myślę, że jakąś nagrodę jutro zgarnia. Zrobił piękny film, minimalistyczny, ale też emocjonalny, opowiadający historię Tomasza Manna, podróżującego przez Niemcy po II wojnie światowej, w jednej z ról Sandra Hüller. Wspaniała aktorka, teraz mogliście ją oglądać w filmie Project Hail Mary, a wcześniej Anatomii upadku. No, Kan kocha takie filmy jak film Pawła Pawlikowskiego, trudno się dziwić, mam nadzieję, że jutro też nagrodzi tego reżysera. Bez wątpienia też świetną formę pokazał i potwierdził rumuński reżyser Krisztian Mundziu i zrobił film Fjord. To jest taka historia rodzinna, która przeprowadza się do Norwegii. To jest opowieść o trochę wykluczeniu, o tym, że polityka, religia bardzo nas dzielą, a on opowiada też o takich prywatnych relacjach w tej właśnie rodzinie, która musi się odnaleźć w nowym kraju z jego zasadami. W rolach głównych Sebastian Stan i Renate Reinswe, którą oczywiście ostatnio podziwialiśmy we wspaniałym filmie Wartości Sentymentalnej. Będę wam to mówił wielokrotnie. Jeżeli nie widzieliście, to polecam. Na pewno jest już w streamingu. Oczywiście też ciekawym filmem, który trafi do nas do kin już niedługo, a tak naprawdę moim największym odkryciem był The Beloved Rodrigo Sorgoyana. To jest hiszpański reżyser, który opowiada o obsesji, o takim też zabarwieniu gatunkowym, horrorowym powiedziałbym. No i w roli głównej Javier Bardem, którego widziałem osobiście na czerwonym dywanie, co sprawiło mi ogromną radość. I to jest film o robieniu filmu. Trochę mówiłem o wartości sentymentalnej. To jest podobna historia, bo tam jest historia ojca, rodziny. On jest jednocześnie filmowcem, który powraca po jakimś czasie, więc to jest taki film o miłości do kina, ale też o rodzinie i o tym, jaką destrukcyjną siłą może być nasza praca, szczególnie praca filmowca w tym przypadku. Podobał mi się też bardzo film, który nie był w konkursie, ale w takiej sekcji Sartregard, pokazujący ciekawe kino, Club Kid. To jest film, który jest filmem imprezowym, taką komedią o kryzysie dorastania i pokazuje moment, w którym czas zabawy się kończy, tak mógłbym powiedzieć, bo jest dużo tutaj ironii, właściwie jedna niekończąca się impreza, ale to jest opowieść o ludziach, którzy orientują się właśnie, że ta impreza dawno już się skończyła. Więc w tym filmie oprócz dobrej zabawy i dużej ilości muzyki, to jest też melancholia. I to jest właśnie w tym filmie ciekawe, ale na pewno to jest takie objawienie festiwalu Club Kid. Rozczarowaniem moim był nowy film Hirokedu Koredy, czyli reżysera, który zrobił Złodziejaszki, a teraz nowy film to Ship in the Box. I ten film nie do końca mi przypadł, opowiada, mimo że jest takim połączeniem historii realistycznej z science fiction, to nawet nie chodzi o to, bo wydaje się, że tutaj się coś nie udało, jeżeli chodzi o emocje i scenariusz, bo to jest opowieść o parze, która po śmierci swojego syna postanawia adoptować dziecko humanoidalne, które jest wytworem technologii i oni muszą się jakoś w tej sytuacji odnaleźć. Ale coś w tym filmie się nie udało, bo sam punkt wyjścia jest bardzo ciekawy. No i oczywiście jeszcze jest film Historie równoległe. To jest film, który nawiązuje do Kieślowskiego Polskie akcenty. Maciej Musiał w roli producenta
i Krzysztof Piesiewicz, a to jest historia, która jest oparta, inspirowana dekalogiem, szóstą częścią, czyli krótkim filmem o miłości. W filmie występuje Isabelle Huppert, Vincent Cassel między innymi, no i jest taką historią o podglądaniu przez główną bohaterkę innych, w wyniku czego zdobywa inspirację do pisania swoich

0: książek i na ile można się posunąć w tym podglądaniu i czerpaniu z innych żyć, a na ile jest to jakieś nadużycie właśnie. To też film, który na pewno trafi do naszych kin. Dzisiaj też premierę miał film krótkometrażowy Spiritus Sanctus Michała Toczka. To z kolei historia o pielgrzymce Jana Pawła II do Polski w 1999 roku. Krótkometrażowy film, 15 minut, taki surrealistyczny, z humorem, śmieszny bardzo. Też będzie można go na pewno gdzieś na różnych festiwalach, może też w kinie zobaczyć za jakiś czas. Także działo się w Cannes bardzo dużo. Ciekaw jestem, kto otrzyma jutro Złotą Palmę. Dowiemy się tego wieczorem, a ja oczywiście opowiem wam o tym w następnych wydaniach, co oglądać.
1: Hay una fiesta en mi casa. Vengan. Será muy divertido.

0: Co oglądać? Co oglądać?
1: Posłuchaliśmy Tok Tok Charlie XCX, a oczywiście to jest nawiązanie do filmu, który dziś wchodzi do kin, Erupcji, właśnie z udziałem tej artystki. I ten film zaczyna się trochę jak pocztówka z Upalnej Warszawy. Są takie rozgrzane chodniki, letnie światło, bo też kręcono go tutaj w Warszawie w ciągu lata. I Charlie XCX gra Betanii, która przyjeżdża do Polski ze swoim chłopakiem, ale szybko okazuje się, że najważniejsze jest to, że ma spotkać się z dawną przyjaciółką. Oczywiście pojawiają się też rozmowy, imprezy, różne spotkania i powiem wam, że reżyser Pete Oates próbuje opowiedzieć o takim emocjonalnym chaosie ludzi, młodych ludzi, takim momencie zawieszenia, właśnie lato, spokój, niewiele się dzieje, ale jednak te relacje są bardzo intensywne pomiędzy nimi, bo tam chodzi oczywiście o jakieś romanse, o miłości, ale też o pewne sytuacje z przeszłości. Problem w tym, że trochę ta erupcja obiecuje nam więcej niż wygląda w zwiastunie, bo tak naprawdę ona nie wybucha, jeżeli byśmy nawiązali do tytułu, bo film jest, mógłbym

0: powiedzieć, bez napięcia. Oczywiście Charlie XCX ma ekranową charyzmę, Elena Gura też daje radę, jest jakiś emocjonalny ciężar tej ich relacji, bo one się spotykają też i nawiązują pewną relację, ale jeżeli chodzi o scenariusz, to nie porwała mnie tak za bardzo ta historia, raczej powiem wam, że trochę nawet znudziła. Więc to jest film oczywiście dla fanów Charlie XCX jak najbardziej, ale myślę, że nie dla wszystkich, więc jeżeli chcecie się wybrać, to na własną odpowiedzialność. Natomiast powiem wam, że właśnie film realizowano tutaj w Polsce w 2024 roku. Już wtedy Charlie była jedną z najgorętszych postaci popkultury, ale jak zobaczycie w filmie, artystka po prostu jeździ warszawskim metrem, tramwajami, pojawia się w klubach i też podobno, jak wtedy się okazało, oddawała się fotografować swoim fanom. Trochę takiego dokumentalnego stylu rzeczywiście ma w sobie ten film. Posłuchajmy zwiastuna.
1: Dziękuję.
2: Dziękuję. And how do you say you're welcome?
1: Nie ma za co.
2: Nie ma za co?
1: Mhm.
2: And I love you? I didn't expect Warsaw to be so beautiful.
3: Is it as romantic as you remembered?
0: Erupcja od dziś w kinach, a ja za chwilę opowiem wam, dlaczego warto obejrzeć serial Testamenty.

0: Co oglądać? Co oglądać?
1: To teraz pora na serialowe polecenie. Pamiętam, jak opowieści podręczne stały się dla mnie czymś więcej niż tylko taką dystopijną historią, ale opowieścią o strachu, o kontroli i świecie, który momentami niestety niebezpiecznie przypomina rzeczywistość. I choć kolejne sezony były dla mnie nierówne, to uniwersum stworzone przez Margaret Atwood wciąż działa na moją wyobraźnię. I teraz powróciłem do tego świata w serialu Testamenty. I tym razem oglądamy tę historię oczami córek, nie matek, bo akcja przenosi nas kilka lat po wydarzeniach z finału opowieści podręcznej. Gilead nadal istnieje, nadal rządzi tam strach, religijny fanatyzm oraz system oparty na podporządkowaniu kobiet. W centrum historii znajdują się Agnes i Daisy, dwie nastolatki wychowane w zupełnie różnych światach, bo jedna dorasta w samym sercu Gileadu jako córka komandora, a druga żyje w wolnej Kanadzie. I ich losy przecinają się w szkole prowadzonej przez ciotkę Lidię, postać, która ponownie staje się jednym z najmocniejszych punktów serialu. Posłuchajmy zwiastuna.
2: I'm not really sure what year it was. I know I still had my dollhouse. It looked just like our real house. Some dolls were always busy. Others were always doing the important work. There is a little girl doll. That's me.
1: Dla mnie Testamenty momentami przypominają takie dystopijne kino młodzieżowe, trochę w stylu Igrzysk Śmierci, ale tak naprawdę ta warstwa jest poważniejsza, bo to jest film o dojrzewaniu, o pierwszych buntach, o walce o własny głos i gdzieś się kryje też ten duszny świat kontroli, przemocy, który znamy właśnie z opowieści podręcznej. Tyle, że tutaj jeszcze mocniej twórcy stawiają pytanie, czy można zbudować świat, buntując się przeciwko systemowi, jeżeli nie znało się niczego innego. No i to jest takie pytanie, które jest bardzo ciekawe i myślę, że polecam wam, żebyście obejrzeli ten serial. W przyszłym tygodniu finał całej serii. Znajdziecie go na Disney+, a ja już wiem, że powstanie drugi sezon, więc będzie co oglądać.

0: Co oglądać? Co oglądać?
1: To teraz będzie o hicie, bo dla mnie Gwiezdne Wojny to jedna z najważniejszych historii popkultury. Amerykańska space opera stworzona przez George'a Lucasa od premiery pierwszego filmu z 1977 roku nieustannie kształtuje wyobraźnię kolejnych pokoleń widzów i to bardzo dobrze, bo właśnie Star Wars rozpoczęły taki światowy fenomen, połączyły kino przygodowe, mitologiczną opowieść o walce dobra ze złem i futurystyczną estetykę takich galaktycznych konfliktów w formie filmowej. Później powstały kolejne części. Dziś to uniwersum Gwiezdnych Wojen żyje przede wszystkim dzięki serialom i nowym filmom Disneya. Jednym z nich jest Mandalorian i Grogu, czyli samodzielna produkcja, która dziś trafiła do kin. Reżyserem tego filmu jest Jon Favreau, twórca serialowego Mandaloriana, który dla mnie okazał się jednym z najciekawszych powrotów do świata Star Wars od lat. A teraz posłuchajmy zwiastuna Gwiezdnych Wojen Mandalorian i Grogu.
2: Hej, nie dotykaj przycisków. Muszę pilnie kogoś znaleźć.
3: Ło, za taką kasę sprzedam ci matulę.
2: Szukam pewnego chata.
3: Gdzieś już nieczynne. Dobranoc.
2: Gangsterzy. Zbrodniarze wojenni.
4: Ku wiecznej chwale Imperium.
2: Załatwimy każdego bandytę z twojej talii kart.
1: Film opowiada historię po upadku Imperium. Dawni dowódcy ukrywają się na obrzeżach galaktyki, próbując odzyskać wpływy, podczas gdy Nowa Republika stara się utrzymać kruchy porządek. W centrum historii ponownie znajdują się Din Djarin i Grogu, duet, który stał się symbolem tej nowej odsłony Gwiezdnych Wojen. I powiem wam, że choć Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu dobrze odnajdują się w tej sferze widowiska science fiction i zachowują oczywiście ten przygodowy klimat tej serii, to miałem wrażenie, że momentami bardziej przypominały taki długi odcinek serialu niż pełnoprawne filmowe wydarzenie, ale oczywiście kiedy pojawiały się charakterystyczne melodie i atmosfera kosmiczna, no to jednak ten film działał najlepiej. Dla fanów uniwersum będzie to oczywiście kolejna podróż do odległej galaktyki, dla pozostałych to będzie rozrywka, a nawet nie będzie to może otwarcie dla nowej legendy legendarnej sagi Gwiezdnych Wojen, ale raczej zachowanie tego starego porządku. Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu zobaczycie od dziś w kinach.

0: Co oglądać?
1: Co oglądać?
2: Co oglądać się kończy, ale wy macie listę z tym, co warto zobaczyć w ten weekend. Na pierwszym miejscu oczywiście dokumenty online z festiwalu Docs Against Gravity, kilka poleceń filmowych i oczywiście serial Testamenty. Bardzo wam ten serial polecam, a w kinie oczywiście Euforia i film z cyklu Gwiezdnych Wojen. A za chwilę w czwórce Cypher, dziś poprowadzą go Numerras i Suma. Ja dziękuję wam bardzo, że słuchaliście Co Oglądać. Dobrego weekendu. Marcin Radomski, do usłyszenia.
3: Bad mo. Know what see?
4: Hey.

0: Raperka, tekściarka, songwriterka związana z Wrocławiem, który nierzadko przenika do jej piosenek i wersów. Z ciekawostek ma czarny pas w karate Shotokan. Koncert Sieni w poniedziałek 25 maja po godzinie 18. Zapraszam, Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Minęła godzina 20.
1: Pogoda.
0: 20 stopni w dalszym ciągu w Warszawie, więc bardzo ładnie, przyjemnie, bezwiecznie. No i słońca jeszcze troszeczkę zostało, pomimo że dzisiaj jakieś tam chmury się pojawiały, ale noc będzie raczej pogodna. No, z delikatnym zachmurzeniem, ale padać nie będzie. Za to od jutra no kolejny ładny dzień, 23 stopnie w piku, z tego co widzę. No i tak chyba mam nadzieję, że będzie taki też weekend, bo pokazuje, że w niedzielę aż 27 stopni, więc no, bardzo przyjemna temperatura. Ciśnienie dzisiaj to 1027 hektopaskali i obecnie spada.
1: Autopromocja.
2: Każdy człowiek ma swój kolor, który określa jego osobowość. Mój to zielony, symbol empatii, kreatywności, a przede wszystkim natury. To właśnie w otoczeniu zieleni czuję się najlepiej i to o nią chcę dbać. A może uda mi się was tym zarazić? W audycji Szanuj Zieleń zażywam kąpieli leśnych, szukam jadalnych chwastów i zaglądam w morskie głębiny. Chodźcie tam ze mną w każdą sobotę i niedzielę od 8 rano. Zanurzcie się ze mną w zieleni. Marta Hoppe, zapraszam.
1: Autopromocja.
3: Tu Czwórka, Polskie Radio.
1: Czwórka, Polskie Radio.
4: Na audycję Cypher zapraszają Adrian Suma i Numer Raz.

0: 25, no i zaczęliśmy, a czy zaczynamy, Cypher.
1: Dzień
0: Adrian
1: dobry
0: Suma.
1: I numer raz.
0: Dzień dobry, witamy was serdecznie. Dobry wieczór, ale jest jasno, więc w sumie dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Poza tym ja tu od 7 jestem, więc ja mówiłem dzień dobry, więc powiem mi dobranoc.
1: No, no.
0: Ale ty też słyszałem, że byłeś rano około 12.
1: No, rano o 12 właśnie tutaj byłem, ale ja po coś innego.
0: Aha, dobrze. Kolejna audycja z cyklu Cypher, czyli będziemy wymieniać się utworami, no, które gdzieś tam nas pewnie poruszają, ale też które przynajmniej dla mnie miały jakiś wpływ na kulturę hip-hop i taki dzisiaj set przygotowałem, ponieważ dzisiaj naszykowałem po prostu set beefów, set
1: super
0: disów, może w ten sposób, ale z drugiej strony beefów, bo to są po dwa kawałki tak naprawdę chyba największych beefów w Stanach Zjednoczonych do dzisiejszego dnia, bo również załapał się jeszcze Drake i Kendrick Lamar, ale to są bardzo długie kawałki, więc nie wiem, czy się zmieszczą, szczególnie Drake'a, bo tam 7.37 trwa ten kawałek, ale zacznijmy od chyba największej klasyki, czyli Tupac Notorious, no bo jednak to był pierwszy taki bardzo mocny beef, no, w którym niestety obydwaj panowie zginęli.
1: To jest chyba mój, bo nie, ja nie widzę niestety, zaraz sobie poczekaj, to przesuniemy. Czy tam jest Hit'em Up? Nie, myślałem,
0: nie, właśnie
1: że
0: nie naszykowałem Hit'em Up, okay. Bo tym kluczem, bo mówię, po prostu naszykuję utwory jednego i drugiego, ale potem jak zacząłem grzebać, mówię, kurczę, przecież mogę naszykować te disy i tak naprawdę tylko Tupac z Notoriousem są nietematyczni i Kanye West z nasem.
1: Okej, okay, dobrze, no, tak. Bo ja chciałem powiedzieć, że Hit'em Up, autentycznie się ostatnio zastanawiałem, dochodzę do wniosku, że to jest, no, chyba najlepszy diss, jaki słyszałem w historii hip-hopu. Mm-hmm. Jak wezmę sobie jeszcze na to taką, wiesz, poprawkę kulturową, w jakich czasach to się działo, że teraz to wszystko, co tam przewija Tupac, to by już nie miało takiej mocy.
0: No,
1: ale
0: na pewno.
1: Wtedy to były naprawdę mocne rzeczy, jak się na tym zastanowić, co tak on tam rzuca.
0: No, grube linijki, no.
1: No, tak dokładnie.
0: Naprawdę, bardzo grube linijki.
1: Tym bardziej się cieszę, no, że w sumie słuchałeś pewnie BDS-a kontra...
0: Słuchałem, oczywiście, że
1: no
0: tak.
1: I uważam, że świetnie sobie poradził na tym...
0: Na tym bicie, na moim tym zdaniem bicie. Genialnie w ogóle, że go dobrał, bo no Bedi jakby nie było, jest bardzo sprawnym raperem, dodatkowo wchodzą tam emocje i pomimo, że to nie jest może jeden z moich ulubionych raperów, ani stylowo, ani flowowo, no to szacun wielki, bo Bedi naprawdę myślę, że tym Hit'em Upem pozamiatał.
1: I chyba wychodził z takiej pozycji underdoga, no bo
0: tak.
1: Jakby ktoś mi 5 lat temu powiedział, że BDS rozwali R.I.P., pewnie wiele ludzi się z tym nie zgodzi, ale taka jest moja opinia. No, no to bym się zaśmiał.
0: Ja na pewno by się z tobą nie zgodził, bo on był team Reaper.
1: Aha, no,
0: no
1: to
0: więc ja przy takich bifach staram się nie być za żadną stroną, jeżeli oczywiście kogoś nie lubię prywatnie, no bo uważam, że bify mają to do siebie, że powinno się kibicować temu, który będzie lepszy, a nie tego, którego lubimy bardziej.
1: To prawda,
0: przykład,
1: ale wiesz, ale... jak to ostatecznie no, wychodzi.
0: Oczywiście.
1: To trochę licytacja fanbase'u, nie?
0: Tak, tak.
1: To, ale czasem faktycznie ten fanbase potrafi się odwrócić trochę, jeśli ktoś da coś bardzo słabego.
0: Oczywiście, że tak. Było tak ostatnio. Coś takiego było, że właśnie bardzo dużo złych komentarzy, nie pamiętam w jakiej sprawie to było.
1: Kinioki.
0: Tak, tak.
1: I tam było dosyć, no nie wiem, no w sumie ciężko chyba stwierdzić, kto wygrał. Bardzo dziwna formuła disu.
0: No,
1: tam
0: dziwna.
1: Najpierw Kini rzucił dwa numery, bo Oki stwierdził, że na pierwszy nie warto odpowiadać.
0: Tak.
1: Jak on rzucił te dwa, to Oki jednak odpowiedział, a tak potem też rzucił drugi numer. No bardzo śmieszna sprawa.
0: To prawda. No,
1: tydzień później wydarzył się stream Łatwo Gęga i wszyscy zapomnieli o tych
0: disach. No bo tak to jest z internetem, że niby nic nie ginie, ale z drugiej strony wystarczy wydarzenie, przepraszam bardzo, inne i już jest zastępowane. Łatwo Gang znowu wystartował z kolejną akcją.
1: Dzisiaj.
0: Tym razem rowerem z Zakopanego do Trójmiasta, więc szacun.
1: Bo... Oglądałem ten start, bardzo dobrze to wyglądało. Eskortę policji nawet
0: tak,
1: dostał.
0: Tak, tak, tak.
1: Super,
0: tak. A z tą policją to wiadomo, że hip-hopowie. Znaczy, no, w sumie on nie jest hip-hopowcem. Jest po prostu youtuberem. Nie, bardzo fajnie, że w ogóle władze też wchodzą w takie rzeczy i że naturalnie robią mu obstawę.
1: Tak,
0: no bo jednak jest to dosyć niebezpieczne jechać przez całą Polskę na rowerze. No. Ma jakiś support oczywiście, jeżeli chodzi o swoich ziomków, którzy na pewno za nim samochodem jadą. No ale tak czy siak jest to bardzo wyczerpujące, niebezpieczne, bo niestety dróg rowerowych na trasach nie ma. Trzeba szukać, można ewentualnie jakąś alternatywną drogę 20 km dłuższą, no ale wtedy jest dłużej. Jeżeli miałbyś się z kimś bifować,

0: jest ktoś taki?
1: Kogo chciałbym
0: na polskiej, tak, kogo nie lubisz, ale też czujesz się na tyle pewnie, że mógłbyś to wygrać.
1: Grande Connection.
0: O, i to jest moim zdaniem bardzo dobre, tak.
1: Bo no ja nie jestem tak, on dobrze pisze te teksty, aha, ale melodyjnie no to Grande jest bardzo tragiczny, moim zdaniem. Ciężko mi się słucha. On

0: Zwróciłeś uwagę, że żaden raper jeszcze nie zdisował Grandę pomimo Tuzina. Wiesz, dlaczego to się dzieje?
1: Boją się. Boją
0: się, myślisz, że się boją?
1: On wyciągnie jakieś po prostu rzeczy ze skarpety, które mogą przerazić. No Bonus się nie bał, bo Bonus też ma dosyć pewną pozycję uliczną.
0: Tak.
1: Więc myślę, że tutaj to krycie było takie... poza tym, jeżeli Bonus nie miał nic na sumieniu, a nie miał, oprócz tego, co on tam próbował mu wyciągnąć, no to zrobił po prostu sprawę po męsku, ale przypuszczam, że wiele osób się z tym pewnie nie zgadza. Ja też nie popieram niektórych zachowań Bonusa, chociażby napisanie na bloku Grandę tego słownego tekstu, czy też stanie pod oknem i nagrywanie teledysku. To akurat było mocne, uważam.
0: To akurat śmieszne z tym teledyskiem. Powiedzmy, że jeszcze mieści się w granicy tych hip-hopowych wydarzeń, ale już te kartki tam wieszane i tak dalej.
1: No tak, bo to jednak można naprawdę komuś zrobić krzywdę.
0: Ja chciałem zwrócić tylko uwagę, że faktycznie pewnie dużo raperów się boi, tak jak oberwało się Śliwie, czy tam innym, i zresztą słusznie, ale tak wydaje mi się, że ostatecznie Grandę bardzo czeka, żeby wiesz, BDOS go zdisował, jakiś Malik go zdisował.
1: Czy to wyświetlonka jeszcze pójdą
0: w górę. I chłopaki też są świadomi tego, że on tego oczekuje i wydaje mi się, że stąd też trochę są niechętni do disowania się.
1: A patrzyłeś ostatnio, czy liczby u Grandę wzrosły, czy na przykład spadły?
0: Nie, Grandę zdecydowanie wzrósł. Znaczy on wszedł na ten poziom, na którym był wcześniej i trwa na nim.
1: Bo myślałem, że beef z Bonusem trochę mu jednak te skrzydła podciął i trochę ta oglądalność spadła, no bo pewnie część publiczności mogła się od niego odwrócić, ale z kolei ludzie chcą mięsa, ludzie chcą dramy i dlatego oglądają i po prostu czekają na coś, co może kogoś oczernić. Z jednej strony słabe, a z drugiej strony naturalne.
0: Grandę teraz robi na film około miliona wyświetleń, więc to jest,
1: to jest
0: naprawdę
1: sporo.
0: Potężna ilość.
1: To jest
0: szkoda, że wszystko jest zdemontyzowane i prawdopodobnie nie dostaje za to ani grosza.
1: O kurczę, no to faktycznie słabe. Ja dzisiaj z kolei usłyszałem, że z Facebooka ponoć jest niezły hajs. Nie wiem na jakich zasadach, ale słyszałem, że Piotr Latała, ten stand-uper, to mówił, że z Facebooka wyciąga miesięcznie około 30-40 tysięcy złotych.
0: O cholipka.
1: Więc,
0: w moim pokoleniu się już nie używa za bardzo Facebooka, wiesz?
1: No właśnie wiem, dlatego mnie to dziwi, bo tak się zastanawiam a propos tej monetyzacji i nie wiem na jakiej zasadzie akurat Facebook monetyzuje, no bo YouTube to są jakieś grosze, oczywiście tam jak narobisz tych liczb, no to wiadomo, że zarobisz, tak? Ale
0: YouTube... ten AdSense to raczej jest dodatek do YouTube'a, przede wszystkim zarabia się ze współpracy.
1: Oczywiście, że tak. Dobra, posłuchajmy dwóch pierwszych kawałków, moje wybory, Tupac, ale zaczniemy od Tupaca. Lives Go On, a potem Notorious B.I.G. i You Are Nobody, To Somebody Kill You. Świetny kawałek Notoriousa. Wczoraj grałem ten sam kawałek, tylko że wykonany przez Rick Rossa, Frencha Montanę, ponieważ oni zrobili to wiele lat później, cover tego kawałka na
0: Nawet
1: tym samym
0: bicie.
1: Bardzo, bardzo dobry numer, no ale oryginał jednak to oryginał.

0: Notorious B.I.G., utwór Somebody. Wczoraj akurat grałem utwór, który był coverem, można powiedzieć, tego utworu, czyli Rick Ross, French Montana. No i o tym trzecim mówić nie będę, bo tu ten trzeci też jest, ale on w tej chwili no, jest na przymusowych wakacjach, więc nie będę o nim mówił. Tym bardziej, że nie chcę o nim mówić, bo to kawał no, drania, mówiąc tak delikatnie, dyplomatycznie. Dobrze, moje kawałki, teraz czas na twoje, czyli wymianka.
1: No, ja trochę poleciałem dosyć inaczej.
0: No.
1: Ale myślę, że spoko, bo tak, przygotowałem JPG Mafię z Danim Brownem. Danny Brown swoją drogą jakiś czas temu wydał płytę, na której można usłyszeć Ukrainkę, która nawija po polsku. No dla mnie jest to bardzo słabe, ta polska zwrotka, ale bardzo mnie właśnie zaciekawiło, jak on w ogóle na nią trafił, Danny Brown. I wyszło z tego, no, taka pół na pół rzecz. No i stąd też właśnie stwierdziłem, że w takim towarzystwie JPG Mafii bardzo lubię chłopaków. Jeszcze utwór całkiem taki śmieszkowy, Scaring the House.
0: No oni teraz w ogóle się mocno uaktywnili, bo dużo tych kawałków, jak gdzieś tam szperam, to widzę, te kawałki non-stop mi się pojawiają.
1: Trochę mi się wydaje, że wiesz, mainstream jest trochę w odwrocie ostatnio. I właśnie tacy, no bo JPG Mafia, no, ciężko powiedzieć, że oni nie są mainstreamem, no ale na pewno są tym dolnym mainstreamem. I wydaje mi się, że takie bardziej alternatywne zespoły dużo lepiej się teraz mają niż te typowo mainstreamowe.
0: Ale ja wychodzę z takiego samego założenia, że underground naprawdę rośnie w siłę, zarówno ten amerykański, jak i ten polski, bo myślę, że ludzie szukają alternatywy, po prostu żeby odpocząć od tego, co jest w mainstreamie, żeby troszeczkę jednak zmienić ten gust muzyczny.
1: Tak mi się wydaje, nawet ostatnio zabijcie mnie, ale powiem to w następnym wejściu dopiero, słyszałem świetny album od undergroundowego artysty.
0: No.
1: I spodobałby ci się. Chciałem to jemu poświęcić całą audycję. Przypomnę sobie w następnym wejściu, co to był dokładnie za artysta, bo zapomniałem. Dobra. Teraz. No ale co do drugiego utworu, no to Tyler the Creator, Lumberjack. Myślę, że to jest w ogóle rzadziej trochę grany

0: numer. Także dobrze byłoby go zagrać, bo dawno go nie słyszałem i sobie dzisiaj go usłyszałem i mówię, o, warto by się nim pochwalić.
1: No.
0: No a później posłuchamy dużo Icemana, tak jak mówiłem, bo...
1: Czyli
0: bo...
1: Iceman jednak to twoja ulubiona płyta z tej trylogii?
0: Nie. Mówię o Icemanie od Drake'a, który będzie później.
1: Tak, ja też mówię, bo Iceman nazywa się płyta, tak?
0: Tak jest.
1: Jedna z płyt w sensie, tak bo jest. Tam Habibi, Iceman i... Jeszcze...
0: Pytasz mnie, czy to jest po prostu w kolekcji Drake'a, to jest
1: tak,
0: okej.
1: Tak, znaczy w sensie z tych trzech, które wyszły, bo gadałem z różnymi ludźmi, i z Domi, i z Delemem, i jeszcze z kimś gadałem, i ktoś mi powiedział, że chyba Iceman jest najbardziej zamulony. Ale nie wiem, bo ja nie posłuchałem tej płyty
0: Nie,
1: jeszcze.
0: To jest dla mnie... ja nie wiem, czy to nie jest w ogóle album 10 na 10 dla mnie.
1: Okej.
0: I tak jak ja zawsze miałem jakiś problem z Drake'em, tak przy tym, co teraz wydał, wszystko mi przeszło.
1: Mm-hmm.
0: I powiem ci, że... Ale to może jeszcze o tym pogadamy po Tylerze, The Creatorze.
1: No dobrze, dobrze.
0: Odnośnie ich disu, bo uważam, że po tym disie, no to ja nie wiem, czy Drake go ostatecznie nie wygrał.
1: Okej.
0: Okay. Tego bifu, a
1: no,
0: nie disu.
1: No, tak, to prawda.
0: No i stąd takie typy. Ale to fajnie, że właśnie gadasz dzisiaj o bifach, a ja akurat przygotowałem Drake'a, porozmawiamy o chyba największym w sumie bifie od 20 lat.
1: Mm-hmm.
0: A przynajmniej zasięgowo. No nie przypominam sobie żadnego innego od czasów właśnie Biggie Tupac, który
1: nas,
0: byłby
1: tak... Nas Jay-Z jeszcze, prawda?
0: Dobra, no, bo... to faktycznie, nas Jay-Z też był duży.
1: I to się też długo ciągnęło dosyć, tak. No, ale w końcu sobie przybili piątkę i się pogodzili,
0: no,
1: wszystko.
0: No pomijając jest... ostateczny taki, wiesz, największy chyba diss, czyli West Coast kontra East Coast.
1: No tak.
0: Diss, Boże, cały czas beef. Mówię diss, beef.
1: Tak, ale beef. Ten beef był taki, no bo kawałek z jednej strony od Dog Pound, taki Snoop Dogga, z drugiej strony Nowy Jork, taki, no, mocny Nowy Jork, czyli Noriega i cała ekipa. No i mi się bardziej podoba kawałek jednak New York, New York, Big City of Dream, czyli z zachodniego wybrzeża, ale zupełnie nigdy nie obstawiałem której ze stron. Dla mnie w ogóle takie rzeczy są fajne, no bo widać, że ci raperzy wtedy żyją tym i chce im się rapować. To było
0: ja
1: fajne.
0: Ja w ogóle mam wrażenie, że jak oni się disują, no to wiesz, wtedy wchodzi ten czynnik bragi. Wtedy wchodzi ten czynnik, że chcesz udowodnić, że jesteś lepszy,
1: tak jest.
0: I to prowokuje raperów do bardzo dobrej muzyki często.
1: Tak.
0: Nie zawsze, ale często.
1: Ale często. No i często się to potem przekłada na liczbę wyświetleń.
0: A ty się z kimś disowałeś?
1: No disowałem się, ale nie wiem, czy to jest temat do chwalenia się jakiś straszny. Z Mezo.
0: A, no, faktycznie.
1: Ja z Mesem żeśmy zdisowali Mezo. W kawałku Oczy Otwarte.
0: A przeprosiłbyś dzisiaj Mezo?
1: Ja z nim gadałem już, wiesz? Znaczy to okay. Nawet nie tyle, co żeśmy się przeprosili, to po prostu pogadaliśmy sobie. Mm-hmm. W tym samym momencie Mez chciał go tłuc. A gdzie ja z nim kulturalnie rozmawiałem, go spotkałem na jakiejś imprezie, pamiętam MTV, czy Vivy, jakieś takie zamknięte party. Na plaży to była impreza w La Play. No i tam był Mezo, był Mez i ja szczerze mówiąc, to już wtedy też nie minęło za dużo czasu jeszcze, ale już minął jakiś czas i ja normalnie do Mezo podszedłem, przybiłem mu piątkę, mówię, słuchaj, no w końcu i tak się kiedyś spotkamy, więc co prawda od tamtej pory się nigdy nie spotkaliśmy, więc nie byłoby okazji, ale ja z nim sobie pogadałem, no a Mez, jako że już był mocno w dobrym humorze, no to próbował tam go przewrócić na ten piach i się z nim potarzać na tym piachu.
0: Pytam, bo kiedyś wysunąłem właśnie taką teorię, że środowisko hip-hopowe ogólnie, wiesz, razem powinni wszyscy przeprosić Mezo, bo wiesz,
1: tak.
0: Wobec tego, co teraz, dzisiaj dostajemy w muzyce, no to Mezo był naprawdę mocno hip-hopowy.
1: No, ale zobacz, jaki fanbase ma dzisiejsze G, a jaki miał fanbase wtedy bez internetu. No dzisiaj niestety to jest zupełnie inna bajka i dotarcie do tych ludzi. I Mezo, ja uważałem od samego początku, że Mezo nie jest złym raperem, że on potrafi rapować i że robi to w miarę dobrze. No niekoniecznie może sposób tego rapowania albo tematyka, ale on naprawdę się z tym borykał, jak cała ekipa z Assetoholiksów czy w ogóle Wielkopolska, bo co słyszę jakieś wywiady, to wszyscy mówią 1-8-L to samo, że
0: tak.
1: Oni wychodzili na scenę i rzucanie było kamieniami, więc no to było bardzo słabe i uważam, że w ogóle nie powinno coś takiego mieć miejsca. No a dzisiaj, no kogo można by tak, że tak powiem, namaścić takim złym, złą energią, tak jak hip-hopolowcy byli namaszczeni. Fagatę. No bo kogo? Ale ona i tak ma swój świat i ona i tak będzie robić jeszcze więcej. Nikt w nią kamieniami nie będzie rzucał, bo i tak zarabia na internecie.
0: Ostatnio słyszałem nowy numer Wadstoja i to mnie wprowadziło w
1: straszny.
0: Ziemię. Straszny. Okropne.
1: Disco polo chyba jakieś, nie?
0: No,
1: takie?
0: No, hop, siup,
1: tak. Kurczę, zastanawiam się, po co raperom taki fame w ogóle, taka współpraca z takim gatunkiem muzycznym. Nie kumam tego.
0: Znaczy, no nie wiem, mamy Dawida Obserwatora, który został po

0: prostu diskopolowcem.
1: No tak, no.
0: No, był kiepskim raperem i został teraz prawdopodobnie kiepskim diskopolowcem. Bo on tak, wiesz, rapo śpiewa na tym diskopolo i to wszystko jest właśnie w akompaniamencie takich pompeczek.
1: Tak.
0: No ale jednocześnie Vat Stoja, przecież pamiętam numery z Quebo, z Solarem, Arabska Noc, to były naprawdę bardzo dobre, rapowane, czy numer z Białasem, zapomniałem tytułu, również bardzo mocny hip-hopowy numer i nagle dostajemy coś takiego.
1: Ale trzeba pamiętać, że również Vat Stoja współpracował z Tedę, więc myślę, że tutaj idealnie poszedł za swoim
0: największym idolem. Mam jeszcze ciekawostkę w takim razie.
1: Dawaj.
0: Łatwo Gęga na streamie został zawarty ten pakt o... nieagresji między Tedę i Peją.
1: Tak.
0: No i słuchaj, od 4 lat, odkąd na rapstacji pojawia się Peja, to zawsze jak wrzuca, że będzie na rapstacji, to wrzucając line-up, cenzurował ksywę Tedę. Albo ją zamazywał, albo wklejał naklejkę szczura w jego miejsce.
1: Okej. Okay.
0: No i w tym roku faktycznie udostępnił line-up bez cenzury. Jest, okay, jest na line-upie Tedę, więc pakt o nieagresji trwa.
1: Jest. No ale niekoniecznie jest.
0: Zobaczymy,
1: to
0: jak długo.
1: Pakt o przyjaźni.
0: No na pewno nie, to na pewno nie, ale tak, ja i tak myślę, że to nie potrwa zbyt długo.
1: Ja
0: wiesz?
1: Też nie, bo słuchaj, no ja z Rychem gadałem stosunkowo niedawno, kręcąc teledysk, i on wtedy powiedział, że on mu nigdy w życiu ręki nie poda. Mhm. Więc sytuacja w mediach też był trochę zaskoczony, bo co on miał zrobić? No mógł nie odebrać, ale to wtedy też by było trochę dziwnie. Natomiast odebrał, no i co? Miał się z nim tam przepychać, skoro chodziło o szczytny cel? No nie, po prostu. Chociaż słychać było w jego tonie, że to takie jest trochę.
0: Było taki pasywno-agresywny jednak.
1: Pasywno-agresywny, no szczególnie jak ten go przywitał. Witam szanownego pana Penera.
0: Bardzo się wtedy rozśmieszyłem.
1: Dobra, posłuchajmy w takim razie 2 kawałków od ciebie. JPEG Mafia, Danny Brown i Tyler, The Creator.
0: Let's go.

0: Tyler The Creator z utworem Lumberjack. No i myślę, że to jest idealny moment, żebyśmy właśnie, no może nie idealny, ale Tyler w jakimś stopniu troszeczkę był stał obok całego tego wszystkiego, co się działo, no ale wiemy, że Tyler z Kendrickiem się lubią. Co prawda wersów od tego, od Tylera nie dostaliśmy. No ale lepszej okazji nie będę miał.
1: A Drake zahaczył Tylera w tym bifie w ogóle? Bo ja
0: nie, mówiąc, nie. No ale wiesz, wobec Drake'a na dobrą sprawę stanęła cała rapowa scena hip-hopowa tak ze Stanów Zjednoczonych. Tutaj jeszcze doszedł ten motyw, że o tym się nie mówi głośno, ale Amerykanie trochę się śmieją z Kanadyjczyków.
1: Oczywiście, że tak.
0: Drake jest Kanadyjczykiem, więc jemu podwójnie nie jest łatwo w tej branży. Zresztą często możemy zobaczyć wypowiedzi, jak ktoś do niego pisze Canadian Boy po prostu.
1: Tak.
0: I ja strasznie podziwiam Drake'a, że on, pomimo tak zmasowanego ataku, który dostał, po odwracania się ludzi, i przypomnijmy, że Kendrick dostał wsparcie od Sony Music, żeby podczas tego dissu. Prawdopodobnie tam zaszła jakaś mataczenie, jeśli chodzi o streamingi Spotify'owe, i było trochę to podciągnięte, ten diss ze strony Kendricka. No i ja podziwiam Drake'a, że on stanął, że on odpowiadał, że on się nie schował, a nie, szczerze mówiąc, nie musiał tego robić, bo wydaje mi się, że w większości fanbase Drake'a jest bardziej popowy niż hip-hopowy.
1: No oczywiście.
0: Więc naprawdę nie musiał tego robić, a wykazał się nad odwagą i to zrobił. No i po czasie stwierdzam, że wszystko, co, może nie wszystko, ale większość rzeczy, którą Kendrick zarzucał Drake'owi, no to trochę, wiesz, tak rozbić o ścianę, no wiele rzeczy się nie sprawdziło, wiele rzeczy to były jakieś wymysły i takie najmocniejsze zarzuty, czyli to PDF-owanie.
1: Tak jest.
0: No to też w ogóle bez pokrycia żadnego.
1: Bez pokrycia, bez żadnych faktów, oczywiście.
0: Dlatego
1: tak,
0: no. Ja ostatecznie po czasie, chociaż no zawsze byłem wielkim fanem Kendricka, muszę przyznać, że dla mnie największym wygranym tego bifu jest jednak Drake.
1: No, coś w tym jest, szczególnie, że no chłop się zaszył i nagrał 3 albumy od tamtego czasu, więc myślę, że to też podziałało na niego dosyć dobrze. Ja w tych bifach zawsze miałem problem, za kim być, no bo zawsze lubiłem i Jay-Z, i Nasa. Lubiłem, chociaż bardziej lubiłem Notoriusa niż Tupaka akurat, no ale byli równi, jeżeli chodzi o umiejętności, o w ogóle robienie rapu. No i tak samo, chociaż nie, bo we wszystkich tych bifach, nawet ten, który za chwilę usłyszymy, czyli 50 Cent z Ja Rule'em, co dla mnie był ten bif trochę zabawny, bo Ja Rule jest taki malutki i on tak stara się być takim groźnym gościem, a on jest takim, jak zawsze go nazywałem, Stewart malutki, bo on jest taką małą myszką, no ale faktycznie też potrafi wyciągnąć ciężkie działa, no i pojechać swojego oponenta i wcale się nie krępował, żeby to robić, pomimo tego, że no 50, co by nie mówić, oberwał 9 kulek, wyszedł z tego bez szwanku i zaczął robić dobry rap.
0: A masz wrażenie, że dało mu to bardzo dużo takiego legacy w karierze i niesamowicie mu to ironicznie te przeżycie...
1: Street credit, to myślę, że tutaj w ogóle, wiesz, to 200%.
0: Wiesz, to jak on sobie wyszedł potem ze szpitala i nagrywa sobie Many Men, to przecież to jest coś genialnego. Tak. Nagrywa w ogóle, wiesz, Bulletproof.

0: Stanów, może się nazywać kuloodpornym.
1: No dokładnie.
0: No
1: dokładnie.
0: Myślę, że mu to ostatecznie bardzo dużo pomogło.
1: Na pewno, no a teraz jest po prostu zwykłym trollem internetowym, a co też jest zabawne
0: i ja go
1: uwielbiam za te jego wpisy, bo po prostu kurde kręci sobie bekę z czasami może z poważnych rzeczy, ale no kurczę, no nie musimy być zawsze poważni, a on naprawdę potrafił dobrze uszczypnąć przeróżnych swoich oponentów. No myślę, że największym klapsem i to takim policzkiem, no to był dokument o Pawdelim, no bo to takie podsumowanie jego trollowania oficjalne i w ogóle na cały świat, więc świetna rzecz. Dobrze, 50 Cent, Back Down i to jest kawałek z roku 2003, z pierwszego albumu, Get Rich or Die Trying, a Ja Rule z kolei Clap Back, również 2003 rok, z albumu Blood in My Eye. No jak ja miałbym wtedy wybierać, to na pewno bym postawił na 50 Centa, bo z Ja Rule'em nie było mi po drodze, aczkolwiek ma też swoje świetne kawałki.
0: Tak jest.
1: Więc
0: startujemy?
1: Startujemy, oczywiście, że tak.
0: Lećmy.
1: 50 Cent i Ja Rule.
0: Let's go. I've been patiently waiting to blow, ladies and gentlemen.

0: Ja Rule, zwany również Ja Rulem oraz Stuartem Malutkim, a wcześniej 50 Cent, no i panowie się kłócili, no i te dwa kawałki były efektem tych kłótni. Oczywiście potem to trwało i trwało, ale już tych disy trochę było ich mniej. No ale przechodzimy do twoich kawałków, no bo Drake wjeżdża na antenę.
1: Make Them Know. To jest chyba utwór, który najbardziej mi się podoba, ale tak jeszcze w kontekście, żeby słuchacze wiedzieli, no to dostaliśmy niedawno, bo chyba no niedawno, nie będę powiedział dokładnie kiedy. Drake zaskoczył, bo wiedzieliśmy, że coś ma wydać, ale spodziewaliśmy się po prostu albumu, a dostaliśmy trzy płyty. Icemana, Habity i Maid of Honor. Łącznie no, ponad 40 nowych numerów. No moim zdaniem najwięcej uwagi zabrał Iceman. Moim zdaniem jest to, no tak jak powiedziałem, album 10 na 10 dla mnie. Wydaje mi się, że to jest najlepsze, co słyszałem w ogóle od Drake'a kiedykolwiek. Skoro ktoś tutaj mówił, że zamula, to się nie zgadzam. Muszę się dowiedzieć, kto. No i co? Dostaliśmy na projekcie dużo fitów. 21 Savage, którego uwielbiam. Future, którego też uwielbiam. Sexy Red, którą trochę mniej lubię. I Central Cee z Anglii. Mieliśmy bardzo też ciekawą promocję w ogóle płyty Icemana, bo robił takie tajemnicze właśnie live streamy na YouTubie z nazwą Iceman Episode. No i fani na Reddicie pisali, że specjalnie zrezygnował z tych tradycyjnych singli przed premierą, żeby nie było żadnych ocen, żadnej krytyki jeszcze, ani w ogóle opinii przed premierą. Ja uważam, że to wyszło świetnie.
0: No i w Toronto po

0: stawił kawał
1: lodu, za to mu się oberwało, bo potem chyba tam cztery zastępy straży pożarnej lały w to wodą, żeby to się rozpuściło.
0: Tak? Kurczę.
1: Tak, oni przez całą noc lali w to wodą, żeby to się rozpuściło.
0: Myślę, że to było uzgodnione, no taki Drake, no to myślę, że ma
1: chyba
0: klucze.
1: Chyba było uzgodnione, ale wiesz, właśnie z miastem, a ludziom się to średnio podobało, że przez całą noc lali w lodowego klocka wodą, żeby znikł.
0: Okej. Okay. Mogli po prostu nie lać, tylko go zostawić,
1: mógł się topić, nie?
0: Rozpuścił. Myślę,
1: że to... Warto jeszcze nawiązać, że cały album Iceman odnosi się głównie do właśnie wydarzeń z Kendrickiem.
0: Okay.
1: I wydaje mi się, że to odpowiedzi, które tam dostajemy, tylko gruntują mnie w przekonaniu, że Drake wychodzi obronną ręką z tego bifu.
0: A ciekawe, czy to jest takie delikatne nawiązanie do Icemana, tego słynnego przestępcy, tak?
1: Który, tak, no, wydaje mi się,
0: myślę, że
1: tak.
0: To też tak może być. Dobra, kończymy, a czy zapraszamy was na dwa kawałki. 9 minut do godziny 21 zostało, słyszymy się po 21.
1: Drake.

0: Drake with the innocence, I don't think we'll be seeing him again.
1: Autopromocja.
2: Jeśli lubicie soul, rap, pop, R&B i jazz, to zapraszam na audycję Soulful Vibes, w której usłyszycie najnowsze hity oraz klasyki, które ukrywają.

0: płyt i granie z winyli. Soulful Vibes w każdą sobotę od 12 do 14. Zapraszam, Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej.

0: Minęła 21.
1: Pogoda.
0: Temperatura należy raczej dzisiaj do cieplejszych. Na północy kraju temperatura oscyluje w około 16 stopni Celsjusza, w centrum 17, a na południu nawet 19 stopni.

0: Celsjusza. Jutrzejszy dzień jeszcze cieplejszy, bo temperatura będzie dobijać nawet do 25 stopni, natomiast na prawdziwe ciepło musimy poczekać do niedzieli, bo wtedy bez chmur i 27 stopni Celsjusza. Lato tuż, tuż.
1: Autopromocja.
2: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat Polskiego Radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów Polskiego Radia.
3: Cześć, jestem Ujawa. Zapraszam Was dziś na mój set w 12 calach na godzinę.
2: Takiego klubowego grania jeszcze nie było.
4: Jeszcze nie było.
2: Słuchaj nas na antenie czwórki w każdy piątek o 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie. Czwórka. Polskie Radio.

0: A$AP Rocky.
1: Tak jest. 5 minut po godzinie 21. I te pierwsze utwory, które wam prezentujemy, to są takie trochę randomowe utwory. Jako żebyśmy my, przepraszam bardzo, mogli...
0: opowiadać.
1: Opowiadać, tak. I wymieniać się tymi kawałkami. A że mamy po dwa, no i tak naprawdę wychodzi godzina, no to gramy po chyba 3 razy po 2 kawałki. Więc tak idealnie.
0: Bo my za dużo gadamy chyba. No, ale rozgadujemy się, ale to dobrze, no.
1: Słuchaj, no w Cypherze się gada, no.

0: rymuje się tak naprawdę w większość, a my sobie po prostu gadamy, wymieniamy się swoimi doświadczeniami i swoimi ulubionymi raperami, bądź też po prostu raperami, którzy nas gdzieś tam inspirują i kręcą. Ale oczywiście na tapet wjechały bify, więc kolejny bif, to chyba w ogóle jeden z takich pierwszych bifów, pamiętam w tych latach 90. i wtedy jeszcze nie do końca wiedziałem, co to są te bify. W sensie wiedziałem, że oni tam się ze sobą, ale po pierwsze nie znałem angielskiego za bardzo, nie wiedziałem, o czym oni tam rapują, wiedziałem, że jest waleczny klimat. Kanibus, czyli Can I Bust tak zwany. Kojarzysz tego zawodnika?
1: Ja bym nawet powiedział, że tak jak wcześniej mówiłem, że Hit 'Em Up to jest dla mnie najmocniejszy disowy numer w historii, to chyba Second Round K.O. wskazałbym jako drugi.
0: To prawda.
1: Najmocniejszy.
0: To prawda. W ogóle dzięki temu kawałkowi Kanibus wyszedł na szczyty, bo on zdisował w tym kawałku chyba wszystkich. Przynajmniej sporo osób zdisował, no ale...
1: Nawet wtedy Eminema, z tego co pamiętam, a to był taki okres, że Eminema się raczej nie disowało.
0: Tak. No ale też dostało się LL Cool J-owi, który później oczywiście mu odpowiada, ale nie wiem akurat, czy w tym kawałku. Nie, ten kawałek naszykowałem po prostu, bo go uwielbiam, więc tutaj nie będzie bezpośredniej odpowiedzi LL Cool J-a, no ale oni sobie już tak odpowiedzieli. Już bifu nie ma. Ciekawe, czy teraz sobie podają rękę. Czy...
1: Ja robiłem kiedyś odcinek o najbardziej takich, wiesz, inteligentnych raperach.
0: No.
1: I tam się znalazł Kanibus, bo nie wiem, czy wiesz, no ale on pracował jako analityk danych dla ATM-u, czyli tej sieci bankomatów. I co ciekawe, on w trakcie kariery wstąpił do wojska.
0: O.
1: On normalnie przerwał swoją karierę i odbył służbę wojskową w Stanach Zjednoczonych. Także nie wiem, czy znajdziemy w ogóle drugiego rapera takiego, który w trakcie swojej kariery poszedł sobie do wojska.
0: To prawda. No, może nie raper, ale Elvis Presley też to swego czasu zrobił.
1: To nawet nie wiedziałem.
0: No, on wstąpił do wojska, znaczy nie wiem, czy go tam po prostu... Nie, no chyba po prostu wstąpił do wojska, bo chciał walczyć. No i potem wrócił do muzykowania, no już za długo nie pomuzykował, no bo niestety życie go trochę przerosło. Ale Kanibusa widziałem wczoraj chyba jakiś kawałek... nowy Kanibusa, ale tak szczerze mówiąc trochę do niego podszedłem jak do AI-a, bo naprawdę teraz mam zagwozdkę czasami i sprawdzam to, gdzie mogę, w jakichś tam źródłach, czy taki utwór się w ogóle ukazał i faktycznie się ukazał, ale postawiłem na old school, bo czekaj, ostatnio nawet miałem ten kawałek puścić, ale stwierdziłem, że może to przesada, bo cały teledysk jest wygenerowany Shaquille O'Neal w ogóle z Charlesem Barkleyem z zespołu Phoenix Suns. I w ogóle teledysk jest w całości wygenerowany przez AI, chociaż akurat o tym bym pomyślał na końcu, bo jest tak wygenerowany, że oni po prostu, jest Shaquille O'Neal i Charles Barkley. Shaquille O'Neal rapuje, więc no jest to całkowicie możliwe, no bo on rapuje, ale Charles Barkley śpiewa i nie wiedziałem, bo może Charles Barkley na przykład w ogóle śpiewał kiedyś, ale ja tego nie wiem, ale ten jego głos w ogóle nie pasował do jego aparycji, więc nie wiem, czy to też nie jest jakiś podkręcony fake, ale tam się wszystko zgadzało, tam kłapy audio zgadzały się z wideo, no bo ja weryfikuję często te kawałki, które są wrzucane, że tam patrzę jakiś featuring w ogóle, którego bym się nie spodziewał. No ale oczywiście włączam, od razu widzę, że tam kłapy nie pasują, pomontowane. Zastanawiam się, kogo to kręci, żeby, no bo okej, może tego, kto to robi, no tego to kręci, nie? Poza tym oni też sobie nabijają słuchaczy, bo z jednej strony, jak widzisz coś takiego, a nie znasz jeszcze, jest chyba taki Black Beer Beats, on się nazywa, to oni wrzucają non-stop jakieś kawałki, które są po prostu wymysłem. No i mają tych odsłuchów tam sporo, więc ludzie tego słuchają, ale myślę, że wchodzą tak samo, mi ktoś czasami prześle taki kawałek, mówi, ty patrz w ogóle jaki numer. Ja mówię, mordo, to jest fake. Mówię, zobacz na ten klip. Mówię, no nie ma takiego kawałka, nie ma. O, szkoda, nie? No bo faktycznie szkoda, bo czasami tworzą takie współprace, że kurczę, fajnie by było, jakby to było.
1: No ale wiesz, Gay Records, które jest profilem całkowicie tworzonym przez AI, z numerami takimi jak gejowski nurek, gejowski strzelec, gejowski pilot, gejowskie zombie. Ma 400 tysięcy słuchaczy w miesiącu.
0: Co to opowiadasz?
1: A jego pierwsze trzy numery mają łącznie blisko 10 milionów odtworzeń na Spotify'u.
0: Straszne.
1: Czyli ktoś tego słucha. Jest to niepokojące, ale ktoś tego słucha.
0: Zawsze beka i drama no, były popularne i myślę, że ludzie potrzebują tego typu taniej rozrywki. No jak widzą coś takiego, szczególnie ci, którzy na przykład no, nie są tolerancyjni, no bo kiedyś mieliśmy tylko i wyłącznie pedała Romana od nagłego ataku spawacza i to wszystko, i temat się wyczerpał.
1: To prawda.
0: A teraz no, już można sobie pozwolić i to robić to totalnie incognito za pomocą AI-a. Więc...
1: Tak, no ale w ogóle teraz pojawiła się taka przestrzeń dla takich meme raperów, jak się mówi dzisiaj, chociażby AK-47,

0: bardzo New Genowy, memorowy raper, ale wiesz, oni cały czas się tam w historii gdzieś przewijają, gospel, zawsze robił właśnie takie miejsce zajmował. Pewnie bym przywołał ich więcej, ale ktoś zawsze jest, kto tą małą niszę. Rów Babicze w jakimś stopniu też, no oni rapują na poważnie, ale sama treść ich wersów jest bardzo niepoważna.
1: Mocno żartobliwa.

0: są tak w punkt, że mówię, skąd oni to biorą w ogóle, że to jest
1: naprawdę
0: takie
1: to są te
0: dobre.
1: Rzeczy takie oczywiste, ale...
0: Tak, oczywiste, ale wiesz. Dobre, wyśmienite. Myślę, że oni się w bifie by dobrze odnaleźli.
1: Tak.
0: Jakby
1: tak,
0: się z kimś mogli
1: ale
0: bifować.
1: Właśnie wydaje mi się, że ludzie z tego powodu będą bali się disować z takim rowem Babicze.
0: No
1: wiesz?
0: Tak.
1: Przez to, że i, no, rozłożą śmiechem po prostu.
0: No tak, bo niby potrafią zrobić to na poważnie, ale wszystko w otoczce żartu i tak. To jeszcze bardziej ośmiesza przeciwnika, moim
1: tak
0: zdaniem.
1: Jest.
0: Bo nie każdy tak potrafi, nie każdy ma takie pióro jak oni. Dobrze, Kanibus, Second Round KO, a potem LL Cool J, How I Come In, także posłuchajcie.
1: Super. Hey, Mike Tyson here speaking with the cannabis man over here. Yo, cannabis, your main objective out here is to do nothing but eat

0: How I Come In LL Cool J, a wcześniej Cannibals. No dwa długie kawałki. Patrz, 20 po 21 jest prawie.
1: Faktycznie.
0: Długie kawałki, no ale zaraz ty będziesz równoważył. O właśnie, a gdzie są twoje kawałki? Nie wrzuciłeś, patrz, zagadaliśmy
1: uciekły.
0: Się.
1: Dobrze, już widzę. To my w takim razie posłuchamy Plot Twist od Drake'a, bo to też ważne. Może zostajemy w klimacie Icemana ze mną.
0: Dobrze.
1: No i posłuchajmy może Make Them Remember, bo on tam podkreśla właśnie ważne rzeczy.
0: Mm-hmm.
1: Realizator przed chwilą wskazał mi tutaj, że no nie wspomniałem o tym, że Drake został zjedzony przez Pusha T. Muszę przyznać rację, no Pusha T wciągnął Drake'a, ale dalej będę bronił zdania, że Drake dał radę sobie przy tak zmasowanym ataku.
0: To co powiedziałeś, jak tyle osób cię atakuje i ty tak naprawdę jesteś sam, no bo on był sam, nikt go nie stanął za nim. To też niesamowite. A propos sceny kanadyjskiej w ogóle, jest jakaś scena kanadyjska oprócz Drake'a?
1: No nie bardzo, bo wszyscy uciekają do Stanów, jeśli
0: no właśnie.
1: DJ Mashtard jest, on jest z Kanady.
0: No tak, ale to jest DJ.
1: No ale on też siedzi w Stanach Zjednoczonych i robi wszystkie projekty w Stanach Zjednoczonych.
0: No i on robi takie West Coastowe, to jest takie dziwne, w sensie specyficzne.
1: Myślę, czy Mac Miller nie był z Kanady.
0: Możliwe, no. On mi bardziej na Brytyjczyka wyglądał, ale

0: ale na pewno Brytyjczykiem nie był, ale możliwe. Zaraz
1: nie, nie, głupoty wydaje. On jest z Pittsburgha w Pensylwanii.
0: Okej, okay. No to faktycznie mamy jednego Drake'a, no i za Drake'iem pewnie Kanada stoi. Ciekawe też, jak to jest, czy Kanada kocha Drake'a, czy...
1: Z tego, co widziałem, to kocha, są z tego bardzo dumni. Mhm. Cieszą się, że Drake właśnie się nie odcina od Kanady, że nie uciekł do Stanów. Znaczy, no, pewnie dużo przebywa w Stanach, ale ostatecznie no też siedzi w tej Kanadzie i z tego, co na przykład czytałem na Reddicie, bo zawsze po przesłuchaniu albumu sprawdzam sobie na Reddicie opinię, tam zawsze ludzie komentują angażująco bardzo, potrafią napisać post, wiesz, na 30 minut czytania z recenzją ich płyty. Ja to doceniam. No i widziałem bardzo ciepłe przyjęcie właśnie ze strony mieszkańców Kanady, którzy w dobrych słowach się wypowiadali o Drake'u. Także wydaje mi się, że tak chyba narodowo są dumni z niego.
0: No szczególnie jak no, jest jedynym takim rodzynkiem. Ale teraz tak się zacząłem zastanawiać a propos tych, którzy... ciekawe, czy ci, którzy wyjeżdżają z Kanady, jadąc do Nowego Jorku, do Stanów Zjednoczonych, tam z Montrealu autostradą to są chyba 3-4 godziny w ogóle do Nowego Jorku, więc tak. Rzut beretem. I ciekaw jestem, czy jak oni jadą do Stanów, to czy oni się identyfikują dalej z Kanadą, czy oni się trochę wstydzą, bo już od czasów South Park, nie wiem czy pamiętasz, tak. Tam zawsze się śmiali, ale głupi ci Kanadyjczycy. I to faktycznie jest dziwne. Nie wiem, nie znam Kanadyjczyka żadnego. Znałem kiedyś ziomka, brata mojego kumpla, który tam żył po prostu od lat. Był hajtnięty a propos Filipinek z Filipinką, między innymi. No ale on był normalnym gościem, był Polakiem tak naprawdę. Mówił dużo dobrych rzeczy o Kanadzie, w ogóle takich społecznych i takich życiowych. No ale akurat nie gadałem z nim o temacie Stanów Zjednoczonych. Czy to naprawdę jest temat drażliwy, że Amerykanie się śmieją z Kanadyjczyków i dlatego Kanadyjczycy no troszkę jednak też się oddzielają od tych Stanów Zjednoczonych. Nawet nie tyle co no, granicą, no bo jednak jest to inny kraj. Ale no, myślę, że to też jest trochę, pomimo że to są dwa różne kraje, to jest jedna duża aglomeracja.
1: Na ogół wydaje mi się, że oni mogą się, wydawać im się, że oni są różni, ale to są bardzo dwa podobne kraje, bardzo dwie podobne społeczności. Ja mam też bardzo dużą część rodziny w Kanadzie, która tam wyjechała jeszcze w latach 70. Tylko to oni mieszkają w tej części francuskojęzycznej.
0: Okay.
1: Mało ludzi tam w ogóle mówi po angielsku. To jest chyba najciekawsze w Kanadzie, no, że są te dwa języki urzędowe, angielski i francuski.
0: To prawda.
1: No i wiesz, też nie mam za bardzo kontaktu z ludźmi w moim wieku, bo to już będzie teraz trzecie, czwarte pokolenie, które tam jest w tej Kanadzie, a większość moich cioć ma po 60 lat, także próżno pytać no ich
0: tak.
1: o Drake'a.
0: No tak, to prawda.
1: Ale wiem, że na pewno się bardzo zdenerwowali i byli bardzo napięci, jak Trump powiedział, że zrobi z nich 51 stan.
0: No,
1: to ich bardzo objuszyło.
0: Myślę, że na pewno tak samo jak Grenlandia,
1: tak.
0: Która też dzisiaj widziałem jakiś akurat dokument i też mówię, to niesamowite jest, że Donald po prostu jest takim hojrakiem. Mówię, dobra, teraz sobie wezmę Grenlandię, albo Kanadę sobie wezmę.
1: Tak.
0: Nie jest to takie proste. Na szczęście nie jest to takie proste. Dobrze, dwa razy Drake od siebie.
1: Lecimy dalej.
0: Jedziemy. October's on as the label, self-figure deal.

0: No, dzisiaj Drake'iem nafaszerowałeś te dwie godziny dosyć dobrze, ale dzięki temu, bo każdy z tych kawałków, który gdzieś tam słyszę, a nie słuchałem tych płyt, coraz bardziej zachęcałem mnie do tego, żeby sprawdzić jednak wszystkie te albumy.
1: Polecam wszystkie, ale Iceman obowiązkowy.
0: No myślę, że Iceman taki flagowy produkt, tak, akurat, jeżeli tak. chodzi o te trzy albumy, bo jednak najwięcej zamieszania było wokół Icemana, szczególnie jeżeli chodzi o promocję albumu. Dobrze, nie wiem czy, chyba pierwsze albo drugie miejsce beefów, no bo pierwsze, wiadomo, Tupac, Notorious, no drugie chyba Jay-Z i Nas. No to był bardzo głośny beef, który ciągnął się również latami. Trochę taki pejas Tede, przekładając to na nasz rynek, no bo dwie główne postaci tak naprawdę, które trochę trzęsą tą sceną. No i panowie, czyli Jay z Nasem, pogodzili się już dobrych parę lat temu, jak nie paręnaście, kurczę, nie pamiętam, kiedy była ta zgoda, ale już dawno temu była ta zgoda. No i od tamtej pory Nas regularnie wydaje albumy, a Jay-Z już nie wydaje albumów. Jedyne, co zrobił, to wrzuca swoje teledyski zremasterowane i nad Y pojawiło się dwie kropeczki, takie umlał. Ciekawe, co to oznacza, czy to są jakieś, nie wiem, może prawa, a może zmiana pseudonimu.
1: Ja wiem.
0: No.
1: Jay-Z na początku wydawał z dwoma kropeczkami.
0: No.
1: I to jest prawdopodobnie zapowiedź związanego czegoś z Dead Presidents, bo jak sobie wpiszesz na Spotify...
0: To jest pierwszą płytą, Reasonable Doubt, tak?
1: Tak, dokładnie. Jak wpiszesz sobie Dead Presidents, no to ten pierwszy właśnie album
0: to
1: był
0: prawda,
1: wydany
0: tak.
1: z dwoma kropkami. No i niedawno dostaliśmy całkiem Dead Presidents 2, które podobno zostało remix tego utworu,
0: tak,
1: jeszcze jeden.
0: Tak, puszczałem nawet, tak.
1: No i prawdopodobnie szykuje coś z tym związanego i to takie puszczenie oka dla fanów.
0: Może,
1: czyli pewnie dostaniemy muzykę od Jay-Z za jakiś czas.
0: Może Reasonable Doubt na przykład 2.
1: Może, może. No myślę, że to byłoby całkiem coś ciekawego, bo ja jestem zdecydowanie fanem muzyki Jay-Z sprzed 2000-tych, bardziej niż to, co się działo później, a szczególnie tak po 2005, to ja już tam trochę się nie łapię, wiesz?
0: Ale miał przybłyski, no chociażby Watch the Throne z Kanye Westem, nie?
1: Tak, ale chciałem w ogóle zwrócić uwagę, no ja bym trochę za młody, żeby być z tym beefem na bieżąco, ale jak ja sobie potem to sprawdzałem jego dyskografię, no to on po tym beefie wydał ten album The Black Album.
0: Black Album. No jego najlepszy album chyba, przynajmniej tak,
1: otóż
0: tak uważany
1: to
0: jest,
1: i
0: no.
1: Wydaje mi się, że przeskok przed tym, co mieliśmy, wszystko przed tym beefem, a to jak dostaliśmy The Black Album, to wydaje mi się, że tutaj pokazuje, jak właśnie ten beef zbudował Jay-Z i, no i wymagał w sumie od niego, żeby być lepszym od kogoś tak dobrego jak Nas, to musi być, wiesz, bardzo rozwijające wbrew pozorom.
0: To prawda, to prawda. No Black Album, genialny album i to w ogóle była w tamtym okresie czasu ostatnia płyta Jay-Z, bo on Black Albumem chciał zakończyć karierę, no i on zakończył, ale nie na długo, bo potem wrócił z Kingdoms Come. Nie wiem, jaka tam różnica była czasowa, ale niezbyt duża na pewno. No i potem tych albumów już nie nagrał zbyt wiele. Faktycznie te albumy przed 2000, przepraszam bardzo, i chwilę po 2000 jeszcze mnie kręciły, ale z Nasem miałem podobnie. Illmatic genialny i to Sweetened genialne. I Am już trochę gorsze. Nostradamus

0: no, dziwne, ale najgorsza płyta, to dwupłytowy album był, kurczę, nie pamiętam teraz tytułu.
1: Oj, tak.
0: Taki z tą wieczerzą, że on tam siedzi z tymi ziomkami.
1: Bardzo mi się to nie podobało.
0: 12 apostołów i to był dwupłytowy album i tam, no jest genialny kawałek, bo tam jest kawałek w ogóle, ojej, wyleciała mi teraz nazwa tego numeru, ale na pewno go kojarzysz, bo jest świetny i dosyć znany, ale tam ty
1: Uliczna dyscyplina po
0: tak,
1: polsku.
0: Street Disciple, dokładnie tak, Street Disciple i ta płyta, tą płytą niestety się trochę zniechęciłem do NASA, bo tam było tyle niepotrzebnych kawałków, że mówię, no niepotrzebnie dwa albumy, może gdyby to była jedna płyta, może by się jakoś to udało, no ale...
1: Co za dużo, to niezdrowo.
0: Co za dużo, to niezdrowo.
1: Mata teraz potwierdził.
0: Tak, no ale Drake nie. Tak?
1: Drake nie, no to
0: no,
1: prawda.
0: Właśnie, no właśnie, więc nie ma tutaj reguły.
1: Wyjątek potwierdzający regułę.
0: Dokładnie tak. Wybrałem Jay-Z z Kanye Westem, Lucifer. Strasznie bardzo mi się ten kawałek zawsze podobał, szczególnie jak Jay-Z na początku mówi, yo Kanye, jesteś geniuszem, kolejny super beat. No i faktycznie ten beat jest totalnym kozakiem, no a potem Nas i Get Yourself a Gun, czyli no również genialny kawałek z płyty Stillmatic. Także posłuchajcie.

0: Of Gun, czyli Nas z albumu Stillmatic, a wcześniej Jay-Z z albumu Black Album Lucifer z gościnnym udziałem Kanye Westa. A przed nami bardzo ważna część naszej audycji, czyli Cyphera, bo przypominam, że słuchacie Cyphera. Ja nazywam się Michał, naprzeciwko mnie siedzi Adrian. Nasze pseudonimy to numer i jest Adrian Suma. Suma, jaką to masz audycję, jak się nazywa?
1: W sumie rap.
0: W sumie rap, dokładnie. Zapomniałem, dlaczego chciałem Suma w czwórce jakoś. W ogóle nie wiem skąd. W sumie rap, połączenie sił z numer Raz na Fali, więc dzisiaj myślę połączyliśmy dosyć dobrze. Dużo old school, dużo nowości, pół na pół. Ale teraz musimy wylosować następną parę.
1: Moja ulubiona część, losowanie.
0: Następną parę, która pojawi się za tydzień. Losuj. To nie patrz.
1: No dobra, wylosowałem.
0: Ja też tutaj z boku. No i ciekawe. Ja wylosowałem Dylema.
1: A ja wylosowałem...
0: Dominikę Płonkę.
1: Tak jest.
0: Bardzo dobrze. I to i tak ma być, bo moim zdaniem...
1: To jest moje drugie ulubione duo zaraz po nas.
0: Tak, według mnie też. Ja chyba też bardzo, bardzo z Dominiką się dobrze czuję. Ona jest jakąś... Ma taką dobrą po prostu energię, że naprawdę z nią mi się super prowadzi audycję. Czuję się też bardzo bezpiecznie z Dominiką, bo ona jest taką ogarniaczką, dobroczynnicą,
1: tak,
0: nie?
1: Tak, tak, to jest właśnie ta koleżanka, która ma wszystkie notatki, jest przygotowana na każdy egzamin.
0: No, i jeszcze da ściągnąć.
1: Tak, i pozwoli ściągnąć.
0: Tak, tak, i ona właśnie, ostatnio z nią gadałem, bo ona zawsze pierwsza robiła wejście i ja nie zdążyłem, mówię, znowu nie zdążyłem, bo mnie wyprzedziłaś, nie? Po utworze. No, ale taki jest właśnie urok dwóch różnych osobowości, więc fajnie, że z Dylemem będą mogli prowadzić audycję. Dobrze, twoje kawałki na koniec jeszcze.
1: No dobrze.

0: Myślisz, że mogę przeczytać tytuł? Chyba mogę, no to taki tak został nazwany numer. The Bijnio.
1: Ale to mój kawałek grasz?
0: O Boże, przepraszam.
1: No, come on.
0: Przepraszam.
1: Bo nie żeśmy, znowu żeśmy się zagadali, nie
0: znowu się tutaj pomieszaliśmy się. To przez to, drodzy słuchacze, że mamy nowego Daleta. Następne numery to będziemy słuchać sobie JD.
1: Ale
0: patrzę, Think Twice.
1: Realizator delikatnie wskazuje.
0: Tak, widzę, że przypomina mi właśnie, które numery są moje.
1: Jakie kółeczka
0: zaznaczał. No i skoro już tak powiedziałeś o Old Schoolu, to myślę, że posłuchamy też The Roots ode mnie.
1: The Roots.
0: Tak jest.
1: Dobrze.
0: Niech będzie. Fajnie. Ostatnio złapałem zajawkę znowu na The Roots.
1: O.
0: Bardzo spodobały mi się ich tak trochę bardziej te śpiewane wersje wielu utworów, czy jakieś przecinki właśnie z rockowcami. Bardzo mi się to spodobało i ostatnio dużo u mnie The Roots, także...
1: Wybierasz się na koncert?
0: Nie, niestety się nie wybieram.
1: Czemu? Za drogo?
0: Chyba tak. Za dużo tych koncertów już mam w tym roku.
1: A jakie masz koncerty w tym roku?
0: No teraz wróciłem z Rolling Louda.
1: No tak. Ale masz jeszcze jakiś festiwal, bądź też koncert, na który się musisz koniecznie wybrać?
0: Na Clouda się na pewno wybieram, jeśli chodzi o festiwale. Chciałbym pojechać na Bittersweeta, chciałbym pojechać na Rapstację. Chciałbym w tym roku pojechać prywatnie na Sun Festival, dlatego że jest nad Morzem Polskim, a ja dawno nie byłem nad Polskim Morzem tak wakacyjnie, wiesz?
1: Tak, to prawda.
0: I bym pojechał, a przy okazji właśnie jak się uda wejść, to zerknę, co tam grają.
1: Wiem, że festiwal hip-hop w Płocku się przeniósł, jest teraz w innej lokalizacji, więc
0: już nie jest
1: nad Wisłą.
0: Dzisiaj czytałem post.
1: Ja dzisiaj czytałem ten post, że na stadionie.
0: No
1: Wisły.
0: I już się zmieniło.
1: Już się zmieniło?
0: Tak, bo oni to opublikowali wczoraj.
1: Okej. Okay.
0: Mówimy o festiwalu Polish Hip Hop
1: Polish
0: Festival.
1: Hip Hop, tak, dokładnie.
0: Chyba taki najbardziej hip-hopowy, legendarny festiwal. Teraz już się trochę to zmieniło, dużo tego mamy. No i faktycznie przenieśli najpierw z plaży pod stadion Wisły Płock. Potem dostali, no jak ja czytałem komentarze, to były tylko negatywne komentarze odnośnie tej decyzji, bo kto był na tym festiwalu, ten wie, że cały klimat w sumie tworzy bliskie towarzystwo Wisły.
1: Tak.
0: Zresztą w Płock słynie z tego, że to koryto jest najszersze w Polsce. Po drugie, po lewej stronie, bo czy tam po prawej, zależy, z której strony stoimy, w każdym razie z drugiej strony mamy wielkie wzgórze płockie.
1: Skarpa ogromna, tak.
0: I tworzy to naprawdę świetny klimat, więc ta decyzja nie należała do najlepszych i dzisiaj się zreflektowali, no i ogłosili, że wracają, jednak będzie dalej znowu na plaży.
1: Okej, bo ja myślałem, że to po prostu sytuacja taka, że no musieli, bo tam
0: ja też tak
1: skończyły
0: myślałem.
1: Im się jakieś zgody i po prostu ktoś nie, miasto cofnęło zgody i musieli się przenieść, dlatego
0: ale
1: też tak...
0: Z tego co wiem, to oni bardzo dobrze żyją z włodarzami miasta, wiesz? Włodarze miasta traktują ten festiwal jako trochę taką wizytówkę Płocka i... No ja tam widziałem, że duża część właśnie zarządców miasta w ogóle pojawia się na tym festiwalu, więc wydaje mi się, że po prostu dobrze ze sobą żyją i dało się to załatwić.
1: No wiesz, Siwy też jest, był przynajmniej, nie wiem jak teraz jest, szefem kibiców Płocka, Wisły Płock, więc myślę, że on ma poważanie w środowisku.
0: Tak, na pewno.
1: I każdy się z nim liczy i jemu chyba akurat nikt o 1.8L nie powiedziałby złego słowa, bo pewnie dostałby po prostu w beret. No chociaż to bardzo sympatyczne człowiek Siwy.
0: Oczywiście.
1: Bardzo sympatyczny, serdeczny, no i ogarnia ten festiwal, co moim zdaniem jest w ogóle czymś niesamowitym, bo to kupę roboty. Ja w tym roku myślałem, że uda mi się tam zagrać, ale mam nadzieję, że zagram w przyszłym roku, bo do tej pory byłem tam tylko jako prowadzący różne sceny, natomiast fajnie by było tam zagrać, no bo jednak tam jest fajna publika i...
0: Ja miałem okazję tam zagrać swojego pierwszego seta w życiu.
1: O, popatrz.
0: Więc ciekawostka.
1: No,
0: zobaczymy, może w tym roku też się uda, bo ostatnio dostałem jakąś propozycję, zobaczymy, czy to dojdzie do końca.
1: Okej. No dobrze, to tego ci życzę, no bo
0: dziękuję.
1: W ogóle wyjazd w lato na festiwale to jest coś fajnego, jeżeli ktoś kocha muzykę i ma wolny czas, żeby się wybrać, no to zachęcamy. Wyjeżdżajcie, oglądajcie artystów na żywo, no bo nigdy nie wiadomo, kiedy już tego artysty możemy już nigdy nie zobaczyć, bo nie daj Boże coś mu się stanie, albo po prostu już nigdy nie przyjedzie do Polski.
0: Po prostu.
1: I tyle. 10 minut do godziny 22, a my się żegnamy, Adrian.
0: Żegnajmy się niestety, zawsze te nasze sajfery bardzo szybko mijają.
1: To prawda.
0: No zbyt doborowe towarzystwo, to i do rozmowa się klei.
1: Oczywiście, że tak. Mi dzisiaj poranek szybko minął, ale dużo się działo, bo i miałem pieska ze schroniska, potem miałem fajną ekipę i Weronika Puszkar oczywiście, więc dzisiaj ten dzień jakoś, ten poranek to mi tak przyleciał, że nie wiedziałem, kiedy się skończył nawet.
0: No mój poranek dzisiaj o 12.
1: Też dobry. Dobra, dziękujemy serdecznie. Adrian Suma.
0: Numer raz.
1: Byliśmy dzisiaj z wami, audycja Cypher od godziny 20 do 22. Kuba kręcił dzisiaj gałami. I suwakami.
0: Znośnego weekendu.
1: A Norbert Bożym oczywiście był naszym wydawcą. Tak jest.
0: Oczywiście.
1: Dziękujemy serdecznie i pozdrawiamy. Hejo.
0: Cześć.

0: Autopromocja.
1: Dobrze rapujesz. 25 maja na naszej scenie wystąpi laureatka konkursu Będzie Głośno.

0: Raperka, tekściarka, songwriterka związana z Wrocławiem, który nierzadko przenika do jej piosenek i wersów. Z ciekawostek ma czarny pas w karate Shotokan. Koncert Sieni w poniedziałek 25 maja po godzinie 18. Zapraszam, Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Czwórka. Polskie Radio.

0: Słuchasz 12 cali na godzinę.
1: Dziś moją gościnią w 12 calach na godzinę jest Eliza Rawec, czyli Ujawa. Artystka, która dorastała w Doniecku, młodym, industrialnym mieście, gdzie dźwięk hut i maszyn był tłem życia. Od 2014 roku mieszka w Warszawie. Jest rezydentką Monkey Love. Już wkrótce zadebiutuje nakładem Shimmer Records, a jej sety są, jak sama mówi, pływające, narracyjne i celowo dziwne. Preferuje długie przejścia i brzmienia, które zaskakują. Jedyne, co stałe w jej selekcji, to ciekawość. A im dziwniejszy dźwięk, tym lepiej. Zapraszam także do wysłuchania zeznań świadka klubowego w audycji, w której rozmawiam z Ujawą na różne tematy dotyczące nie tylko sceny ukraińskiej, ale także sceny polskiej. Już teraz w 12 calach gra Ujawa.
0: 12 cali na godzinę.
2: 12 cali na godzinę.

Dwie dekady temu usłyszałem, że mamy vibe. Dwie dekady później nami jarał się cały kraj. Szare bloki to start, nie wiem po kim ten skarb. Kiedy patrzę na nie, widzę swoje schody do bram. Się bożą jakby mieli urodziny. Wino, woda, cola jakby byli urodziny. Nie jestem urodziwy.

Mama nie ma pracy, ponoć ojciec też. Choć to nie moi starzy, to nie skąpię łez. Nieważne co się zdarzy, ja nie zwątpię w cel. Za dużo za nami, by znów podnieść się. Podjechał nocny, klasyk awantur. Pijani robią show, przed nim auto dla świadków. Piotrkowska na ofie ze skejtami na parkour. Ile widziałem złama, nie policzę przypadków.

take it back.

0: Czwórka. Radio i podcast.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Gramy w czwórce.
3: Yeah.
4: Yo.
3: Hustle.
4: Nowy kwadratowy styl.
3: Popem.
4: To

0: Mój plan, choć prawie straciłam głos, czy was. Mamma mia, mam plan mieć go w dłoni, on wanna be familia. Mam w planach legalnie ten hajs mieć, ty dalej rzucasz ziomkiem, tutaj słaby kanibas.
1: Ej, hola, hola, mówi się kanabis, a nie kanibas.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Sklejam połamany.

świat pod stopami. Że życie mam piękne, życie usłane topami. Przed naturą czuję respekt, jestem zawsze nastukany. Tego się nie wyrzeknę, moich fanów, bliskich i rodzinne osiedle.

Może czas mu wtyczkę wyjąć. Zmywa już zakrywką, czas powiedzieć adios. Pytasz, czemu rap gra jeszcze mi nie zbrzydła? To za mikrofonem sklejam połamane skrzydła.